0: Dziś koniec będzie początkiem, bo ostatni piękny utwór Gestem z najnowszej płyty Wawa Muffin wprowadził nas w atmosferę wyjątkowego święta. Dzisiaj w Trójce o godzinie 19 w studiu Agnieszki Osieckiej. Pierwszy w historii koncert tego zespołu. Zapraszam wszystkich na transmisję audio-wideo na naszych kanałach i przypominam, dwie ostatnie podwójne wejściówki na ten koncert są jeszcze do zdobycia u nas w strefie Dres. strefa@polskieradio.pl. Może będziesz mieć szczęście. Dzisiaj w drugiej godzinie audycji m.in. spotkanie z najnowszym albumem Shaggy'ego, płytą Lottery. Będzie również wspaniały krążek McCannów Family z grupą The Ligerians, czyli piękne jamajskie nowe roots reggae. A w pierwszej godzinie, szanowni państwo, mamy gościa Krzysztof Trebunia-Tutka. Cześć Krzysiek, witaj.
1: Cześć, witajcie.
0: Witajcie. Krzysiek, przybyłeś do mnie, ponieważ przebywasz teraz w Warszawie, jesteś na festiwalu Nowa Tradycja, zapowiadasz ten festiwal od 27 lat i dlatego też masz bardzo chyba dobry wgląd w to, co dzieje się obecnie na polskiej scenie etnicznej, tak bym powiedział. Jakie są twoje wrażenia z tego roku?
1: Znakomite. Nowe zespoły, nowe formacje, czasami już doświadczeni muzycy, specjaliści w różnych odmianach muzyki inspirowanej tradycją, bo jak wiemy, programowo ten festiwal i konkurs, który się odbywa, jest dla tych, którzy chcą inspirować.

0: inspirować się polską tradycją albo mniejszości historycznie zamieszkujących Polskę. No i projekty niesamowite, bo właśnie w tej formule nowa tradycja mieści się ta nowa, awangardowa muzyka czerpiąca z korzeni, albo tak wprost, albo to są bardzo dalekie echa muzyki tradycyjnej, a czasami tylko duch tradycji.
1: Brzmi to tak, jakby były to bardzo ambitne, awangardowe wręcz poszukiwania, a nie droga na łatwiznę.
0: Tak to jest. To ambitne zespoły, najwyższy poziom artystyczny i te zespoły, które tutaj występują, każdego roku przechodzą wcześniej gęste sito eliminacji, wyłonione przez jury, są jakby już laureatami kolejnej edycji, a wśród nich wybierani są ci, którzy otrzymują nagrody kilku anten Polskiego Radia. Przede wszystkim Radiowe Centrum Kultury Ludowej jest organizatorem. No ale właśnie Polskie Radio patronuje tym młodym, świetnym, nowatorskim pomysłom.
1: Widziałem werdykty jury. Ty członkiem jury nie jesteś, ale czy zgadzasz się z tym werdyktem? Czy to są również twoje jakby top of the top?
0: Kiedyś byłem członkiem jury i mimo tego, że już od kilku lat mam tak dużo pracy jako prowadzący, że nie jestem jurorem, ale jestem bardzo ciekawy zawsze tego, co zespoły pokażą, muzycy, którzy przygotowują często te programy nie kilka miesięcy, ale nawet kilka lat. No i tym razem jestem bardzo zadowolony z werdyktu, to znaczy bardzo doceniam te zespoły i tych muzyków, którzy zostali nagrodzeni. Choćby przypomnę tylko laureatkę Nagrody Głównej, Karolina Matuszkiewicz, najlepsza w Polsce instrumentalistka grająca na zrekonstruowanych instrumentach Suce Biłgorajskiej i Fideli Płockiej. Coś niezwykłego. Właściwie pokazała nam niezwykłe możliwości tego instrumentu, które na pewno historycznie takie nie były, bo nie było takich dobrych muzyków. Grało się raczej jako akompaniament do śpiewu, do tańca z innymi instrumentami, ale nie jako instrument solowy. I tutaj te dwa instrumenty zaistniały i pięknie zabrzmiały w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Lutosławskiego.
1: To w ogóle pięknie brzmiące studio. I też przeczytałem, że to jest takie miejsce, w którym oficjalnie wystartował zespół Trybunie Tutki jako taki w roku 94. Więc ty pewno masz za każdym razem jakieś tam pozytywne drgawki, jak tam
0: czuję się tu
1: wpadasz.
0: Jak w domu i ten debiut z polską muzyką świata nastąpił wtedy właśnie jesienią 94 roku i chętnie wracamy do tego studia jako zespół Trybunie Tutki. Ostatnio nagrany koncert Trybunie Tutki Górą, który pewnie ukaże się wkrótce na płycie. Dzięki temu pięknemu brzmieniu sali, a to muzyka akustyczna, więc wymaga naprawdę dbałości o dźwięk, ale też o to, jak podamy go słuchaczom. Koncert na żywo, myślę, że już wielkim prezentem od radia dla słuchaczy jest to, że można słuchać na YouTubie tego koncertu nagranego, a my chcemy po prostu te utwory na nowo zmiksować. Pomaga nam Mario Activator.
1: Poczekaj,
0: już
1: poczekaj.
0: Pierwsza
1: nie możesz jaskółki. Powiedzieć wszystkiego. Tak, część związana z teraźniejszością i przyszłością to na sam koniec. Na razie musimy porozmawiać o historii. Cofnijmy się, Krzysiek, jeszcze wcześniej. Dla ludzi zaskoczeniem może być to, że zespół Trybunie Tutki powstał w 94 roku, jak powiedziałem, a w 91 spotkał się już z Twinkle Brothers.
0: Tak, oficjalne powstanie zespołu właśnie było wynikiem tego spotkania i tych sukcesów, które odniosły pierwsze nagrania, między innymi płyta Hey Heights, a potem comeback Twinkle to Trybunia Family. No i wcześniej oczywiście cztery generacje muzykowania rodzinnego jako kapela góralska, pieczołowicie przekazująca tradycję z pokolenia na pokolenie. Nasz wielki pradziad, dudziarz, słynny Stanisław Budz-Lepsiok-Mróz po I wojnie światowej, po odzyskaniu niepodległości, podobno w Galicji dawnej, w Małopolsce, w urzędach wisiał orzeł i portret Mroza jako symbolu polskości tych ziem.
1: Zaraz historia rodziny.

0: Tutaj Strefa Dread. Przypominam, moim gościem dzisiaj jest Krzysztof Trybunia-Tutka. Rozprawiamy o długiej i pięknej historii połączeń góralskiej muzyki i jamajskiej muzyki na przykładzie projektu Twinkle in a Polish Style, który wybrzmiał przed chwileczką. Najpierw Twinkle Brothers i Trybunia-Tutki, piękne śpiewy góralskie, Normanie, wracaj do Tatr. I już za chwilę będziemy o tym mówić. Norman już wkrótce powróci do Tatr, a później Going to the Village, Twinkle in a Polish Style z legendarnej płyty Higher Heights, Krzesany po dwa, którą grałem ostatnio z winyla, dzisiaj powracam do niej z plików. Piękny album, 35 lat, Krzysiek, od nagrania tej płyty, 91 rok, matematyka nie kłamie. Jakie są twoje wspomnienia, zapewne rozmyte trochę już przez czas?
1: To wspaniała przygoda. Wiedziałem, że będzie ciekawie i kiedy Włodek Kleszcz przyjechał do nas z całym zestawem płyt zespołu Twinkle Brothers, kiedy pierwszy raz mogliśmy posłuchać prawdziwego jamajskiego reggae, oglądać filmy z koncertów, no byliśmy niezwykle poruszeni tym przekazem, który w swojej muzyce Norman zawiera. No i mieliśmy tremę oczywiście przed tym pierwszym spotkaniem, które odbyło się na przełomie października i listopada 1991 roku.
0: Taka historia, że najpierw ty opowiadałeś o tym już u mnie kiedyś w audycji jeszcze w czwórce, ale warto o tym przypomnieć, że twój tata na początku odrzucał tę propozycję, prawda?
1: Bardzo niechętnie. Poznaliśmy się z Włodzimierzem Kleszczem, dziennikarzem Polskiego Radia.
0: Pozdrawiamy.
1: Na festiwalu w Kazimierzu nad Wisłą, gdzie kapela rodzinna wielopokoleniowa otrzymała nagrodę Grand Prix, Kazimierską Basztę. To wielkie wyróżnienie w dziedzinie muzyki tradycyjnej.
0: Wtedy tam nazywaliście się kapela rodzinna?
1: Kapela rodzinna Trybuniów-Tutków. Grał stryj, mój kuzyn, tata i ja. Była z nami też moja siostra i najmłodszy Jasiu, brat, który brał udział w konkursie Duży Mały. Też zostali z ojcem nagrodzeni. I Włodkowi spodobało się to, że jesteśmy właśnie rodziną, która ten przekaz rodzinny kultywuje. I tak jak często padały ze sceny słowa, że to już ostatni taki muzykant z tego regionu, u nas nie, u nas to wszystko żyło.
0: Kolejne
1: wtedy
0: pokolenia wchodziły w takim sensie.
1: I graliśmy tą muzykę tradycyjną, spontanicznie. I mieliśmy trochę tremę, co będzie, kiedy zagramy z Jamajczykami, czy potrafimy, czy te wszystkie tonacje, rytmy jakoś uzgodnimy. Okazało się to niezwykle proste, bo otwarte serca Jamajczyków i umysły i ten niesamowity puls, trans tej muzyki, który świetnie dopełnił muzykę góralską. I tatę było ciężko przekonać, bo on spodziewał się krytyki wtedy takich ortodoksyjnych radykałów, wielbicieli muzyki góralskiej, ale przede wszystkim to wynikało z niezrozumienia, co może się stać, możemy zepsuć tą muzykę. Trzeba wspomnieć o tym, że górale od pokoleń już traktują tą muzykę jako pewną świętość. Wydaje się, że ona się nie zmienia, a to nieprawda. Ona zmienia się co pokolenie i każde pokolenie wnosi coś nowego. Myśmy zaproponowali coś bardzo dziwnego, czyli taką fuzję, ale oczywiście graliśmy po swojemu. No i powiem, pewnie już tak czujecie, ale tajemnicą tego projektu, sukcesu tego projektu jest to, że każdy jest sobą. Jamajczycy grają swoje, Trybunia-Tutki swoje. No i przez te lata widać, że ten projekt się nie starzeje. Jak dobre wino, po prostu jest klasyką world music, klasyką tak.

0: polskich fuzji, a w Polsce wtedy to było po raz pierwszy i dlatego pewnie było to takie niezwykłe. Docenione na Zachodzie, wróciło do nas, no i w końcu po latach myślę, że też górale stwierdzili, że warto było i to nie komercyjny sukces, ale wspaniałe pokazanie, że ludzie z tak odległych kultur mogą śpiewać razem ponad podziałami o ważnych sprawach.
1: Mąż zbójca to kolejna nasza propozycja z tej legendarnej płyty Higher Heights.

0: Twój mąż przybył, tak śpiewał tu Norman na koniec. Opowiedz, Krzysiek, o tej piosence. Wspominałeś, że ważne rzeczy były poruszane w tych pieśniach. W tej również, prawda?
1: To stara, bardzo krwawa ballada góralska, którą Seweryn Goszczyński zapisał w dzienniku Podróży do Tatrów

0: połowie XIX wieku, opowiada właśnie o takim mężu, który wydawał się, że jest zbójnikiem, czyli takim szlachetnym człowiekiem, który próbuje równać świat, a jednak był prawdziwym zbójem i z zazdrości niestety no źle się to wszystko skończyło, ale zwrotek jest tak dużo, że my nie śpiewamy całej tej ballady. Kończymy jeszcze w momencie, kiedy Hancia ze swoim mężem żyje. Natomiast ta ballada znana jest w całych Karpatach, od Moraw aż po wersje takie bałkańskie, więc niesamowita ballada góralska, karpacka. No i Norman tutaj zainspirował się, żeby napisać swój tekst. Przy tych pierwszych nagraniach właśnie na płycie High Heights śpiewaliśmy tradycyjne teksty, graliśmy tradycyjną muzykę, a Norman próbował się inspirować i kiedy ojciec pokazał mu taniec góralski, to wtedy zrozumiał, na czym polega ta
1: ekspresja.
0: Ekspresja, że wydaje się, że góralska muzyka to jest takie proste na basach 2-3 tony i to jest wszystko. A dopiero w połączeniu z tańcem, z tymi ruchami stóp, rąk, całego ciała, to wszystko nabiera sensu, bo to była muzyka taneczna przeważnie.
1: Czyli no, jak reggae. No.
0: I Jamajczycy zagrali to, co my tańczymy i nagle okazało się tylko po swojemu oczywiście, stylowo, roots reggae, ale inspirowane góralskim tańcem i wtedy to wszystko pięknie się dopełniło. Zresztą słyszycie, my śpiewamy wysokimi głosami, Jamajczycy nisko.
1: Tak.
0: My gramy szybciutko, różne ozdobniczki, szesnastki, Jamajczycy transowo trzymają groove. No i dlatego tak świetnie nam się razem gra.
1: To był 91 rok, 35 lat, więc pociągnę cię trochę za język, jak wyglądała sesja nagraniowa tej płyty. Bo wiem, że najpierw to były takie próby u was chyba w domu.
0: Króciutko kilka dni, bo te próby były przedzielone wspólnymi posiłkami, spacerami, pokazywaniem gór. Nie mieliśmy za dużo czasu na wejście daleko w góry, bo trzeba było po prostu siedzieć w domu i grać wspólnie, ale to było niezwykłe, że...
1: Zanim oni przylecieli, to nie było jeszcze żadnego pomysłu na płytę, na
0: nie
1: wspólne
0: było,
1: tworzenie.
0: Tylko
1: musieliście się spotkać face to face, żeby zacząć w ogóle grać.
0: Ja wtedy studiowałem architekturę, przyjechałem z Krakowa trochę spóźniony po jakichś egzaminach i widzę, że tata jest tym wszystkim przerażony i mówi, chyba się nie da. A ja mówię, ale to posłuchajmy tej muzyki, jak oni grają. I słyszę, że grają pum, pum, pum, pum, pum, pum. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Mówię, kurczę, my mamy taką nutę płaśtyry, to zagrajmy. Jak to wszystko ruszyło. Tata po prostu był takim prawdziwym artystą, artystą plastykiem, ale też bardzo muzykalnym dzieckiem, a potem już dorosłym mistrzem tradycji. I on się ucieszył jak dziecko. On po prostu widział, że tak, damy radę. Potem skoro płaśtyry, to po dwa, potem po osiem, potem wiecno. No i te rytmy parzyste bardzo ładnie zaczęły współgrać. Czuło się, że to wszystko ma sens.
1: No i co? Potem pojechaliście, Włodek załatwił studio S4 w Polskim Radiu.
0: Jechaliśmy nocnym pociągiem, oczywiście w wagonach dla niepalących, no ale nad ranem już byliśmy w Warszawie i studio, nocne sesje. Wtedy mieć sesję w Polskim Radiu to naprawdę było coś niesamowitego. Studio S4, jedno z najlepszych w Polsce. No i wykorzystaliśmy każdą minutę. Zobaczyliśmy, jak się pracuje w studio. Jak pracował Norman i Dab Juda. Właściwie cały czas nagranie i kolejne ścieżki, wspólne na granie.
1: Na okładce jest napisane, że niektóre z tych utworów, czy nawet chyba jeden utwór został zmiksowany przez Dab Juda tutaj w Polsce, w tym studiu S4.
0: Tak, kiedy już były pierwsze szkice, zagraliśmy wspólnie, zaśpiewaliśmy, nagle Dab Juda próbował zrobić ten
1: second part of track one, czyli końcówka Krzesanego po dwa, które wygraliśmy.
0: Bo w tym miksie też jest indywidualne podejście. Norman inaczej na to patrzył, Dab Juda już inaczej. No a myśmy po prostu starali się jak najpiękniej zagrać, zaśpiewać. No i okazało się, żeby ten dialog mógł zaistnieć, trzeba troszeczkę czasem spauzować. Muzyka góralska jest bardzo gęsta, intensywna, często śpiewna kłada się na

0: ranie. Do tego jest taniec, okrzyki, gwizdy. Gdzie tu miejsce na coś jeszcze? Wydaje się, że jest to dzieło skończone. Ta świętość muzyki góralskiej. Natomiast okazało się, że jeżeli to troszeczkę rozrzedzimy, jeżeli pokażemy brzmienie skrzypiec troszeczkę osobno, ten sekund, czyli akompaniament na skrzypcach, fragmenty są takie, gdzie on jest eksponowany. Słychać też basy. Czasami wokale są zupełnie bez podkładu muzycznego. Wtedy to wszystko uprzestrzenione jest bardziej czytelne, zrozumiałe i, no i spodobało się w różnych miejscach na świecie.
1: Taka jeszcze techniczna, ciekawa historia, że fani reggae znają Twinkle Brothers jako no jednak kilkuosobowy zespół, a ta pierwsza płyta, Higher Heights, powstała w oparciu tylko o Dub Judah i o Normana Granta. Nikogo więcej, żadnych innych jamajskich muzyków tutaj nie ma.
0: Włodkowi udało się przekonać Normana, że warto to zrobić, a wiadomo, że wtedy dopiero wychodziliśmy z tego okresu trudnego po tych wszystkich kryzysach finansowych i nie można było tak po prostu sprowadzić takiej gwiazdy do Polski, zapłacić normalne pieniądze, więc Norman do dzisiaj opowiada, jak był milionerem w Polsce, bo dostał wypłatę w złotówkach, a potem poszedł na bazar i tak dalej. To są niesamowite historie. Bo właśnie nie chodziło o pieniądze, chodziło o to, żeby pokazać, że ludzie z tak odległych miejsc na świecie mogą się spotkać. No i to przesłanie reggae, tak? Pokój.
1: Uniwersalne.
0: Dobro.
1: No to co, pogramy kolejny numer z pięknej płyty The Source, Twinkle in a Polish Style, Higher Heights, rok 1992, bo wtedy ta płyta została wydana.

0: Krzysztof Trebunia-Tutka, gościem dzisiaj w Strefie Dread. Rozprawiamy o relacjach polsko-jamajskich, również w kontekście koncertu, który zbliża się już w przyszłym tygodniu, o którym powiemy pewno bardziej pod koniec, bo ciągle jeszcze troszeczkę rozpatrujemy tą historię. I Krzysiek, o ten utwór chciałem zapytać, bo tu jest taka smutna, raczej bardzo wręcz tragiczna nuta w dusach nasych dziadków, wielki smutek, ginie nasa gwara. Powiedziałeś mi na ofie, że to dopiero jakoś przebiło się przez serca Polaków w 1994 roku. I też, czy wtedy rzeczywiście ta sytuacja była smutna taka, że brakowało zainteresowania tą naszą rodzimą kulturą, że narodziła się taka piosenka? I czy teraz jest równie smutno, czy jest lepiej z tą muzyką góralską?
1: Pani Anna Gąsienica-Czubernat napisała dla nas ten tekst i okazał się bardzo poruszający wielu ludzi, nie tylko tych, którzy kochają tradycję góralską i widzą, że ona ginie, a przynajmniej tak wtedy się wydawało, że jest niebezpiecznie, bo otwieramy się na świat. Nie do końca ludzie wiedzieli, co może się stać, bali się tej globalizacji, unifikacji. Okazało się, że na przykład wejście do Unii Europejskiej zupełnie zadziałało odwrotnie. To Unia upomniała się o regiony, o tradycje regionalne, o to wszystko. I nie trzeba się było tego bać. To było dla nas naprawdę wspaniałe i do dzisiaj cieszę się, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Ale ta troska o tradycję okazała się wspólna dla wielu ludzi, nie tylko górali, ale w Polsce wielu ludzi ma taki sentyment do tej tradycji regionalnej i ten tekst wszyscy śpiewali. Zresztą powstał teledysk, który od czasu do czasu wtedy, w latach 90. telewizja pokazywała i ludzie zobaczyli, że to wszystko dzieje się naprawdę, że to wspólne muzykowanie ma sens, że śpiewamy właśnie o swoich tradycjach, o gwarze, o ubraniu góralskim, o tej naszej kulturze, która jest dla nas ważna. No i troszczymy się o nią, więc to poruszało serca i myślę, że do dzisiaj porusza, bo wszyscy śpiewają to na koncertach.
0: Jako taki wspólny manifest.
1: Tak, poza tym pojawiły się zespoły, które zaczęły to śpiewać jako tradycyjną melodię góralską z tradycyjnym tekstem, bo do końca wtedy tam nie zdawali sobie sprawy, że to jest coś nowego, że to jest jednak już nowy tekst, bo właśnie chcieliśmy nawiązać do tego, o czym śpiewa Norman. Gra roots reggae, ale śpiewa teksty ponadczasowe, teksty aktualne. No i tak jak na pierwszej płycie wyciągnęliśmy takie stare teksty tradycyjne, góralskie, nie tylko ballady zbójnickie, ale po prostu o owcach, o naszej tradycji, o tych różnych zajęciach, którymi górale zajmowali się od wieków, to tutaj chcieliśmy już troszeczkę zaśpiewać o tym, co jest wspólne dla nas, wszystkich ludzi, niezależnie od tego, gdzie mieszkają na świecie, czy żyją na Jamajce, czy w górach, mają swoje troski, swoje emocje, swoje pasje, miłości. No i o tym śpiewamy na kolejnych płytach, w kolejnych nowych utworach.
0: A czy ginie ta kultura? Czy się rozwija z perspektywy roku 2026 teraz? No.
1: Są pewne elementy, które są zagrożone, choćby gwara góralska, ale troszczymy się o to. Ja przede wszystkim, moją odpowiedzią jest praca systematyczna w Taczańskim Centrum Kultury Juczenka i nauczanie młodych nie tylko muzyki góralskiej, ale takie wychowanie regionalne. Napisałem dla nich podręcznik, dla moich uczniów, ale okazuje się, że wszyscy mogą z tego korzystać i bardzo dobrze, bo jest wielkie zainteresowanie muzyką góralską tradycyjną, ale właśnie ten przełom zaczął się od grania z Jamajczykami. To wróciło do nas z ogromną siłą i właściwie taki był zamiar nie tylko promocji polskiej kultury za granicą, ale

0: żeby Polacy docenili swoje, muszą zobaczyć, że inni to doceniają.
1: To tak często jest, prawda?
0: Tak, cieszę się, że w tej chwili wydaje się, że muzyka góralska tradycyjna nie jest zagrożona, choć oczywiście no, ma nieuczciwą konkurencję w postaci takiej miałkiej muzyki biesiadnej, ale tak dużo jest młodych ludzi zdolnych. Zresztą z mojej szkółki wyszło około 400 absolwentów, z czego połowa gra w dorosłym życiu. Niektórzy są wybitnymi już mistrzami muzyki tradycyjnej.

0: mur zazichlu. Młode chłopaki miejscowe grały jako kapela. Jak im później powiedziałem, że się znam z tobą, to szeroko otworzyli oczy. Widać, że jesteś tam autorytetem.
1: Mamy wspaniałą młodzież i no, trzeba umiejętnie ich zainteresować tym wszystkim, ale właśnie takie eksperymenty, fuzje wtedy bardzo pomagały.
0: Powracamy do przekazu. To jest bardzo ważna piosenka, powiedziałeś, że dla ciebie. Bardzo ważna również dla mnie i opowiada o wolności. Posłuchajmy.

0: Piękna pieśń o wolności w wydaniu połączonych sił Twinkle Brothers i Trebuniów Tutków. Krzysiek, powiedziałeś kiedyś opętany wolnością, spętany tradycją. Czy mógłbyś to rozwinąć? Bo to jest chyba trochę taka twoja góralska definicja tej wolności.
1: Długo by o tym opowiadać, ale wywiad Rzeka właśnie pod takim tytułem ukazał się niedawno. Jest taka książka dostępna. Natomiast ja mogę tylko krótko powiedzieć, że górale mają specyficzne poczucie tej ślebody, niezależności. Pięknie pisał o tym ksiądz profesor Tischner, że właściwie nawet jeżeli jesteś w więzieniu, ale za dobrą sprawę, to jesteś prawdziwie wolny. Po prostu to nie jest tak, że ktoś ci tą wolność może odebrać, bo jesteś wewnętrznie wolny i nad tym trzeba pracować. I to w kulturze góralnej

0: australskie i jamańskie jest wspólne.
1: A to spętanie tradycją. Ja pamiętam taki czas, taki gorący dosyć, kiedy wyście publicznie podpadali chyba dużej części Podhala. Współpracowaliście z Marysią Peszek, z Tymonem, z ludźmi, którzy chyba nie do końca są światopoglądowo przynajmniej widziani na Podhalu. No,
0: i... Dokładnie. Już od Jamajczyków się zaczęło. No, że może niepotrzebnie gramy z tak odległymi od nas ludźmi. No i okazało się, że to wszystko strachy na lachy i właśnie w takich dialogach wtedy jesteśmy dopiero prawdziwie wolni, kiedy pozostajemy sobą w dialogu właśnie z Tymonem, z Marią Peszek. No wiadomo, kiedy gramy z Gruzinami, z kwintetem Urmuli, oni są góralami spod Kazbeku, my spod Giewontu. Wszystko jest takie, wydaje się bardzo podobne i wspólne, i mentalność, i te śpiewy nawet są podobne, górskie, choć wiadomo, śpiew gruziński, polifoniczny, niezwykły. Ale tutaj akurat wszyscy to od razu zaakceptowali. Ale myśmy troszkę już ludzi przyzwyczaili do tych fuzji międzynarodowych, zresztą w międzyczasie inne zespoły też zaczęły w ten sposób myśleć o muzyce, dialogować z innymi. Polska się otworzyła, stała się przyjazna, otwarta, więc no to wszystko dobrze się zadziało. Jesteśmy na tyle wolni, na ile chcemy być.
1: Masz tej współpracy, tych kolaboracji takich ekscytujących na koncie wiele. Czym współpraca z innymi różni się od współpracy z Jamajczykami?
0: No, Jamajczycy są specyficzni. Przede wszystkim są nienerwowi, spokojni. Jak grają, to wpadają w taki trans, że nie chce się przestać po prostu. Można grać i grać. I na pewno czasami w związku z tym, że jest trasa koncertowa, trzeba być na czas, na próbie technicznej, potem koncert zagrać w odpowiednim czasie. To wszystko tworzy jakieś tam lekkie napięcia, stresy, ale to jest cała uroda tego wszystkiego. My się uczymy tego spokoju od Jamajczyków, tego wyluzowania, a potem to się przekłada na to przesłanie, które płynie ze sceny. Po prostu bądź zdystansowany do tych wszystkich problemów, myśl o sprawach najważniejszych, no i żyj pogodnie, radośnie, bo nie trzeba się przejmować tymi problemami, tylko raczej je przezwyciężać i być optymistą, mieć nadzieję.
1: Przeskakujemy muzycznie o wiele lat, do roku 2008, do płyty, która pokazuje nowy obraz tego projektu, Mój dom, The Day I Built My House.

0: Trybunie Tutki Twinkle Brothers na naszej antenie. Krzysztof Trybunia Tutka naszym gościem. Krzysiek, jak to jest spotykać Twinkli po roku i po chwili od takiego spotkania po dłuższym okresie wchodzić znowu na scenę? Od kilku lat tak jest, że właściwie gracie razem mniej więcej raz na rok, a w międzyczasie się właściwie nie widzicie. Czy to jest trudne?
1: Nowe piosenki przygotowywaliśmy, kiedy chcieliśmy nagrać płytę. Tych płyt powstało kilka. Między innymi potem miksował je również Adrian Sherwood. No a kiedy graliśmy na przykład w Paryżu, w Londynie, w Dublinie razem, to każda scena i publiczność wymagała trochę innego podejścia. Czasem trochę opowiedzenia o tej muzyce, ale te teksty właśnie nasze i po angielsku, i gwarowe, i polskie historie, no to wszystko pięknie tłumaczą, ale ciągle musieliśmy się właśnie tłumaczyć, dlaczego gracie reggae. I trzeba było mówić, nie, no nasze reggae to góralska muzyka. Natomiast właśnie mój ojciec kiedyś pięknie powiedział, że bez tych Jamajczyków to ta nasza muzyka już tak nie brzmi. Chodziło oczywiście nie o utracenie wiary w góralską muzykę tradycyjną, tylko o te wielkie sceny, na których przyszło nam zagrać w różnych miejscach w Europie i musieliśmy udźwignąć ciężar tych ogromnych koncertów. Choćby na przystanku Woodstock, gdzie najpierw 20 tysięcy, potem już 100 tysięcy. I trzeba tak grać, żeby ci ludzie poczuli te wajby, żeby byli z nami, żebyśmy byli w takim bliskim kontakcie jak na kameralnych koncertach. No i tutaj to wspólne granie rzeczywiście miało tą siłę zawsze.
0: Nadchodzi reggae nad Wisłokiem, plener w Rzeszowie 30 maja, już w przyszłym tygodniu. Czy już wiadomo, jakie kawałki zagracie?
1: Tak, na pewno to będą i utwory i z pierwszej płyty Higher Heights, i z Comeback Twinkle to Trebunia Family, i z płyty Pieśni Chwały, czyli Songs of Glory. Na pewno to będą takie nasze ulubione utwory, które lubimy improwizować, bo rdzenie jakby są nagrane na płytach, ale potem na koncertach dzieje się magia i tutaj Norman zawsze przeżywa to wszystko.
0: Zarządza.
1: I zarządza. I dyryguje tam wszystkim. A jeżeli coś na początku uważa, że jest jeszcze tych vibe'ów nie wszyscy złapali od razu, jeżeli to drganie powietrza mu jakoś nie pasuje, to właśnie na taki jamajski sposób
0: Rewind.
1: Mówi jeszcze raz.

0: pull up.
1: Robi pull up i wszyscy zaczynają od nowa. Ja pamiętam, że wyście tłumaczyli na festiwalu w Wiśle, że to nie chodzi o to, że oni się pomylili, tak, tylko że to jest taki jamański styl.
2: Trzeba być znawcą muzyki reggae, żeby, tak, wiedzieć, żeby wiedzieć, że to jest taki zwyczaj jamański.
1: Dokładnie tak. Zapraszamy was wszystkich do Rzeszowa 30 maja, już niedługo, na wspólny koncert Twinkle Brothers i Trebunie Tutki. Tam jeszcze więcej wykonawców, opowiem o tym już za parę minut. Tymczasem, Krzysiek, dziękuję ci bardzo za wizytę. Już jesteś wolny, możesz iść w końcu spać.
2: Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia w Rzeszowie.
1: Krzysztof Trebunia Tutka był moim gościem.

Strefa Dread i przekroczyliśmy godzinę trzecią, 3:07 dokładnie. Zapraszam Was w wyprawę do świata Manu Chao i jego grupy Mano Negra w ramach piosenki z winyla.

Mano Negra, historyczny zespół, pierwsza znana formacja wokalisty Manu Chao, która istniała w Paryżu w latach 87-94. I ten kawałek, Senior Matanza, to jeden z moich ulubionych w ich dorobku. Zespołu, który określany bywa mianem etnopunka, kapeli, która śpiewała po arabsku, hiszpańsku, angielsku, francusku, baskijsku i oferowała szeroki wachlarz muzycznych stylów: flamenco, ska, salsa, francuski chanson, hip-hop, raj, rockabilly, reggae, rytmy afrykańskie, wszystko pomieszane z punk rockiem w iście rewolucyjnym stylu. I powróciliśmy do winyla bez

0: Off, który pojawił się w moich rękach kilka dni temu i cieszy mnie bardzo bogactwem dźwięków. I pięknie również brzmi z czarnej płyty. A chwilę wcześniej, jeszcze w nawiązaniu do rzeszowskiego festiwalu Reggae nad Wisłokiem, gramy dla klimatu, muzyka z ostatniej płyty kapeli ze wsi Warszawa i Basałyków, bo realizuje się moje marzenie, żeby Twinkle Brothers z Trebuniami spotkali się na jednym koncercie z kapelą ze wsi Warszawa, Aktywatorem i Basałykami. I to właśnie będzie miało miejsce tam. A oprócz tego jeszcze w składzie Ładada i w innym stanie, więc będzie się działo, bądźcie tam. Teraz jeden z nowych albumów reggae, które rozpalają wyobraźnię fanów na całym świecie, gdy Shaggy wydaje swoją płytę, to jest bardzo poważny moment. I to jest 15 chyba album w dorobku tego wyjątkowego jamajskiego artysty. Rozpoczyna go God is Amazing, utwór o głębokiej wdzięczności, duchowości i wierze. Ci, którzy znają Shaggy'ego z dorobku bardziej popkulturowego, będą zadziwieni. Niezależna młodzież nie przychodzi, żeby szukać łaski. Rozpoczyna Mutabaruka.
1: If I hear saying, the only reason for look upon a man is to pick him up.

God is Amazing. Nowy album Shaggy'ego i taki zaskakujący początek. Płyta zatytułowana jest Lottery. Ukazała się kilka dni temu, a oprócz Mutabaruki i Shaggy'ego, tych charakterystycznych męskich głosów w tym utworze, usłyszeliśmy również znakomitą Vanessę Amorosi, która odpowiada za ten potężny, emocjonalny, soulowy wokal w tym utworze. Płyta Lottery jest dziełem w dużej mierze samodzielnie wyprodukowanym przez Shaggy'ego. Trochę maczał w tym palce jego wieloletni współpracownik.

Pracownik Shane Hussong. No i jak zawsze w przypadku tego artysty to mieszanka różnych muzycznych tradycji. Jest tam trochę popu, R&B, no i taka światowa produkcja ocierająca o dużo elementów reggae. Ja Shaggy'ego zawsze podziwiałem za jego zmysł muzyczny, za jego czujność, za to, że ciągle jakoś mimo upływu czasu pozostaje aktywny, ciekawy i potrafi zaintrygować swoimi muzycznymi pomysłami. Dancehall, reggae i te wszystkie inne mieszanki. A czasami potrafi zaskoczyć szacunkiem dla korzeni, tak jak w tej przepięknej wersji Ain't No Sunshine na tej płycie zaśpiewanej razem ze swoim kompanem Stingiem.

0: Ain't No Sunshine, piosenka autorstwa Billa Withersa, który był jej pierwotnym wykonawcą. Utwór, który powstał w roku 1971 i jakoś szczególnie ulubiony jest przez artystów z kręgu reggae. Mam chyba z 20 wersji tej piosenki i wszystkie uwielbiam, bo to jest niezniszczalna kompozycja i w bardzo ciekawy sposób podszedł do niej na nowym albumie Shaggy razem ze Stingiem, który w dwóch utworach na tej płycie się pojawia na bazie starej przyjaźni z jamajskim mistrzem, która kilka lat temu zaowocowała wspólnym ciekawym albumem dwóch panów. A oprócz tego kilka innych strategicznych duetów czy innych relacji piosenkowych, Akon i Idonia w Boom Buddy, wielkim hicie z tej płyty, Robin Thicke w Looking Lovely, Dexta Tapes, Dubs i Beres Hammond w Dancehall Nice, no i jeszcze Anthony Hamilton. Widzę 10 utworów, jak to w przypadku płyt bywa, lepsze i gorsze piosenki, każdy ma swoje gusta. Ja oczywiście wybrałem te bardziej reggowe, mniej dancehallowe czy popowe. I dlatego jeszcze jeden. Shaggy słynie z piosenek o miłości. W końcu to Mr. Lava. I to jest Bun, She Loves Me z tej właśnie nowej płyty.
1: You get bun. No, not just bun. The whole bakery. Me get patty, cocoa bread, plantain tart, tutti fruit, bun and cheese. Me have Easter every day.
2: You dish it, you're gonna get it tonight. What goes wrong, come round.

Shaggy, czyli Kudłaty, ze swojej najnowszej płyty Loteria. Nawiązuje do tej loterii, mówiąc, że życie jest trochę jak loteria. Nigdy nie wiesz, co wygrasz. Jemu ciągle udaje się wybierać szczęśliwe losy. Teraz na chwilę przenosimy się na nasze krajowe podwórko, a właściwie na polsko-francuskie podwórko, bo za muzykę odpowiada Stefan Stewski Włodarczyk, Francuz zamieszkały od lat w Warszawie, który udziela się w projekcie takim bardziej rockowym, nazywającym się Stewski i Hutch. A zawsze był dużym fanem muzyki reggae i dla reggae i dla francuskiego reggae i dla jego obecności w Polsce nawet bardzo się zasłużył. Teraz Stef postanowił wypuścić epkę reggową zatytułowaną Roots Reggae Party i w jednej z piosenek stworzonych przez niego zaśpiewała Emilia, która gościła kiedyś w moich audycjach. Polska wokalistka zamieszkała w Londynie, obdarzona naprawdę solidnym głosem. W końcu to córka śpiewaków operowych. Posłuchajmy tego singla. Drop It Up, Emilia i Stewski.

Premiera w Trójce. Stefski, znany również jako Beastie Fun Music Club, Drop It Up z udziałem Emilii z dalekiego Londynu. Teraz kolejna płyta przed nami, zanim pierwsze dźwięki z niej, to historyczne wprowadzenie. Jamaica Observer, 24 sierpnia 2012 rok. Matthew McConaughey, wschodzący

Ta gwiazda i syn znanego wokalisty Winstona McKenafa nie żyje. Informację o śmierci artysty potwierdził brat artysty, Kush McCannów z zespołu Uprising Band. Według Kusha 25-letni McCannów został zamordowany w Paradise w St. James w środę około godziny 6 rano. Z raportu policyjnego wynika, że doszło do kłótni z innym mężczyzną. Konflikt miał przerodzić się w przemoc fizyczną, a mężczyzna został ranny. Mieszkańcy rzekomo zaatakowali McKenafa i kilkakrotnie go pocięli. Wezwano policję, a obu mężczyzn przewieziono do szpitala, gdzie stwierdzono zgon McKenafa i przyjęto na oddział drugiego mężczyznę. Z tego co rozumiem, około 4 lub 5 z nich oskarżało go o bycie policjantem i zaczęło go atakować. Uciekł i upadł w pobliżu wynajmowanego domu, powiedział Kush. Zanim go odnaleziono, już wykrwawił się na śmierć. Matthew McCannów był na dobrej drodze do zaistnienia w kręgach roots reggae. Jego piosenka Be Careful, wyprodukowana przez R. Chyna Smitha, krążyła po francuskich listach przebojów. Dziś powraca za sprawą rodziny McCannów i grupy The Ligerians.

14 lat po morderstwie Matthew ta piosenka powraca. Owszem, wcześniej wykonywana była przecież przez kolektyw Inna the Yard i wielu innych, ale tutaj w wersji rodzinnej wybrzmiewa wyjątkowo. Zazwyczaj kończy koncerty, a tutaj otwiera album i jest czymś chyba więcej niż tylko hołdem. Ucieleśnia pewną ciągłość przekazu i rodzinnej więzi, która przekracza absolutnie czas. I to bardzo ważne, bo jamajska tradycja rodzinna jest bardzo ważna i w sumie dosyć często spotykana. Pamiętam koncert rodziny Maxa Romeo w Ostródzie. Bardzo wzruszające chwile, kiedy on ze swoimi dziećmi razem na scenie. I podobnie jest w tym przypadku. Winston McCanuff, jedna z głównych legend jamajskiej wokalistyki roots reggae, razem ze swoim synem Kuszem i wspaniałą córką Nadią McCanuff, która w tym roku pojawi się po raz pierwszy w Polsce w Ostródzie na wspólnym secie z Cage'a. To ona rozpoczęła spotkanie z tą wyjątkową francuską grupą The Ligerians, wydając z nimi płytę Shelter from the Storm w 2024 roku. A teraz przed nami album całej rodziny McCanuffów z tą formacją. Płyta zatytułowana Africa My Destiny. Piękne wydawnictwo, przepełnione pięknymi dźwiękami.

Africa My Destiny, piękny numer nawiązujący do Czarnego Lądu, oczywiście w wydaniu rodziny Mekanów, i ten Czarny Ląd do nas przybywa, bo 29 maja, przypominam, w przyszły piątek na festiwalu Drums Fusion w Bydgoszczy wystąpi najważniejsza chyba gwiazda afrykańskiego reggae, Tiken Jah Fakoly z Wybrzeża Kości Słoniowej. Dzień później festiwal reggae nad Wisłokiem w Rzeszowie, kawał drogi dla tych wszystkich, którzy chcą w tym wszystkim uczestniczyć. Do Rzeszowa trzeba się wybrać na wspomnianych Twinkli, a następnego dnia po Twinklach w Warszawie w Parku Brudnowskim odbywa się kolejna edycja darmowego festiwalu Korzenie Europy, na którym Echo Rodu i Paprodziad, znakomita formacja Konopians, Dikanda i Jezwe. A jakby komuś było jeszcze mało, to bardzo poważna impreza, którą trzeba zapowiedzieć. Moi drodzy, impreza charytatywna, z której wszystkie środki zbierane są na pomoc dla Agaty Rastamamy, Dub Foundation 2026, trzecia edycja, odbywa się 3 czerwca w środę w Hyde Parku w Krakowie. I tam zagrają m.in. Whitey, przybywający z Wielkiej Brytanii, Radical Guru, Jabba Dub, Mac, Plyaman, Mikołaj Janowski. A oprócz tego jeszcze druga scena, Family Stage, na której Panda Dread, Conscious Rhythm, Mofaya, Eskiman, Dub House i jeszcze inni. Potężna impreza, bardzo pozytywne oddziaływanie regowego środowiska, reakcja, próba pomocy dla koleżanki, która jest w potrzebie, więc trzymam kciuki za powodzenie Dub Foundation w Krakowie. A jeszcze jakby było mało, to przeczytałem, że Ja Love otwiera sezon sound systemowy w Warszawie. Dub Gathering odbywa się 29 maja, czyli w piątek w Warszawie, czyli dokładnie w miejscu, które nazywa się Plaża Żoliborz. Kiedyś był tam klub reggae, dzisiaj już mniej regowy, ale Ja Love zapowiada, że będzie pojawiać się tam w sezonie regularnie, więc trzymamy kciuki. No i powracamy do tej pięknej płyty, na której niektóre utwory śpiewane są głównym głosem Nadi, niektóre Kusza, a niektóre ojca całej tej familii. See I Face. To jest piękny numer, który śpiewa Nadia.

Swobodnie płynąca, szlachetna muzyka dla wyrobionego słuchacza, czyli rodzina McCannów razem z grupą Light Genius. I to jest ten moment, kiedy już się żegnam i mówię do usłyszenia za tydzień, ale ten tydzień jest wyjątkowy, więc mówię do usłyszenia dzisiaj o 19:00 w bezpośredniej transmisji ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie będę miał przyjemność zapowiadać koncert, który już teraz cieszy się przeogromnym zainteresowaniem. Wawa Muffin po raz pierwszy w Trójce. A teraz już żegnam się, mówię do usłyszenia o 19:00. Realizacja Grażyna Oczkowska, za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski. To była w tym tygodniu Katedra Sejsmologii Reggae, znana jako Strefa Dread. I żegnamy się tą piękną, jamajsko-francusko-afrykańską płytą rodziny McCannów.

0: Autopromocja.
1: To jak to idzie?
2: Załóż czapkę, nie siedź tak blisko ekranu. Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Jeszcze mi podziękujesz.
1: Więc to są...
2: mądrości, przestrogi, powiedzenia i powiedzonka naszych mam. Słowem, mamizmy.
1: W audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek tworzymy razem z Państwem leksykon mamizmów. Czasami zabawnych, czasami zaskakująco słusznych, a czasami lekko irytujących. Na propozycje od Państwa czekamy pod mailem porozmawiajmy@polskieradio.pl. Można się nagrać, można do nas napisać.
2: By dołączyć swoją opowieść do wielkiego trójkowego słownika mamizmów. Wyemitujemy go w Dniu Matki. Zapraszam, Anna Kowalczyk.
0: Autopromocja.
3: Ranny wzmacniacz.
4: Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W maju minęła piąta rocznica śmierci Piotra Żyżelewicza, znanego jako Stopa, perkusisty niezwykle solidnego, a czasami wręcz błyskotliwego. Zdążył zagrać na bardzo wielu płytach bardzo ważnych naszych krajowych zespołów. I dzisiaj właśnie zebrałem te największe, najważniejsze właściwie nagrania z jego udziałem. Zaczynamy od hardkorowego zespołu Moskwa. Płyta zatytułowana po prostu Moskwa, która ukazała się w roku 1989 jako pierwszy utwór Nigdy.

Nigdy, ja wiem, ty wiesz i powietrza. To były utwory z płyty zespołu Moskwa, wydanej w roku 1989. Dwa lata później ukazała się najważniejsza chyba w całym dorobku Armii płyta Legenda, zarejestrowana no, w cudownym składzie, patrząc z dzisiejszego punktu widzenia i słyszenia. Budzy, Brylu, Maleo, Banan, Sławomir Gołaszewski i Stopa.

0: opowieść zimowa, kluczowy fragment świetnej płyty Legenda zespołu Armia, albumu wydanego w roku 1991. Płyta po trosze hardkorowo-punkowa, a też postpunkowa w wielu elementach. Przed opowieścią zimową Legenda, czyli utwór tytułowy i Kochaj mnie. W roku 1992 Stopa zarejestrował kilka nagrań z grupą T-Love i w tym samym roku również ukazała się płyta Brygady Kryzys Kosmopolis i też w roli perkusisty Piotr Żyżelewicz.
1: Teraz będzie numer Bądźcie cicho przez chwilę. Bądźcie cicho, proszę was. Wasz numer teraz będzie. Dla nas i dla was myślę. Posłuchajcie go.

Ty i tylko ty, a wcześniej to, co czujesz, to, co wiesz, czyli dwa utwory z płyty reaktywowanej brygady Kryzys Kosmopolis, a wcześniej dwa fragmenty twórczości grupy T-Love, też wydane i nagrane w roku 1992. Teraz znowu Armia, tym razem z płyty Czas i Byt, wydanej w roku 1993. Budzy Brylą, Maleo, Banan i Stopa, ale już tym razem bez Sławka Gołaszewskiego.

To był psalm 13, fragment płyty zespołu 2T23, wydanej w roku 1999. No oczywiście zespół Tomasza Budzyńskiego, a wcześniej trzy utwory z albumu Czas i Byt grupy Armia, Agirre, Jeżeli i Niezwyciężony. To oczywiście wcześniejsze utwory z repertuaru Armii, ale nagrane na tej płycie na nowo, właśnie z udziałem Stopy. I przy okazji zapraszam Państwa na audycję Muzyczne Rozmowy za tydzień o 6:00. Agnieszka Trzeciakiewicz będzie rozmawiać z Tomaszem Budzyńskim o jego obrazach i także o płycie Legenda, której stuknęło niedawno 35 lat. Teraz przechodzimy już do nagrań grupy WW, oczywiście z udziałem Stopy, który przez wiele lat był perkusistą tej grupy.

Słuchaliśmy zespołu WW z koncertu w Trójce, który ukazał się na płycie w roku 1999. Konkretnie to był utwór Posypałka, a wcześniej dwa nagrania z płyt studyjnych. Najpierw Flota Zjednoczonych Sił z albumu Łobi Jabi, a później z płyty Flota Zjednoczonych Sił Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. W rolę wokalistki wcieliła się oczywiście Kasia Nosowska, a piosenka spędziła 3 tygodnie na szczycie listy programu trzeciego. Listy przebojów oczywiście. Teraz już wkraczamy w wiek XXI, nadal w towarzystwie muzyki grupy WW.

0: Autopromocja.
1: Wawa Muffin. Dwie dekady obecności na polskiej mapie Jamajki. Reprezentacja Warszawy. Brzmienie Ostruda Reggae Festival. A w Trójce grali zaraz. Nigdy nie grali, ale dziś to się zmieni.
2: Praga Muffin nie zostawia w tobie dobry ślad.
3: Daję tobie tak, brat, daję tobie to.
1: Pierwszy raz w historii Wawa Muffin pojawi się na deskach studia imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Zapraszam od 19. Mirosław Maken Dzięciołowski.
0: Autopromocja.
4: Zejdź ze mnie i rozejrzyj się.

Grupa WW i Czas Pomyka, piosenka, która trafiła na piąte miejsce listy przebojów programu trzeciego, a wcześniej Moja Broń, jeszcze wcześniej Zejdź ze mnie i wreszcie na początku tego zestawu piosenka Nabroiło się, oczywiście w roli głównej Anna Maria Jopek jako wokalistka, a utwór spędził 5 tygodni na szczycie listy przebojów trójki. Wracamy do muzyki WW. Ze stopą nie muszę musieć.

Filozofia dramatu. Utwór, który w roku 2007 na szczycie listy programów trzeciego spędził 10 tygodni. To naprawdę wynik zasługujący co najmniej na uwagę, a Filozofia dramatu znalazła się na wspólnej płycie kapeli Trybunie Tutki zespołu WW, który firmował ten album jako WW Nutki. Tytuł płyty Tischner. Wcześniej WW i Bang Bang, a na samym wstępie tego zestawu także WW z płyty 22, część pierwsza, Nie muszę musieć. A teraz Janusz Radek z płyty Dziękuję za miłość, na perkusji Stopa, tytuł piosenki Dobro.

Halo, halo, śpiewał Tomasz Budzyński, a utwór pochodzi z jego solowego wydawnictwa zatytułowanego Luna. Płyta ukazała się w roku 2008, a na perkusji zagrał oczywiście Piotr Żyżelewicz. Wcześniej Dusza w podróży i Dża Ludzie. Dwa utwory z płyty grupy Izrael, Dża Ludzie. To był rok 2008. Jedyny album w dyskografii Izraela, na którym zagrali wszyscy podstawowi wokaliści grupy, czyli Robert Brylewski, Paweł Kelner-Rozwadowski i Maleo. Przed Izraelem zaśpiewał jeszcze Janusz Radek, piosenka Dobro. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz, w której dziś gościły utwory zrealizowane z udziałem Piotra Stopy Żyżelewicza. Na zakończenie jeszcze WW w paru odsłonach. Jako pierwszy też spory przebój z tego zespołu Leszek mi mówił, piosenka, która trafiła na szczyt listy przebojów programu trzeciego. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Odcinek po odcinku opowiemy o tym, co najgłośniej piszczy w świecie seriali.
2: Odcinek po odcinku, sezon po sezonie, a jak będzie trzeba, nawet dłużej.
1: Ale

0: Zawsze ciekawie i zapewniam, nie będziemy tracić czasu na niewypały i totalne klapy.
1: Nowy podcast Trójki. Odcinek po odcinku.
0: Już dostępny na stronie polskieradio.pl i platformach streamingowych.
1: Zapraszamy.
0: Katarzyna Borowiecka
1: i Radek Grzysz.
2: Autopromocja.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 maja, jest 6. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Za 2 godziny odprawa rządu po fałszywym alarmie i interwencji w domu prezydenta. Mężczyzna, który mimo zakazu wjechał autem nad morskie oko, wpisany na listę osób niepożądanych w Polsce. Paweł Pawlikowski z nagrodą za reżyserię filmu Ojczyzna na festiwalu w Cannes. O 8:00 odprawa rządu po interwencji w domu prezydenta. Służby weszły do domu rodzinnego Karola Nawrockiego po otrzymaniu fałszywego zgłoszenia o możliwym pożarze i zagrożeniu życia. Użyjemy wszystkich dostępnych metod, żeby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje. Tak napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. W TVP Info rzecznik strażaków Wojciech Gralec podkreśla, że służby od jakiegoś czasu zmagają się z problemem fałszywych zgłoszeń.
4: My przed interwencją nie wiemy, czy on jest fałszywy, czy też nie. I każde zgłoszenie dotyczące zagrożenia życia lub zdrowia traktowane jest przez Państwową Straż Pożarną, przez Policję, przez Państwowe Ratownictwo Medyczne, szczególnie przez wszystkie służby, które mogą w takiej sytuacji zagrożenia być potrzebne z najwyższą powagą i wymagają naszej natychmiastowej reakcji.
3: O fałszywym zgłoszeniu dotyczącym domu rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak napisał, służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Ukraiński influencer, który wjechał samochodem na drogę prowadzącą do Morskiego Oka, ma trafić na listę osób niepożądanych w Polsce. O objęcie go 5-letnim zakazem wjazdu zawnioskowała policja. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka podkreśla, że resort i policja podjęły działania zaraz po publikacji zdjęć z rajdu w internecie.
5: Policja zawnioskowała o wpisanie obywatela Ukrainy na listę osób niepożądanych w Polsce z 5-letnim zakazem wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej.
3: Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Policjanci zatrzymali kierowcę przy wyjeździe z parku. Dostał mandat w wysokości 100 zł i 8 punktów karnych. Paweł Pawlikowski w swoich filmach pokazuje świat, którego już nie ma, podkreśla krytyk filmowy Dawid Muszyński. Reżyser odebrał statuetkę na festiwalu filmowym w Cannes za reżyserię filmu Ojczyzna. To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o niemieckim pisarzu i laureacie Nagrody Nobla Tomasie Manie. W rozmowie z Polskim Radiem Dawid Muszyński mówi, że według niego Ojczyzna kontynuuje wizję przedstawianą we wcześniejszych filmach Pawlikowskiego.
6: Mieliśmy ideę, gdzie było spojrzenie na powojenną Europę oczami Żydówki. Mieliśmy zimną wojnę, gdzie wschód i zachód Europy były postrzegane przez mężczyznę i kobietę, którzy kochają się, ale też się nienawidzą.
3: I właśnie 8 lat temu w Cannes Paweł Pawlikowski otrzymał nagrodę za najlepszą reżyserię za film Zimna wojna. Grand Prix festiwalu w tym roku zdobył po raz drugi w karierze rumuński reżyser Krystian Mundziu za film Fjord. Gol na pożegnanie i porażka z Walencją. Robert Lewandowski po raz ostatni wystąpił w barwach Barcelony. Duma Katalonii przegrała na koniec sezonu 1-3. Polak otworzył wynik spotkania, jednak później bramki zdobywali wyłącznie gospodarze. Dla Lewandowskiego był to 120 gol strzelony dla Barcelony. Tym samym Polak wskoczył do top 10 strzelców w historii katalońskiego klubu.
7: 3-4 lata Robert Lewandowski mocno nadwyrężył gardła kibiców i hiszpańskich komentatorów telewizyjnych. Nic dziwnego, że na poprzednim meczu był żegnany z honorami jako legenda klubu, a w jego rodzinnej miejscowości pod warszawskim Lesznie krajanie liczą, że Lewy jeszcze pogra.
8: A niech kopie jak najdłużej, tak? Póki ma siłę, to niech kopie, no. Jak mu to sprawia przyjemność, tak? To nie gra, no. Jak najdłużej.
9: Mieliśmy Bońka, Dejne, był lubański objawienie, ale takiego sukcesu, jak zrobił Robert Lewandowski, to nie zrobił nikt. Lewandowski, Messi i Ronaldo, także taki piłkarzy to nie będzie za 200 lat.
7: Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
10: Klimat.
3: Jakość powietrza w Polsce jest dobra albo bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 14% energii elektrycznej. W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Dziś może się chmurzyć, miejscami z wyjątkiem Suwalszczyzny spadnie deszcz, na wschodzie, w centrum i południu możliwe burze.

0: 21 stopni na północy, 26 w centrum i na południu, 29 na zachodzie.
1: Autopromocja.
2: Tysiące Ukrainek i Ukraińców z dnia na dzień znalazło się w Polsce w dramatycznej sytuacji. W marcu, po wejściu w życie tzw. ustawy wygaszającej, osoby starsze z niepełnosprawnościami, przewlekle chore i pacjenci onkologiczni, ci, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą pracować, utracili bezpłatny dostęp do lekarzy, szpitali i do zasiłków. Dwa miesiące później wielu nadal potrzebuje doraźnej pomocy. Czy nie dało się inaczej? Co mogą zrobić instytucje, by ratować najbardziej potrzebujących? No i co dalej? Jaka jest strategia rządu? Czego chce społeczeństwo? Debata Trójki i OKO.press z udziałem specjalistów od migracji i przedstawicieli ministerstw w poniedziałek o 18:00. Tylko na trójkowym kanale YouTube. Zapraszam, Agnieszka Lichnerowicz.
1: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Muzyczne rozmowy.
5: Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Dzisiaj w zupełnie nietypowym miejscu, bo nie znajdujemy się w studiu radiowej Trójki. Znajdujemy się w studiu, w którym znajduje się również studio imienia Witolda Lutosławskiego. A moim dzisiejszym gościem jest nie byle kto, dawno, dawno oczekiwany wokalista, kompozytor, również autor tekstów. I nasz oryginalny męski głos, Mietek Szcześniak. Witam cię pięknie.
6: Dziękuję.

0: Spotykamy się dlatego, że wyszedł nakładem Polskiego Radia twój pierwszy singiel, który zapowiada całą płytę. Ale zanim o tym singlu, który możemy przetłumaczyć tak na polski, że każde ciało, każda dusza, i to jest singiel o tym, no jak pięknie, z Mirkiem zawsze się rymuje, jakie siły muszą zadziałać, ażeby zmienić Mieczysława Szcześniaka?
1: No, myślę, że po pierwsze, jak w piosence jest, ciało i dusza. Jeżeli mamy ten dwupodział, niektórzy mówią trójpodział, to znaczy, że trzeba wszystkie te części nakarmić. Every body and soul, czyli każde ciało, każda dusza, nie? Każda z nich wymaga odpowiedniego dokarmienia i dopiero wtedy możemy ładnie urosnąć. Ja też jestem za tym, tak myślę. I myślę, że to jest dobra pożywka dla ciała i dla duszy ta piosenka. Wiesz, w pieśni jest jeszcze tak, że zamiast czekać na zmiany, zamiast czekać na to, co wymyślą politycy, co wymyślą przywódcy duchowi i tak dalej, trzeba zmianę świata zacząć od siebie. To, na czym polega zmiana świata, to ty i ja. Tak jest w piosence.
0: Mam wrażenie, że o tych zmianach śpiewasz nie od dzisiaj. Wracasz do tego tematu albo przez teksty chociażby wcześniej wyśpiewane na płycie z tekstami Jana Twardowskiego. Ty śpiewasz o sobie dla innych czy o innych dla innych?
1: I to, i to. I to, i to, bo śpiewam na pewno o sobie, bo musi się zgadzać to, co w głowie i w sercu jest, co wydaje mi się ważne. Nie skarżę się, bo już dosyć tego utyskiwania. Świat wyjątkowo dużo utyskuje, więc ja wolę się zająć raczej nadzieją i raczej wzmocnieniem. Chcę, żeby to niosło pozytywny przekaz, żeby miał dobre wibracje. Ale opowiadam o historiach, które się na przykład przydarzyły innym, a które mnie się wydają godne uwagi i godne jakiegoś realnego spojrzenia na sprawę. No, spotkałem, wiesz, Wendy Waldman i Ashby Barnama, którzy myślą tak samo, patrzą w tę samą stronę, jak to w Małym Księciu jest. I na dodatek są pasjonatami tego, co robią, i jeszcze jako duże formaty, bo Ashby Barnum pracował z wieloma, od Jackson's Five, przez Gladys Knight, przez Franka Sinatra, Raya Charlesa i Wendy, która napisała na przykład dla Vanessa Williams wielki przebój światowy pod tytułem Save the Best for Last. Spotkaliśmy się z takim samym myśleniem i o pasji, i o patrzeniu na innych, i patrzeniu na muzykę. I dlatego postanowiliśmy opowiedzieć tę historię dla ciała i dla duszy.
0: To skoro wywołałeś już Wendy Waldman, chciałabym przypomnieć w związku z tym płytę sprzed prawie 15 lat. To chyba w tym roku, tak jak liczyłam, to jest prawie rocznica. 15 lat temu ukazała się, czy światło dzienne ujrzała twoja płyta Znaki. Fenomenalna płyta, która była wyprodukowana z Wendy. I czy to jest taka kontynuacja tych tęsknot, tej muzyki, którą gdzieś tam stworzyliście? Taka tęsknota, żeby wrócić do tego klimatu, do tamtej muzyki, tego rytmu?
1: Wiesz co, przyszedł na płycie Science czas na fascynację folkiem.

0: Natomiast ta płyta Brothers, którą właśnie wydajemy, to jest zwrot ku vintage'owemu rytm bluesowi. Bluesowi, podstawie dobrego rock'n'rolla, soul, gospel. To są gatunki, które na tej płycie będzie można usłyszeć, szczególnie dlatego, że śpiewa z nami chór Life Choir z Los Angeles, którego szefem jest H.B. Barnum. H.B. Barnum i Wendy byli współtwórcami ze mną tych wszystkich piosenek i chcieliśmy, żeby brzmiały jak stare, a żeby były zupełnie nowe.
1: Skąd w tobie ta tęsknota do tamtego świata muzycznego?
0: Było dla mnie znamienne, że to jest jak moja trzecia ręka, jak oddychanie, śpiewanie. Rozpoznawałem po prostu w ten sposób.

0: sposób i siebie, i świat dookolny. I wiesz, dopiero kiedy jako kilkunastolatek usłyszałem Aretę Franklin, no bo nie mieliśmy internetu, nie mieliśmy płyt nawet w sklepach, więc to było trudno zdobywalne. To po prostu byłem wdzięczny, że taka muzyka istnieje na świecie, wiesz. Nie mogłem tego słuchać spokojnie, musiałem się położyć, żeby emocje mnie nie rozniosły. Wiesz, i słuchałem płyty, którą prezentowała w radiu Jadwiga Skolarska. I to była płyta Arety Franklin, dwupłytowy album z chórem baptystycznym. No, i po prostu załapałem bakcyla. Już nie chciałem nic innego, tylko muzykę, która jest pod znaku soulu, funky, jazzu. Chciałem się w tym rozwijać. No, miałem nauczycielkę, kiedy przystąpiłem do średniej szkoły muzycznej, która powiedziała, że jestem świetnym materiałem na tenora i że zrobi ze mnie gwiazdę międzynarodową operowej sztuki.
1: Nie chciałeś być gwiazdą operową?
0: Interesowało mnie w muzyce, wiesz, znacznie więcej rytmu, znacznie więcej harmonii, improwizacji, wolności. Wiesz, no opera to jest granie ciągle standardów, taka jest prawda. No chyba, że są jakieś nowe rzeczy, ale te nie są tak łatwo przyswajalne przez publiczność, więc była rozczarowana. Była rozczarowana, chociaż ciągle mi sekundowała i to była pani Małachowicz, pani Lidia Małachowicz, słońce naszego Kalisza. Była rozczarowana, ale sekundowała mi i trzymała za mnie kciuki. Nawet byłem z nią umówiony na takie lekcje sprawdzające, jaki jest stan głosu na dany moment, bo trzeba sprawdzać głos, czy się nie zbacza w te czy we w te. A no, ale poszła na drugą stronę.
1: Teraz się cieszę z drugiej strony, słuchając ciebie, bo chyba spełniłeś swoje marzenia. Wtedy już w Polsce śpiewało się, to były początki.
0: No, śpiewało się, świetnie śpiewała Grażyna Łubaszewska i od niej się najwięcej nauczyłem. Szczególnie śpiewania synkopy po polsku, bo ona to robiła dobrze, z dobrą dykcją i dobrym podziałem w języku polskim, tak żeby to nie przeciwdziałało językowi polskiemu. I od niej się właściwie tego nauczyłem. No, Piotr Schulz, który z nią śpiewał, również był fajnym, soulowym wokalistą. Andrzej Zaucha i Staszek Sojka. No to są, no, nie mówiąc o Niemenie, to są ludzie, którzy mnie utorowali drogę, a ja pewnie torowałem dalej.
1: Płyta Znaki, potem Twardowski, potem Szcześniak i Herdzin. Jest taki moment, kiedy stwierdzasz, że teraz będę nagrywał następną płytę, albo...
0: Wiesz co, to się różnie dzieje. Te ostatnie czasy były takie, że zacząłem pracować nad kilkoma projektami jednocześnie. I pracowałem nad, bo wiele lat to trwało, nad tą płytą Brothers z chórem, bo mogliśmy pracować właściwie tylko wtedy, kiedy latałem do Stanów, a to miało miejsce 2-3 razy w roku. Kilka ładnych lat. A w międzyczasie nagrałem płytę dla dzieci z jazzowymi standardami i po polsku, z tekstami, które napisała jazzowa pianistka, współautorka tej płyty ze mną, Joanna Gajda. Ta płyta też wyjdzie, mam nadzieję, w tym roku, przez Polskie Radio wydana. I jeszcze pracowałem z Krzysztofem Herdzinem nad Songs from Yesterday.

0: Więc to była równoległa praca, płyty wychodziły wtedy, kiedy były gotowe. Co prawda ta dla dzieci, piosenki jazzowe dla dzieciaków, była wcześniej, ale przyszła pandemia i pokrzyżowała nam plany. A później był problem z wydawcami. Zresztą jak z każdą płytą, mam problemy z wydawcami.
1: Teraz już nie. To nie była twoja pierwsza, wracając do tych dzieciaków, płyta taka trochę dla dzieciaków, bo mam na myśli płytę, ona była trochę eksperymentalna, przy okazji książeczki Mazurki Anny Kierkosz. Uwielbiam tę płytę. Ona też była z myślą o dzieciach. Ty wtedy śpiewałeś tam teksty piosenek Anny Kierkosz do muzyki Krzysztofa Herdzina głównie, Mazurki. Jak wspominasz tamte?
0: Kapitalnie, ale tam byłem jedną z osób biorących udział w tych nagraniach, bo w sumie czterech wokalistów śpiewało, a w przypadku tej mojej płyty zaśpiewałem ją z dzieciakami. W unisonie wujek z dzieciakami zaśpiewał wszystkie standardy jazzowe. Przyświecała mi taka idea, żeby dzieciaki za jakiś czas powiedziały: co? To jest Coltrane? To jest Miles Davis? Przecież to są piosenki mojego dzieciństwa. No i zrobiliśmy ten eksperyment. Asia mi kiedyś pokazała, czyli ta jazzowa pianistka Joanna Gajda, pokazała mi dwa teksty, które napisała do standardów jazzowych jako kołysanki dla dzieciaków swoich. Mi się to tak spodobało. Pomysł w ogóle i sposób, w jaki ona to zrobiła, bo robi to ze swadą, robi to inteligentnie i dowcipnie, że zaproponowałem nagranie płyty całej. Sam to finansowałem, weszliśmy do studia i nagraliśmy z jazzowym składem i z dzieciakami, które były przygotowane, i nagle dzieciaki śpiewają Giant Steps, sławny Giant Steps Johna Coltrane'a, które uchodzi za jeden z trudniejszych utworów, szczególnie wokalnych. No, dzieciaki były świetnie przygotowane, ale na dodatek nikt im nie powiedział, że to jest trudne.
1: Na tym to polega.
0: W związku z tym śpiewały tekstem, nauczywszy się linii melodycznej, i po prostu jechali jak złoto.
1: Znowu mam takie skojarzenia do twojej wcześniejszej płyty, bo z dzieciakami, z takimi chórami śpiewałeś już na płycie Stwardowskiego, prawda?
0: Tak, zaprosiłem podopiecznych Fundacji Ani Dymnej mimo wszystko i zaśpiewali do piosenki Jest Jeden Świat.

No, bardzo się z tego cieszyłem. Choć oczywiście nie było perfekcyjnie z podziałami i tak dalej, bo to miała być samba, więc miało być jak należy. Ja jestem perfekcjonistą, czasem niestety, ale tutaj, jak się okazało, odpuściłem sobie. I po prostu z dzieciakami poszliśmy na żywioł i poszło to.

0: perfekcjonizm czy prawda? Bo mówisz, że sobie odpuściłeś, ale tej piosence była sama prawda.
1: Jedno i drugie. I właściwie w prawdzie perfekcjonizm musi bardziej działać, bo wiesz, ja mam zwyczaj nagrywania kilku wersji piosenki, a później odsłuchuję i muszę sam sobie uwierzyć. Czasem z realizatorami dźwięku mam taki problem, że oni mówią, no słuchaj, nagrałeś ileś wersji, wszystkie są dobre, o co ci chodzi? A ja nieopatrznie kiedyś powiedziałem, że jeszcze sobie nie wierzę, no to zamienili to w żarcik. Ale to prawda. Muszę być pewny nie tylko tego, co podaję dalej i czy to jest zgodne ze mną, ale też czy jest w tym prawda, szczerość.
0: Na tej płycie też tak było? Kilka wersji i odsłuchiwanie?
1: Tak, tak. Bezwzględnie. Tym bardziej, że nie była w moim języku.

0: więc ja nie mam takiego czuja na angielski, jakiego mam na polski, ale polski jest może bardziej skomplikowany, jest bogaty w znaczenia, w metaforykę i takie jedno zdanie jak na przykład o niebo lepiej, czyli na ziemi jest o niebo lepiej, ma od razu parę znaczeń. Natomiast po angielsku, nie czując, musiałem męczyć Wendy i wypytywać ją o wszystkie znaczenia tego, co ma być tekstem, o to, jakie mogę mieć skojarzenia, żeby wiedzieć, z jakim odcieniem mam zaśpiewać interpretacyjnie te wszystkie rzeczy. I myślę, że to się po części przynajmniej udało, bo ludzie anglojęzyczni, którzy tego słuchają, nie chodzi o wymowę, tylko chodzi o interpretację. Rozumieją i wzruszają się. To jest to, o co mi chodzi.
1: Czy Wendy już była przyzwyczajona do takiego rytmu pracy przy wcześniejszej płycie? Teraz to dla niej było oczywiste, że nagrywacie kilka wersji, ty nagrywasz i nie odpuścisz.
0: Tak, tak. Zresztą ona też jest z tych. To zupełnie wyjątkowa sytuacja, kiedy ma się za producenta człowieka, który sam śpiewa. O wokalu absolutnie wie więcej. I ona wybierała te ostateczne wersje jako producent na tę płytę i dobrze wybierała. Ja tylko później sprawdzałem, czy się zgadza z tym, co ja myślę. No i cieszę się bardzo z tego. To jest inna praca niż z realizatorami dźwięku, nawet świetnymi, którzy zwracają głównie uwagę na brzmienie, na instrumenty.
1: Ja mam zawsze takie skojarzenia w kierunku muzyki klasycznej. Śpiewacy tak mówią, że inaczej się pracuje z dyrygentem, śpiewacy operowi, który też śpiewa, bo on wie, na czym polega ten nut.
0: Tak, tak, tak, tak, tak.
1: Singiel zapowiada album, który będzie miał swoją premierę 9 czerwca. Już za chwilę. Czy my już, jako że jesteśmy w radiu, to jest nasza płyta wydawana przez Polskie Radio, możemy uchylić rąbka tajemnicy, zdradzić, w jakim kierunku idzie ta opowieść?
0: To jest opowiadanie o ciele i duszy. I najkrócej mówiąc, no, o tych dwóch ważnych częściach, z których się składamy i o tym, jak one mają funkcjonować, jak mamy za talent na przykład być wdzięczni, a nie zadzierać nosa, no bo sami sobie go nie wymyśliliśmy, dostaliśmy. Więc co tu do zadzierania jest, nie rozumiem ludzi, którzy to robią. Natomiast było jeszcze parę inspiracji oprócz tego, na przykład dane mi było zobaczyć, jak został Obama wybierany i jak ludzie wyszli na ulicę tańczyć. To było niesamowite w Los Angeles. Widziałem to na własne oczy i dlatego napisaliśmy piosenkę, która nosi tytuł Picture of the Future. Obraz tego, co będzie. To jest funky. Tam gra, na płycie w ogóle oprócz amerykańskich muzyków, gra dwóch polskich muzyków, moich muzyków, z którymi współpracuję, którzy byli współproducentami moich płyt. To Marcin Pospieszalski, który gra na basie i na klawiszach Paweł Zarecki. I Everybody and Soul też powstało w tym duchu i z powodu inspiracji, tą radością ludzi i samym Obamą.
1: Jest to piosenka, którą my w innej trochę odsłonie aranżacji znamy z płyty właśnie Znaki.
0: Tak, tak, tak. Zdecydowaliśmy, że dwie piosenki z płyty Znaki będą pięknie pasować do płyty Brothers i zrobiliśmy je jeszcze raz. I Never Be The Same. To, co śpiewam z Wendy w duecie.
1: Coś się po latach zmienia, po 15 latach. Czy taką piosenkę po 15 latach z tym bagażem śpiewa się ją inaczej?
0: Wiesz co, zostawiliśmy rzeczy, które były dobre i które ciągle nam się podobały. Dodaliśmy, ujęliśmy tak, żeby było lepiej. Śpiewa się tę piosenkę mniej więcej tak samo, ale z większym dystansem. Nigdy nie będziesz taki sam. W twoim sercu tli się płomień, a droga, którą idziesz, woła twoje imię. Jedno jest pewne, że nigdy już nie będziesz taki sam. If you want to go,

0: Czy Mietek Szcześniak, kiedy śpiewa kolejne koncerty, nawet z tymi samymi utworami, każdy koncert jest inny?
1: Tak, pozwalam sobie na... Wiesz, to są piosenki, to nie jest zajście jazzowe, więc one muszą mieć części stałe, takie, które ludzie lubią i lubią powtarzać i tak dalej. Natomiast zależnie od tego, w jakim jestem stanie fizycznym i psychicznym, te interpretacje się zmieniają.
0: A często... czy publiczność ma wpływ na ciebie? To jak ona reaguje?
1: Oczywiście. Oczywiście ja mam zwyczaj podpisywania płyt przed koncertami i po koncertach. Ponieważ zwykle przed nie zdążę podpisać wszystkich. Bardzo dziękuję Państwu, bo to jest dla mnie wielka nagroda i czuję się, jakbym na żniwa przychodził, bo gramy dużo koncertów teraz, tych jubileuszowych tak zwanych, czyli z zespołem głównie. No i wszędzie jest dużo ludzi i świetne przyjęcie. Więc chyba się doczekałem.
0: Będą koncerty z płytą Brothers w Stanach?
1: Z płytą Brothers w Stanach już

0: były dwa koncerty. Gorzej jest trochę z koncertem w Polsce, no bo trudno sprowadzić cały chór. Nie mamy tyle forsy. Mamy różne pomysły. Na razie je rozważamy, sprawdzamy możliwości. Jak będziemy gotowi, to damy Państwu znać.
1: A my będziemy zapraszać. To skoro trzeba karmić ciało i duszę, jak

0: wróciła do tańca, obca zupełnie. Byliśmy gdzieś na kolacji z Grażyną Łobaszewską. I tam jakiś był wyszynk i ludzie się bawili i po prostu podeszła i błaga mnie, żebyśmy zatańczyli, że ona specjalnie zamówiła piosenkę Michaela Jacksona, żeśmy coś. I po prostu, no i Grażyna mówi, no idź, idź. No poszedłem. I po prostu ta kobita obracała się i złamała nogę. No po prostu złamała nogę w tańcu. Myślę sobie, aha, nie mogę tańczyć jak nie chcę. No prawdziwe. Jestem śpiewakiem. Śpiewam z równą przyjemnością poezję, z muzyką, którą sam wymyślę. Śpiewam muzykę inspirowaną soulem, funky, jazzem, popem. Śpiewam muzykę inspirowaną bossanową i sambą. Śpiewam na festiwalach jazzowych, muzyki współczesnej.
1: I w Opolu.
0: Czyli jestem, najkrócej mówiąc, bez dodatkowych przymiotników, śpiewakiem. Kocham to i kocham zadawać się z różnymi gatunkami, traktując to jako przygodę, traktując to jako inspirację. Przykładam wagę, żeby elementy stylistyk były wyraźne i prawdziwe, tak jak trzeba. Jeżeli robiłem bossanowe i samby, to nagrałem z Brazylijczykami, żeby było prawdziwie. Nie wyobrażałem sobie, żeby to mogło brzmieć inaczej. No i rzeczywiście tak zrobiłem. Pojechałem do Chicago, wynająłem tam studio i z Brazylijczykami, którzy mieszkają w Chicago, między innymi Paulinho Garcia, nagrałem.
2: Śpiewałeś Twardowskiego po brazylijsku.
0: Paulinho chyba po raz pierwszy wybrzmiał po portugalsku, Jan Twardowski, ksiądz, bo przetłumaczyłem jego tekst i chłopaki, wszyscy, którzy grali, Brazylijczycy, byli poruszeni. Myślę, że dla niektórych ludzi bycie spójnym jest rzeczą najbardziej wartościową. Dla mnie najbardziej wartościową jest prawda, która wynika z fascynacji w danym czasie. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich moich płyt, one są jakby pamiętnikiem moim, zapisem tego, co mnie zajmuje na dany czas, jest mój głos i moja muzykalność, moja wrażliwość. Zapraszam do tej podróży po mojej wyobraźni, po muzykalności, po interpretacji, sposobie patrzenia na świat. I cieszę się bardzo, że dostałem jedną z największych nagród, jaką może artysta dostać, czyli po prostu publiczność. Zagościłem wyobraźni. Mając kłopoty z mediami, mając kłopoty z wydawcami płyt, jednak to mi się udało i za to jestem najbardziej wdzięczny.
2: Obserwujesz na koncertach, kolejne pokolenia przychodzą, mówią ci ludzie na przykład, my już się wychowaliśmy na głosie, muzyce Mietka Szcześniaka.
0: Tak, mówią to. Mówią też, że zapoczątkowałem pewien nurt w sposobie śpiewania i muzykowania. Być może to jest prawda. Może utorowałem drogę raczej niż wyznaczyłem, bo to ja nie jestem na wyznaczanie, ale poszerzyłem wachlarz propozycji. Jestem dobrym przykładem w związku z tym na spełnienie marzeń. Spełniłem marzenie po pierwsze, żeby nagrać Twardowskiego, całą płytę, aż wiersze zechcą być piosenkami, a na to czekałem kilkadziesiąt lat i to się spełniło. I to jest zachęta też, żeby nie rezygnować z marzeń, żeby sprawić sobie tę radość, bo trudów jest i tak więcej niż radości. To jest karmienie duszy właściwie, naszej psychiki, naszych potrzeb, naszych wyobrażeń o tym, żeby być szczęśliwym.
2: Nie myślałeś o tym, żeby z tą całą energią, z tymi twórcami, z którymi ci się tak dobrze pracuje?
0: Wiesz co, był taki czas, kiedy był trud tutaj polityczny w Polsce, ale za bardzo lubię tu być. Lubię naszą mentalność, lubię Polskę, lubię ludzi, wiesz, i mam tutaj publiczność. Kocham język polski, kocham się nim porozumiewać, lubię się nim bawić. To jest zupełnie wyjątkowe. No. Chór bardzo chciał nagrać na przykład Na ziemi jest o niebo lepiej, ale słowa się już nie zgadzały, bo oni zamiast o niebo lepiej mówią hell better, czyli piekielnie lepiej. To już się nie zgodziło, więc odłożyliśmy tę sprawę na bok. No.
2: Przed nami premiera.
0: Proszę Państwa, z wielką radością mówię o spełnionym marzeniu sprzed kilkudziesięciu lat. Marzyłem, żeby nagrać płytę z Czarnym Chórem i to się zdarzyło. Jeszcze Biali Muzycy zagrali też. Stworzyliśmy ją z Wendy Waldman i H.B. Barnumem, cały ten repertuar, który jest nowymi piosenkami, ale w starym stylu.

0: vintage'owym. I w tym zalewie muzyki elektronicznej postawiliśmy na oryginalne, organiczne brzmienie instrumentów i głosów ludzkich. Dobre wibracje, dobry przekaz i dobry singiel. Everybody and Soul, każde ciało i każda dusza, niech się rusza.
1: Czekamy na premierę. Na pewno będziemy prezentować całą płytę. Dzięki.
0: Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Jan Pniewski, dzień dobry. Po intensywnym roku posługi Piotrowej można mówić już o pewnym jej stylu, który wyłania się z przemówień, audiencji, spotkań, celebracji liturgicznych i pierwszych decyzji. Ukazuje się on jako spokojny, cierpliwy, pogodny, a zarazem synodalny. Pisze ksiądz Mateusz Szurgot w tygodniku Idziemy. Papież uważnie słucha i obserwuje, starając się dobrze zrozumieć stojące przed nim wyzwania, o czym świadczą liczne spotkania ze współpracownikami. Nie podejmuje decyzji pod wpływem emocji. Jego sposób posługi opiera się na

0: konsultacji, prawie i rozumowym osądzie. Czytamy dalej. Charakterystyczną cechą jest sposób, w jaki Leon XIV się wypowiada. Jego przemówienia są starannie przygotowane, przemyślane i spójne. Papież nie improwizuje i nie odchodzi od tekstu, co nadaje nauczaniu wyjątkową klarowność. Unika uproszczeń, wybierając drogę odpowiedzialności za każde słowo. Nie cofa się przed mówieniem tego, co niewygodne. Widać to było podczas podróży apostolskiej do Afryki. Przemawiając w Kamerunie, papież bezkompromisowo zdiagnozował globalną niesprawiedliwość, nazywając ją światem na opak. Zamiast uciekać się do dyplomatycznych ogólników, wprost wskazał odpowiedzialność tych, którzy grabią afrykańską ziemię z zasobów, za inwestowanie zysków w broń i spirale destabilizacji. Zwrócił uwagę na bolesny paradoks naszych czasów, w których łatwo znajduje się miliardy dolarów na zabijanie, a brakuje środków na leczenie i edukację. Jak gorzko zauważył, wystarczy chwila, aby zniszczyć, ale często nie wystarczy całego życia, by odbudować, pisze ksiądz Mateusz Szurgot w tygodniku Idziemy. Żyjemy w epoce cyfrowego zgiełku, który paradoksalnie owocuje relacyjną ciszą. Coraz częściej ludzie nie wiedzą, jak zacząć rozmowę i jak ją podtrzymać, jak wyjść poza wymianę informacji technicznych, pisze Bogna Białecka w Przewodniku Katolickim. Łudzimy się, że nieustanny strumień SMS-ów, wymiany zdań w komunikatorach i komentarzy w mediach społecznościowych rekompensuje brak rozmowy. Badacze pokazują jednak wyraźnie, że kontakt tekstowy nie uruchamia tych samych mechanizmów psychicznych i społecznych, co rozmowa twarzą w twarz. Gdy rozmawiamy z drugą osobą, odbieramy szereg sygnałów niewerbalnych mowy ciała, która pozwala zrozumieć intencje i emocje drugiej osoby. W prawdziwej rozmowie łatwiej zbudować poczucie wspólnoty, a także kogoś pocieszyć lub wyjaśnić nieporozumienie, zanim urośnie do rangi konfliktu. Brak takich doświadczeń coraz częściej owocuje narastającym lękiem społecznym. Wykładowcy akademiccy opisują studentów, którzy boją się zabrać głos podczas zajęć, odezwać się na egzaminie czy zadać proste pytanie. Czują się sparaliżowani koniecznością rozmowy z drugim człowiekiem. Zanik praktyki rozmowy prowadzi do jeszcze jednego niebezpiecznego trendu – zubażania języka. Gdy rozmawiamy mniej, ograniczamy się do spraw przyziemnych, które da się opisać minimalnym zasobem pojęć. Aby przetrwać dzień, wystarczy nam zaledwie 200 podstawowych słów. Kiedy przestajemy rozmawiać o kulturze, pięknie, filozofii czy subtelnych odcieniach uczuć, nasz świat zaczyna się kurczyć do wymiaru czysto technicznego. Coraz trudniej nazwać własne doświadczenia, a człowiek, który nie potrafi opisać swoich emocji, często nie potrafi też ich regulować. Czytamy dalej. Umiejętność rozmowy wymaga ćwiczenia. Nie rodzimy się z gotową zdolnością prowadzenia głębokich, swobodnych rozmów. Uczymy się jej przez lata, obserwując innych, słuchając, popełniając gafy, ucząc się reagowania na emocje i stopniowo nabierając odwagi. Dlatego wiele osób po dłuższym okresie życia, głównie online, doświadcza dziś czegoś w rodzaju komunikacyjnego zaniku mięśni. To była Bogna Białecka i Przewodnik Katolicki.
1: Autopromocja.
2: Nasz piosenkowy duet.
3: Już termometr wsadził w dziuplę, otoskopem zbadał sen.
2: Wzbogacił swój dorobek nową, tym razem wyraźnie satyryczną piosenką o wójcie. Można ją znaleźć, tak jak i poprzednie, na stronie trójka.polskieradio.pl. A kolejną Bob and Carolina zaprezentują już w czwartek.
4: Jakiś sprzeciw?
5: Nie słyszę.
2: Wszyscy są zgodni. Tuż przed dziewiątą w cyklu Piosenkarnia.
6: Nikt tu nie przyczepi się.
2: W audycji zapraszamy do trójki.
1: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 maja, jest 7. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki.

0: Po fałszywym zgłoszeniu służby w domu prezydenta dziś w tej sprawie odbędzie się odprawa rządu. Zaczęło się referendum w Krakowie. Mieszkańcy zdecydują o przyszłości prezydenta i Rady Miasta. Rakietowy atak Rosjan na ukraińską stolicę. Kilkadziesiąt osób jest rannych, jedna nie żyje. Po fałszywym zgłoszeniu służby interweniowały w rodzinnym domu Karola Nawrockiego w Gdańsku. Poinformował o tym w mediach społecznościowych prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz. Strażacy dostali zgłoszenie o 19.33, mówi rzecznik straży Wojciech Gralec.
1: Możliwy pożar mieszkania oraz zagrożenie życia osób znajdujących się w środku. Następnie wpłynęło kolejne zgłoszenie dotyczące nagłego zatrzymania krążenia w tym samym mieszkaniu. Próby kontaktu ze zgłaszającymi nie przynosiły rezultatów. Dlatego na miejsce niezwłocznie skierowano zastępy państwa i straży pożarnej. Po rozpoznaniu strażacy podjęli decyzję o siłowym wejściu do lokalu. Mieszkanie było puste, nie stwierdzono pożaru ani osób poszkodowanych.
0: Po incydencie szef MSWiA Marcin Kierwiński zwołał pilną naradę z szefami podległych mu służb. Spotkał się też z szefem gabinetu prezydenta Pawłem Szefernakerem. Premier Donald Tusk zapowiedział na 8 rano odprawę rządu w tej sprawie. Użyjemy wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje, napisał w mediach społecznościowych szef rządu. O 7:00 ponad 400 komisji referendalnych rozpoczęło pracę w Krakowie. Pod Wawelem do 21:00 potrwa głosowanie w sprawie odwołania prezydenta Krakowa i Rady Miasta. Po tym jak przeciwnicy obecnie urzędującego prezydenta zebrali wymaganą liczbę podpisów pod wnioskiem o zwołanie głosowania, konieczne było zorganizowanie referendum. W komisjach głosujący otrzymają dwie karty, tłumaczy Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
2: Także będziemy oddzielnie oddawać głos na referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa. Drugie referendum będzie dotyczyło odwołania Rady Miasta Krakowa. Oddanie ważnego głosu następuje przez postawienie znaku X w kratce obok odpowiedzi tak albo nie.
0: Do zamknięcia lokali referendalnych obowiązuje cisza wyborcza. Zabroniona jest agitacja związana z zachęcaniem i zniechęcaniem do udziału referendum. Do 21 wzrosła liczba rannych w zmasowanym ataku Rosji na stolicę Ukrainy. Co najmniej jedna osoba zginęła. Rosjanie wystrzelili w kierunku Kijowa kilkadziesiąt rakiet i dronów.
3: Atak na Kijów zaczął się 30 minut po północy i trwał ponad 5 godzin. Rosjanie najpierw zaatakowali stolicę dronami, później rakietami balistycznymi, kierowanymi i hipersonicznymi. Do tych uderzeń dochodziło jednocześnie, by przeciążyć ukraińską obronę powietrzną. Zniszczenia odnotowano we wszystkich rejonach miasta. Rakiety spadły także na ścisłe centrum w okolice Placu Niepodległości i dzielnicy rządowej. Uszkodzonych jest kilkadziesiąt budynków mieszkalnych, galerie handlowe, targowiska, szkoły i centra biznesowe. Siła eksplozji była tak potężna, że uszkodzone zostały także dwie stacje metra, które służyły jako schrony. W wielu miejscach trwa akcja ratunkowa. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Porozumienie w sprawie zakończenia wojny z Iranem w dużej mierze jest wynegocjowane, poinformował Donald Trump. Prezydent opublikował na portalu Truth Social informację, że wkrótce zostaną ogłoszone ostatnie szczegóły porozumienia, które doprowadzi do otwarcia cieśniny Ormus.
4: Według ostatnich publicznych oświadczeń prezydenta Donalda Trumpa oraz pozostałych przedstawicieli obu państw, negocjatorzy ze Stanów Zjednoczonych i Iranu zbliżają się do porozumienia mającego na celu zakończenie trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Porozumienie zostało w dużej mierze wynegocjowane i oczekuje na sfinalizowanie między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Islamską Republiką Iranu oraz innymi państwami regionu, napisał Donald Trump w poście na platformie Truth Social. Dwóch dyplomatów z regionu bliskowschodniego, zaznajomionych z przebiegiem rozmów, potwierdziło stacji NBC News, że w telekonferencji zainteresowanych stron wzięli udział również wiceprezydent J.D. Vance oraz główny negocjator Białego Domu Steve Witkoff, a także, że przebiegła ona w pozytywnej atmosferze i odnotowany jest w niej znaczący postęp. W swoim innym wpisie na Truth Social Donald Trump dodał, że odbył osobną rozmowę telefoniczną z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, która przebiegła bardzo pomyślnie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Mateusz Foremniak.
6: Dzień dobry. Znamy już wszystkie odpowiedzi dotyczące PKO Ekstraklasy. Mistrzostwo już tydzień temu miał w kieszeni Lech, który wczoraj 2-2 zremisował z Wisłą Płock. Podium uzupełnił Górnik Zabrze 6-2 lepszy od Radomiaka i Jagiellonia dużo skromniej, bo 1-0 ogrywająca Zagłębie. Do pucharów trafił jeszcze Raków po wygranej 3-0 ze spadającą z ligi Arką oraz GKS Katowice, który remis 1-1 w Szczecinie z Pogonią wyszarpał w 96 minucie meczu. Do tego czasu występy w Europie mogła planować Legia, która 4-0 ograła Motor, ale trener Marek Paprzun starał się po wszystkim patrzeć na pozytywy.
7: Zdecydowane zwycięstwo. Cieszę się, że mogliśmy tutaj w tym ostatnim meczu trochę zrekompensować kibicom tą słabą, przede wszystkim rundę poprzednią, bo ta runda myślę, że była bardzo udana i niewiele rzeczywiście zabrakło, żeby wejść do tych europejskich pucharów. No ale myślę, że to taki dobry prognostyk też na koniec.

0: sezon.
1: Kolejny sezon w pierwszej lidze spędzi Lechia, która w meczu o życie nie dała rady innemu spadkowiczowi Termalice, przegrywając w Niecieczy 2-3. W pozostałych meczach Widzew 2-1 grał Piasta, a Krakowia 1-1 zremisowała z Koroną. Koroną i złotem obwiesiła się wczoraj Ewa Pajor. Przy szóstym podejściu w końcu udało jej się wygrać Ligę Mistrzeń. Barcelona 4-0 ograła Olympique Lyon, a Polka z dwiema bramkami i asystą została zawodniczką meczu oraz królową strzelczyń całych rozgrywek. Była reprezentantka Polski Joanna Tokarska zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt.
2: Ewa jest taką postacią dla nas wszystkich w piłce nożnej kobiet w Polsce wyjątkową i wszyscy za nią trzymamy kciuki. To jest osoba, która w ogóle nie wzbudza negatywnych emocji, więc jest pierwszą polską piłkarką, która tego dokonała. Poczekali polscy kibice długo na to zwycięstwo Polki, no i się w końcu doczekaliśmy.
1: Gratulujemy i liczymy na więcej. Powtórka mile widziana za rok na Stadionie Narodowym. Zostając jeszcze chwilę przy piłce i nawet w FC Barcelonie, golem pożegnał się z nią Robert Lewandowski. Trzy razy do siatki musiał jednak sięgać Wojciech Szczęsny i ostatecznie to Walencja wygrała 3-1. 3-0 dla Bayernu Monachium było za to w finale Pucharu Niemiec VfB Stuttgart. Tylko jeden gol zadecydował o porażce reprezentacji Polski w Sokka na Mistrzostwach Europy. W ćwierćfinale 1-0 górą zawodnicy z Kazachstanu. Trzecie miejsce musiał w Pradze zadowolić się Bartosz Zmarzlik. Broniący tytułu mistrza świata Polak został jednak liderem klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix. Wczoraj najlepszy okazał się Duńczyk Leon Madsen. Z motorsportu dodam jeszcze, że z pole position do Grand Prix Kanady w Formule 1 ruszy dzisiaj George Russell.
3: Dziś może się chmurzyć miejscami, z wyjątkiem Suwalszczyzny spadnie deszcz. Na wschodzie, w centrum i na południu możliwe burze. 21 stopni na północy, 26 w centrum i na południu i 29 na zachodzie.
4: Autopromocja.
5: To jak to idzie?
6: Załóż czapkę, nie siedź tak blisko ekranu. Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Jeszcze mi podziękujesz.
5: Więc to są...
6: mądrości, przestrogi, powiedzenia i powiedzonka naszych mam. Słowem, mamizmy.
5: W audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek tworzymy razem z Państwem leksykon mamizmów. Czasami zabawnych, czasami zaskakująco słusznych, a czasami lekko irytujących. Na propozycje od Państwa czekamy pod mailem porozmawiajmy@polskieradio.pl. Można się nagrać, można do nas napisać.
6: By dołączyć swoją opowieść do wielkiego trójkowego słownika mamizmów. Wyemitujemy go w Dniu Matki. Zapraszam, Anna Kowalczyk.
4: Autopromocja.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Muzyczne rozmowy.
9: Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się nisko raz jeszcze. Dziś niedziela zesłania Ducha Świętego, a to oznacza, że już za chwilę rocznicowe spotkanie młodzieży nad Lednicą. No to jedziemy.

0: Agnieszka Chrostowska, hymn 2025, Siewców Lednicy, zatytułowany Zawsze w górę. Tak było jeszcze rok temu, a Agnieszka Chrostowska swoim głosem ubarwiała na żywo, bo tak to z reguły jest na Lednicy, że nie ma nic playbacku ani pół playbacku. Witam cię pięknie.
1: Dzień dobry, witam Państwa w ten przepiękny niedzielny poranek.
0: Agnieszka Chrostowska, wokalistka, autorka tekstów i muzyki do piosenek Siewców Lednicy. A kiedy cywilna płyta?
1: O, pytanie z tak zwanej grubej rury.
0: No tak na początek.
1: Myślę o tym bardzo intensywnie, ale jakoś ciągle ta działalność chrześcijańska, chociaż cywilna to wcale nie oznacza, że nie byłaby chrześcijańska, ale jakoś ciągle ta Lednica jeszcze mnie trzyma za gardło i śpiewam z Lednicą dla Lednicy. Zresztą przez całe życie towarzyszy mi takie przeświadczenie, że ja ten głos i talent, taki jaki mam, bo to pewnie nie jest największy talent na świecie, ale jest, dostałam za darmo od Pana Boga i po prostu spłacam mu dług wdzięczności ciągle tym talentem. Tak czuję, że dostałam go właśnie po to, żeby mu służyć. Więc jakoś trochę sobie nie wyobrażam, żebym przestała to robić, ale oczywiście cywilna płyta, od czasu do czasu o tym myślę i no, zmobilizowałaś mnie tym pytaniem, żeby zacząć pisać coś obok.
0: Jesteś coraz częściej zapraszana jako po prostu wokalistka, oddzielnie zupełnie od Siewców Lednicy. Nie myślałaś o tym, żeby odróżnić się w ten sposób, że zająć się na przykład jakąś piękną kobiecą poezją, która by do ciebie trafiała?
1: Tak, to jest jedna z możliwych dróg, oczywiście. Ja wychowałam się na przykład na muzyce Anny Marii Jopek, którą kocham do dzisiaj i odkrywam ciągle na nowo, szczególnie jej pierwsze płyty, Jasnosłyszenie, Szeptem, Niebo, przepiękna płyta koncertowa Farad. To są ciągle moje inspiracje.
0: Ona nigdy nie napisała dla siebie tekstów.
1: No właśnie, wiem. Ale te teksty, które śpiewa, są ciągle aktualne, piękne. Ukształtowały mnie w pewnym sensie, kiedy na nich się wychowywałam, słuchając Radio Grundig. I tak, wiem, że muszę iść swoją drogą oczywiście, ale te wszystkie inspiracje, to wszystko, co wydarza się w moim życiu, ciągle mnie kształtuje i myślę, że z tego wykluje się coś jeszcze.
0: No dobrze, to czekamy.

0: A my teraz spoglądamy w kierunku tego źródła, które cię ukształtowało. Lednica 2026. Nie ukrywamy, że spotykamy się tradycyjnie przed Lednicą, żeby przedpremierowo zaprezentować Państwu hymn na 2026 rok. Ale skąd wzięły się hymny i czy to tak od początku było, że każda Lednica poprzedzona była hymnem?
1: Nie było tak od początku, dlatego że Siewcy Lednicy nie powstali też na pierwszej Lednicy. Ale to nie znaczy, że hymnów nie było w ogóle. Lednica jako dzieło ma swój hymn, taki nadhymn, można powiedzieć, który śpiewany jest co roku w najbardziej uroczystym momencie otwarcia spotkania lednickiego, wtedy kiedy wchodzi Matka Boska Częstochowska, relikwie świętego Wojciecha, do którego kiedyś pielgrzymowali królowie, a on dzisiaj przyjeżdża do nas na pola lednickie. Jest hymn trzeciego tysiąclecia, zaczynający się od słów Pańska jest ziemia i co jest na ziemi. I to towarzyszy nam zawsze i jest niezmienne, połączone też z naszym pierwszym hymnem Polski Bogu Rodzicom. Ale to są bardzo podniosłe utwory, które mają nam dać ducha tego, że uczestniczymy w czymś naprawdę bardzo, bardzo ważnym. Ale potrzebujemy też jako ludzie rozprężenia, więc my Siewcy od kilkudziesięciu już lat tworzymy te hymny, które są powiązane bezpośrednio z tematem każdego spotkania, bo każdego roku jest inny temat. Na przykład w tym roku jest temat Genesis, czyli źródło właśnie. I my jako Siewcy za każdym razem tworzymy taki utwór przewodni na dane spotkanie, dany rok. I faktycznie nie było tak od początku, ale od Lednicy w roku chyba 2001 i na pewno 2002 te hymny już były. I pamiętam je wszystkie.
0: Odbywało się to tak, że ojciec Jan Góra pisał teksty, a potem oczekiwał muzyki?
1: Nie, niekoniecznie. Ojciec Jan Góra nie był autorem wszystkich tekstów do utworów Siewców Lednicy. One czasami powstawały, mówię o tekstach, razem z muzyką, kiedy twórcy, czy to Wiesław Wolnik, czy jeszcze kiedyś Marcin Pokusa, czy obecnie ja, po prostu poczuliśmy, że wiemy, co powiedzieć na dany temat. Ale ojciec Jan Góra oczywiście zawsze miał pierwszeństwo i te sztandarowe utwory, jak na przykład Tak, tak, panie, to jest tekst ojca Jana Góry i on ciągle żyje. Uświadomiłam sobie niedawno, że ten utwór ma 25 lat. W tym roku będzie miał 25-lecie.
0: 25 lat?
1: Tak, tak, tak, panie ma 25 lat, bo powstało w 2001 roku, więc ma 25 lat i jest starsze niż obecni uczestnicy spotkań lednickich.
0: Nieprawdopodobne, ale jak ten czas szybko biegnie. Zielone Świątki to święto ruchome, obchodzone 50 dni po niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. No i to jest wydarzenie, które upamiętnia zstąpienie Ducha Świętego w Wieczerniku na apostołów i Matkę Boską i uważane jest za taki symboliczny początek Kościoła. Dlaczego Lednica odbywa się zawsze po Zielonych Świątkach albo no chwilę po?
1: Dlatego, że historycznie odbywała się w Wigilię Zesłania Ducha Świętego i bardzo nawiązuje do dzisiaj, do tego, o czym powiedziałaś, że to, że zesłanie Ducha Świętego było uznane za początek Kościoła. I teraz, gdzie odbywa się Lednica? Tam, gdzie zaczął się, można powiedzieć, polski Kościół, tam, gdzie Polska została ochrzczona. Dlatego pierwsze lednickie spotkanie nazywało się Ogólnopolski Apel Akademicki w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. On był skierowany do studentów, ponieważ ojciec Jan Góra był wtedy duszpasterzem akademickim. Ale czasami Wigilia Zesłania Ducha Świętego wypadała tak wcześnie, przed tak zwaną zimną Zośką, że trudno było wytrzymać całą noc na tych polach lednickich. I po takiej jednej lednicy, pamiętam ją w maju, 18 maja 2002 roku, ojciec Jan, czując jak bardzo zimno jeszcze jest wtedy wieczorem, nad ranem, wtedy lednice kończyły się o 4-5 nad ranem, zdecydował, żeby przenieść jednak spotkania na pierwszą sobotę czerwca, bo wtedy jest już większa gwarancja, że będzie po prostu ciepło i będzie nam przyjemniej czuwać tą całą noc.
0: Pamiętam takie lednice, kiedy transmitowaliśmy z wozami Polskiego Radia, że nawet na początku czerwca, jak zawiał wiatr od jeziora lednickiego,

0: to oj, nawet w czerwcu robiło się grudniowo zupełnie.
1: Pamiętam jedną lednicę, na którą zabierałam kozaki i kurtkę puchową, bo wiedziałam, że w nocy będzie całe plus 5 stopni, więc trzeba było się jakoś zabezpieczyć i my jesteśmy oczywiście gotowi na wszystkie warunki. Tak jak wspomniałaś, całą muzykę przez około 12 godzin wykonujemy na żywo, więc jest to naprawdę maraton niesłychany, ale w jakiś cudowny sposób co roku dajemy radę i to jest fantastyczne.
0: Skoro święto i niedziela zesłania Ducha Świętego, prośba o ducha to też jest wasz utwór.
1: Poprośmy.

prośba o ducha. Siew cylednicy, w niedzielę zesłania Ducha Świętego, no i chwilę w związku z tym przed lednicą 2026. To będzie jubileuszowa lednica, ale o tym porozmawiamy bliżej naszego premierowego utworu. A teraz, zostając przy tym klimacie hymnów lednickich, rok 2023 to jest rok bardzo istotny, bo już Państwu wyjaśniam. Nieprzypadkowo zaprosiłam tutaj Agnieszkę Chrostowską, solo zupełnie, ponieważ te teksty hymnów ostatnich od 2023

0: które są pisane przez Agnieszkę, układają się jak opowieść o jej życiu, takim bardzo prywatnym. A że Agnieszka zgodziła się być gościem w mojej audycji Onkostory, to chciałabym, żebyśmy trochę porozmawiali o jej prywatnej historii, która jednak nakłada się na hymny, o twoim własnym doświadczeniu. Rok 2023. Hymn będzie nosił tytuł Pragnę iść za tobą. O jakże wstrząsająco w kontekście całej historii, która się rozpoczyna.
1: Tak, tak, tak. Kiedy pisałam ten hymn, słowa do tego hymnu, muzykę zrobił nasz niezawodny Wiesiu Wolnik. Nie wiedziałam, co się wydarzy 2 miesiące później, więc za każdym razem, kiedy myślę o słowach do tych hymnów, chciałabym ująć doświadczenie każdego z nas i sprawić, żeby te słowa, chociaż są różne i nawiązują do różnych tematów, to jednak, żeby były na tyle uniwersalne, żeby każdy mógł się w nich odnaleźć, albo przynajmniej jak największa grupa ludzi. Więc one są takimi modlitwami i zawierają oczywiście, że też to, co ja przeżywam, to, co chciałabym ja wypowiedzieć w modlitwie, ale staram się, żeby to była modlitwa otwarta. Więc pamiętam, że w pierwszej zwrotce napisałam takie słowa: kiedy przechodzę przez dolinę ciemną, chociaż nie widzę, wiem, że jesteś ze mną, idę bez lęku, choć czasami to niełatwe zadanie. I takie słowa napisałam i wyśpiewałam je na lednicy naście razy, a dokładnie 2 tygodnie po lednickim spotkaniu otrzymałam diagnozę, że, cytując słowa lekarza, chirurga, onkologa, z całą pewnością zachorowała pani na raka piersi złośliwego z przerzutami. Więc od tego momentu te wszystkie słowa, które wyśpiewałam wcześniej, a szczególnie o tym, że idę bez lęku, choć to czasami niełatwe zadanie i wiem, że jesteś ze mną i Jezu, ufam Tobie, stwierdziłam, że teraz przyszedł moment, który zweryfikuje, czy śpiewam to naprawdę. Bo bardzo łatwo jest ufać i śpiewać, może nawet nie ufać, ale śpiewać o tym zaufaniu, ufam Tobie, kiedy nic się nie dzieje. Ale kiedy jestem w tej ciemnej dolinie,
0: a to jest akurat wiadomość,
1: a to jest jedna z najczarniejszych dolin i ja, żeby nakreślić cały kontekst, to ja ciągle jestem w tej dolinie, ponieważ moja choroba jest ciągle aktywna i jestem ciągle w leczeniu. Więc już teraz trochę ostrożniej piszę te teksty. Ale kiedy człowiek wpada w tą ciemną dolinę, no to powiedzieć ufam Tobie już jest o wiele, wiele, wiele trudniej.
0: A ty miałaś takie no chrostowska, to teraz zobaczymy.
1: Czy jesteś wierna tym słowom?
0: Tak.
1: Tak, oczywiście. I to się wydarzyło bardzo szybko, bo dosłownie kilka godzin później po tej diagnozie, bo cała historia wyglądała tak, że ja poszłam do lekarza z walizką w ręku przy nodze, ponieważ tego dnia jechałam śpiewać koncert i miałam pociąg jakoś przed południem. I kiedy otrzymałam tą wiadomość wstrząsającą, to ona tak w tamtym momencie bardzo mną nie zatrzęsła, ponieważ ja miałam już w ręku bilet, tą walizkę i mówiłam tylko do lekarza: dobrze, dobrze, to proszę mi dać tam potrzebne dokumenty ze skierowania, tylko szybko, bo mi zaraz pociąg ucieknie. I on zanim za nie mówił, to jeszcze tylko powiedział: dobrze, proszę pamiętać, że pani musi bardzo szybko zacząć się leczyć. I ja powiedziałam: dobrze, okej, tak, pamiętam, ale teraz już muszę iść. I kilka godzin później stanęłam na scenie i znowu śpiewałam te słowa, że ufam Tobie i przechodzę przez dolinę ciemną, idę bez lęku, choć czasami to niełatwe zadanie. I stwierdziłam, że nie ma możliwości, żeby śpiewać to nieszczerze, bo ludzie to wyczują. Ludzie mają słuch absolutny, jeżeli chodzi o autentyczność artysty. Więc no, postanowiłam, że tak jak już wcześniej obiecałam Panu Bogu, to nie będę się bać.
0: No nie bój się przy takiej diagnozie.
1: Tak. I to nie jest tak, że ja sobie siedzę mentalnie w takim miękkim fotelu i niczego się nie boję, a mi tam ciągle ktoś coś wkłuwa, wlewa jakieś kroplówki i ja się źle czuję, ale jest różowo i nie boję się. Oczywiście przychodzą takie momenty, które powodują, że po prostu bardzo niepewnie się czuję. Tracę sens tego wszystkiego, ale mam dookoła siebie po pierwsze wspaniałych ludzi, po drugie psychoonkologa, terapeutów, wszystkich, którzy mnie wspierają w tym, żeby jednak nie tracić nadziei, werwy, a to, co mam przede wszystkim, to jest muzyka i koncerty i to, że wiem, że ludzie ciągle na nas czekają i chcą z nami śpiewać i chcą

0: chcą naszej twórczości, więc to jest też coś, co daje mi siłę i co tak mobilizuje w stylu Chrostowska, rusz się, pisz dalej, ogarniaj się, jedź na ten koncert i wszystko będzie dobrze.
1: Pamiętam, jak powiedziałaś, że mówienie, że wszystko będzie dobrze dla pacjenta onkologicznego, to jest najgorsza rzecz, którą może usłyszeć.
0: Tak, no jest kilka takich rzeczy. Wszystko będzie dobrze, nie martw się, to tylko włosy. Niektórzy nawet mówią, ale masz fajnie, nie musisz do pracy chodzić.
1: Wyglądasz nieźle, to chyba przesadzasz.
0: Tak, w tym stylu. No, ale też nie mam do nikogo tak naprawdę żalu, bo każdy chce pomóc i chce dobrze. I nie zawsze każdy z nas wie, jak się zachować i co powiedzieć. I wychodzą takie niezręczności, bo po prostu nie umiemy, nikt nas tego nie uczy. Nikt nas nie uczy komunikacji z człowiekiem w trudnej sytuacji, z trudną diagnozą, z tym, że odeszła mu osoba bliska, więc staramy się coś zrobić i czasami pokracznie wychodzi, więc nie mam o to żalu, ale też staram się uświadamiać, że właśnie nie wszystkie słowa są na miejscu, można znaleźć inne.
1: A pragnę iść za tobą, było tak łatwo wyśpiewać?
0: Nie, zupełnie nie. Od momentu diagnozy nic nie jest łatwe, to trzeba sobie powiedzieć. Wszystko jest trudniejsze, ale nie niemożliwe. Czyli zaufanie jest trudniejsze, ale możliwe. Także tak, no zaśpiewajmy. Będzie łatwiej.

0: Nie omijaj mnie, pragnę iść za tobą. No w kontekście twojej historii, a naszym gościem jest Agnieszka Chrostowska, Siewcy Lednicy, to dosyć mocna rzecz.
1: Tak.
0: Mamy rok 2023, łamany na 2024, kiedy powstanie kolejny hymn napisany przez ciebie. Co się w twoim życiu dzieje przez ten rok? No to jest trochę jazda bez trzymanki.
1: No, Armagedon. Dzieje się Armagedon. Chemioterapia, utrata włosów, powikłania leczenia. No to wszystko, co znają pacjenci, pacjentki onkologiczne. Utrata paznokci, brwi, rzęs, różne niedogodności życiowe, a przede wszystkim taka niepewność, czy przypadkiem ta poprzednia letnica nie była moją ostatnią.
0: Miałaś takie?
1: Oczywiście, oczywiście, że tak. Ja mam też w mojej rodzinie historie onkologiczne, które się zakończyły śmiercią, więc no po prostu, więc no nie czaruję się, to nie jest choroba łatwa ani lekka. Kończy się różnie, więc biorę też to pod uwagę nadal. Kiedy straciłam włosy, jeździłam w turbanie, normalnie nie nosiłam peruk ani turbanów, dlatego że po prostu uznałam, że nie potrzebuję się wstydzić łysej głowy. To nie jest żaden wstyd, to jest wręcz oznaka tego, że walczę. Może nie walczę, bo nie lubię tego słowa, ale że po prostu idę do zdrowia, że się leczę. Prozaiczna sprawa była też taka, że to był sierpień, było okrutnie gorąco, więc zakładanie czegokolwiek na głowę po prostu było niewygodne, więc zostałam z łysą głową, ale nakrywałam ją na koncerty po to, żeby swoją łysiną nie odwracać uwagi od treści, które chcemy ludziom zaśpiewać, bo no bo jednak dla wielu osób jest to niecodzienny widok i czasami też wstrząsający, źle się kojarzący, więc żeby tego nie prowokować, po prostu śpiewałam w turbanach. Większość myślała, że to taki mój sceniczny imidż i super, nikt z pytań nie zadawał. Ale utrata włosów była dość traumatyczna dla mnie, chyba nawet bardziej niż diagnoza, co wpisuje się jakby w ogólną ścieżkę, szczególnie kobiet chorujących onkologicznie, że to jest naprawdę o wiele trudniejsze niż przyjęcie diagnozy. Mnie też to spotkało i chłopacy w ramach Solidarności ogolili się też na łyso, żeby było mi lżej. I było to dla mnie bardzo miłe. Wiem, że teraz się toczą dyskusje, bo o tej zbiórce łatwo ganga. Czy to jest lepiej, że ktoś się ostrzykł na łyso, czy gorzej. Mnie to wsparło w tamtym momencie. Zrobiło mi się bardzo miło i nie poczułam się sama w tamtej chwili, więc mi to pomogło. No, ale potem właśnie przyszła zima, przyszły powikłania, po leczeniu przyszło zwątpienie, że tak naprawdę leczę, robię tyle różnych rzeczy dodatkowo i jakoś wielce nie widać poprawy. Jak już z jednej strony jest lepiej, to z drugiej strony zdrowie się psuje. No więc kolejna lednica dla mnie była faktycznym powrotem do domu.
0: To brzmi trochę jak wyzdrowienie.
1: Być może brzmi jak wyzdrowienie. Dla mnie było po prostu powrotem do miejsca, które znam, ale jako inny człowiek. Z innym zupełnie doświadczeniem, z inną perspektywą, z innym poczuciem swojego życia i swojej śmiertelności, z innymi priorytetami, innym nastawieniem, no po prostu z tymi wszystkimi zmianami, które uruchomiła choroba onkologiczna. Nie wszystko można zaplanować, trzeba mieć dużą pokorę wobec też zmiany tych planów, wobec tego, że czasami ciało nie może, chociażby bardzo chciało. Dla mnie to było jak powrót z dalekiej podróży do domu rodzinnego, którym wiem, jak co pachnie, gdzie co leży, jak się zasuwa zasłony i tak dalej. Ale już jako zupełnie inny, dojrzalszy człowiek.

0: Wracam do domu. Hymn lednicki z 2024 roku. Czas, kiedy świat zaczął się zmieniać dla wokalistki Agnieszki Chrostowskiej i ruszył w zupełnie innym kierunku. A ten rok to rok utworu Wzrastam. Taki jest tytuł tegorocznego hymnu. Też w jakiś sposób jest przeniknięty twoją historią życiową?
1: Tak, no każdy tekst jest trochę przeniknięty mną, bo jednak dbam o to, żeby być autentyczną w tym, co robię na scenie, więc śpiewając swoje teksty, chciałabym też śpiewać o swojej relacji z Bogiem, zbudowanej na tym, kim jestem i co przechodzę, co przeżyłam.
0: A kim teraz jesteś?
1: Ojej, jestem człowiekiem, kobietą z trudnymi doświadczeniami, która stała się, dzięki tym trudnym doświadczeniom, stała się wrażliwsza na trudne doświadczenia innych ludzi. I może z jeszcze większą wrażliwością, chyba to najbardziej. Myślę, że wszystkie inne rzeczy, które powiem o sobie, są już mniej ważne. Najważniejsze jest to, że po prostu moja sytuacja jeszcze bardziej poszerzyła mi moją wrażliwość, wyobraźnię, empatię i to jest coś, co przyszło razem z tą chorobą.
0: A czym jest dla ciebie nadzieja?
1: Dla mnie nadzieja jest szaleństwem. Bo trzeba mieć w sobie odrobinę szaleństwa, żeby widzieć ponad to, co nas spotyka dzisiaj, widzieć trochę dalej i iść do przodu, nie do końca wiedząc, co cię spotka na tej drodze, ale wierząc, że to, co cię spotka, będzie na

0: pewno dobre. To jest dla mnie nadzieja, ale trzeba być odrobinę, mieć chociaż tą, taki jeden promil szaleństwa we krwi, żeby mieć nadzieję. Myślę, że każdy z nas to ma.
1: A czym jest wzrastanie dla Agnieszki Chrostowskiej w tej perspektywie historii trzyletniej, ostatniej?

0: Ponieważ myślę, że każdy z nas ma taką głębokość duszy, taką pojemność umysłu, emocji, osobowości, że ile byśmy tego nie zgłębiali, zawsze możemy odkryć o sobie coś nowego i czegoś nowego się dowiedzieć. Fajnie, jeżeli temu towarzyszą miłe doświadczenia, ale myślę, że jest tutaj wśród nas spora grupa tych, dla których trudniejsze doświadczenia są właśnie akceleratorem, takim przyspieszaczem, boosterem do odkrywania siebie głębiej, więcej, szerzej. Wzrastam, to jest też właśnie to, co powiedziałam, wzrastam poszerzając pojemność mojego serca. Wzrastam widząc więcej, czując więcej, rozumiejąc bardziej innego człowieka. Jeżeli dotykam świadomie swoich własnych ran i wiem, że jak one bolą, to tym bardziej czuję, jak mogą boleć drugiego człowieka. I to powoduje refleksję w relacji z każdym, kogo spotkam na swojej drodze. To jest dla mnie, to dzisiaj dla mnie znaczy wzrastam. Tak.
1: Premiera hymnu tegorocznego przed nami.
0: Tak, jak zawsze w Niezawodnej Trójce, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Hymn Lednicy 2026 roku. Wzrastam.

0: Wzrastam, można powiedzieć, nasza oficjalna premiera hymnu 2026, lednickiego hymnu. Bo Lednica w tym roku kiedy?
1: 6.6.2026 roku, 6 czerwca.
0: Piękna koincydencja
1: liczb. Trudno zapomnieć, także prosimy o zanotowanie 6.6.2026 i wyprawienie się na lednickie pola tego dnia. To będzie 30. spotkanie, urodziny Lednicy. Nawet jak ktoś nigdy nie był, to zapraszamy na te urodziny. Jak ktoś był dawno temu, też zapraszamy na te urodziny. Także przyjeżdżajcie, dopóki Lednica jeszcze jest.
0: A w tym roku pod hasłem?
1: Genesis,
0: to ładnie Phil Collins będzie.
1: To będzie niespodzianka.
0: Aha,
1: czy no będzie,
0: dobrze.
1: Czy nie będzie, ale Genesis, chcemy sobie przypomnieć nasze początki, skąd wyrastamy, że wyrastamy z miłości, że naszym początkiem jest Bóg i naszym końcem jest Bóg. Dlatego te słowa: z ciebie wyrastam, ku tobie wzrastam, tobą oddycham, bez ciebie usycham. Bóg jest naszym wszystkim. I to on daje nam tą ziemię, tą glebę, na której możemy wzrastać.
0: 30, jak powiedziałaś. I co dalej? Niektórzy mówią, że to ostatnia.
1: Czas pokaże. Nie wiemy. Wiemy, że na pewno ostatnia pod wodzą Dominikanów. To wiemy z mediów, więc co będzie dalej? Nie wiadomo. Dlatego powiedziałam, przyjeżdżajcie, dopóki Lednica jest. Ta 30 będzie na pewno. A o losy kolejnych zatroszczy się na pewno Pan Bóg i sami nie wiemy kto. Dlatego, że ojcowie Dominikanie ogłosili, że wycofują się z tego dzieła, nie będą go realizowali, więc tutaj liczymy na to, że ktoś, kto ma również serce dla młodych ludzi, dla tego dzieła, rozumie, czym jest Lednica i przede wszystkim będzie miał siły do tego, żeby to dzieło pociągnąć dalej, znajdzie się bardzo szybko, no bo kolejna Lednica powinna się odbyć za rok. Rok to wcale nie jest dużo na przygotowanie spotkania. Więc tak. 30. Lednica Genesis.
0: Przyjeżdżajcie, póki jeszcze można.
1: Przyjeżdżajcie, póki jeszcze jest. My na was tam czekamy. Czekamy i z utworem Wzrastam, i ze wszystkimi innymi, z naszą muzyką, ale przede wszystkim z ogromną, ogromną rzeszą młodych ludzi, którzy co roku są na polach lednickich i nie wyobrażają sobie przeżyć roku bez Lednicy, więc dołączajcie do nas.
0: W tym roku, jak zwykle, w pierwszą sobotę czerwca, dziś niedziela zesłania Ducha Świętego, a to oznacza, że zamkniemy nasze spotkanie utworem, który nam tak tematycznie przypieczętuje nasze dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Chrostowska.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Do zobaczenia i do usłyszenia i zostają Państwo z nami.

0: Autopromocja.
1: Wawa Muffin. Dwie dekady obecności na polskiej mapie Jamajki. Reprezentacja Warszawy. Brzmienie Ostruda Reggae Festival. A w Trójce grali zaraz. Nigdy nie grali, ale dziś to się zmieni.
2: Praga Muffin nie zostawia w tobie dobry ślad. Daję tobie tak, brat, daję tobie to.
1: Pierwszy raz w historii Wawa Muffin pojawi się na deskach studia imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Zapraszam od 19. Mirosław Maken Dzięciołowski.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 24 maja, jest 8. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd zbiera się w sprawie fałszywego alarmu i interwencji w domu prezydenta w Gdańsku. Łatwogang dojedzie dziś rowerem do Gdańska, tym razem zbiera pieniądze dla 8-letniego Maxa. Paweł Pawlikowski z nagrodą za reżyserię filmu Ojczyzna na festiwalu w Cannes. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zaczyna się odprawa rządu po interwencji służb w domu rodzinnym Karola Nawrockiego w związku z fałszywym zgłoszeniem. Państwo zareaguje zdecydowanie, tak napisał w mediach społecznościowych rzecznik rządu Adam Szłapka. Służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania prezydenta. Premier Donald Tusk podkreślił, że to kolejny taki incydent w ostatnim czasie. Tym

0: Razem Straż Pożarna otrzymała informację o pożarze w gdańskim mieszkaniu rodzinnym prezydenta Nawrockiego. Jestem w stałym kontakcie z ministrami i służbami. Przekazałem także wyrazy solidarności prezydentowi, podkreślił w swoim wpisie szef rządu. Użyjemy wszystkich dostępnych metod, żeby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje, dodał Donald Tusk. Kilkanaście zastępów Straży Pożarnej gasi pożar hali gorzowskiego rynku hurtowego. Ogień pojawił się nad ranem, został już opanowany, trwa akcja do gaszania. Pożar wybuchł prawdopodobnie w parku trampolin znajdującym się w kompleksie budynków targowych. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa akcja strażaków. Łatwogang zbiera kolejne miliony, jadąc rowerem z Zakopanego nad morze. Dziś ma dojechać do Gdańska. YouTuber zorganizował zbiórkę dla 8-letniego Maxa, który cierpi na zanik mięśni. Na leczenie w Stanach Zjednoczonych potrzeba 15 milionów złotych. Rodzice chłopca zebrali 3, a Łatwogang pomaga zebrać brakujące 12. W niektórych miejscach influencer musi się zatrzymywać ze względu na zainteresowanie.
1: Najważniejsze, żeby zebrać pieniądze dla Maxa, już jesteśmy bardzo blisko.
2: Mega prośba, żeby nie jechać za nami, po prostu błagam was, bo będzie niebezpiecznie po prostu i będziemy musieli się zatrzymywać. Trzymajcie się wszyscy.
3: Myślisz, że uzbierasz?
2: Na pewno uzbieramy, to my uzbieramy, to wy uzbieracie. Dzięki wielkie, dzięki wielkie, miłego. Trzymajcie się i proszę nie jechać. Trzymajcie się.
0: Wsparcie dla Maxa można przekazać za pomocą portalu zrzutka.pl. Ukraiński influencer, który wjechał samochodem na drogę prowadzącą do Morskiego Oka, ma trafić na listę osób niepożądanych w Polsce. O objęcie go 5-letnim zakazem wjazdu zawnioskowała policja. Wcześniej policjanci ukarali mężczyznę mandatem w wysokości 100 zł i 8 punktami karnymi. Szef rządu domagał się wyciągnięcia w tej sprawie surowych konsekwencji.
4: Ukraiński kierowca został złapany przez policję przy szlabanie tuż za zakazem wjazdu do Parku Narodowego. Szlaban był otwarty w nocy ze względu na remonty prowadzone na drodze do Morskiego Oka. Influencer tłumaczył policjantom, że nawigacja źle go poprowadziła, ale w porę zrozumiał swój błąd i zawrócił. Policja na podstawie tych wyjaśnień nałożyła niski mandat, chociaż taryfikator przewiduje za takie wykroczenie nawet 5000 zł kary. Zdjęcia korwety nad Morskim Okiem ukazały się dopiero później. Jak usłyszałem w zakopiańskiej policji, gdyby funkcjonariusze znali wszystkie okoliczności przejazdu ukraińskiego kierowcy, kara byłaby znacznie bardziej dotkliwa. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: We Francji zakończył się festiwal w Cannes. Gala finałowa przyniosła złotą palmę rumuńskiemu filmowi Fjord, zaś polski kandydat do nagrody Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego został wyróżniony za reżyserię. Decyzje jury wywołały we Francji mieszane reakcje.
5: Christian Mungius, Fjord.
6: Złota palma dla rumuńskiego reżysera Christiana Mungiu pozwoliła mu dołączyć do wąskiego grona twórców, którzy dwukrotnie zdobyli to prestiżowe wyróżnienie. Jego Fjord, opowiadający o rumuńskiej rodzinie imigrantów mieszkającej w Norwegii, wygrał, choć nie był wskazywany jako główny faworyt. Największe kontrowersje wzbudził jednak nie zdobywca złotej palmy, lecz fakt, że w kilku kategoriach przyznano nagrody ex aequo, co doprowadziło, zdaniem francuskich mediów, do nadmiaru laureatów. Odnotowano zwłaszcza reakcję, jak napisał Libération, zaskoczoną i nieco urażoną Pawła Pawlikowskiego, który musiał dzielić scenę i wyróżnienie z dwoma hiszpańskimi reżyserami. Sytuacja wywołała chwilowe zamieszanie podczas gali. Gdzie jest moja nagroda? Pytał Polak, żartując z katastrofalnej reżyserii gali. Dla Pawła Pawlikowskiego jest to druga w karierze nagroda za reżyserię w Cannes, 8 lat po wyróżnieniu za Zimną wojnę. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Mateusz Foremniak.
8: Dosłownie do ostatnich minut trwały emocje w PKO Ekstraklasie. Mistrzem Lech, wicemistrzem Górnik Zabrze, brązowe medale powędrowały do Jagiellonii. W pucharach zobaczymy jeszcze Raków oraz GKS Katowice, który taką możliwość wyrwał w 96. minucie meczu z Pogonią, wyrównując na 1-1. Nie dziwi duma, z jaką oceniał ten fakt Adrian Błąd.
9: Cała ta runda, cały ten sezon, ogólnie myślę, że całe te 2,5-3 lata to jest no wielka, wielka chwila dla nas wszystkich. Nieważne, czy ktoś tu jest 9, 7, czy ktoś tu jest pół roku, naprawdę jesteśmy tak dumni, że dajemy radość, dajemy dużo emocji, szczególnie u siebie na Bukowej, więc jesteśmy bardzo z tego dumni.
8: Mniej powodów do dumy mają piłkarze Lechi, Arki i Termaliki, bo to te zespoły kolejny sezon spędzą w pierwszej lidze. Że nie warto się zniechęcać, udowodniła Ewa Pajor. Jako pierwszej Polce udało jej się wygrać Ligę Mistrzyń. Dokonała tego w swoim 6. finale. Wczoraj zdobyła dla FC Barcelony 2 bramki, dokładając jeszcze asystę w wygranym 4-0 meczu z Olympiquem Lyon. Indywidualnie zostając zawodniczką meczu i królową strzelczyń całych rozgrywek. Nic, tylko brać przykład. Ten można też śmiało brać z Roberta Lewandowskiego, który golem i w boiskowym towarzystwie Wojciecha Szczęsnego

0: Nowotnego pożegnał się z FC Barceloną w przegranym 1-3 meczu z Walencją. Z piłkarskich boisk warto jeszcze wspomnieć o Pucharze Niemiec dla Bayernu Monachium i powrocie do Premier League ekipy Hull City. Jeszcze towarzysko grają nasze siatkarskie reprezentacje. Polki we Włoszech, gdzie po piątkowej porażce z Turcją odkuły się w spotkaniu z Serbią. Tak wygraną 3-0 podsumowuje nasza najskuteczniejsza zawodniczka Oliwia Sieracka.
1: To spotkanie było dużo lepsze. Skupiłyśmy się na poprawie skuteczności w ataku i wydaje mi się, że mimo, że nie widziałam statystyk, to gdzieś na pewno to lepiej wyglądało, bo nie popełniłyśmy tyle błędów i nie zostałyśmy tyle razy zablokowane.
0: Dzisiaj wszystkie te aspekty będą jeszcze ważniejsze, bo po drugiej stronie siatki staną dominatorki z Włoch. Panowie za to już zakończyli swoje granie w Silesia Cup, gdzie okazali się najlepsi, pieczętując ten fakt wygraną 3-0 z Bułgarią. Krok w stronę kolejnej obrony tytułu wykonał w Pradze Bartosz Zmarzlik. Mistrz świata był co prawda trzeci w Grand Prix Czech, ale dzięki temu został liderem klasyfikacji generalnej. Wczoraj najszybszy był Duńczyk Leon Madsen. Na koniec zaglądamy jeszcze na koszykarskie parkiety, bo już tylko jeden mecz dzieli New York Knicks od wielkiego finału NBA. Z boku wygraną 121-108 z Cleveland Cavaliers oglądał Jeremy Sochan. U nas grono półfinalistów uzupełniła Arka Gdynia 71-54, lepsza od Śląska Wrocław.
2: Dziś może się chmurzyć, miejscami z wyjątkiem Suwalszczyzny spadnie deszcz. Na wschodzie, w centrum i na południu możliwe burze. 21 stopni na północy, 26 w centrum i na południu, 29 na zachodzie.
3: Autopromocja.
4: Ukraina zapowiada kolejne sankcje dalekiego zasięgu, czyli ataki rakietowe i dronowe na Rosję. Uderzenia w Moskwę, płonące i zniszczone częściowo rafinerie w Tułapce i Permie podnoszą morale Ukraińców, ale czy przynoszą rzeczywiste efekty ekonomiczne? Na ten temat w najnowszym magazynie Po prostu Wschód rozmawiam z Szymonem Kardasiem z Uniwersytetu Warszawskiego i European Council on Foreign Relations. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, platformy streamingowe i YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
3: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Księstwo Ptaków.

Dzień dobry, tu ornitologiczny głos w Państwa domach, Stanisław Łubieński. W dzisiejszej audycji chciałbym cofnąć się o parę kroków i nie poświęcać jej szczegółowej analizie życia i zwyczajów jednego czy kilku gatunków, tylko porozmawiać ogólnie o tym, jak w ogóle uczyć się identyfikować ptaki. Widok kilkusetstronicowego atlasu może być przytłaczający. Wszystkie drobne ptaki wróblowate w pierwszej chwili wydają się identyczne. Jeszcze bardziej onieśmielająca może być poranna wizyta w majowym lesie. Kakofonia głosów jest potężna i sprawia, że słuchacz może zwątpić, że kiedykolwiek zdoła się w tym wszystkim połapać. Naszym przewodnikiem w świecie identyfikacji ptaków będzie ornitolog, przewodnik wycieczek i można chyba powiedzieć, chociaż taki zawód nie istnieje, instruktor ptasiarstwa Bartosz Smyk. Zapraszamy.

0: Bartku, byłeś prezesem Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Zajmowałeś się monitoringami różnych ptaków. Prowadzisz wycieczki, ale uczyłeś się od elity polskiej ornitologii, profesorów różnych znanych, wybitnych. A od czego oni zaczynali to zaciekawianie ptakami? Jaki był ich patent na to wszystko?
1: Przede wszystkim dzień dobry, Staszko, dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry.
1: Chyba każdy z nich miał troszkę inny sposób, może w szczegółach, natomiast generalnie każdy z nich starał się przede wszystkim zaciekawić, bo myślę, że najważniejsze, to jest takie słowo klucz, które pewnie się będzie pojawiało więcej niż raz, najważniejsze to na początku zaciekawić, żeby ci potencjalni obserwatorzy, potencjalni miłośnicy ptaków najpierw dostrzegli, że wokół nich żyją te ptaki i to jest naprawdę, nawet będąc w środku miasta, w środku dużego miasta, że to nie jest tylko, jak ja to zawsze mówię, nie tylko wróbel i gołąb, że tego jest dużo więcej. Jak już się zaciekawi, się okazuje, że to jest dużo różnych gatunków, które mają bardzo różne sposoby na życie i to naprawdę dużo z tych sposobów możemy na własne oczy zaobserwować, bez jakichś szczególnych sprzętów tak naprawdę. I potem to już właściwie samo trochę idzie. Także myślę, że to zaciekawienie to jest to słowo klucz.
0: Ja myślę, że entuzjazm jest też ważny, że to się bardzo udziela abiturientom, żeby tak mądrze nazwać, uczących się. No bo to po prostu działa. Jak ktoś widzi, że ty się tym naprawdę interesujesz, że się cieszysz, że widzisz jakiegoś ptaka, no to chyba nabiera zupełnie innej wartości dla kogo, kto nawet specjalnie nie wie, co to jest za ptak, z czym on się wiąże, ale widzi tak podekscytowanego przewodnika, no to wiadomo, że to jest coś.
1: Oj, tak, zdecydowanie. Tutaj muszę, wspomniałeś o tych profesorach wybitnych, z którymi rzeczywiście miałem przyjemność, mieszkając jeszcze we Wrocławiu, bo oni wszyscy byli związani z Uniwersytetem Wrocławskim. Od razu mi przychodzi na myśl profesor Tomiałyć, mój chyba ulubiony z tego grona profesorów, już niestety nieżyjący, który właśnie, no właśnie jego wykłady były tak pełne entuzjazmu, że ja miałem z nim, miałem przyjemność chodzić na wykłady z kilku przedmiotów i nawet na przedmiotach trochę mniej ciekawych na uczelni, on naprawdę potrafił właśnie tym swoim entuzjazmem, swoim zaangażowaniem przede wszystkim. Widać było, że on nie klepie tego po prostu, żeby nie mówi tego, żebyśmy my się nauczyli, żebyśmy my dostali jakąś porcję wiedzy, tylko mówi to, bo jest przekonany o tym, do tego, co mówi. Od razu mi się też przypomina, już wtedy był na emeryturze, właściwie to już było po tym, jak miałem z nim zajęcia, miał prelekcję o tym, jak jako zwykły szeregowy wolontariusz pojechał pomagać w obrączkowaniu ptaków na Syberii. I opowiadał, jak bardzo chciał zobaczyć drozdonia tajgowego. Zresztą w ogóle gatunek taki trochę mój wymarzony, który pięknie śpiewa, który czasem, kilka razy był w Polsce widziany, więc można go zobaczyć. I opowiadał, jak trudno go tam wypatrzeć, ale że udało mu się. I po prostu w wieku lat około chyba 80.

0: 10. Widziałem w nim ten właśnie entuzjazm takiego po prostu obserwatora, no tak. który po prostu kocha to, co
1: coś
0: to,
1: takiego
0: robi.
1: Też jest dziecka, prawda, że się w człowieku budzi coś takiego. Mam tutaj ze sobą takie dwie książki, które obaj znamy i ja państwu też niemniejszym udzielam informacji na temat ich istnienia. Jest to książka z lat 80. ABC Obserwatora Ptaków, której no właśnie ci profesorowie, którzy cię uczyli, między innymi profesor Stawarczyk, są autorami tej książki i tutaj w przedmowie są właśnie słowa profesora Tomia Łojcia, o którym mówisz. I to ABC, no to jest właśnie taka jakby księga, z której masz się dowiedzieć, na czym polega obserwowanie ptaków. I on tutaj pisze tak. Coraz rzadziej zdarza się już uśmiech ironiczny demonstrowany na widok obserwatora ptaków. To były lata 80. Coraz powszechniej dociera do świadomości osób postronnych fakt, że młody człowiek z lornetką to na pewno nie prymitywny niszczyciel dobra publicznego czy inny wykolejeniec, lecz przedstawiciel wzrastającej liczby wybrańców, którzy nie dali się opanować postawą demoralizacji, zobojętnienia lub cynicznego egoizmu. Bardzo mnie to wzrusza, że taka moralizatorska tu jest wstawka. A druga książka to jest Poradnik Ornitologa. Książka, która się ukazała no już ponad 10 lat temu. I też jakby ma tą samą rolę. Ma pokazywać, na czym polega obserwowanie ptaków i jak to robić tak, żeby to miało też takie cechy naukowe, jak notować w terenie. Czy uważasz, że nauka ptasiarstwa z książki ma sens? I tak, no właśnie.
0: Oczywiście, że ma sens, natomiast na pewno to nie jest wystarczające. To znaczy, książki są bardzo pomocne. Ja bardzo szanuję, znam takich ludzi, którzy na przykład bez książek dochodzili do dobrego poziomu. Natomiast no to po prostu zajmuje też dużo więcej czasu. Można niechcący sobie utrwalić jakieś nie do końca dobre nawyki. Więc takie książki po prostu... Ja w ogóle bardzo, mówię, tak bardzo szanuję, jak ktoś samemu dochodzi do wiedzy, ale bardzo też szanuję, że na przykład starsze osoby, starsze wiekiem, starsze doświadczeniem, chcą się dzielić z młodszymi pokoleniami swoim doświadczeniem, bo to naprawdę ułatwia zdobywanie tej wiedzy, ułatwia wchodzenie w dany temat, zwłaszcza na początku drogi. No i po prostu można się właśnie dowiedzieć od razu na początku pewnych istotnych rzeczy, więc owszem, książki są, uważam, bardzo ważnymi elementami. Uważam, że obie książki są bardzo, bardzo fajne. Ja tą ABC pamiętam z dzieciństwa, bo miałem ją na półce. Ona wtedy była bardzo trudna do zdobycia, ale na szczęście miałem starszego brata, który też się ptakami do tej pory interesuje, chociaż wtedy bardziej się interesował, więc można powiedzieć, w spadku po nim i ta książka została. I rzeczywiście ona już trochę może miejscami trąci myszką, ale muszę powiedzieć, że na przykład ja się spotkałem jeszcze z tymi ironicznymi spojrzeniami, wychodziłem z lornetką w latach 80.
1: Teraz to mnie zdumiewa, że właśnie ludzie się nie krzywią i nie śmieją, prawda? Jak chodzę gdzieś po parku, to właściwie jest przyjmowane jako coś normalnego. Jeszcze myślę, że w latach 90. spokojnie można było się spotkać z jakimiś uwagami ironicznymi. Powiem jeszcze, że ABC Obserwatora Ptaków to jest trochę biały kruk, nomen omen, bo można go kupić na Allegro za 150 zł, ale Poradnik Ornitologa wspomniany z 2014 roku jest dostępny w PDF-ie, więc w internecie na stronie Romka Mikuska, doktora Romualda Mikuska, naszego znajomego sowologa, więc można go sobie tam przynajmniej przejrzeć.
0: Ja bym jeszcze tutaj dodał, nawet fajnie, że powiedziałeś, że podzieliłeś o Romku zdrobnieniem Romek. I to jest też to samo, co dotyczy tych autorów ABC, których znam, bo nie tam chyba jest czterech autorów, jeśli dobrze pamiętam. Trzech znam, czyli Tadeusz Stawarczyk, Jalątkowski i Andrzej Czepulak, dobrze mówię?
1: Tak jest.
0: Oni trzej mają, jedna niestety już nie żyje, dwóch jeszcze wciąż żyje, mają jeszcze jedną cechę, o której myślę, że warto dodać, która mi się od zawsze bardzo podobała i spowodowała, że od razu się jakby wciągnąłem w to ptasiarstwo. Oni bardzo szybko skracali dystans. W ogóle nie było czuć od nich takiego właściwie takiej relacji, że no wiadomo, że oczywiście górowali doświadczeniem, górowali wiedzą i tak dalej, ale od razu przechodzili na takie właśnie relacje, że tak się wyrażę, koleżeńskie, do tego stopnia, że kiedyś razem z kolegą Jackiem zostaliśmy po prostu niemalże zwyzywani przez profesora Stawarczyka, że jeszcze wciąż mówimy do niego profesorze, a nie po imieniu.

0: bardzo miłe, na pewno, zwłaszcza dla studentów. Ale przechodząc do ptaków, to jak się uczyć poszczególnych grup ptaków? No bo początkujący z grubsza rozróżnia wróble, mewy, jakieś tam orły, może kaczki. To jak na przykład zabrać się za dzięcioły? Mamy trochę gatunków dzięciołów. Jakie są tutaj twoje patenty na dzięcioły?
1: Tak, moje patenty, moje knify. Knif jest takim pięknym słowem, które niedawno poznałem od kolegi Szymona z Górnego Śląska, który właśnie mówi, które znaczy sposób na coś. No więc takim knifem na daną grupę ptaków jest, no właśnie trochę trzeba poczytać, bo na przykład dzięcioły są dobrym przykładem, bo dzięcioły są ptakami, które w Polsce występują cały rok, właściwie z wyjątkiem krętnogłowa, który jest nietypowym dzięciołem migrantem. Wszystkie pozostałe możemy zobaczyć cały rok. Natomiast jak my sobie pójdziemy w sierpniu do lasu, to jest duża szansa, że żadnego dzięcioła nie zobaczymy. Więc tutaj kluczowa jest pora dnia i pora roku. Jeśli do tego samego lasu my sobie pójdziemy w marcu, kiedy dzięcioły są bardzo aktywne, kiedy zajmują terytoria, bębnią, są głośne, ganiają się nawzajem, no to się okazuje, że w tym samym miejscu my zobaczymy kilka gatunków i wielu osobników. Także kluczowe jest właśnie dostosowanie pory roku, pory dnia, bo to często też jest istotne. Na przykład, nie wiem, ptaki drapieżne, krążące, jak chcemy obserwować, to nie idzie, nie wstajemy o 5 rano. Nie ma takiej potrzeby. To jest, myślę, dobry sposób dla kogoś, kto dobra grupa dla kogoś, kto nie lubi wstawać rano, bo one właściwie wtedy jeszcze nie krążą. Także trzeba trochę poczytać, kiedy te ptaki można najlepiej zaobserwować bądź usłyszeć i gdzie. Siedlisko też jest oczywiście bardzo ważne, więc tu się właśnie przydają te książki, ten wstęp teoretyczny musi być. No i potem już chodzić w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, słuchać, obserwować, może też fotografować w miarę możliwości i idzie do przodu.
0: Mm-hmm. No właśnie, ale ta cała masa tych ptaków wróblowatych, to co tutaj byś wysuwał na pierwszy plan? No oczywiście pewnie wielkość, prawda? To jest jakaś taka podstawowa rzecz, która rzuca się w oczy, nawet trochę tak bez lornetki, prawda? Możemy to ocenić, ale przecież małe ptaki różnią się bardzo wielkością. To znaczy gil jest dosyć dużym, małym ptakiem, a strzyżyk jest małym ptakiem.
1: Tak, malutkim ptaszkiem. Właśnie myślałem ostatnio o tym, bo szczerze mówiąc, ja na przykład już nie pamiętam swoich pierwszych kroków, bo to było tak dawno, że to się gdzieś rozpłynęło w mgle czasu. Natomiast ja dosyć od niedawna obrączkuję ptaki. Mhm. Więc tutaj te ptaki, oczywiście one w ręku zupełnie inaczej wyglądają. I na przykład wiele miałem takiej sytuacji, że biorę ptaka do ręki, ptaka, który potem okazało się, że ptaka, którego doskonale znałem z terenu, ale ja patrzę na niego i nie wiem, co to jest, bo właśnie tak jak wspomniałeś, często te wróblowe, jak się tak spojrzy, nie mając jeszcze wiedzy, one się wszystkie tak samo wyglądają. Mhm. Po prostu kilkadziesiąt szaro-brązowych gatunków bez żadnych cech szczególnych i ta wielkość naprawdę jest różna, że na przykład taki słowik, który się rzadko łapie, jak po raz pierwszy miałem słowika w ręku, nie mam pojęcia, co to jest, ale po prostu po chwili pomyślałem, że to jest duży ptak. Słowik jest dosyć dużym ptakiem. Słowik jest tym większym małym ptakiem. Mm-hmm. Więc właśnie wielkość i właśnie sylwetka, bo te rzeczy na początku, coś, co możemy też, i proporcje, coś, co możemy porównać bez porównania innego ptaka, czyli możemy zobaczyć, czy ten dziób jest dłuższy od głowy, czy krótszy od głowy, czy jest chudy, czy gruby. Wielu ludzi często myśli, że trzeba zacząć od upierzenia. Upierzenie oczywiście jest bardzo ważne, ale ja myślę, że właśnie, że jest dopiero na tym trzecim miejscu, że właśnie wielkość i proporcje dają nam od razu sugestie, jaka to jest grupa. Zawęzimy grupę i wtedy już możemy się wgłębiać w dalsze szczegóły.
0: No właśnie, bo to chyba chodzi o to zawężanie, prawda? Że wiemy mało, ale możemy na podstawie bardzo niewielu informacji bardzo ograniczyć tą grupę podejrzanych. Tak, myślę, że kolory są trochę przecenioną kwestią w rozpoznawaniu ptaków, bo wiele ptaków nie ma specjalnie kolorów po prostu, a poza tym te kolory bardzo się zmieniają w zależności od światła, prawda? Jak ptak jest w cieniu, to się wydaje ciemny, jakiś taki czarno-szary, a jak jest na słońcu, to z kolei zupełnie to wrażenie jest inne i też wrażenie wielkości, prawda, jest inne, bo w cieniu ptaki wydają się chyba mniejsze, czy mylę się... czy nie? Jak byś to ocenił?
1: Chyba tak, chyba właśnie takie schowane się wydają mniejsze, natomiast wielkość jest właśnie bardzo dobrą cechą, ale pod warunkiem, że ją oceniamy do czegoś, do pewnego stałego elementu.
0: Tak,
1: do tego stałego elementu, który wiemy, jaką ma wielkość. A co do kolorów, całkowicie się zgodzę. Rzeczywiście te same ptaki mogą w oświetleniu zupełnie inaczej wyglądać. Ja nawet chyba sam miałem jakieś takie zdjęcie grupy łęczaków akurat, to są ptaki siewkowe, inna grupa niż wróblowa, ale które też są, zwłaszcza na początku, jak się z nimi zaczyna.

0: na przygodę, to wszystkie wyglądają tak samo. I miałem takie zdjęcie grupy łęczaków, gdzie wyglądało, że to są ze 3 gatunki albo 4 gatunki, a to wszystko były łęczaki. Po prostu każdy był po trochę innym kątem, troszkę inaczej na niego padło światło. I więc naprawdę tak, kolory są oczywiście bardzo ważne, ale musimy cały czas pamiętać, że prawie nigdy nie wygląda tak jak na ładnym rysunku w Atlasie.
1: No właśnie, to jest ciekawe, że w zależności od kąta, na przykład patrzenia naszego, dziób może się wydawać długi albo bardzo krótki, nogi długie albo krótkie, wszystko może się jakoś tak gwałtownie rzeczywiście zmienić. Jest takie określenie angielskie GIS, czy też GIS, które określa taką cechę szczególną ptaka, która... takie pierwsze wrażenie, na podstawie którego często możemy od razu powiedzieć z pewnością, no tak, to przecież jest szpak, chociaż widzimy go przez sekundę. Jaki jest twój ulubiony ptak z taką cechą, którą poznajesz natychmiast bez zastanawiania właściwie?
0: Szczerze mówiąc, to właściwie to większość ptaków tych pospolitych to już mam na tyle opatrzonych, że właściwie gdzieś tam kątem oka zobaczę. Wydaje mi się, że kwiczoł. Kwiczoł jest takim ptakiem, który po prostu on ma te specyficzne ruchy, zwykle podnosi ogon, z kolei pierś ma wyprostowaną, dziób do góry i nawet jak, a do tego często jest aktywny na przykład wieczorem albo wcześniej rano, kiedy oświetlenie jest słabe, chociaż ma bardzo ładne kolory. Jak już widzimy go w świetle, widzimy, że to jest bardzo ładnie upierzony ptak, to nawet wieczorem kątem oka, po sposobie lotu, po tym, jak on tak trochę czasem jak atakuje wronę, jak lotem nurkującym, to ten, to właśnie jego ten cały GIS, czyli nawet mówiąc, to jest w ogóle, to jest skrótowiec, bo to jest dokładne rozwinięcie angielskie. General Impression, Size and Shape. Także to jest właśnie coś, co jest mało konkretne, bo trudno to jednym słowem powiedzieć, jaki jest GIS tego ptaka, ale właśnie
1: od razu wiesz.
0: Tak się od razu wie. No, to niestety przychodzi z doświadczeniem, to niestety przychodzi z latami, tego się nie da nauczyć w ciągu, nie wiem, roku. Natomiast jak się jakby cały czas ptaki obserwuję i tego się można tylko w terenie nauczyć. Tutaj żadne inne metody nie mi pomogą. Po odpowiednim czasie w terenie sami nawet nie zauważymy, kiedy ten GIS będzie nam sam podpowiadał, jaki to jest gatunek.
1: Czyli to jest rola przewodnika, żeby pokazał nam tą cechę charakterystyczną, która potem już zapada nam w pamięć i na pierwszy rzut oka poznajemy kwiczoła, który, dodajmy, jest drozdem popularnym również w miastach żyjącym i rzeczywiście takim dosyć charakterystycznym mieszkańcem naszych różnych parków. A teraz posłuchamy muzyki.

Rozmawiamy dzisiaj z Bartkiem Smykiem, który jest instruktorem ptasiarstwa, jak to określiłem. Uczy ludzi ptaków, jak je rozpoznawać, jak identyfikować.

0: Pytanie o twoje kompromitacje. Bardzo jestem ciekaw, jakie miałeś wpadki z rozpoznawaniem ptaków, kiedy mówiłeś z dużą pewnością, że to jest coś, a po chwili jednak orientowałeś się, że to jest zupełnie coś innego.
1: Mam taką jedną swoją, można powiedzieć, ulubioną wpadkę, dosyć wstydliwą. I to miałem...
0: Takie są najlepsze.
1: Takie są najlepsze, oczywiście. No, ja myślę, że też warto o tym mówić, bo nie ma nieomylnych ludzi i też warto o tym mówić, bo jednak nawet bardzo doświadczeni po prostu popełniają błędy. Ważne, żeby móc do tego błędu się przyznać. I to miałem dosyć poważne audytorium, bo wtedy po raz pierwszy w życiu prowadziłem grupę zagranicznych ptasiarzy. Wtedy to była taka grupka, bardzo sympatyczna grupa starszych panów z Walii. I byliśmy w trasie, strasznie długą objazdówkę zrobiliśmy po wielu miejscach w Polsce i zatrzymaliśmy się na lunch, na jakimś parkingu na Orawie. Tam było bardzo blisko tych torfowisk. Właściwie to było kraju przy tych torfowisk orawskich, gdzie wciąż mamy niewielką, bo bardzo, już bardzo niewielką ginącą populację cietrzewia, czyli skrajnie rzadkiego kuraka jest na skraju wyginięcia w Polsce, którego przez wiele lat nie mogłem zobaczyć i tam w końcu go zobaczyłem. Ale nie wtedy, kiedy byłem z nimi. No w każdym razie dostałem wytyczne od takie, że czasem z daleka te cietrzewie siadają na czubkach drzew, na brzozach i z daleka można nawet je zobaczyć. Cietrzew jest dużym ptakiem, zwłaszcza samiec, który jest czarny, to nawet z kilometra można go zobaczyć. Jak się nastawi lunetę, to wtedy widać, że to jest ten cietrzew. No i oczywiście oni, ja im tego nie powiedziałem, ale wiedząc, że może być taka sytuacja, oni sobie tam spokojnie jedli swój lunch, natomiast ja oczywiście dyskretnie lustrowałem, czy tam coś nie siedzi na drzewie i zobaczyłem przez lornetkę dużego, czarnego ptaka, który tak trochę, mając ciało w pozycji poziomej, siedzi na czubku brzozy. No i nie zastanawiając się, zacząłem krzyczeć black grouse, czyli cietrzew po angielsku. Oczywiście pełen entuzjazmu, bo dla mnie to też byłby nowy gatunek. Po czym nastawiliśmy lunetę na tego ptaka. Okazało się, że to jest bardzo ciemny myszołów, który sobie tak przesiadł poziomo. Także zupełnie inna grupa ptaków. No ja oczywiście byłem generalnie dosyć załamany na początku. Na szczęście grupa naprawdę była bardzo sympatyczna i po prostu wszystko to obśmialiśmy i zakończyło się. Tak, darowali mi. Tym bardziej, że podczas całego wyjazdu cietrzewia nie zobaczyliśmy, natomiast zobaczyliśmy bardzo dużo fajnych gatunków, także było trochę dramatów na tej wycieczce. Ogólnie to była bardzo dla mnie dobra szkoła takiego przewodnictwa, ale wpadka też była.
0: Ja chyba w czasie wycieczki czegoś takiego nie miałem, ale pamiętam, jak przez wiele minut obserwowałem z dużym natężeniem coś, co wydawało mi się siedzącym krogulcem. No i zbliżałem się do tego krogulca, który nie odlatywał nigdzie. No a po jakichś 40 minutach podchodzenia okazało się, że to jest fotelik od starej kosiarki, który wystawał znad trawy, taki zardzewiały. Więc czasami takie rzeczy się zdarzają, nie wstydźmy się tego. A czy są takie rzeczy, których się nauczyłeś od swoich uczniów? Bo czasami jak ktoś zaczyna, to ma raptem takie świeże oko i potrafi cię zaskoczyć czymś niespodziewanym, jakimś skojarzeniem niezwykłym. To ja może powiem, żeby cię ośmielić tutaj, że prowadziłem kiedyś wycieczkę nad Wisłą i jeden pan, który nie był bardzo zaangażowany w samą wycieczkę, ale raptem okazał się człowiekiem z dużą wyobraźnią, powiedział, że takie wierzby odroślowe, to znaczy takie wierzby, które wierzba, którą ścięto, ona wypuszcza ciągle gałązki z tego pniaka i że to przypomina mu wybuch. I rzeczywiście one tak rosną pod różnymi kątami w różne strony, tworzą taką kitę i rzeczywiście coś było takiego uderzająco trafnego w tym, co on powiedział. Zaskoczyło mnie to tym bardziej, że w ogóle nie wyglądał mi na człowieka, który cokolwiek powie w czasie tej wycieczki. A czy miałeś jakieś takie objawienie?
1: Tak, właśnie sobie przypomniałem. Znaczy generalnie chciałem powiedzieć, że ostatnio bardzo dużo właśnie zajmuję się tą edukacją, tym instruktorem ptasiarstwa, jak to bardzo fajnie nazwałeś. I ja właściwie co chwila się czegoś uczę, nawet samo to, że przypominam sobie o cechach ptaków, o których już nawet nie myślę, bo na co dzień je obserwuję. I ja nie myślę, czym się różni jakiś jeden pospolity kotnek od drugiego, bo jakby z automatu je rozpoznaję właśnie tym jizzem, więc samo to, że muszę znowu zajrzeć, przypomnieć sobie już konkretnie nazwać cechy, które różnią te ptaki. Natomiast ja już nie pamiętam dokładnie, z jakiej to było okazji, ale no generalnie nauka głosów jest trudniejsza, więc na przykład wytłumaczenie, jak się ten głos, znaczy zwrócenie uwagi na jakieś cechy głosu, żeby go zapamiętać, jest trudniejsze niż nauka cechy wizualnej. I ja długo nie mogłem, znaczy właśnie samodzielnie

0: nie potrafiłem ładnie opisać tego, jak śpiewa Zaganiacz, do czego on jest podobny swoim brzmieniem. Mhm. Są te polskie transkrypcje, te tatabije, które czasem słychać, czasem nie. Natomiast ktoś kiedyś powiedział, i to mi się strasznie spodobało, że Zaganiacz brzmi jak taka gumowa kaczuszka. Mhm. Taka piszcząca, jak się ją tak naciska, mhm. taka zabawka. I rzeczywiście ja teraz jak słyszę Zaganiacza, to po prostu słyszę tą gumową kaczuszkę.
1: Taka zabawka dla psa.

0: ją opisać? Co to był za sprzęt i jak to... Co to było?
1: Tak, no to była lornetka, to był lat 80., połowa lat 80. Nie było wtedy dużo lornetek dostępnych na rynku, właściwie tak powszechnie to były wyłącznie lornetki produkcji Związku Radzieckiego i właściwie tylko dwie firmy były dostępne i zdaje się, one były właściwie tym samym, tylko nie wiem, w różnych zakładach montowane, więc miały inne nazwy. Były Berkut i Tento, ja miałem akurat firmy Tento. Lornetka, teraz się ładnie mówi porno pryzmatyczna, czyli ta klasyczna, taka pod kątem z pryzmatami, znaczy taka rozszerzająca się, nie taka prosta, jak są teraz bardziej, teraz bardziej młodzi są proste, dachoprzyzmatyczne. Wtedy dachoprzyzmatyczne to widziałem tylko na jakichś folderach z Wielkiej Brytanii, które czasem później już brat przywoził, więc wtedy chyba nawet nie wiedziałem, że mogą być inne lornetki. Ona była ciężka, bardzo solidna. Kiedyś koledze spadła taka sama na jakąś płytkę, chyba w jakimś barze i po prostu płytka pękła, a lornetka nie. I miała taki charakterystyczny, zarzucony obraz, niestety kolorystycznie, jakość tych szkieł była dosyć no, dużo gorsza niż tego, co potem widziałem, ale ogólnie myślę, że całkiem przyzwoita lornetka, no i tak naprawdę wtedy była jedyna. Właściwie całe pokolenie polskich ornitologów wychowało się na sprzętach Tento bądź Berkut. 10 na 50, tak, to jest, parametry są oczywiście kluczowe. Wtedy było tak najbardziej powszechnie uznawany, najbardziej uniwersalny format to był parametrów to 10 na 50, czyli 10 razy powiększenie, 50 mm średnica tego obiektywu, czy tylnego okularu. Szkła.
0: Teraz raczej preferowane są mniejsze lornetki o powiększeniu nawet 8 razy i średnicy tych obiektywów 30, 32, 42. One są po prostu mniejsze i lżejsze.
1: Ja jestem team 8 właśnie teraz. Przeżyłem na 8, wolę 8, bo niewiele dają. Ta 10, między 10 a 8 jest niewielka różnica, jak chodzi o przybliżenie, a 8 jest mniejsza, poręczniejsza w lesie, zwykle jest trochę jaśniejsza. Jak jest tak daleko, to i tak trzeba użyć niestety lunety, więc jestem team 8.
0: Nawiązując do książek, o których wspominaliśmy w pierwszej części rozmowy, w ABC Obserwatora Ptaków z lat 80. można przeczytać bardzo wzruszające opisy, jak autorzy radzą, żeby sporządzić sobie osłonki na obiektywy, żeby czasem tam nie zamokły i że osłonę z grubej folii, żeby na deszczu coś się nie stało.
1: Tak, jest tam też zdanie, że niestety, że podczas intensywnych opadów jedynym sposobem jest użycie parasola.
0: Parasola, dokładnie, tak jest. Widzę, że dobrze to pamiętasz.
1: Natomiast... No ja chyba całą ją przeczytałem pewnie nie raz.
0: Jest tutaj też na końcu rozdziału o wyborze lornetki. Jest informacja o adresie i telefonie do polskich zakładów optycznych na ulicy Mińskiej 25 w Warszawie i co ważne, jest tutaj wymieniony pokój 142, do którego należy się zgłosić po taką lornetkę widocznie.
1: Tam, jeśli dobrze pamiętam, tam jest też taka trochę prosta instrukcja, bo wtedy właśnie lornety w ogóle były jeszcze mniej dostępne niż lornetki. I tam jest instrukcja, że można było kupić, chyba nawet nie wiem, czy w tych zakładach można było kupić zestaw soczewek i była instrukcja, jak samodzielnie wykonać obudowę, czyli właściwie jak sobie zrobić lunetę.
0: O Boże, czyli rura do odkurzacza i no, coś takiego.
1: Chyba coś w tym stylu.
0: No dobrze, to przejdźmy do trudnych tematów, czyli głosów. Jakie są twoje właśnie patenty na te głosy? No bo to są rzeczy, które z trudem wchodzą do głowy, łatwo wypadają. Nawet jeżeli raz już wydaje nam się, że wiemy, o co chodzi, to potem za rok mamy przerwę w słuchaniu i za rok słyszymy ten głos i wiemy, że ktoś tam dzwoni w którymś kościele, ale nie bardzo wiemy w którym. To jak się tego uczyć, tych tak, głosów?
1: No właśnie, no tak, to jest dużo trudniejsze, więc może też zacznę od tego, że tu na pewno nie warto się zrażać, bo no człowiek generalnie jest po prostu zwierzęciem wzrokowym i o ile wizualnie można się 100 gatunków nauczyć w ciągu paru miesięcy rozpoznawać, no to z głosami to jest dużo trudniej. Jest dokładnie tak, jak mówisz, profesor Wesołowski też, niestety już nieżyjący, z którym też miałem przyjemność być przez niego edukowanym w Puszczy Białowieskiej, on zawsze powtarzał, spędząc po 40 latach w Puszczy Białowieskiej i gdzie co roku liczył te ptaki śpiewające, że są takie głosy. Są oczywiście głosy, które się pamięta cały czas, bo są już na tyle utrwalone w głowie, że od razu obudzony w nocy, w środku nocy, w grudniu ten głos się rozpozna. Natomiast są takie trudniejsze głosy, które, jak on powiedział, że no co roku na wiosnę musi je sobie odświeżać. Także to jest rzeczywiście trudna sprawa. Tutaj przydaje się technika. Ja kiedyś się uczyłem, miałem kasety magnetofonowe od brata. Kiedyś brat miał płyty analogowe z Ptycy Sowiecka Wasajuza. Ja jej wypatrzyłem na wystawie w Krakowie. Kupiliśmy jej i potem sobie też przegrałem to na kasety, więc tak można było tego wsłuchiwać. Oczywiście

0: w domu. No, kasety już lepiej, bo na Walkmanie można było zabrać w teren i sobie tego głosu odsłuchać, ale oczywiście w jednym wariancie, jakimś tam tylko nagranym. Natomiast tutaj bardzo dużo możliwości daje po prostu telefon komórkowy, właśnie smartfon. Dobrym sposobem jest, to nie ja wymyśliłem, od razu mówię, nie pamiętam, kto to mi podpowiedział, ale to na pewno nie jest mój pomysł, żeby sobie po prostu głosy ustawiać jako różne sygnały na dzwonek, na jakiś komunikat. Ja myślę, że kluczowe jest to, że jak sobie puszczamy głos i odświeżamy, nawet, ale robimy to świadomie. My to włączamy, słuchamy, wydaje nam się, o, okej, okay, usłyszeliśmy 15 razy, to już pamiętamy. No zdaje się, że tak nie działa, nie jestem specjalistą od tego, jak człowiek zapamiętuje głosy, ale myślę, że kluczowe jest to, że my tutaj jakby świadomie spodziewamy się, że ten głos będzie. Natomiast kiedy ten głos nam się odzywa w niespodziewanych momentach, no właśnie, to się tego nie spodziewamy i to lepiej wchodzi. Ja to przećwiczyłem na wielu gatunkach. Do tej pory używam, tak, że jak mam
1: co
0: jeszcze
1: masz
0: jakiś...
1: ustawiony na dzwonek teraz?
0: Teraz ustawiłem sobie na dzwonek ustawiłem sobie zaroślówkę. Gatunek, który ma bardzo zmienny śpiew. Kiedyś mi się wydawało, że ten śpiew już dobrze dosyć znam. Udało mi się wykryć zaroślówkę samodzielnie w terenie. Mm-hmm. Natomiast jednak ono ma tyle zmienny śpiew, że ustawiłem sobie trochę inny wariant, żeby go sobie teraz odświeżyć. Zwłaszcza, że jest taki czas, że no już niedługo powinny być pierwsze zaroślówki. Można się ich spodziewać. To jest taki rzadki gatunek podobny do trzcinniczka, właściwie bardzo podobny do tych pokrzewek trzcinowych, które są wszystkie takie same.
1: Szarobury.
0: Tak, szarobury. Mm-hmm. Nic charakterystycznego nie ma w wyglądzie. Ma dosyć charakterystyczny śpiew i jest takim nowym przybyszem, bo ona z Azji ma ekspansję na zachód i coraz częściej jest w Polsce widywana. I właściwie można ją usłyszeć właściwie wszędzie. Ja usłyszałem i zobaczyłem swoje jedyne zaroślówki w Warszawie, w granicach miasta, wcale niezbyt daleko od zwartej zabudowy.
1: Wiem, że jednym z twoich koników są ptasie głosy w filmach, które często są źle dobrane. I ornitolog ma zawsze wielką satysfakcję, kiedy wytropi jakąś bzdurę przyrodniczą w filmie, że powiedzmy, to jest zawsze trzeci plan, ale gdzieś ludzie idą i słychać coś w tle i to nie jest głos, który powinien tam się odzywać. Proszę cię, jakiś przykład jeden takiej sytuacji.
0: A mogę dwa szybkie?
1: To szybkie.
0: To szybkie. Kiedyś sobie odświeżyłem film Braveheart, który się dzieje w Szkocji i specjalnie słuchałem go oglądałem go pod kątem, jakie tam głosy występują. Żadnego nie poznałem. Poznałem dopiero głos lodowca. Okazało się, że tam był cały zestaw głosów ptaków z Ameryki. Nie było żadnego ptaka z Europy. A przykład z polskiego serialu, w serialu Król, który się dzieje w Polsce w latach 30. w Warszawie, w pełnym późną wiosną albo latem, odzywa się głosem kontaktowym świstunka żółtawa, czyli gatunek syberyjski, mały ptaszek, który czasem zalatuje do Polski, nie w czerwcu i wtedy się nie nazywa głosem kontaktowym.
1: No dobrze, w takim razie posłuchajmy teraz głosu gajówki i poproszę cię, żebyś powiedział, co tutaj słyszysz.

0: Tak, więc Gajówka jest pokrzewką, śpiewa podobnie do Kapturki, do dużopospolitszego gatunku, ale jest od niej dużo szybsza, taka, ja mówię, że jest taka gęstsza, upakowana. Trochę brzmi jak Kapturka, która zażyła silne środki pobudzające. Mhm. Taka, mówiąc kolokwialnie, naspidowana Kapturka, to jest właśnie Gajówka z takimi dodatkowymi brzęczącymi tonami, których Kapturka nie ma. Kapturka ma raczej same flety, więc flety plus brzęczenia to jest Gajówka.
1: Dla mnie jeszcze przypomina to trochę takie przesuwanie palca po mokrej szybie, takie taki charakterystyczny, trochę gumowaty, dziwny dźwięk.
0: A mi na przykład nie, właśnie z problemem z tymi właśnie knifami, że każdy ma swój.
1: No tak, na tym musimy się niestety zatrzymać. Bardzo ci dziękuję, Bartku, za obecność i rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Ja też dziękuję za uwagę. Program wydawał Michał Margański, realizował Bartek Machajewski. Żegna się z Państwem Stanisław Ubieński. Do usłyszenia za 2 tygodnie.

0: Autopromocja.
1: Tysiące Ukrainek i Ukraińców z dnia na dzień znalazło się w Polsce w dramatycznej sytuacji. W marcu, po wejściu w życie tzw. ustawy wygaszającej, osoby starsze z niepełnosprawnościami, przewlekle chore i pacjenci onkologiczni, ci, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą pracować, utracili bezpłatny dostęp do lekarzy, szpitali i do zasiłków. Dwa miesiące później wielu nadal potrzebuje doraźnej pomocy. Czy nie dało się inaczej? Co mogą zrobić instytucje, by ratować najbardziej potrzebujących? No i co dalej? Jaka jest strategia rządu? Czego chce społeczeństwo? Debata Trójki i OKO.press z udziałem specjalistów od migracji i przedstawicieli ministerstw w poniedziałek o 18:00. Tylko na trójkowym kanale YouTube. Zapraszam, Agnieszka Lichnerowicz.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.
2: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 maja, jest 9. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Odprawa rządu po interwencji służb w domu prezydenta Nawrockiego w związku z fałszywym zgłoszeniem. 4 osoby zginęły w rosyjskim ataku rakietowym na Kijów. Donald Trump twierdzi, że zawieszenie broni z Iranem jest finalizowane. Fałszywe alarmy to uderzenie w stabilność państwa, powiedział premier, odnosząc się do sprawy interwencji w domu prezydenta. Na początku odprawy rządu Donald Tusk podkreślił, że służby powinny dołożyć wszelkich starań, żeby zidentyfikować i zatrzymać osoby odpowiedzialne za prowokacje.
7: Mamy do czynienia z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami polegającymi na zgłoszeniach do straży pożarnej, do policji, zagrożenia życia związanego z pożarem, zagrożenia życia dziećmi i okazują się to prowokacje, ale one skutkują tym, że tak jak w ostatnim przypadku, kiedy dotyczyło to mieszkania rodziny prezydenta Nawrockiego, dochodzi do interwencji. To wszystko sprawia fatalne wrażenia, już nie mówiąc o tym, że mamy do czynienia z ewidentnym przestępstwem i narastającym poczuciem zagrożenia.
6: Fałszywe zgłoszenie dotyczące domu rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku odnotowano wczoraj. Służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do środka. W rosyjskich atakach na Kijów zginęły 2 osoby, 2 kolejne w okolicznych miastach. Liczba rannych wzrosła do 44, przekazał mer miasta Witalij Kliczko.

0: Zaraz znajdujemy się.
1: Jestem w rejonie Szewczenkowskim. Są ogromne zniszczenia. Niedawno otrzymaliśmy informację o jednej ofierze śmiertelnej. Wszystkim poszkodowanym udzielana jest pomoc. Podczas ataku Rosja użyła kilkuset rakiet balistycznych, manewrujących oraz dronów. Wiele zniszczonych budynków i duża liczba poszkodowanych. W wielu domach powybijane zostały okna.
0: Zrujnowane budynki. My widzimy wiele tych budynków.
1: Niezwykle pracowita noc dla dowództwa operacyjnego, naszych pilotów i sojuszników z NATO na wschodniej flance. Tak szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz komentuje działania armii w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. W nocy w polskiej przestrzeni powietrznej operowało lotnictwo wojskowe. Nie odnotowano jej naruszenia. Donald Trump oświadczył, że porozumienie w sprawie zawieszenia broni mające na celu zakończenie wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem zostało w dużej mierze wynegocjowane, a teraz jest finalizowane. Chwilę wcześniej amerykański prezydent rozmawiał z przywódcami 8 krajów regionu i osobno z premierem Izraela.
2: Słowa Trumpa potwierdzają Irańczycy. Jesteśmy na etapie finalizowania memorandum o porozumieniu, powiedział rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pakistan, który pośredniczy w rozmowach między oboma krajami, zapowiedział, że wkrótce Islamabad będzie gospodarzem rozmów USA-Iran. Jak wynika z oświadczenia pakistańskich sił zbrojnych, Trump wydał oświadczenie wkrótce po tym, jak dowódca pakistańskiej armii Asim Munir zakończył w sobotę krótką, ale niezwykle owocną wizytę w Iranie. Nieznane są jeszcze szczegóły porozumienia mającego zakończyć trwającą od 28 lutego wojnę. Wiadomo tylko, że obejmie ono otwarcie cieśniny Ormuz. Niektóre źródła mówią również o odmrożeniu irańskich aktywów w zagranicznych bankach oraz o zakończeniu wojny w Libanie. Z Tyru dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Młody mężczyzna został zastrzelony przez agentów Secret Service przy jednym z posterunków bezpieczeństwa w pobliżu Białego Domu. Według wstępnych informacji to on pierwszy otworzył ogień do funkcjonariuszy. Prawdopodobnie był chory psychicznie.
3: 21-letni Nasir Best, mieszkający na przedmieściach Waszyngtonu, podszedł w sobotę wieczorem do punktu kontrolnego przy kompleksie Białego Domu, wyjął pistolet z torby i otworzył ogień w kierunku funkcjonariuszy Secret Service. Agenci odpowiedzieli ogniem i śmiertelnie ranili napastnika. W trakcie incydentu padło od 15 do 30 strzałów. Best zmarł w szpitalu. W strzelaninie ranny został również przypadkowy przechodzień. Żaden z agentów Secret Service nie odniósł obrażeń. Prezydent Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu, ale nie był zagrożony. Strzelanina miała miejsce poza kompleksem. Z akt sądowych wynika, że Best miał już wcześniej kontakty z Secret Service. Raz był przymusowo hospitalizowany na oddziale psychiatrycznym oraz zatrzymany przez lokalną policję. Był też zatrzymany przez Secret Service w czerwcu ubiegłego roku za grożenie agentom, a w lipcu za wejście na teren zastrzeżony. Mówił wówczas, że jest Jezusem. Z Waszyngtonu Marek Bałkowski, Polskie Radio.
1: Klimat. Umiarkowana jakość powietrza w Sosnowcu, w pozostałych miejscach Polski jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 51% energii. W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie Mateusz Foremniak.
5: W PKO Ekstraklasie za plecami mistrzowskiego Lecha do końca trwała ligowa układanka. Ostatecznie wicemistrzem został Górnik Zabrze. Brązowe medale trafiły do Jagiellonii, a w pucharach zobaczymy też Raków i GKS Katowice. Z ligą pożegnały się za to ekipy Lechi, Arki i Termaliki Brukbet Nieciecza. Z finałową niemocą w końcu pożegnała się Ewa Pajor. Polka zdobyła dla FC Barcelony dwie bramki, dokładając do tego asystę w wygranym 4-0 w finale Ligi Mistrzeń z Olimpikiem Lyon. Kontekst tego osiągnięcia przypomina była reprezentantka Polski Joanna Tokarska.
6: Mieliśmy tę świadomość, jak jej się wypomina te porażki w finałach, że ta szósta potencjalna porażka, no to już by było coś takiego, że no coś by trzeba było poszukać, jakichś czarów, szamanów, już takie były jakieś głosy.
5: Na szczęście klasa sportowa obroniła się sama, z czego cieszymy się wspólnie z panią Ewą. Klasę na sam koniec swojej przygody w Barcelonie bramką potwierdził Robert Lewandowski. Mistrzowie Hiszpanii z Wojciechem Szczęsnym w bramce skończyli jednak sezon porażką 1-3 z Walencją. 21. Puchar Niemiec dorzucili do gabloty piłkarze Bayernu Monachium, a do Premier League po 9 latach przerwy wróciła ekipa Hull City. Z wygranej na razie w towarzyskim Silesia Cup cieszyć mogą się nasi siatkarze. Wszystko za sprawą ogrania 3-0 Bułgarii, co tak komentuje libero Maksymilian Granieczny.
7: W tym momencie najważniejsze, żebyśmy się zgrywali, ale było to zwieńczone zwycięstwem, więc tym bardziej to cieszy. Oczywiście na każdy mecz wychodzimy, żeby wygrać i fajnie, że po prostu udało się to zrobić dzisiaj i przypieczętować zwycięstwo.
5: Cel nadrzędny się nie zmienia, jak najlepszy występ w nadchodzącej Lidze Narodów. Podobnie jak dla naszych siatkarek, które wczoraj również 3-0 wygrały towarzysko z Serbią, a wieczorem sprawdzą formę potężnych Włoszek. Tak samo

0: Można ocenić ciosy, które spadały w walce Aleksandra Usyka z Rico Verhoevenem o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej. Po zaskakująco wyrównanym pojedynku to broniący tytułu Ukrainiec wygrał przez nokaut w 11 rundzie. Ostrą walkę na torze w Pradze stoczyli też żużlowcy. Trzecie miejsce w Grand Prix Czech zajął Bartosz Zmarzlik i został liderem klasyfikacji generalnej. Najlepszy okazał się Duńczyk Leon Madsen. A jak będzie w F1, dopiero się przekonamy. Z pole position do Grand Prix Kanady ruszy George Russell. Przed nami zresztą obfity w sportowe emocje dzień, bo rusza turniejowe granie w Paryżu i już pierwszego dnia na korty wyjdą Magdalena French i Magda Linette. Warto też śledzić początek finałowej rywalizacji Wisły Płock z Industrią Kielce, a więcej o sporcie chwilę po 17 w trzeciej stronie medalu.
1: Dziś może się chmurzyć, miejscami z wyjątkiem Suwalszczyzny spadnie deszcz. Na wschodzie, w centrum i na południu możliwe burze. 21 stopni na północy, 26 w centrum i na południu, 29 na zachodzie.
2: Autopromocja.
3: Nasz piosenkowy duet.
4: Już termometr wsadził w dziuplę, otoskopem zbadał sen.
3: Wzbogacił swój dorobek nową, tym razem wyraźnie satyryczną piosenką o wójcie. Można ją znaleźć, tak jak i poprzednie, na stronie trójka.polskieradio.pl. A kolejną Bob and Carolina zaprezentują już w czwartek.
5: Jakiś sprzeciw?
6: Nie słyszę.
3: Wszyscy są zgodni. Tuż przed 9 w cyklu Piosenkarnia.
7: Nikt tu nie przyczepi się.
3: W audycji zapraszamy do Trójki.
2: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
11: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Jak nie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
13: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd. Konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Więcej informacji na dwojkapolskieradio.pl.
14: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
8: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
15: Zagadkowa niedziela.
16: Mówimy dzień dobry z naszego zagadkowego studia. Dzień dobry mówi Elżbieta Malinowska, Wojciech Dorosz, ja, Maja Sołtysik, a razem ze mną Amelko, dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Klaro, dzień dobry.
18: Dzień dobry.
16: Bartek, dzień dobry.
19: Dzień dobry.
16: Jak się dziś czujecie?
17: Dobrze.
16: Dobrze? Klara, dobrze?
18: Tak, ja też się czuję bardzo,
19: bardzo
18: dobrze.
19: Bardzo wyspany. Pogoda wręcz zachęca do takiej aktywności, takiej energicznego początku dnia.
16: Dzisiaj obudziło nas słońce i to jest bez wątpienia ogromny plus tego dnia. A jak minął wam ten tydzień? Wydarzyło się u was coś ciekawego?
18: Mi bardzo szybko minął, ale raczej był taki standardowy.
16: Mhm.

0: Amelka?
1: Ja w tym tygodniu byłam na zielonej szkole.
0: Gdzie byłaś?
1: W Dźwierzutach.
0: A gdzie to jest?
1: Nad jeziorem.
0: Daleko od Warszawy?
1: No 3 godziny jazdy.
0: No to troszkę jechaliście. I co tam robiłaś?
1: Mieliśmy park linowy, gry i zabawy sportowe, no i było bardzo dużo takiej aktywności.
0: To była twoja pierwsza zielona szkoła?
1: Druga.
0: I pojedziesz po raz trzeci?
1: Tak.
0: Z pewnością tak. Bartek?
2: To u mnie w tym tygodniu też działo się naprawdę dużo. Miałem lekcje fizyki w praktyce i mogłem się zobaczyć na żywo, jak to wygląda z kondensatorami, diodami, czyli rzeczami, którymi się normalnie uczę tylko w teorii i rozwiązuję zadania. A teraz ta lekcja praktyczna bardzo mi to pomogła zrozumieć i właśnie bardzo się cieszę, że w szkole miałem okazję z tym trochę popracować, z takimi podstawowymi układami elektronicznymi. Oprócz tego byłem też na zawodach sportowych i reprezentowałem szkołę w biegach. Także też nieco sportowy akcent w tym tygodniu. I tutaj mogę się pochwalić, że udało mi się zająć drugie i trzecie miejsce.
0: Brawo, gratuluję.
2: Dziękuję. No i jeszcze tak na dopełnienie tygodnia. Wczoraj byłem na dniach otwartych Politechniki Warszawskiej, żeby już powoli zacząć się właśnie rozważam różne opcje na studia i żeby tak się już lepiej zorientować. Więc stwierdziłem, że rok wcześniej już przyjdę na dni otwarte.
0: Tak, więc Bartek przygotowuje się z wyprzedzeniem. Słuchajcie, naszą tradycją oczywiście jest rozpoczynanie audycji od polecajek i zerkam teraz na nasz stół, który jest wypełniony książkami i grami. Kto zaczyna? Klara?
3: Ja mam grę, która się nazywa A la Cuisine, gdzie trzeba zbierać produkty jedzeniowe do przepisów i kto będzie miał najwięcej przepisów, wygrywa. Bardzo lubię w tej grze rysunki i taką staranność w nich widzę.
0: I gracie rodzinnie z koleżankami?
3: Gram w tą grę z tatą.
0: Więc tata jest ofiarą?
3: No, tata też często wygrywa. Tata jest bardzo dobry w tą grę, ale bardzo lubię w nią grać z tatą, bo tata jest taki, zawsze tak śmiesznie w to gra.
0: No i to jest ten bezcenny czas, który ta gra zapewnia. Bartek, twoja polecajka?
2: Moją dzisiejszą polecajką jest seria o skarpetce od Benjamin Shaw. Czyli są to, tak naprawdę są to dwie książki. Żegnaj skarpetko oraz feralne urodziny ze skarpetką. I bardzo spodobało mi się w tej książce wielowymiarowy przekaz, czyli był wątek zakrętów, powiedzmy, przyjaźni, próba dopasowania się do innych, próba zaimponowania innym, czyli takie, powiedzmy, dylematy, które towarzyszą nam bardzo często. I można to odnieść właśnie też do siebie w pewien sposób. Wiem, że brzmi to bardzo poważnie, ale książka jest napisana w bardzo humorystyczny sposób i znajduje się w niej wiele pięknych ilustracji, także jest to pozycja, myślę, dla wszystkich, mimo że jej grupą docelową są młodsi czytelnicy.
0: No dobrze, ale wytłumacz, kim jest skarpetka?
2: Okej, to skarpetka to jest królik rasy baran, jak się później...
0: Rasy bawu.
2: W pierwszej części.
0: Mm-hmm.
2: Ale później się okazuje, że jednak rasy baran. Jest to nieodłączny przyjaciel głównego bohatera i głównemu bohaterowi wydaje się, że skarpetka jest beznadziejny we wszystko i ma różne myśli odnośnie ich przyjaźni. I akurat teraz mówię fabularnie o tej pierwszej części, ale no, muszę przyznać, że zakończenie jest naprawdę zaskakujące i myślę, że zostanie w głowach wielu czytelników.
0: Bartek, który jest moim bratem, to dodam dla naszych słuchaczy, którzy tego nie wiedzą. Bartek podkradł te książki z mojego regału i ja świetnie wspominam moje przygody ze skarpetką i moje czytelnicze doświadczenia z tą serią. Amelko, a twoja polecajka?
1: Ja przyniosłam książkę napisaną przez Tomasza Samoilika. Ta książka to jest taki komiks, w którym no, są głównymi bohaterami są dwa nietoperze. No trzy. Jest też jakaś tam grupa zwierząt. No i też jest jest kruk, kot, szczur. No spodobała mi się tak, chciałam to

0: książkę polecić, dlatego. No, jest fajna. Mi się bardzo spodobała.
1: Teraz widzę, że dwie książki, Echo 1 oraz Echo 2, przed Amelką właśnie leżą na naszym zagadkowym, trójkowym stole. I Amelka patrzy na nie z ogromną ciekawością i też z ogromną sympatią. Więc chyba całkiem polubiłaś tę serię.
0: Bardzo.
1: Słuchajcie, moją polecajką jest książka o sprawiedliwości, a tak właściwie o jej braku. Bo czasem do niesprawiedliwości przyzwyczajamy się tak bardzo, że przestajemy ją zauważać. I pozycja Motylki i Mrówki autorstwa P. Lindenbaum jest na to przykładem. To historia dwóch grup, motylków i mrówek, żyjących pod czujnym okiem kierowniczki w świecie pełnym bardzo sztywnych zasad i harmonogramów, bo przed śniadaniem wszyscy przez 5 minut stoją na jednej nodze, a kiedy pada deszcz, motylki wychodzą na spacer i uczą się o kwiatach oraz grzybach, a później to mrówki czyszczą im kalosze. Gdy motylki odpoczywają po obiedzie, mrówki zmywają naczynia i robią pranie. Z kolei w środy wszyscy obcinają włosy od garnka. I właśnie w tym uporządkowanym świecie bohaterowie zaczynają zastanawiać się, czy te wszystkie zasady rzeczywiście są sprawiedliwe i czy każdy ma tyle samo wolności. Dlatego też wymyślają pewien eksperyment, który ma to sprawdzić. To książka, która nie daje jednej prostej odpowiedzi, tylko raczej zachęca do myślenia i do rozmowy o odwadze, o wychodzeniu poza schematy, o tym, dlaczego czasem warto zadawać pytania, nawet wtedy, gdy wszyscy wokół przyzwyczaili się do jakichś zasad. Ogromnie ważne są także tutaj ilustracje i kolory, ekspresyjne obrazy, które świetnie przedstawiają świat bohaterów. Powtórzę tytuł: Motylki i Mrówki autorstwa P. Lindenbaum, przetłumaczona przez Katarzynę Skalską, wydana przez wydawnictwo Zakamarki. To jest moja polecajka. A dziś czeka nas rozmowa z kulturą w roli głównej. Dołączy do nas Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, ale to po zagadce. Gotowi na zagadkę?
2: Tak.
1: A jakoś tak mało energii macie. Gotowi na zagadkę?
2: Tak.
1: O, znacznie lepiej. Ciche sale, wielkie ramy. Tu arcyciekawe rzeczy oglądamy. Mamy obrazy, instalacje, rzeźby, mapy, czasem nawet ubrania. Na przykład wielkie stare czapy. 22 i 7 trójek.

0: Viva la Vida zespołu Coldplay. Motyw i tytuł przewodni tego globalnego hitu zostały bezpośrednio zaczerpnięte z, uwaga, uwaga, ostatniego obrazu Fridy Kahlo. O. Bo zespół zainteresował się jej podejściem do sztuki i celebracji życia, mimo wielu przeszkód i cierpienia. A dzieła wybitnej malarki można oglądać... No właśnie, gdzie można oglądać? Podpowie nam to rozwiązanie naszej zagadki, a tak właściwie Konstanty, który się do nas dodzwonił. Halo, halo, Konstanty, słyszymy się?
1: No, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Sosnowca.
0: A jakie to województwo?
1: Śląskie.
0: Zgadza się?
2: Tak, nasi rodzice studiowali w Sosnowcu.
0: O, faktycznie.
2: Także taki wątek rodzinny.
0: Faktycznie. Konstanty, czy znasz może rozwiązanie naszej zagadki?
1: Znam.
0: A podpowiesz nam?
1: Muzeum.
0: Fanfary? Słuchaj, a kiedy byłeś ostatni raz w muzeum?
1: W tym roku.
0: Jakie to było muzeum?
1: W Krakowie.
0: Coś nam więcej o nim powiesz? Co tam widziałeś? Czy było ciekawe, a może nudne?
1: No, było ciekawe.
0: A co cię tam najbardziej zaciekawiło?
1: Obrazy.
0: Po prostu obrazy. Lubisz na przykład malować?
1: No tak.
0: A co jeszcze lubisz robić?
1: Grać na instrumencie.
0: O, a na czym grasz?
1: Na perkusji.
0: O, świetnie. A masz perkusję w domu?
1: No tak.
0: O, to myślę, że sąsiedzi chyba nie są zadowoleni za bardzo, ale może właśnie są i może się cieszą, że mogą słuchać muzyki, którą grasz. Konstanty, dziękujemy ci bardzo za telefon.
1: Ja też dziękuję.
0: I pozdrawiamy cię z naszego zagadkowego studia.
1: Pozdrawiam.
0: W ostatnich dniach bardzo dużo mówiło się właśnie o muzeach za sprawą Nocy Muzeów. I mam poczucie, że takie wydarzenia pokazują, że... No właśnie, kultura nie musi być czymś zamkniętym, cichym, bardzo poważnym. A kiedy mówimy kultura, bardzo często każdy wyobraża sobie coś innego. Jedni myślą o teatrze, inni o muzyce, kinie, książkach albo muzeach. Czym właściwie jest ta kultura? O tym porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem, bo w zagadkowym studiu pojawił się już Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Panie Robercie, pozwoli pan, że najpierw skieruję się do moich współprowadzących. Słuchajcie, czym jest kultura? Klara, masz jakiś pomysł?
4: Dla mnie kultura jest czymś... takim bardzo dużym, że nie tylko jedna rzecz, bo tak naprawdę kultura jest jedzeniem i muzyką i teatrem i wszystkim się różni, ale też czymś, w czym specyficzny kraj na przykład się...
2: Czyli można ująć, że to taki sposób życia w sumie.
4: Tak. Jeśli dla kogoś kultura jest taka bardzo ważna, to naprawdę dużo czasu w nią pochłania.
0: Amelka, a czym dla ciebie jest kultura?
5: Dla mnie kultura jest czymś, sztuką, muzyką, książkami.
0: Bartek, chciałbyś coś dodać?
2: Tak, to ja kiedyś miałem tendencję właśnie do

0: do faworyzowania nauki ponad kulturę, ale zrozumiałem, że są to totalnie dwie różne sfery życia. I ja to interpretuję tak, że nauka opisuje nasz świat, a kultura po prostu go interpretuje. I myślę, że ich wzajemne, powiedzmy, oddziaływanie na siebie jest niezbędne tutaj w tym wypadku.
1: Zgadzamy się, Amelko? Amelka kiwa głową, więc chyba tak. Panie Robercie, czym jest kultura?
2: No właściwie nasi gospodarze, gospodynie odpowiedzieli w sposób najbardziej trafny, adekwatny. Jest to rzeczywiście potężny zbiór praktyk, zwyczajów, rytuałów, komunikacji, dziedzin. No, to wszystko, co tu dzisiaj przynieśliście, jest najlepszym przykładem tego, że kultura to nie jest taki jeden prosty wytrych do wszystkiego, bo macie komiks, przecież komiks Tomasza Samojlika to jest i ilustracja, i historia, i opowieść, i wyobraźnia, i typografia, czyli sztuka składania czcionek, i wreszcie sama książka jako piękny przedmiot też, jako ten materialny taki wyraz tego, co ktoś wymyślił. Klara powiedziała coś bardzo nieoczywistego. Do niedawna nie uważano w takim definiowaniu kultur, że gastronomia, kulinaria, czy sztuka jedzenia, czy komponowania dań, że to jest obszar kultury, przynajmniej nie w takim tradycyjnym, konserwatywnym mówieniu o kulturze. A ty przyniosłaś nie tylko pudełko pełne przepisów, ale też pięknie opowiedzianych ilustracją z elementami gry, zabawy, więc gra, zabawa, ilustracja, danie jako dzieło kultury, dzieło sztuki. To też jest bardzo ciekawy wątek i też Bartek, mówiąc o tej relacji pomiędzy kulturą i nauką, no właściwie też pokazuje, czemu jedno i drugie służy. Chociaż ja bym też powiedział, że nauka jest też częścią kultury, podobnie jak ekonomia, pieniądz, prawda? Pieniądz też jest obiektem kultury, bo jest symbolem, bo jest przedmiotem, bo jest jakąś ilustracją na banknocie. Więc jak widzicie, kulturą jest wszystko, co nas otacza i co jest jakimś obszarem komunikacji tak naprawdę. To, że jesteśmy w radio, też jest, radio też jest przestrzenią kultury. No bo używamy języka do komunikacji, mówimy jakieś historie, używamy technologii, no ale też, co jest ważne, nie mówimy tylko do siebie, mówimy do innych. I wydaje mi się, że kultura jest czymś, co ludzi spaja, łączy, dzięki czemu się mogą komunikować, wymieniać jakimiś ideami. Dzięki kulturze wchodzimy w świat czyjejś wyobraźni, bo Echo 1, Echo 2 Tomasza Samojlika to jest wejście w wyobraźnię tego autora, prawda? Też troszeczkę potem nasza wyobraźnia zaczyna jakoś komunikować z tą wyobraźnią autora, czy à la cuisine, ktoś to wymyślił, prawda? Ale powiedziałaś, Klaro, że macie już swoją historię wokół tego z ojcem, prawda? Gracie i to dzieło kultury, które was sprowokowało do pogłębiania relacji i w rodzinie, i w domu, i takiego potem takiej potrzeby, żeby to sprawdzić w praktyce, żeby to ugotować, żeby to właśnie podzielić się tym jeszcze z innymi. To jest właśnie fenomen kultury, że przeżywamy coś dzięki dziełu, które ktoś dla nas stworzył, ale ta interpretacja, potem ta relacja, którą dzięki temu dziełu zbudujemy i z dziełem, i z innymi ludźmi, to jest właśnie obszar kultury.
1: Kultura bez wątpienia łączy ludzi i buduje relacje. Jednak chciałabym wyjaśnić jedną kwestię. Przedstawiłam pana jako, no właśnie, jako dyrektora Narodowego Centrum Kultury, ale czym tak naprawdę jest to Narodowe Centrum Kultury i co tam się dzieje? Macie jakieś pomysły?
0: Myślę, że może wspierać różne wydarzenia kulturalne.
1: Amelka, masz jakieś pomysły?
3: Nie.
1: Klara?
4: Może pokazują, jak ta kultura się tworzy, albo jak się rozwija, albo jaka jest inna w różnych miejscach.
1: Panie Robercie, czym zatem zajmuje się taka instytucja jak Narodowe Centrum Kultury i na czym tak właściwie polega pana praca? Jakie ma pan obowiązki? Myślę, że to jest praca bardzo wymagająca.

0: i spoczywa na panu spora odpowiedzialność.
1: Ojej, tak, to jest czasami za duża odpowiedzialność nawet i za dużo obowiązków, jak na jedną głowę, ale jesteśmy na szczęście dużą drużyną pracowników, pracowniczek Narodowego Centrum Kultury i mamy w tym roku w ogóle, słuchajcie, 75 lat. To jest, trudno w to uwierzyć, że taka instytucja może tyle lat trwać i zmieniały się właśnie dyrekcje, osoby pracujące w tej instytucji, ale jedno jest takie ważne, to DNA tej instytucji. Myśmy ostatnio się zastanawiali, co to jest to DNA, gdzie są te nasze takie prapoczątki, gdzie to się wszystko zaczęło. No ale zaczęło się też, słuchajcie, w takim okresie bardzo powojennym, takim nieciekawym. No pewnie słyszeliście opowieści waszych babci, dziadków, jak to wyglądało przed tuż po wojnie. Więc ta kultura była też takim narzędziem odbudowy trochę naszego kraju, więc powstawała też w małych miejscowościach, miasteczkach. Zawsze tam się pojawiały jakieś takie ważne osoby, które organizowały wokół siebie, nie wiem, dzieciaki, tradycje ludowe, jakieś takie właśnie wyrabianie czegoś razem. No i to są takie nasze początki, ten taki, my to nazywamy ruch amatorski, czyli tam, gdzie w małych miejscowościach pojawia się absolutnie potrzeba, żeby coś razem tworzyć, razem tańczyć, razem lepić jakieś garnki, razem tkać, razem opowiadać historię, razem muzykować. I tak naprawdę to są źródła tej naszej instytucji, żeby takie właśnie formy wspólnotowego razem robienia czegoś w małych miejscowościach. Z tego się właśnie zrodziło Narodowe Centrum Kultury. No i potem oczywiście to jest instytucja, która dysponuje niemałymi środkami, które otrzymujemy od Ministerstwa Kultury. My te środki rozdzielamy w całej Polsce do domów kultury, do organizacji różnych pozarządowych, na ich projekty właśnie, na ich na wydarzenia różne. Tutaj ktoś z was to trafnie zidentyfikował, ale też na takie działania, jak tutaj powiedziała Klara, takie rozwijające też. Czyli my też bardzo inwestujemy w ludzi, którzy chcą być pracownikami sektora kultury, którzy chcą właśnie robić warsztaty, zajęcia różne, też taką edukację kulturową, więc to wspieramy. Wspieramy też to, co jest bardzo ważne, też taką dostępność kultury dla różnych osób, też takich osób, które mają czasami bariery. Na przykład mają specjalne potrzeby, bo mają niepełnosprawności różne, albo mają problemy z wzrokiem, ze słuchem, więc też staramy się doposażać sale różne, czy miejsca, żeby takie osoby mogły też uczestniczyć w kulturze po swojemu. Tak jak mogą i tak jak lubią i też trochę były właśnie częściami tego naszego takiego społeczeństwa, które się komunikuje poprzez różne działania. Więc to jest tak w wielkim skrócie, no bo obok takiego rozdzielania środków też oczywiście badamy sektor kultury, więc wiemy, kto chodzi do kin, do muzeów, prawda, jakie są potrzeby. No i tak wygląda każdy nasz dzień.
0: I myślę, że to są dni bardzo pracowite. Narodowe Centrum Kultury dba także o dzieci, bo skoro dba o wszystkich odbiorców, także o tych najmłodszych. I często mówi się, że dzieci są bardzo wymagającymi i uważnymi odbiorcami, którzy równie mocno przeżywają sztukę i emocje. Czy pamiętacie może, Amelka, Klara, Bartek, jakieś jedno wydarzenie, doświadczenie kulturalne, które utkwiło wam w głowie i do tej pory wracacie do niego myślami?
2: Ale takie doświadczenie kulturalne w Polsce czy na całym świecie?
0: Może być na całym świecie, nie ograniczajmy się.
2: To ja pamiętam, jak byłam kiedyś w Japonii i ubraliśmy się w takie tradycyjne stroje japońskie kimona i chodziliśmy po Kyoto. I pamiętam, że to było bardzo fajne i było też bardzo dużo takich pań w takich ładnych fryzurach i w tych kimonach i takich klapkach.
0: Mm-hmm. I to utkwiło ci w głowie, nie dziwię się. Też bym zapamiętała takie wydarzenie w moim życiu. Mm. Amelko?
3: Ja sobie...
0: To może być na przykład jakiś koncert, albo warsztaty, albo wystawa, muzeum, które odwiedziłaś.
3: A, no to byłam z mamą na koncercie Bajora.
0: O, i super. Podobało ci się?
3: Bardzo.
0: chciałabyś tam jeszcze

0: teraz pójść na taki koncert?
1: Mogłabym.
0: I byłaś razem z mamą, we dwie byłyście. To był wasz wspólnie spędzony czas, co jest też niesamowite i wspaniałe. Bartek?
2: To ja spośród właśnie wydarzeń kulturalnych wyróżniłbym koncert Toma Odela, który mnie naprawdę zachwycił i na początku w ogóle się tego nie spodziewałem, bo był jako support do koncertu Billie Eilish, ale potem przyszedłem też na jego pełnoprawny już koncert i jeszcze często wracam właśnie do filmików, które mam nagrane właśnie z tego koncertu.
0: Wiemy już, że mieszkają w was doświadczenia różne, z różnych obszarów kultury i myślę, że was ukształtowały w pewien sposób. Macie też szczęście, że możecie doświadczać edukacji kulturowej, kulturalnej, tak to możemy ująć. Panie Robercie, a czy myśli pan, że edukacja kulturalna powinna być w szkołach, obecna w szkołach, tak samo jak matematyka czy też historia?
3: No oczywiście, że tak. Zresztą nieobecność tej dziedziny, która łączy właśnie edukację typową szkolną z takim przygotowaniem też do odbioru kultury w różnych jej formach, jest potężnym brakiem w naszej edukacji. No, ja pamiętam jeszcze te czasy, że było bardzo dużo muzyki, plastyki w szkołach i to, co było jakby sensem, to było robienie tego razem z całą klasą, czy i potem wychodzenie też gdzieś do muzeum, do spotkania z twórcami, to było niezwykle ważne. Także kiedyś, jak Czesław Miłosz przyjechał do Polski po emigracji w Stanach Zjednoczonych.
0: A kim był Czesław Miłosz?
3: To był wielki poeta polski, zresztą dostał Nagrodę Nobla za swoją poezję. Już pod koniec życia wrócił ze Stanów Zjednoczonych, gdzie był wykładowcą, do Krakowa i wtedy go zapytano, czy chciałby być ministrem nauki, czy chciałby być ministrem kultury. I on wtedy tak zapytał z takim zdumieniem, a to jest osobno? Jakby w ogóle nie rozumiał, że to jest podzielone, bo rzeczywiście pomiędzy nauką a kulturą ta granica jest bardzo taka trudna do zmierzenia. Te rzeczy się ze sobą bardzo, bardzo przenikają. Natomiast tutaj, kiedy was tak słucham i tych waszych wypowiedzi, one pokazują taki bardzo nowoczesny stosunek do kultury, że właśnie to nie są już tylko muzea, koncerty, to nie jest już tylko książka, ale to jest też właśnie ta sztuka bycia razem, przeżywania czegoś wspólnie. Jakby mnie pani Maju zapytała o moje przeżycie kulturalne.
0: A właśnie miałam to zrobić. Wyprzedził pan moje pytanie.
3: A ja się już nie mogę doczekać. Ja bym też powiedział, że dla mnie akurat najfajniejsze przeżycia takie z dzieciństwa kulturalne to jest pierwszy raz pójście do kina z bratem. I pamiętam to, ja jeszcze nie czytałem, byłem maluchem i to był film E.T. Spielberga o kosmicie, który ląduje nagle na Ziemi i pamiętam, że przeżywałem bardzo ten film i kiedy go zobaczyłem 35 lat później, jakieś 2 lata temu, to po prostu tak mi się uruchomiło wspomnienia tamtego czasu, to przeżycie, że się po prostu cały rozkleiłem, rozpłakałem i to było przeżycie, bo się nagle wszystko uruchomiło i wspomnienie tego czasu i kolonie w Tomaszowie Mazowieckim, bo wtedy to zobaczyłem i brat, którego wtedy trzymam za rękę i mówiłem, powiedz mi, co on powiedział, no bo nie czytałem. No a druga taka rzecz to jest, kiedy zacząłem śpiewać w chórze z innymi dzieciakami. I nagle to robienie razem kultury, słuchanie się nawzajem, śpiewanie, to było coś bardzo, bardzo pięknego, wystąpienie przed publicznością. Także też takie mam wspomnienie.
0: Które odblokowują cały pakiet emocji. Wspomnieliśmy, że kultura to także dźwięki. I właśnie wspomnianych dźwięków będzie dotyczyć zagadka numer 2. Gotowi na zagadkę?
4: Tak. Tak.
0: Czasem cicha, czasem skoczna, czasem szybka i radosna. Leci cicho gdzieś z głośnika, często człowiek przy niej bryka. 22 i 7 trójek.

0: Revolting Children to energetyczna, energiczna piosenka z musicalu Matilda, powstałego na podstawie książki autorstwa Roald Dahla, Matilda, którą mam takie wrażenie, że całkiem sporo osób zna. Tę piosenkę śpiewa dziecięcy chór, który buntuje się przeciwko surowej dyrektorce szkoły. Utwór łączy rockowe brzmienie, ogromną energię i pokazuje, że kultura dla dzieci może być jednocześnie mądra, odważna i bardzo współczesna. Powiedziałam, że nasza zagadka będzie dotyczyć dźwięków i jestem bardzo ciekawa, czy odpowiedź, rozwiązanie tej zagadki rozszyfrowała Jadzia, która się do nas dodzwoniła. Halo, halo, Jadziu, słyszymy się? Nie słyszymy się? No jak to? Ale ja cię słyszę, a ty mnie słyszysz?
1: Tak, nie słyszę cię.
0: Myślę, że się słyszymy. Jadziu, skąd do nas dzwonisz?
1: Z Krakowa.
0: Nie dosłyszałam. Wy usłyszeliście?
2: Chyba z Krakowa.
0: Z Krakowa? Jadziu, a czy w takim razie znasz rozwiązanie naszej zagadki?
1: Tak.
0: A jak ono brzmi?
1: Ściany mają uszy.
0: Ściany mają uszy? Myślisz, że to jest rozwiązanie zagadki? A może masz rację, bo czasem nie ma jednoznacznych odpowiedzi. A czy u ciebie w domu ściany mają uszy?
1: Tak, mają.
0: I wszystko słyszą? A słyszą także na przykład muzykę?
1: Tak.
0: A myślisz, że muzyka to jest rozwiązanie naszej zagadki?
1: Tak.
0: Też tak myślicie?
3: Tak.
0: Więc możemy powiedzieć, że Jadzia odgadła rozwiązanie. Fanfary dla Jadzi. Jadziu, dziękujemy ci bardzo za telefon. I uważaj na te swoje ściany, bo chyba wszystko słyszą w twoim domu. Pozdrawiamy cię z naszego zagadkowego studia. Muzyka bez wątpienia łączy ludzi, bo kultura łączy ludzi. I mam też poczucie, że bardzo ważne są miejsca, w których dzieci czują, że ich głos jest naprawdę słyszany, że ich głos się liczy. Czy kultura jest właśnie tą przestrzenią, w której dzieci czują się ważne? I kiedy mogą doświadczyć różnych wydarzeń w najbliższym czasie, panie Robercie?
4: Tak, ja myślę, że to jest w ogóle bardzo ważne, żeby kulturę łączyć z zabawą, z emocjami, z opowieściami, z ruchem, z grą, z dźwiękiem. No, to, co dzieciaki lubią, sami przecież jesteśmy wielkimi dzieciakami i też czasami nam się wyłącza ten taki sztywny, nie wiem, kostium naszych życiowych ról czy wieku i wtedy czasami wstępuje w nas dzieciak i pewnie też macie dzieciaki tu takie wspomnienia, że z rodzicami też czasami z nich wychodzą takie duże dzieciaki. Ale ważne jest to, żebyśmy takie miejsca wspólne umieli tworzyć.

takie miejsca wspólne to nie tylko jest plac zabaw, to nie tylko jest dom kultury, to nie tylko jest biblioteka, to nie tylko jest kino, ale to jest też dom, jego tradycje, jego zwyczaje, no i też czasami święta. I takie święta mamy w najbliższym czasie, co najmniej dwa, które chciałbym bardzo serdecznie polecić, bo już 1

0: robimy razem z Ministerstwem Kultury, będzie Barwny Świat Polski, Stolicy Kultury Bielsko-Biała. Nie wiem, czy ktoś z was był kiedyś w Bielsku-Białej. No myśmy tutaj, szczególnie to miasto w tym roku eksponujemy, bo uzyskało tytuł Polski Stolicy Kultury, czyli takiego miejsca, w którym się dużo ciekawych rzeczy dzieje, w którym są wspaniałe festiwale, koncerty, piękne wystawy, ale też Bielsko-Biała to jest miasto rodzinne takich postaci jak Reksio, Bolek i Lolek, Baltazar Gąbka i między innymi właśnie w tym Dniu Dziecka w KPRM-ie będzie można się spotkać z tymi postaciami, Kubą, Śrubą, Reksiem. Będzie można zobaczyć miniaturowe rzeźby, przebrać się też, zobaczyć też, jak powstają animacje, filmy w ogóle, kreskówki. Będzie można w takim studio filmowym na chwilę popracować na tabletach, więc można stworzyć taką poklatkową animację. No i też będzie między innymi premiera takiej nowej, wspaniałej serii Baczne oczko o Biedronce Once i Ślimaku Maku. Między innymi dla dzieci takich, które też słabiej widzą albo mają deficyt widzenia. Właśnie taka interaktywna forma włączająca. Więc też wykreślanki, warsztaty, wspaniałe nowe historie. Zapraszam bardzo serdecznie i też do przejechania się, do zrobienia sobie zdjęcia z kultowym Fiatem 125 wersji kabriolet.
1: O, z takim autem myślę, że chyba każdy chciałby się przejechać. To jest naprawdę niezła fura, możemy tak powiedzieć. Chyba możemy tak powiedzieć. Panie Robercie, na koniec, gdyby miał pan powiedzieć, co chciałby pan przekazać młodym odbiorcom kultury, żeby mieli to z tyłu w głowy, doświadczając różnych wydarzeń, oglądając wspaniałe rzeczy, co by to było? Jedno zdanie, wiem, że to może być trudne dla pana.
0: To ja zapraszam na piknik urodzinowy tutaj w pobliżu, bo do Łazienek Królewskich 27 czerwca i tam chcemy pokazać właśnie kulturę polską w różnych jej odmianach, od literatury, muzyki, warsztatów, po piękne spędzanie czasu razem też w obszarze natury. Ja bym chciał powiedzieć, że za każdym dziełem kultury stoi jakiś człowiek, jego wyobraźnia, jego praca, jego koncepcja, jego potrzeba też dzielenia się, czy takiej właśnie ekspresji. Też pewnie jesteście sami twórcami, bo każdy dzieciak maluje, gra, tańczy. Też jesteście artystami. I z tego spotkania artysty-twórcy i artysty-odbiorcy właśnie bierze się cały piękny świat kultury. Jak najczęściej z niego korzystajcie.
1: To prawda, dzieci także są twórcami kultury i tutaj podpisujemy się pod tym wszyscy. A gościem dzisiejszego wydania Zagadkowej Niedzieli był Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję za zaproszenie. Dobrej niedzieli.
1: A na koniec mamy niespodziankę, coś wyjątkowego dla naszych słuchaczy. Bo już 30 maja o godzinie 12 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się koncert zespołu No Cześć. Nowa płyta Gang Otwartych Serc jest pełna piosenek, które wspierają, dodają odwagi i mówią o emocjach w sposób mądry, ciepły, bardzo bliski zarówno dzieciom, jak i dorosłym. I mamy dla was, drodzy słuchacze, bilety na ten koncert. Jeśli chcielibyście wybrać się do studia imienia Agnieszki Osieckiej i posłuchać tych piosenek na żywo w przyszłą sobotę, wystarczy zadzwonić teraz pod nasz numer 22 i 7 trójek. A jeżeli jeszcze nie udało mi się was przekonać, mam nadzieję, że zrobią to sami autorzy płyty. Basia Derlak i Jacek Szabrański.
2: No cześć! Ja jestem Basia Derlak, jedna druga duetu No Cześć.
3: I Jacek Szabrański, czyli druga jedna druga duetu.
2: I dzisiaj pozdrawiamy was z Powiśla Maciejowickiego.
3: No i pozdrawiamy was w bardzo dobrych nastrojach, gdyż przygotowaliśmy niespodziankę dla wszystkich słuchaczek i słuchaczy Zagadkowej Niedzieli.
2: Już za tydzień spotkamy się tutaj w Trójce. Zagramy dla was koncert promujący płytę Gang Otwartych Serc.
3: Tak, Gang Otwartych Serc jest albumem zawierającym 10 piosenek napisanych z myślą o dzieciakach, ale też i o ich rodzicach. Chcieliśmy stworzyć utwory, które będą inspirujące i przede wszystkim czytelne zarówno dla młodszych słuchaczy, jak i dla tych troszkę starszych.

0: Czech.
1: Moja mama opowiadała mi, że kiedy była mała, w jej domu się muzykowało. Nie tylko w jej domu. Po prostu kiedyś nie było ani internetu, ani telewizji i wspólne wykonywanie muzyki było pełnoprawną rozrywką, a do tego wartościowym czasem, jaki spędzał rodzic i jego dziecko. Spodobała nam się bardzo ta idea, dlatego postaraliśmy się napisać takie piosenki, które mogłyby, mam nadzieję, spodobać się zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Piosenki wesołe i rozrywkowe, ale też nie głupie, które mogą zachęcić do rozmowy na temat poczucia własnej wartości, szacunku do przyrody, sprawczości młodego człowieka, czy po prostu ogromnej miłości, która w tajemniczy sposób mieści się w naszych nie takich dużych sercach.
0: Dokładnie. Sami jesteśmy rodzicami, w związku z tym przyglądamy się światu, w którym przyszło dorastać naszym dzieciom i mamy takie poczucie, że świat ten stawia pewne wyjątkowe wyzwania wobec młodych ludzi, ale również wobec rodziców, którzy towarzyszą dzieciakom w tym procesie rozwoju. Mówimy o świecie, który się transformuje, o historii, która przyspieszyła, o technologiach, które nagle wkraczają w nasze życie, wyznaczając jego rytm, a jednocześnie znikąd nie widać żadnej jasnej instrukcji obsługi dotyczącej tego, jak powinniśmy sobie radzić z tymi nowymi okolicznościami, w których żyjemy. My sami dorośli niejednokrotnie czujemy się odrobinę zagubieni, a co dopiero dzieci. Dlatego przyszedł nam do głowy taki koncept, aby stworzyć utwory, które będą pomagały wrócić do siebie, wrócić do własnych emocji, własnych uczuć, a wszystko po to, żeby nauczyć się stawiać mocne, własne kroki w tym zmieniającym się, wymagającym świecie. Czy nam się udało? Ocencie sami, słuchając naszego koncertu już za tydzień.
1: No cześć!
2: To idealna okazja, aby spędzić przyszłą sobotę w piękny sposób. Namawiam, by wybrać się rodzinnie z tatą, z mamą, bo to może być też piękny sposób na celebrowanie Dnia Mamy, który wypada 26 maja, czyli już za 2 dni. Macie przygotowane prezenty albo różne atrakcje wymyślone dla swoich mam?
3: Niespodzianka.
4: Tak, niespodzianka.
2: No nie możemy nic zdradzić, bo nasze mamy nas słuchają, prawda? I wtedy nie byłoby niespodzianki. Ale przypominamy, że tak, 26 maja, bardzo, bardzo ważne święto. Dodam tylko, że za tydzień o 11 po zagadkowej niedzieli odbędzie się retransmisja koncertu o 10, pomyliłam godziny, o 10 po naszej audycji. A dzisiejszą audycję wydał Wojciech Dorosz, zrealizowała Elżbieta Malinowska. Bartek, dziękuję.
3: Dziękuję.
2: Klara, dziękuję.
5: Dziękuję.
2: Amelko, dziękuję ci bardzo.
4: Dziękuję.
2: Ja nazywam się Maja Sołtysik. Dziękujemy za dzisiaj. Żegnamy się oczywiście utworem zespołu No Cześć, List w Butelce. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: To jak to idzie?
2: Załóż czapkę, nie siedź tak blisko ekranu. Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Jeszcze mi podziękujesz.
1: Więc to są...
2: mądrości, przestrogi, powiedzenia i powiedzonka naszych mam. Słowem, mamizmy.
1: W audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek tworzymy razem z Państwem leksykon mamizmów. Czasami zabawnych, czasami zaskakująco słusznych, a czasami lekko irytujących. Na propozycje od Państwa czekamy pod mailem porozmawiajmy@polskieradio.pl. Można się nagrać, można do nas napisać.
2: By dołączyć swoją opowieść do wielkiego trójkowego słownika mamizmów. Wyemitujemy go w Dniu Matki. Zapraszam, Anna Kowalczyk.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
6: Co za dzień.
5: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
9: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
8: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
10: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 maja, jest 10. Michał Czerwa, zapraszam na serwis trójki. Znalezienie sprawców pozwoli uciąć spekulacje. Premier Tusk o fałszywych alarmach telefonicznych. Łatwo gang zebrał 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa. Do 21 w Krakowie trwa referendum w sprawie odwołania prezydenta i władz miasta. To uderzenie w poczucie bezpieczeństwa rodziny głowy państwa i poczucie stabilności oraz bezpieczeństwa kraju. Tak premier Donald Tusk komentuje fałszywe zgłoszenia przez numer 112. Wczoraj służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Premier Tusk podkreślił, że szybkie ustalenie sprawców fałszywych alarmów pozwoli uciąć spekulacje.
12: Jedna głupsza od drugiej, ale niestety są bardzo nośne. Czy są to politycy opozycji, którzy mówią, że rząd organizuje te pseudozamachy? Czy są to jacyś aktywiści, którzy uważają, że ofiary tych prowokacji same na siebie organizują te prowokacje? Jedno i drugie nie za mądre, ale jednak coraz częściej powoduje takie poczucie niepewności. O co chodzi? I kto stoi za tego typu prowokacjami?
11: Od kilkunastu dni służby otrzymują fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy i osoby publiczne związane z prawicą. W tej sprawie w kontakcie są przedstawiciele prezydenta i rządu. Udało się zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na rzadką chorobę powodującą zanik mięśni. Łatwo gang wyruszył na rowerze spod Tatr nad Bałtyk, żeby zabrać środki na leczenie 8-latka. Od piątkowego popołudnia prowadzi transmisję ze swojego przejazdu i zachęca do wpłat na leczenie Maxa w Stanach Zjednoczonych. Potrzebnych 12 milionów złotych na koncie akcji pojawiło się w czasie przerwy w Toruniu.
13: Wielkie serducha dla Was, piękna sprawa. Max na pewno to ogląda, albo potem obejrzy Max.
11: Łatwogang nadal prowadzi zbiórkę na rzecz dzieci chorujących na dystrofię mięśniową Duchenna. YouTuber ogłosił, że teraz pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie 4-letniego Adasia. W Krakowie rozpoczęło się referendum w sprawie odwołania władz miasta. O 7 rano.

0: Pracę rozpoczęło ponad 450 komisji referendalnych. Obowiązuje cisza wyborcza, a kluczowa będzie frekwencja.
1: Otwarcie lokali przebiegło bez zakłóceń. Takie informacje przekazuje krakowska delegatura Krajowego Biura Wyborczego i komisja referendalna. W lokalach wydawane są dwie karty. Pierwsza dotyczy odwołania prezydenta Krakowa, druga Rady Miasta. Głosujący zaznaczają krzyżykiem odpowiedzi tak lub nie. Tłumaczy Barbara Golanko z Krajowego Biura Wyborczego.
2: Tak jak w przypadku wyborów powszechnych, lokale będą czynne w godzinach 7:21. Później do pracy przystąpią już te komisje referendalne, będą zliczać wyniki.
1: Do zakończenia głosowania i zamknięcia lokali referendalnych obowiązuje cisza wyborcza. Ponieważ o ważności referendum decyduje frekwencja, zabronione jest podawanie nawet cząstkowej liczby głosujących, a także apelowanie o udział lub rezygnację z wzięcia udziału w referendum. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Największe gwiazdy tenisa, setki tysięcy widzów i jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych roku nad Sekwaną. W Paryżu rozpoczyna się dziś pierwsza runda wielkoszlemowego turnieju French Open. W tym roku Polska będzie miała liczną, sześcioosobową reprezentację. O utrzymanie swojej dominacji na kortach Rolanda Garrosa powalczy czterokrotna triumfatorka turnieju Iga Świątek.
3: W pierwszym dniu turnieju głównego na korty wyjdą Polki Magda Linet oraz Magdalena French. Następnego dnia rywalizację rozpoczną Kamil Majchrzak, debiutująca w paryskim turnieju Maja Chwalińska, a także najmocniejsi polscy reprezentanci Hubert Hurkacz i Iga Świątek. Królowa paryskiej mączki zagra w pierwszej rundzie z 17-letnią Australijką Emerson Jones, zajmującą 136 miejsce w światowym rankingu. Świątek nie zachwyca formą w tym sezonie, jednak pozostaje jedną z głównych faworytek do triumfu. To właśnie na kortach Rolanda Garrosa odnosiła największe sukcesy w karierze. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Znamy wyniki konkursu muzyki folkowej na 27. Festiwalu Polskiego Radia Nowa Tradycja. Laureatką Grand Prix została instrumentalistka Karolina Matuszkiewicz, przewodnicząca jury Joanna Słowińska. Mówi, że w tym roku konkurs udowodnił, jak różnie można traktować tradycję.
4: Jest to osobna propozycja oparta na tradycji, a jednocześnie współczesna w wykorzystaniu głosu, w wykorzystaniu śpiewu, w wykorzystaniu harmonii.
0: Dziś ostatni dzień 27. nowej tradycji. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś może się chmurzyć, miejscami z wyjątkiem Suwalszczyzny spadnie deszcz. Na wschodzie, w centrum i na południu możliwe burze. 21 stopni na północy, 26 w centrum i na południu, 29 na zachodzie.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze

0: słoneczkiem.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Historia pewnej płyty.
10: Tomasz Żonda, witamy Państwa w niedzielny poranek. Dziś część druga opowieści o płycie Various Monks Emu.
11: Teksty pisała Anita. Były bardzo kobiece, osobiste, takie proste, niespecjalnie wydumane.
12: Wydawało nam się, że możemy zmienić tę Polskę szarą i zrobić coś fajnego. I to się wielu osobom udało.
13: Robert zaproponował tytuł płyty. Ja jeszcze nie wiedziałem, że kodem będą nazw poszczególnych płyt będą litery na E.
14: Absolutnie wierzyłem, że ta płyta będzie czymś wyjątkowym, bo była czymś wyjątkowym na tle dwóch poprzednich.
15: Jansson zaprowadził ją do prawnika.
16: Cóż, ona Anity pochodziła. Do Anity pochodziły dźwięki wokalne, nie pochodziła muzyka.
17: Dziś w drugiej części opowieści o płycie Emu wspominać będą muzycy Anita Litnicka, Robert Jansson i Robert Amilian, dziennikarze Marek Niedźwiecki i Maciej Pilaczyk oraz wydawca płyty Marek Kościkiewicz.

z nagrywaniem piosenek na płytę, to było tak, że ja przychodziłam już na wokale, więc ja nawet nie miałam pojęcia o procesie całym nagrań. Wiedziałam tylko tyle, jakoś tak się potrafiłam zorientować, że najpierw to bas i bębny, a potem cała reszta. I ja wchodziłam już, jak były aranżacje ukończone i nagrywałam wokale i to wszystko. Także nie miałam takiego od kuchni, takiej wiedzy, jak to się robi płytę w ogóle, jak się ją tworzy. Robert

0: miał zawsze bardzo klarowną wizję, już na fazie demo wybierał brzmienia, wiedział dokąd zmierza i jak chce, żeby piosenka ostatecznie brzmiała. Dobrał sobie też super ludzi do tego, bo też tutaj trzeba zaznaczyć, że zwłaszcza bracia Marciniakowie, którzy byli z nim od samego początku, on w nich zainwestował, to byli młodziaki totalne i stali się takimi jego żołnierzami, wyćwiczonymi dosłownie w tych klimatach, o które jemu chodziło. On ich stworzył praktycznie na tamten czas i oni byli świetnie przygotowani warsztatowo. I chętnie po prostu realizowali wizję Roberta, się w tym odnajdywali i bardzo, bardzo fajnie im to wychodziło.
1: Ja, starszy pan w wieku 23-4 lat, poznałem dzieci, bo Paweł jest ode mnie 9 lat młodszy, Michał 7, więc jak gdyby odejmując odpowiednio dystans, można sobie usmysłowić, jakie dzieciaki poznałem. I te dzieciaki już od kilku lat grały. Ci panowie mieli lat 10-12 i wymiatali nieźle. Ja byłem w pewnym sensie jakimś mentorem, myślę, dla nich i tym człowiekiem, takim starszym bratem, który ciągnął ten wózek, bo wiadomo, że na tych młodzikach trudno było opierać jakąś tam większą energię emocjonalną, muzyczną, a i owszem, natomiast tą emocjonalną musiałem opierać głównie na sobie.

0: Ja pamiętam, jak Robert przyniósł mi wcześniejsze nagrania, te instrumentalne, potem te płyta taka wokalna z udziałem Roberta Amiriana. I on tak patrzył się na mnie i oczekiwał, że ja mu powiem, co zrobić, dlaczego jeszcze nie. Bo przecież jest naprawdę świetnym melodykiem i pisze świetne piosenki, a te dwie pierwsze płyty jakoś tak przeszły trochę bez echa. No i ja chyba w którymś momencie powiedziałem mu, że to powinna być chyba wokalistka. Że znajdźcie dziewczynę, która będzie świetnie śpiewała i po prostu śpiewajcie piosenki. Nie udziwniajcie, możecie sobie robić dla siebie jakieś takie rzeczy na boku, ale to musi być ten. No i kiedy dostałem tę pierwszą płytę, czy nie byłem pewien, szczerze mówiąc, że to będzie aż taki sukces. Tak jak potem nie byłem pewien, wszystko się może zdarzyć, że to tyle tygodni spędzi na miejscu pierwszym. Mówię o solowej Anicie, kiedy już odeszła. Ale to się czuło, że to jest płyta z wielkim potencjałem, bo Anita była dziewczyną bardzo taką już wtedy. Znaczy, ja też pamiętam pierwszy moment, kiedy ona przyszła tutaj do studia. I przepraszała mnie, że właśnie dopiero są po śniadaniu, bo to była Markomania, czyli 9:10 rano w sobotę. Była taka bardzo dziewczęca, no ale to wiek, prawda?
1: Wszystko było nowe i piękne i fascynujące i myślę, że jakbym tak sobie to zaplanowała, że tak będzie, to by to nie wyszło, to po prostu się tak zdarzyło. I z tym radzeniem sobie z tą popularnością,

0: z tym wywiadami i sesjami to też bywało różnie, bo ja miałam poczucie, że czemu nagle ludzie zadają mi tyle pytań, chcą wiedzieć, co ja myślę o tym czy na taki temat. Przecież ja mam tylko 19 lat i ja nic nie wiem w ogóle, więc w pewnej chwili mnie to tak przeraziło, jak widziałam swoją twarz z plakatów czy tam z pierwszych stron gazet i swoje wypowiedzi czytałam. Miałam taki dyskomfort z tym związany pewien, że ja nie jestem żadnym autorytetem, dlaczego ja nagle się wypowiadam i ludzie to czytają i analizują moje wypowiedzi. Wtedy i tak było fajnie, bo to były też czasy innej prasy, innego dziennikarstwa. Dzisiaj to jest dopiero hardcore być popularnym. Tego bym nigdy nie chciała. To jest po prostu coś strasznego, co teraz, jak człowiek jest wystawiony, na jaki ostrzał, jak jest na świeczniku.
1: Ale wracając do tej pierwszej płyty, no tak, dostałem to od Roberta, znowu z tym samym takim, z wielkimi znakami zapytania w oczach, czy to coś z tego będzie, czy nie. No i zaczęliśmy grać i 500 000 płyt się sprzedało. To jest niewiarygodne. Teraz wyniki nieosiągalne dla naszych artystów na naszym rynku, a wtedy tak było.

0: Listopad 93, zespół wchodzi do studia wytwórni filmów fabularnych w Łodzi, by zarejestrować płytę Emo. Realizatorem tej płyty zostaje Jarek Regulski.
1: Cóż, ona nigdy pochodziła. Ona nigdy pochodziła dźwięki wokalne, nie pochodziła muzyka. Więc jakby ta muzyka wcześniej już była nagrana, ona była przez nas trawiona na lewo, na prawo. Czy te dźwięki wystarczają, czy są wystarczające, czy czegoś jeszcze nie potrzeba dołożyć aranżacyjnie. Zero hipokryzji. To wszystko było autentyczne. Spojrzenie bezpośrednie, spojrzenie szczere aż do bólu. A jeśli chodzi o wokal, to wiadomo, wszyscy spotykaliśmy się w studiu, gdy Anita śpiewała, chcieliśmy, aby Anita wyśpiewała takie dźwięki, jakie gdzieś tam sobie zamarzyliśmy, a głównie ja, który gdzieś układam linie melodyczne, aby one były gdzieś tam zbliżone do moich ideałów, które gdzieś tam sobie ułożyłem wcześniej w swoim umyśle. Nie zawsze tak być mogło i nie zawsze tak zapewne jest. Artysta, który jest spełniony, jest przegranym artystą. Więc i ja nie mogłem być nigdy spełniony, ale Anita miała tą piękną przewagę, że pisała w tak młodym wieku, trzeba to zaznaczyć, przepiękne teksty, teksty ponadczasowe. I tutaj aż się scyzoryk mi otwiera, że nigdy nie została nawet nominowana do Fryderyka. No ale to już jest zupełnie inny i odrębny temat, o którym wolałbym nie mówić.
2: Nie było też takich sytuacji, kiedy on by mi coś powiedział, że nie no, zmień to słowo, czy tę linijkę, czy jak mówię, czasami nawet udawało mi się tam pozmieniać mu linię wokalu. Bardzo cierpiał, ale jak usłyszał, że to działa, to się dał przekonać.

0: Już po kilku tekstach widzieliśmy, to jest gigant, a sprawę, że tak powiem, wykonawczą, no traktowałem bardzo osobiście, niejednokrotnie nie zgadzaliśmy się z interpretacją Anity. Pamiętam jak dzisiaj piosenka Zanim zrozumiesz, no z łzami w oczach było wyjście ze studia od strony Anity. Nie zgadzała się z tą interpretacją, nie podobało jej się, że musi tak, że tak powiem, wykrzyczeć wręcz te słowa w refrenie.
1: Podkład muzyczny był, jakieś pewnie gwizdanie Roberta, czy też mruczenie, i do tego dopisałam słowa. Pamiętam, że ten zabieg, gdzie wpadłam na pomysł, żeby pisać o niej, w osobie trzeciej, nie o sobie, tylko o jakiejś niej, i że to zaczerpnęłam z zachodnich tekstów, że bardzo często tak było, że się mówiło po prostu she, bez mówienia kto konkretnie, who is she, nie wiadomo, po prostu jakaś tam ona. Taką, i tym tropem poszłam. Często się dzieje, że ja zaczynam całą piosenkę, buduję na pierwszym, dosłownie na pierwszej linijce, czyli zanim powiesz jej, że to był ostatni raz. I wszystko potem dalej już idzie. Bardzo często zaczynam pisać w ten sposób, że mam pierwszą myśl, jakąś frazę otwierającą, i potem ona mnie inspiruje. Czyli najtrudniej zawsze zajmuje mi najwięcej czasu i najtrudniej jest mi wymyślić ten haczyk, tą zaczepkę, na której będę mogła potem stworzyć całą resztę.

0: zanim zrozumiesz, piosenka już, to była taka trampolina. Potem jeszcze ten Sopot, gdzie wygrali konkurs. No i to potem już poszło jak burza.
1: Marek Niedzicki zapowiadał występ grupy i coś się wydarzyło Michałowi z gitarą i ta gitara no, przestała grać. Michałowi, czyli gitarzyście. I wiadomo, że utwór zanim zrozumiesz, rozpoczyna się od gitary. Jak tej gitary nie słychać, no to wszystko leży. I ta gitara przestała grać i sekundy płynęły. A wiadomo, to jest konkurs. No, jednak występowaliśmy tam nie sami, tylko z kilkoma wykonawcami, czy nawet kilkunastoma z różnych krajów. I te sekundy płynęły i wiem, że był jakiś regulamin mówiący, że jeszcze kilka sekund i odpadamy z gry. Po prostu mieliśmy się ukłonić i odejść ze sceny. Więc nerwy były wielkie, ale uśmiechy były na twarzach, no bo grupa nie koncertowała wcześniej, więc jak gdyby chyba nawet tak do końca nie zdawała sobie sprawy z tego, co nas czeka. Ale się wszystko udało i jak to się mówi, te 2-3 sekundy przed czasem upływającym gitara zaskoczyła. Wszystko się pomyślnie skończyło dla zespołu. I było Grand Prix i wyróżnienie dziennikarzy, więc jak gdyby wszystko pokazało, że należy te koncerty grać, że należy się pokazywać, że wszystko jest dobrze. Ale ciekawostką w tym wszystkim jest fakt, że zanim pokazaliśmy się publicznie, a powtarzam, pierwszym takim naprawdę publicznym był ten występ telewizyjny w Sopocie, to płyta już była wydana w firmie Zigzag i płyta się sprzedawała bardzo dobrze.
2: Wielkim, wielkim wydarzeniem była nasza wygrana w Sopocie, Bursztynowy Słowik, i to było wielkie przeżycie. Wtedy poczuliśmy, że faktycznie chyba coś fajnego robimy, że jednak, kurczę, że nie mogliśmy w to uwierzyć, że po prostu sobie gdzieś tam te piosenki powstawały, robiliśmy je no, z zaangażowaniem, ale bez jakiejś wiary, że to będzie coś tak wielkiego. Pamiętam, jak

Kora Jackowska nam pogratulowała i to był dla mnie w ogóle totalny szok, bo Kora była dla mnie bardzo ważną postacią i ten wczesny Manam strasznie lubiłam. I nagle ja tych ludzi zaczęłam poznawać i oni zaczęli podawać mi ręce i traktować mnie jako jedną z ich środowiska. I to było takie fajne wchodzenie w ten świat i patrzenie na to wszystko z drugiej strony. To było niesamowite.

Najpierw powstał teledysk do piosenki Zanim zrozumiesz i to był oczywiście, nie trudno się domyślić, inspirowany pomysłem do piosenki Sinead O'Connor Nothing Compares to You, gdzie była tylko jej twarz, taki bliski plan, portret i my też tak zrobiliśmy z moją twarzą. Reżyser stwierdził, że po prostu tylko twarz w kadrze będzie. I to się sprawdziło, to było fajne. Natomiast potem, jak piosenka stała się wielkim hitem, to telewizja publiczna postanowiła zainwestować, to w ogóle się teraz dzisiaj nie zdarza, w nakręcenie takiego mini filmu ilustrowanego jak gdyby naszymi piosenkami, taką serię klipów, które byłyby gdzieś tam artystycznie, wizualnie spójne. No i do tego właśnie został wciągnięty Jarek Szoda i Bolesław Pawica właśnie, Bolek Pawica, który później też zrobił olbrzymią karierę. Jarek zresztą też, wszystko się fajniej mu ułożyło i oni się za to zabrali i stworzyliśmy te teledyski. I to też był taki w ogóle chyba ewenement. Pierwszy raz po prostu coś takiego jak teledysk, to w ogóle się nie kręciło u nas wcześniej i za bardzo. I to były takie pierwsze takie popowe, piękne teledyski.

wymyśliłem taki patent, żeby na początku każdej ze stron kasety, a wtedy zespół był promowany kasetą magnetofonową i nieźle trzeba było się namęczyć, żeby

0: tak ułożyć piosenki, żeby po zakończeniu pierwszej strony nie trzeba było przewijać zbyt długo do rozpoczęcia strony B. I tutaj zastosowałem taki pomysł, żeby rozpoczynać piosenkami, które są po polsku. Potem były piosenki w wersjach angielskich, a na końcu były wersje instrumentalne, które też były śpiewane między innymi przez Roberta.
1: Tam było parę utworów po angielsku, których dzisiaj ja akurat słuchać nie mogę, bo to jest tyle błędów, słuchajcie, w ogóle stylistycznych, gramatycznych. Ale człowiek myślał, że jest super i w ogóle zna angielski. To było niesamowite. Właśnie myślę, że ten power, który właśnie wtedy miałam, że mi się wydawało, że ja wiem, to była cała tajemnica sukcesu. Ja tam wiedziałam, weszłam do studia, ja wiedziałam, jak się nagrywa. Przecież tego nigdy nie robiłam. Ale stwierdziłam, nie no, co to za trudność. No stanę przed tym mikrofonem, założę słuchawki jakieś pewnie i zaśpiewam. Także warsztatowo byłam niegotowa, ale miałam dużo zapału i energii i wiary w to, że mi się uda.

0: Jansson zaprowadził ją do prawnika, czy do kancelarii prawnej, o może w ten sposób, gdzie podpisała jakieś kwity totalnie po prostu nieświadoma tego, co robi. I to był mój, i to jest moment w życiu, gdzie miałem wtedy jakiś żal i do niej, i przede wszystkim do Janssona, gdzie po pierwsze Jansson o tym mi nie powiedział, że to robi, a Anita nie powiedziała, że Jansson taką propozycję jej złożył, i do takiego podpisania jakiegoś glejtu doszło. No ale to już historia.
1: Czarne chmury pojawiły się po pierwszej płycie, po tym jak zaczęłam się orientować, że i czuć, że jestem eksploatowana po prostu zwyczajnie, że jestem, że nikt mnie nie szanuje moich potrzeb, tego, że na przykład jestem chora. Pamiętam taką sytuację, że my graliśmy po prostu non-stop. Ja czekałam, aż przerwa nastąpi, że oddechu jakiegoś złapię. Wtedy się grało wszędzie, po prostu w salach gimnastycznych, na beznadziejnym sprzęcie. To nie były ważne rzeczy, jak jakość dźwięku na przykład, tylko była ważna sprzedaż biletów i poza tym niewiele więcej. I ja zaczęłam powoli się czuć bardzo źle w tej sytuacji. Pamiętam, jak kiedyś wieziono mnie samochodem, totalnie chorą. Miałam masakryczną gorączkę. Moja mama powiedziała, że mnie nie wypuści z domu, że ja muszę leżeć, jestem chora i żeby mi wszyscy dali święty spokój. To nie. Z wytwórni fonograficznej przyjechał człowiek i powiedział: Anita, ja cię muszę zawieźć tam na ten koncert, żebyś ty stanęła na scenie i powiedziała, że nie zaśpiewasz. Przeprosić tych ludzi, bo oni tam czekają, jest pełna sala. Ja mówię, ale czy to nie jest ważne, że ja jestem chora i nie jestem niedysponowana, no nie dam rady po prostu. Nie, musisz jechać. I on mnie wiózł tym samochodem po nocy, w pośpiechu. Moja mama ze mną jechała. Wjechaliśmy do jakiegoś rowu, pamiętam, dodatkowo, śpiesząc się.

I ja stanęłam na tej scenie i powiedziałam do tego tłumu ludzi, że ja bardzo przepraszam, ale ja nie dam dzisiaj rady. I wróciłam do domu. Tak to wyglądało. To były momenty takie, że ja naprawdę czułam, że coś tu nie gra. Zaczęłam się orientować, że jestem, mam status gwiazdy, jestem rozpoznawalną osobą, natomiast za tym nie idzie zmiana mojego stylu życia, że poruszam się autobusami PKS wciąż do Łodzi z Piotrkowa i nie mam tam spokoju, bo mnie wszyscy zaczepiają, a nie stać mnie, żeby taksówkami jeździć, o samochodzie własnym nie wspominając, więc troszeczkę mi to się tak nie podobało.

0: absolutnie wierzyłem, że ta płyta będzie czymś wyjątkowym, bo była czymś wyjątkowym na tle dwóch poprzednich. Była przebojowa i była piosenkowa, nie było tam suite instrumentalnych. Natomiast sądziłem, że Anita nie będzie na długo w zespole, dlatego że tak naprawdę nie było do końca zespołu. Ten zespół był zawsze takim trochę specyficznym tworem. To była trochę taka hegemonia. I jakby moje pojęcie zespołu było zupełnie inne. Zespół kolażny na przykład, czy zespół ten, w którym była Anita wcześniej, były zespołami opartymi na jakiejś przyjaźni, na kumpelstwie i przebywaniu też razem. Muzykowanie gdzieś tam się przewijało pomiędzy tym wszystkim. A tutaj był taki twór bardzo konkretnie zadaniowy, muzyczny. I tam nie było jakichś specjalnie towarzyskich nasiadówek długich i imprez i tak dalej. A widziałem, że Anita jest po prostu taką... Anita była totalnie wyjątkowa od samego początku. Ona miała bardzo czystą, pozytywną energię i nie pasowała zupełnie tak naprawdę dla mnie do zespołu. Tak samo jak ja nie pasowałem. Myśmy byli zupełnie z innej bajki.
1: Nie wiem, jak Robert to czuł. Oboje byliśmy silnymi osobowościami i tak naprawdę jak jest taka sytuacja, to trudno, żeby sytuacja ta trwała wiecznie, bo gdzieś tam te osobowości się ścierają i jeżeli nie będzie wspólnej wizji przyszłości, to się zawsze rozsypie. No ja zdecydowanie w pewnej chwili zaczęłam odczuwać dyskomfort w postaci takiej, że po pierwsze chciałam mieć większe zaangażowanie w to, jak to muzycznie wszystko wygląda. Po drugie, coraz bardziej odchodziłam od popu, nawet w fascynacjach muzycznych, które sama miałam i nie podobało mi się to i wiedziałam, że ja nie należę do tego świata i że ja chcę gdzie indziej pójść. No i dlatego tak się stało, jak się stało. Robert nadal jakby kontynuuje swoją linię. On zawsze robił popowe piosenki, bardzo dobre popowe piosenki i robi je nadal.

0: Zaczęło się od Emu, potem zabawa był ciąg dalszy. Ale Emu to taką zabawą dla nas nie było, bo Emu powstało właściwie nie przypadkiem. Chodziło tutaj o nasze nastawienie wówczas do pewnych ludzi. Wszystko było pięknie, ale nikt nie chciał tego materiału nam wydać. Nikt nie chciał nam podać tej przysłowiowej dłoni. To też zadedykowaliśmy w cudzysłowie tym ludziom wszystkim ten album, a Emu to struś, który chowa głowę w piach, więc jak gdyby no była to taka dedykacja sarkastyczna z jednej strony, z drugiej strony zabawna.
1: To były w ogóle ciekawe czasy bardzo, ale też bardzo, bardzo dziwaczne, bo wiele rzeczy nie było uregulowanych prawnie. Na przykład był Zaix niby, ale wiele instytucji go nie płaciło. Polsat był takim zjawiskiem niesamowitym, że szantażował wręcz artystów, firmy fonograficzne, że nie będzie puszczać tyle dysków, a firmy mówiły, ale musicie płacić za to, że te teledyski tam lecą, tantiemy po prostu ludziom. No to były takie dogadywania się pod stołem na różne tematy, że dobra, będziemy puszczać cię, czy tam ją, czy ich, ale nie będziemy płacić tych za X-ów. No i wiele osób na to szło, wiele wytwórni się tak dogadywało. To jest dzisiaj nie do pomyślenia. Nie było jeszcze czegoś takiego jak kody kreskowe na płytach, czyli że każda piosenka ma swój numer ewidencyjny i jest automatycznie odczytywana, ile razy została odtworzona w danym dniu na terenie kraju. Tego jeszcze nie było. Więc wszystko było w powijakach takich. Wszyscy mieli dużo zapału, chęci, było mnóstwo utalentowanych ludzi dookoła właśnie. Tak jak tu wspominałam o panach, którzy te klipy nakręcili, było mnóstwo fotografów się pojawiło, właśnie Jacek Poręba, który dzisiaj jest bardzo rozpoznawany, a też jest z kręgu łódzkiego, z naszego środowiska. Jacek ze mną jeździł na te pokazy modelek w ogóle. On był fotografem tam nadwornym, modelkowym. Maciek Pilarczyk, o którym wspominałam, ten z Radia Łódź, też mnie potem wkręcił też w to środowisko modelingu w Łodzi. Sam też chodził po wybiegu, co teraz pewnie mu wstydu narobię, jak to powiem. Ale myśmy gdzieś tam się wszyscy znali i bardzo wiele osób z tamtych początków moich, Borys Lankosz, który jest przecież genialnym reżyserem, wtedy zrobił teledysk do Tokio. Myśmy wszyscy gdzieś tam się znali, razem byliśmy gówniarzami, którzy mieli sny, marzenia i wydawało nam się, że możemy zmienić tę Polskę szarą i zrobić coś fajnego. I to się wielu osobom udało.
2: To były też trochę inne czasy, 20 lat temu. Teraz, myślę, taka popowa, bo to jest popowa produkcja, nie odniosłaby takiego sukcesu, o czym świadczą chociażby ostatnie płyty wielkich artystów, którzy wnieśli wiele dobrego do muzyki, a te nowe produkcje, nie będę już wymieniał tych artystów, nie cieszą się taką popularnością, jaką cieszyły się te tam, nie wiem, 30, 20 czy 15 lat temu. To myślę, że to jest kwestia czasu. No, po prostu był taki czas, było takie zapotrzebowanie na takie piosenki i no, myśmy wszystkie radia w Polsce grały to.

0: właściwie no, na okrągło.
1: Na tych trzech albumach MULV-ego, który się sprzedał notabene około 1 700 000 egzemplarzach, tylko te trzy, to można było zarobić krocie i można było naprawdę prowadzić działalność firmy przez najbliższe 5-6 lat i wyłącznie na Warys Max, więc jak gdyby myślę, że wielu uczestników tej eskapady no, miało czego żałować.

0: Dziś historię powstawania płyty EMU zespołu Various Monks wspominali Anita Lipnicka, Robert Jansson, Robert Amilian, Marek Kościkiewicz, Marek Niedźwiecki i Maciej Pilarczyk. Audycję przygotowali Anna Gacek i Tomasz Żonda.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy.

0: Miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Ponad 700 książek, setki historii, tysiące emocji. Spośród nich kapituła Nagrody Literackiej Warszawy wybrała 15 najlepszych tytułów. Proza, poezja, literatura dziecięca, książki o Warszawie, komiksy i powieści graficzne. Szukaj nominowanych tytułów w księgarniach niezależnych i bibliotekach. 19. Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy. Bo najlepsze historie zasługują na uwagę. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
9: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
10: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Żegnamy reklamy.
15: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 maja, minęła 11:01. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W najbliższych godzinach ma pojawić się raport służb po fałszywym alarmie i interwencji w domu rodziny prezydenta w Gdańsku. Iran studzi nastroje po deklaracji Donalda Trumpa o bliskim końcu wojny. Teheran nie ustąpi w sprawie programu nuklearnego. Rzym rusza z wielkim planem bezpieczeństwa. Nocą ma lepiej oświetlić m.in. dworce, przystanki i parki. Sprawcy fałszywych alarmów nie pozostaną bezkarni, zapewnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Po odprawie z premierem Czesław Mroczek odniósł się do sprawy interwencji w domu rodziny prezydenta.
16: Straż pożarna, policja, ratownictwo medyczne muszą reagować na tego typu zagrożenie i tak było też z tą sytuacją, którą opisujemy w Gdańsku. Ten lokal nie był ochraniany przez Służbę Ochrony Państwa. Dzisiaj pan minister Kierwiński, my jako resort spraw wewnętrznych złożyliśmy też jasne oświadczenie, że sprawcy tych zdarzeń nie pozostaną bezkarni.
15: Wczoraj późnym wieczorem straż otrzymała zgłoszenie o możliwym pożarze i zagrożeniu życia w domu rodzinnym Karola Nawrockiego w Gdańsku. Następne zgłoszenie dotyczyło nagłego zatrzymania krążenia. Służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Okazało się, że był to fałszywy alarm. Poszukiwane są osoby, które wprowadziły służby ratunkowe w błąd, mówi komendant główny policji Marek Boroń.
4: W tym przypadku była próba nawiązania kontaktu.

0: z osobą, która wysłała tego SMS-a, ta osoba nie odbierała. Ale z uwagi na to, że następny SMS wpłynął odnośnie utraty funkcji życiowych, straż podjęła takie decyzje. My się mierzymy każdego dnia z takimi sytuacjami, gdzie w ciągu kilku minut policjanci czy strażacy muszą zareagować.
1: W ciągu kilku godzin ma zostać opublikowany wynik działań służb dotyczących interwencji w domu rodziny prezydenta. Iran nie zgodzi się na oddanie zapasów wzbogaconego uranu, informuje agencja Reutera, powołując się na wysoko postawione źródło irańskie, według którego kwestia nuklearna nie jest częścią wstępnego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi. Donald Trump informował w nocy, że porozumienie, które ma zakończyć wojnę USA i Izraela z Iranem, zostało w dużej mierze wynegocjowane i jest finalizowane. Sukces kolejnej akcji Łatwo Ganga. 12 milionów złotych na rzecz chorego Maxa z powiatu leskiego na Podkarpaciu zostało zebranych. YouTuber wyruszył rowerem z Zakopanego do Gdańska, by wesprzeć 8-latka. Po zebraniu pełnej kwoty dostał wiadomość głosową od Maxa, którą odsłuchał, nie schodząc z roweru.
2: Bardzo ci dziękuję za to, co dał nam zbiórkę. Bez ciebie to nawet mogliśmy latami zbierać na pieniądze. A wiadomo, że nie podają mleku do wieku nastolatka. Mogę mojej chorobie powiedzieć, to już koniec. Możemy już iść, jesteśmy wolni, nie ma już nic.
1: Łatwo Gang już rozpoczął kolejną akcję. Teraz zbiera pieniądze dla 4-letniego Adasia, który podobnie jak Max cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna. Potrzebnych jest 3,5 miliona złotych. Strażacy opanowali pożar hali w Gorzowie. Teraz zabezpieczają pogorzelisko. Rzecznik Lubuskiej Straży Arkadiusz Kaniak powiedział, że w akcji brało udział ponad 100 strażaków.
3: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców, jeżeli chodzi o zadymienie. Nie ma również zagrożenia dla pobliskich budynków, a w niewielkiej odległości od tej hali znajduje się kolejne skupisko różnego rodzaju hal przemysłowych, blisko 9000 metrów kwadratowych. To stanowiło ogromne zagrożenie dla strażaków.
1: Spalony budynek prawdopodobnie zostanie wyburzony. Rzym będzie jaśniejszy i bezpieczniejszy nocą. Władze miasta rozpoczynają wielki plan rzymskiej nocy, akcję, której celem jest większe niż dotąd oświetlenie miejsc wokół stacji kolejowych, metra, parkingów, przystanków komunikacji miejskiej i parków.
4: Burmistrz Roberto Gualtieri wskazuje na wprowadzenie znacznie lepszego oświetlenia rzymskich zabytków w ciągu ostatnich miesięcy i teraz zaczyna oświetlać ciemne zaułki, w których może dojść do napaści i wypadków. Plan obejmuje 750 ulic i 10 tysięcy latarni, w których stare diody LED-owe zostaną zastąpione nowymi, wydajniejszymi. Chcemy miasta, które żyje przez cały dzień i także nocą, podkreśla. Plan rzymskiej nocy ma służyć zarówno wygodzie mieszkańców, jak i turystów. Dlatego Miejska Komenda Policji podpisze z właścicielami barów nocnych i klubów umowy, zgodnie z którymi oświetlone będą nie tylko korytarze w lokalach, ale i ścieżki prowadzące do postojów taksówek i autobusów. Młodzi ludzie chcą doświadczać życia nocnego i muszą mieć taką możliwość, twierdzi Gualtieri i zapowiada uruchomienie 6 nowych nocnych linii autobusowych. Usługa o nazwie Come Back Home ma połączyć centrum z przedmieściami autobusami z okrężną, wydłużoną trasą. Urszula Rzepczak, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Niedziela bardzo ciepła i w większości słoneczna. Po południu i wieczorem możliwe przelotne opady deszczu. Na wschodzie, w centrum i na południu również burze. Na termometrach przeważnie od 24 do 28 stopni. Chłodniej nad morzem i w górach około 19-23.
6: Autopromocja.
7: Wawa Muffin. Dwie dekady obecności na polskiej mapie Jamajki. Reprezentacja Warszawy. Brzmienie Ostruda Reggae Festival. A w Trójce grali zaraz. Nigdy nie grali, ale dziś to się zmieni.
8: Praga Muffin nie zostawia w tobie dobry ślad. Daję tobie tak, brat, daję tobie to.
7: Pierwszy raz w historii Wawa Muffin pojawi się na deskach studia imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Zapraszam od 19. Mirosław Maken-Dzięciołowski.
6: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami.

0: kolacji na śniadanie.
1: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
0: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
0: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
1: To rozumiem.
0: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowit.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
17: Skoda.
18: Żegnamy reklamy.
19: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
20: Sunday Morning.

0: Rita, you. Our Welsh friends say hello. There's a couple different ways to say it in Chinese. Cantonese, Niho, Mandarin, Niha Alma. Hello. More than just a word, it's the subject of today's show. We're going to learn about where these greetings come from, calling cards, and various other salutations.
1: Dzień dobry Państwu. Przywitał Państwa Bob Dylan wstępem do swego słynnego programu radiowego. Bob Dylan obchodzi dziś 85. urodziny. I to on będzie gościem programu Sunday Morning w tę niedzielę. Witamy, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz.

To wspaniały utwór Precious Angel z płyty Slow Train Coming z rewelacyjną solówką gitarową Marka Knopflera, który wówczas debiutował u Dylana jako gość i tak będzie przez następną dekadę. Kiedy miałem okazję rozmawiać z Knopflerem, opowiadał mi historię utworu Blind Willie McTell, pięknej ballady Dylana, która z przyczyn niewiadomych nie trafiła na jego album. Dopiero później ukazała się na składance, która nazywa się, tak jak wszystkie poprzednie, The Bootleg Series, czyli seria bootlegów. Do dnia dzisiejszego Dylan doszedł do numeru 18.

Zapytałem wówczas Marka Knopflera, jak to się dzieje, że tak wspaniałe utwory nie trafiają na płytę. On uśmiechnął się i powiedział po prostu: Dylan to Dylan. To on tutaj rządzi i rozdaje karty. Rzeczywiście podchodzili do tego utworu w studio bodajże 7 razy w przeróżnych wersjach, szybszej, wolniejszej, elektrycznej, akustycznej, ale ostatecznie dopiero w 1991 roku dostaliśmy na pierwszych 3 wolumenach składankowych bootlegowej serii Dylana ten właśnie utwór. Pojawił się tam też kolejny znakomity numer, Series of Dreams. To z kolei odrzut z płyty Oh Mercy z roku 1989. Na szczęście uratowany na bootlegowej serii, której zawdzięczamy naprawdę mnóstwo dylanowskich perełek.

85. urodziny obchodzi dziś Bob Dylan. Z tej okazji w Stanach Zjednoczonych, właśnie dziś, ale też w Europie, na całym świecie, organizowane są jubileuszowe koncerty, między innymi dziś w Nowym Jorku w słynnym klubie The Beat Rent, a także w Nashville. My posłuchamy kompozycji z roku 1967, z singla i płyty John Wesley Harding. To oczywiście All Along the Watchtower, piosenka z niezwykłą późniejszą historią.

Po 8-letniej przerwie koncertowej spowodowanej niesławnym wypadkiem motocyklowym w 1974 roku Bob Dylan wrócił na estradę i włączył do repertuaru koncertowego właśnie All Along the Watchtower, ale w zupełnie innej wersji, bo wcześniej, rok po dylanowskim oryginale, czyli w roku 1968, własną wersję piosenki nagrał Jimi Hendrix. Zupełnie inny aranż, zupełnie inne tempo. Tak zachwyciło Dylana, że przejął od Hendrixa coś, co nazywano później przekornie, że to cover coveru. A prawie dokładnie 60 lat temu, 10 czerwca 66 roku, Bob Dylan nagrał na swój słynny podwójny album Blonde on Blonde ten właśnie utwór. Trochę nietypowy dla niego, bo wesołą piosenkę miłosną.

Chyba największą niespodziankę wszystkim swoim fanom i wielbicielom zrobił Bob Dylan na własne 85. urodziny, ogłaszając, uwaga, 35-koncertową trasę po Stanach Zjednoczonych tego lata. Wszystko zacznie się 4 czerwca, a skończy 1 sierpnia w samym Nashville. A my posłuchamy teraz utworu, który jest pewnym wyjątkiem w karierze Dylana, bądź co bądź dostał kiedyś Nobla literackiego, a to nie jego tekst. To piosenka, którą stworzył wspólnie z tekściarzem zespołu Grateful Dead Robertem Hunterem. Pochodzi z płyty Tempest z roku 2012, a nazywa się Duquesne Whistle.

Trudno uwierzyć, ale dopiero 6 lat temu, w roku 2020, Bob Dylan miał singla na pierwszym miejscu listy Billboardów. Ale jak to u niego, wszystko było inaczej. Singiel miał, uwaga, 16 minut i 57 sekund. Był ideologiczno-polityczną deklaracją i chyba bardziej melodeklamacją niż piosenką. Pochodził ze znakomitej, obsypanej nagrodami i pochwałami płyty Rough and Rowdy Ways. Z tej samej płyty utwór, którego tytuł wydaje się być w pewnym sensie tym, o czym Dylan śpiewał od początku lat 60., czyli fałszywy prorok.

A teraz 85. urodziny Boba Dylana, które obchodzimy dziś, uczcimy nagraniem jego utworu pochodzącym ze studia imienia Agnieszki Osieckiej sprzed mniej więcej półtora roku.

85. urodziny Boba Dylana kończymy epickim utworem Hurricane, nagranym w październiku 1975 roku na wydaną rok później płytę Desire. To słynna, trochę kontrowersyjna historia niesłusznie skazanego boksera Rubena Cartera. I to ona właśnie kończy.

0: Bardzo dziękujemy. Marek Pawlukiewicz, Piotr Metz i Bob Dylan. A ja zapraszam zaraz po najświeższych wiadomościach na historię powszechną rock'n'rolla. Dziś rok 1984. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Odcinek po odcinku opowiemy o tym, co najgłośniej piszczy w świecie seriali.
3: Odcinek po odcinku, sezon po sezonie, a jak będzie trzeba, nawet dłużej.
2: Ale zawsze ciekawie i zapewniam, nie będziemy tracić czasu na niewypały i totalne klapy.
3: Nowy podcast Trójki. Odcinek po odcinku.
2: Już dostępny na stronie polskieradio.pl i platformach streamingowych.
3: Zapraszamy.
2: Katarzyna Borowiecka
3: i Radek Grzysz.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu. I znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz? Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
13: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się...

0: Pozbyć się tego kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowit.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 maja. Minęło południe. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Po serii prowokacji i incydencie w domu rodziny prezydenta, rząd szykuje zmiany w systemie ratunkowym. Rosjanie przeprowadzili jeden z największych ataków od miesięcy. 600 dronów i 90 rakiet wycelowanych w Ukrainę. Warszawa szykuje się do święta Saskiej Kępy. Będzie parada, koncerty i wspomnienie Stanisława Sojki. Centrum Powiadamiania Ratunkowego zostanie przebudowane, zapowiada po naradzie służb z premierem wiceszef MSWiA. Czesław Mroczek dodał, że na razie resort wprowadzi doraźne rozwiązania dla służb i dyspozytorów. Sprawa ma związek z fałszywym alarmem i interwencją w domu rodziny prezydenta.
11: Będziemy przebudowywali poprzez użycie nowoczesnych technologii cały ten system przyjmowania zgłoszeń, funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego. Natomiast w tej chwili, nie czekając na to docelowe rozstrzygnięcie, które będzie się wiązało też z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji, wdrażamy doraźnie zalecenia dla służb i dla dyspozytorów centrów powiadamiania ratunkowego, by być bardziej odpornym na te fałszywe zawiadomienia.
10: Od kilkunastu dni służby otrzymują fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy i osoby publiczne związane z prawicą. To może być prowokacja obcych służb, ocenia sytuację były szef agencji wywiadu, pułkownik Andrzej Derlatka.
12: Politycy muszą usiąść razem i zacząć próbować budować stabilną sytuację w Polsce. Skończyć z tym. Niebawem zacznie się kampania wyborcza. Niektórzy już ją zaczęli. To jest najgorszy okres. Oczywiście, że służby wschodnie mogą w tym próbować coś ugrać. To nie ulega najmniejszej wątpliwości, ponieważ konflikt wewnętrzny na najwyższym szczeblu najbardziej osłabia państwo.
10: W najbliższych godzinach ma pojawić się raport służb po fałszywym alarmie i interwencji w domu rodziny prezydenta w Gdańsku. Około 600 rosyjskich dronów i 90 rakiet to bilans nocnych ataków na Ukrainę. Władze potwierdziły wcześniejsze nieoficjalne doniesienia, że Rosjanie użyli także balistycznej rakiety średniego zasięgu Oreśnik. Głównym celem ataków był Kijów i obwód kijowski. O szczegółach Paweł Buszko.
13: Mieszkańcy Kijowa i okolicy w nocy słyszeli serię wybuchów. Ponad 80 osób jest rannych. Są doniesienia o co najmniej kilku ofiarach śmiertelnych. Akcje ratunkowe wciąż trwają, przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Najwięcej trafień było w Kijowie. Putin swoimi rakietami zwycięża cywilów i ich domy. 3 rakiety trafiły w obiekt wodociągów. Spłonął rynek. Uszkodzonych jest kilkadziesiąt budynków mieszkalnych. Putin zaatakował też swoim Oresznikiem białą cerkiew. On jest nienormalny.
14: Nieadekwatny.
13: Według oficjalnych ukraińskich danych atak Oresznikiem na białą cerkiew uszkodził m.in. jedno z przedsiębiorstw i kompleks garażowy. Było to już trzecie od początku wojny użycie przez Rosjan tej balistycznej rakiety średniego zasięgu. zasięgu. Rosyjskie władze twierdzą, że jest to nowoczesna, trudna do strącenia rakieta wyposażona w kilka głowic bojowych, zdolna przenosić także ładunki jądrowe. Paweł Buszko, Polskie

0: Radio.
1: Na Filipinach przeszło 20 osób zostało zasypanych pod gruzami budynku. Trwa akcja ratownicza. Do katastrofy doszło w mieście Angeles na północ od stolicy kraju Manili. Wielopiętrowy budynek zawalił się w trakcie budowy. Wiadomo na pewno, że zostało zasypanych 5 osób. Ratownicy nawiązali kontakt z dwiema z nich. Na budowie pracowało jednak jeszcze 18 osób i prawdopodobnie też zostały zasypane. Trwają przygotowania do święta Saskiej Kępy. W planie, jak co roku, parada, śpiewanie Małgośki i wielu artystów z wyjątkowymi koncertami. W tym roku święto odbędzie się pod hasłem „Życie nie tylko po to jest, by brać”. Będziemy wspominać Stanisława Sojkę, mówi dyrektor prom kultury Saskiej Kępy Maria Juszczyk.
2: To wielki hołd pod adresem mistrza, który był bardzo mocno związany z Saską Kępą, z promem, który odszedł od nas w sierpniu ubiegłego roku. W związku z tym tegoroczne święto nie mogło się odbyć bez mocnego akcentu na cześć jego pamięci.
1: Święto Saskiej Kępy odbędzie się w sobotę 30 maja i rozpocznie się tradycyjną paradą.
3: Klimat.
1: Susza hydrologiczna na Podkarpaciu i w Lubelskim, a także w Dorzeczu Warty i Noteci oraz na Mazowszu. W większości kraju dobra jakość powietrza, lokalnie nawet bardzo dobra. 56% mocy pochodzi obecnie z energii odnawialnej, najczęściej z energii słonecznej. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Niedziela bardzo ciepła i w większości słoneczna. Po południu i wieczorem możliwe przelotne opady deszczu. Na wschodzie, w centrum i na południu również burze. Na termometrach przeważnie od 24 do 28 stopni. Najchłodniej będzie nad morzem i w górach, około 19-23.
5: Autopromocja.
6: Tysiące Ukrainek i Ukraińców z dnia na dzień znalazło się w Polsce w dramatycznej sytuacji. W marcu, po wejściu w życie tzw. ustawy wygaszającej, osoby starsze z niepełnosprawnościami, przewlekle chore i pacjenci onkologiczni, ci, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą pracować, utracili bezpłatny dostęp do lekarzy, szpitali i do zasiłków. Dwa miesiące później wielu nadal potrzebuje doraźnej pomocy. Czy nie dało się inaczej? Co mogą zrobić instytucje, by ratować najbardziej potrzebujących? No i co dalej? Jaka jest strategia rządu? Czego chce społeczeństwo? Debata Trójki i OKO.press z udziałem specjalistów od migracji i przedstawicieli ministerstw w poniedziałek o 18:00. Tylko na trójkowym kanale YouTube. Zapraszam, Agnieszka Lichnerowicz.
5: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
13: Historia powszechna rock'n'rolla powraca na stulecie Polskiego Radia i przypomina 50 odcinków od roku 1955 do 2005, plus prezentuje 20 premierowych aż do końca roku 2025.
14: Był zimny i jasny wiosenny dzień. Zegary wybiły 13:00. Winston Smith, przyciskając brodę do piersi, żeby schować się przed wiatrem, wszedł przez szklane drzwi do Victory Mansions. Razem z nim wtargnął pył ulicy. Hol śmierdział gotowaną kapustą i starymi materacami. Na końcu korytarza ktoś przylepił plakat. Plakat przedstawiał ogromną

0: twarz, szeroką na ponad metr. Była to twarz mężczyzny w wieku około 45 lat, z czarnym wąsem. Twarz o ostrych, ale przystojnych rysach. Zdjęcie zrobiono tak, żeby oczy mężczyzny śledziły każdy twój krok. Pod zdjęciem był napis: Wielki brat patrzy. Rock and roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla.
1: Zapraszamy.
0: Wielki brat Adam Ferency.
1: Piotr Metz.
2: Polska ma jedną historię. Jedno tylko miejsce między Bugiem i Odrą, Tatrami i Bałtykiem.

0: Rok 1984.
1: W tym roku najbardziej pożądaną zabawką dla starszych dzieci jest komputer osobisty. Sprzedaż tych maszyn cały czas wzrasta. Komputery są coraz mocniejsze i coraz łatwiejsze w obsłudze. Firma Apple wypuściła właśnie na rynek urządzenie pomagające w pracy z komputerem, czyli myszkę. Mówi Clive Sinclair, guru high-techu i pionier komputeryzacji. Przez całe stulecie mówiliśmy o nadchodzącej rewolucji, o końcu pracy ludzkich rąk. Teraz ta przepowiednia się spełnia. Nagle tańsze stało się kupienie maszyny, która myśli, niż zatrudnienie człowieka. Czy myśli pan, że wiążą się z tym jakieś zagrożenia? Próbuję to sobie wyobrazić i trochę mnie niepokoi, że ludzie nie zdają sobie sprawy, jaka zmiana ich czeka w bardzo bliskiej przyszłości. Może się zdarzyć, że nie będziemy już najbardziej inteligentnym gatunkiem na Ziemi. Musimy się zastanowić nad konsekwencjami tej zmiany. One mogą być wspaniałe, ale mogą być przerażające, jeżeli my tej zmiany nie będziemy kontrolować. Jeśli nie będziemy ostrożni, to maszyny mogą przysporzyć nam sporych problemów.

Tu Radio Moskwa, serwis informacyjny. Po długiej chorobie zmarł sekretarz generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, przewodniczący Rady Najwyższej ZSRR, Jurij Andropow. Nowym sekretarzem generalnym zostaje Konstantin Czernienko. Michael Jackson spalił sobie włosy podczas kręcenia reklamówki telewizyjnej w USA. Świadkowie mówią, że była jakaś pomyłka przy odpalaniu ładunków dymnych i na głowie piosenkarza spadły iskry. Z tego, co widziałam, Michael schodził właśnie ze sceny, kiedy wybuchły petardy. Wyglądało to tak, jakby iskra spadła mu na włosy. On nie zorientował się, że zaczyna się palić, no a potem się zaczęło. Michael zaczął skakać, ogień był coraz większy, a potem doskoczyli do niego bracia, przyjaciele, rodzina. Kiedy usłyszałem o tym wypadku, rozpłakałam się. Ja go po prostu kocham. On jest piękny. On jest po prostu piękny.

Najnowsza płyta Michaela Jacksona, Thriller, zostaje uznana za hit wszechczasów. Na całym świecie sprzedano już 23 miliony egzemplarzy Thrillera, mówi Michael Jackson. Występuję od 20 lat. Zacząłem w wieku lat 5. Jeździłem w trasy z naszymi braćmi. Nasz zespół nazywał się The Jackson 5. To dziwne, ale czuję się, jakbym zaczął karierę wczoraj. Zawsze chciałem dokonać czegoś wielkiego, osiągnąć coś. No i teraz po raz pierwszy się spełniłem. Moje nazwisko wpisano do księgi rekordów Guinnessa.

Elton John się żeni. Swoją decyzją zaskoczył nawet bliskich przyjaciół. Jego wybranką jest Renata Blauer. Ślub odbywa się w Sydney. Przed kościołem czekało ponad 1000 fanów. Elton miał na sobie olśniewający frak, biało-fioletowy kapelusz. W kościele pojawił się bardzo wcześnie, ponad 20 minut przed panną młodą. Kiedy po uroczystości wyszli z kościoła, powitały ich oklaski. Dziennikarzy trzymano na dystans, ale jeden z nich zdołał porozmawiać z Eltonem, który rozpoczyna właśnie nową trasę koncertową. Moje gratulacje. Dziękuję. Czy to było jedno z najtrudniejszych przedstawień, w jakich brałeś udział? Nie, raczej jedno z łatwiejszych. A po co ten pośpiech z małżeństwem po tylu latach? No cóż, wcześniej nie mogłem znaleźć odpowiedniej osoby dla siebie, a teraz znalazłem.

Marvin Gaye, gwiazda muzyki soul, nie żyje. Zginął podczas rodzinnej kłótni zastrzelony przez własnego ojca. Policjanci mówią, że Marvin Gaye senior i junior często się kłócili. Uważa się, że ich ostatnia kłótnia mogła dotyczyć przyjęcia, które Marvin Gaye chciał wydać dla uczczenia swoich 45. urodzin. Marvin Gaye był czołowym wykonawcą wytwórni Motown. Jego życie osobiste nie było jednak udane. Sam przyznał się, że kiedyś próbował popełnić samobójstwo. W późnych latach 70. Gaye zniknął z rynku muzycznego, ale w zeszłym roku powrócił piosenką Sexual Healing. Najbardziej chyba utkwił nam w pamięci jego przebój z lat 60. I heard it through the grapevine.

Ekipy francuskich i amerykańskich naukowców odkrywają przyczynę AIDS. Wiemy już, co powoduje AIDS. To odmiana znanego nam wirusa HTLV-3. Nie tylko odkryliśmy wirusa, ale opracowaliśmy już metodę jego produkcji. Mamy też testy na AIDS. Dzięki nim możemy zidentyfikować ofiary tej choroby ze 100% dokładnością. Mamy nadzieję, że dzięki nowej metodzie produkcji wirusa już wkrótce opracujemy szczepionkę przeciwko AIDS. Mamy nadzieję, że będziemy mogli poddać ją testom za jakieś 2 lata.

Amerykańskim hitem eksportowym tego roku jest druga część Poszukiwaczy Zaginionej Arki, czyli film o wcześniejszych przygodach Indiany Jonesa. Mówi reżyser Steven Spielberg. Uwielbiam sposób, w jaki on się wzdryga, kiedy go coś boli, tak jakby nie potrafił tego wytrzymać, ale jednak musiał. Jemu zawsze się udaje, bo jest uparty. Jest też trochę cwaniakiem i łotrym, a nie jakimś grzecznym fircykiem. No i dzięki temu ludzie go lubią. Było już wielu filmowych bohaterów, którzy pili tylko oryginalnego szampana. Indiana Jones nie pija szampana. On raczej woli tanie wino.

0: Rok 1984.
1: W Wielkiej Brytanii strajkują górnicy. Rząd pani Margaret Thatcher zamierza zamknąć 20 kopalni węgla kamiennego, które uznano za nierentowne. Po 12 tygodniach strajku dochodzi do starć pomiędzy górnikami a policją. Uzbrojeni policjanci znów atakują. Kolnie galopują po zboczu, lecą kamienie. Konie i policjanci znaleźli się pod gradem kamieni. Grad kamieni leci na szarżujących policjantów, którzy teraz spychają górników z drogi.
2: Mounted police as they now come back down the road, having pushed the pickets further back.

0: wyrok w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dnia 16 lipca 1984 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie w Wydziale IV Karnym w składzie tu obecnym orzekam. Oskarżony uznaje za winnych tego, że w dniu 12 maja 1983 roku w Warszawie jako personel zespołu interwencyjnego 02 pogotowia ratunkowego i w związku z tym mając obowiązek roszczenia się wobec przełożonego pacjenta Grzegorza Przemyka, stosując wobec niego przemoc fizyczną, polegającą między innymi na przytrzymywaniu za ręce i głowę, niestosowaniu właściwych środków transportu pacjenta, niezapewnienia bezpieczeństwa przy wchodzeniu do windy oraz w czasie jej przyjazdu i opuszczania, a w szczególności poprzez rzucenie go na podłogę windy oraz posadzkę przed drzwiami gabinetu lekarskiego, narazili go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego rozstroju zdrowia. Na mocy artykułu 66 i 67 paragraf 1 kodeksu karnego oskarżonemu wymierza karę łączną w wysokości 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, zaś karę łączną w wysokości 2 lat pozbawienia wolności.
1: Rock and roll. Historia powszechna.
2: 8 maja obradowało plenum Narodowego Komitetu Olimpijskiego Związku Radzieckiego, które zdecydowało, że sytuacja, która ukształtowała się w USA w trakcie przygotowań do igrzysk, nie pozwala radzieckim sportowcom na wzięcie udziału.
3: W Warszawie obradował dziś zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Omawiano kwestię udziału sportowców polskich w igrzyskach 23. Olimpiady w Los Angeles. Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego postanowił nie zgłaszać polskiej reprezentacji do igrzysk 23. Olimpiady w Los Angeles.
4: Mówi prezydent USA Ronald Reagan. Musimy pamiętać, że ponad 2000 lat temu igrzyska były sposobem na zaprowadzenie pokoju pomiędzy greckimi miastami państwami. Wtedy przerywano nawet wojny, żeby przeprowadzić igrzyska. Chciałbym, żebyśmy nadal byli tak cywilizowani.

Mimo bojkotu ze strony krajów demokracji ludowej, Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles dochodzą do skutku. Ich objawieniem jest amerykański lekkoatleta Carl Lewis. Zdobywa 4 złote medale w biegu na 100 i 200 metrów, w skoku w dal i sztafecie 4x100. Komentatorzy określają Lewisa jako najlepszego lekkoatletę wszechczasów. No cóż, ja uważam się raczej za najciężej pracującego lekkoatletę. Kocham ten sport, kocham bieżnię. Włożyłem w to sporo wysiłku, ale też

Premier Indii, pani Indira Gandhi, rozkazuje armii usunięcie Sikhów z okupowanej przez nich złotej świątyni w Amritsar. W walkach ginie 84 żołnierzy i 500 bojowników sikhijskich. Bitwa o złotą świątynię była ciężka i krwawa, przez 3 godziny walczono wręcz. Być może to jeszcze nie koniec. Nic nie wiadomo o miejscu pobytu sikhijskiego przywódcy, wielobnego Bindranwale. To jego opór i zamachy terrorystyczne przeprowadzone przez jego zwolenników doprowadziły do tego wydarzenia bez precedensu w historii Indii. Jeżeli Bindranwale zostanie złapany, premier Indira Gandhi złamie terrorystom kręgosłup. Tak czy inaczej, pani premier znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Pojawiają się doniesienia, że Sikhowie gwałtownie protestują przeciwko atakowi na ich najświętsze miejsce.

Na lotnisku w Londynie w przesyłce dyplomatycznej ambasady Nigerii znaleziono nigeryjskiego opozycjonistę Umaru Dikko. Po wojskowym zamachu stanu w Nigerii Dikko poprosił o azyl polityczny w Wielkiej Brytanii. Wkrótce potem zniknął. Jestem przeciwko wojskowym reżimom. Będę walczył z całych sił, użyję każdej broni, jaką dostanę od Boga.

0: Rok 1984.
1: Szanowny Tadeuszu pierwszy sekretarzu, szanowne towarzyszki i towarzysze, pragnę poinformować, że w wyniku intensywnych prowadzonych na szeroką skalę działań z użyciem ogromnych środków i sił resortu spraw wewnętrznych, Służba Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ciągu kilku dni ustaliła i ujęła bezpośrednich sprawców uprowadzenia księdza Jerzego Popiełuszko.
2: Był taki moment, że Waldek Chmielewski powiedział, że coś się jeszcze ruszył w bagażniku Popiełuszko. Odwróciłem się do tyłu. Waldek obserwował cały czas bagażnik i wówczas mocno się wychyliłem. Zobaczyłem, wysoki sądzie, że zobaczyłem twarz Popiełuszki. Było to dla mnie zadziwiające. W ogóle natychmiast usiadłem z powrotem.
3: To znaczy przy zamkniętym bagażniku?
2: Wysoki sądzie, nieprzypadkowo broniący mnie pan mecenas zapytywał Waldemara Chmielewskiego o to, czy widział twarz, czy widział światło. Cały czas myślałem, że może mi się to śniło już. Ale tak po prostu pamiętam, że przez szparę, wysoką szparę w pokrywie, nie wiem czemu się paliło światło w środku bagażu.

W Kalifornii szaleniec strzela do klientów McDonald'sa, ginie 21 osób. Szaleniec okupował restaurację przez półtorej godziny. Ludzie próbowali uciekać, on strzelał do wszystkiego, co się rusza. Kiedy stanął koło okna, zastrzelił go policyjny snajper. Oszołomieni, rozhisteryzowani ludzie wybiegli ze restauracji. Jednym z tych, którzy przeżyli, był 12-letni chłopiec. Pojechałem z kolegami do McDonald'sa, rowery zostawiliśmy na zewnątrz. Nagle zawołał nas jakiś facet. Kiedy się odwróciliśmy, on strzelił. Co wtedy zrobiliście? No nic, ja padłem na ziemię. Na razie wiemy tylko, że zabójca nazywa się James Hubbard i miał 40 lat i był ochroniarzem. Kilka dni temu stracił pracę. Podobno tuż przed strzelaniną pokłócił się z żoną. And there's a suggestion that immediately before he ran amok, he had a row with his wife.

Stanach Zjednoczonych prezydent Ronald Reagan walczy o kolejne 4 lata w Białym Domu. Reagan był na swoim ranczu i przygotowywał się do cotygodniowej pogadanki w radio. Kiedy testował mikrofon, pozwolił sobie na uwagę, która stała się przebojem tej kampanii wyborczej. Wypowiedź została nagrana i poszła w eter. W porządku. Rodacy, z przyjemnością powiadomiam was, że dzisiaj podpisałem ustawę, która wyjmuje Rosję spod prawa. Za 5 minut rzucimy pierwsze bomby.

Demonstracje na Filipinach. Ludzie wychodzą na ulicę, żeby uczcić pierwszą rocznicę śmierci opozycjonisty Benigno Aquino i zaprotestować przeciwko reżimowi prezydenta Marcosa. Tysiące ludzi przyszły do centrum stolicy Filipin w Manili. Krzyczą Ninoy Ninoy. Tak nazywali Benigno Aquino. Teraz Aquino jest męczennikiem. Zastrzelono go, kiedy wrócił z wygnania. Kardynał Sin, prymas Filipin, mówi, że po tym zabójstwie ludzie przestali się bać. Jego śmierć przywróciła temu krajowi życie. Przed jego śmiercią wszyscy oprócz mnie bali się mówić. Teraz nikt się nie boi. Ta zmiana nastrojów bardzo pomaga wdowie, pani Corazon Aquino, która przecież tak wiele straciła. To dla mnie pociecha, że mój mąż nie zginął na darmo. Teraz to, do czego on dążył, może się spełnić. And that what he originally sought to do in his lifetime will probably

0: Po 2 latach brytyjsko-chińskich negocjacji przesądzono o losie Hongkongu. Ta brytyjska kolonia wróci do Chin w 1997 roku. Pekin obiecał, że przez pół wieku powstrzyma się od interwencji w wolną rynkową gospodarkę enklawy. Mówi ambasador Wielkiej Brytanii w Chinach, Sir Richard Evans.
1: The Joint Declaration is the
0: Nasza deklaracja opiera się na zasadzie jeden kraj, dwa systemy. Pokazuje też, że najlepszym sposobem na historyczne zaszłości są pokojowe negocjacje. Tegoroczna sensacja muzyki pop to zespół Frankie Goes to Hollywood. Do popularności grupy przyczyniło się BBC, które zakazało emisji pierwszego singla Relax oraz teledysku do piosenki Two Tribes.
2: It wasn't a totally intentional controversy.
0: Nam nie chodziło o wzbudzenie kontrowersji, nam chodziło o potrząśnięcie ludźmi, żeby wydobyć ich z tej apatii, żeby przestali być tacy mdli. No i co, nie wykorzystaliście tego do celów marketingowych? Pewnie specy od sprzedaży zrobili z tego użytek, ale przecież nawet jak ktoś ma ładną buzię i śpiewa piosenki, to też się to wykorzystuje, eksploatuje. My zrobiliśmy to samo.
2: Nie,

0: Bomba podłożona przez Irlandzką Armię Republikańską niszczy hotel w angielskim Brighton. W hotelu odbywa się konferencja brytyjskiej partii konserwatywnej. Bierze w niej udział cały rząd jej królewskiej mości. Ginie 5 osób, wiele innych odnosi rany. Premier Margaret Thatcher cudem unika śmierci. Bomba wybuchła pomiędzy 14.45 a 15. Właśnie coś kończyłem i spojrzałem na zegarek, była za kwadrans trzecia. Zabrałem się za kolejne papierzyska, no i to się stało, wyleciały wszystkie szyby. Sypialnia była bardzo zniszczona, mieliśmy dużo szczęścia. Wszędzie słyszy się o zbrodniach, o bombach, ale nikt nie spodziewa się, że przytrafi się to właśnie jemu. No cóż, musimy spróbować żyć normalnie. Premier Indii pani Indira Gandhi nie żyje. Zastrzelili ją Sikhowie z jej ochrony osobistej. Była to zemsta za szturm na Złotą Świątynię w Amritsar, najświętsze miejsce Sikhów. Mimo wielu obaw, pani Gandhi upierała się, żeby zachować Sikhów w swoim otoczeniu. No cóż, przez całe życie coś mi groziło, ale mimo to myślę, że go nie zmarnowałam. Nie ma znaczenia, czy umrzesz w łóżku, czy w bardziej dramatycznych okolicznościach. Nowym premierem zostaje syn pani Gandhi, Rajiv. Zabójstwo szefowej rządu wywołuje falę nienawiści wobec Sikhów.
1: A mob of hooligans is standing outside the house of a Sikh and they're throwing stones in.
0: Przed domem Sikhów stoi tłum chuliganów, rzucają kamieniami, krzesłami, wszystkim, co im wpadnie w ręce. Na całej ulicy płoną samochody, leży potłuczone szkło. Nad miastem unosi się słup dymu. Teraz tłum wnosi do środka domu podpalone krzesło. Próbują podpalić ten dom. Za chwilę budynek stanie w płomieniach, tak jak inne domy w tym mieście. Rajiv bierze pochodnie i obchodzi ciało swojej matki. Z różnych stron dotyka stosu zapaloną pochodnią. Płomienie zaczynają lizać drewniane bale. W górę wzbija się dym, rozchodzi się zapach palonego drewna. Ogień sięga ciała premiera Indii, pani Indiry Gandhi.

Ronald Reagan po raz drugi wygrywa wybory i przedłuża swoją prezydenturę o 4 lata. Jego przewaga nad demokratycznym kandydatem Walterem Mondale jest miażdżąca. Mondale wygrywa tylko w swoim rodzinnym stanie. Reagan obiecuje, że będzie kontynuował politykę gospodarczą i militarną, która przyniosła mu sukces podczas pierwszej kadencji. Ameryka ma jeszcze najlepsze przed sobą. Wybaczcie mi, ale muszę to powiedzieć jeszcze raz. Wy mnie jeszcze nie znacie.

0: Rok 1984.
1: Amerykańscy astronauci odzyskują dwa uszkodzone i dryfujące na orbicie okołoziemskiej satelity. Własnoręcznie wciągają je do ładowni promu kosmicznego Discovery.
2: Hello.
1: Na linii prezydent.
2: Hello.
1: Witajcie.
2: Good morning.
1: Na linii prezydent. Panie prezydencie, witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry, to ty, Rick? Tak, panie prezydencie, jak się pan miewa? Świetnie, a wy? Dobrze was słyszeć. Witam was wszystkich. Chcę wam powiedzieć, jak bardzo dumni z was jesteśmy z waszych osiągnięć. Mam tu w Białym Domku taką małą salkę gimnastyczną i czasami podnoszę tam ciężary, ale wy z tym podnoszeniem satelitów, może to będzie nowa dyscyplina olimpijska. 500-kilowy satelita jest w kosmosie lekki jak piórko. No to tak samo powinno być w mojej sali gimnastycznej.

0: Dzięki serii dramatycznych relacji telewizyjnych świat poznaje prawdę Etiopii, gdzie od ponad roku panuje głód.
1: Dawn, and as the sun breaks through the piercing chill of night on the plain outside Forum, it lights up a biblical
0: panel. Słońce przebija się przez szykujący chłodem mrok. Na równinie wokół miasta Korem promienie światła odsłaniają scenę jak z biblijnego głodu. Teraz, w XX wieku. To miejsce jest jak piekło na ziemi. Tysiące wyczerpanych ludzi przychodzą tu po pomoc. Wielu znajduje tylko śmierć. Docierają tu każdego dnia z wiosek oddalonych o setki kilometrów. Zobojętnieni przez głód, pozbawieni chęci do walki. 15 tysięcy dzieci cierpi, zgubiło rodziców, zgubiło sens życia. Śmierć jest wszędzie. Co 20 minut zabiera kolejną ofiarę, dorosłego, dziecko. Korem, nikomu dotąd nieznane miasteczko, to obraz nędzy i rozpaczy.

Bob Geldof zespołu The Boomtown Rats zbiera światowe gwiazdy muzyki pop i tworzy grupę Band 8. Grupa nagrywa tylko jedną piosenkę, Do They Know It's Christmas. Zysk ze sprzedaży singla zostanie przeznaczony dla ofiar głodu w Etiopii. Wszyscy czują się tacy bezradnie, jednocześnie wściekli i zdegustowani. Myślę, że jeżeli czegoś nie zrobimy, to będziemy odpowiedzialni za zbrodnie przeciw ludzkości. Jedną z gwiazd biorących udział w tym przedsięwzięciu jest Sting. Myślę, że nikt z nas nie chciał poprzestać na wpłacaniu pieniędzy. Kiedy okazało się, że można zrobić coś ekstra, na przykład nagrać płytę, to każdy, ja również, chciał z tej szansy skorzystać. Stay.

0: 40 lat temu wybiła dla Polski godzina wyzwolenia. Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego obwieścił czas nadziei i szansy. Polska wróciła do życia po raz drugi. Jak Nike z warszawskiego pomnika, ostatkiem sił wybiła się na niepodległość. Przetrwała, zwyciężyła. W rocznicę manifestu lipcowego spoglądamy na lata ludowej państwowości w jej pełnym, złożonym kształcie. Była i jest pierwszym własnym domem robotników i chłopów, dziejowym pomnikiem partii, zbiorowym dziełem, wielkim, wspaniałym dorobkiem narodu. Polska ma jedną historię, jedno tylko miejsce między Bugiem i Odrą, Tatrami i Bałtykiem.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum.
0: W dniu jubileuszu socjalistycznej ojczyzny spójrzmy wspólnie w przyszłość. Polska Rzeczypospolita Ludowa rozpoczyna piąte dziesięciolecie swych dziejów.

0: autopromocja.
1: To jak to idzie?
2: Załóż czapkę, nie siedź tak blisko ekranu. Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Jeszcze mi podziękujesz.
1: Więc to są...
2: mądrości, przestrogi, powiedzenia i powiedzonka naszych mam. Słowem, mamizmy.
1: W audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek tworzymy razem z Państwem leksykon mamizmów. Czasami zabawnych, czasami zaskakująco słusznych, a czasami lekko irytujących. Na propozycje od Państwa czekamy pod mailem porozmawiajmy@polskieradio.pl. Można się nagrać, można do nas napisać.
2: By dołączyć swoją opowieść do wielkiego trójkowego słownika mamizmów. Wyemitujemy go w Dniu Matki. Zapraszam, Anna Kowalczyk.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
11: Cześć, siostrzyczko.
12: Gratulacje.
11: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
12: Ania.
11: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
12: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
13: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Żegnamy reklamy.
17: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 maja, minęła właśnie 13. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Sprawcy nie będą bezkarni. Rząd zapowiada konsekwencje po fałszywym alarmie w domu rodziny prezydenta. Korwettą na morskie oko i z powrotem na Ukrainę. Influencer może dostać zakaz wjazdu do całej strefy Schengen. Krwawy zamach w Pakistanie. Eksplozja przy torach zabiła co najmniej 24 osoby. Sprawcy fałszywych zgłoszeń o pożarach nie pozostaną bezkarni, zapewnił wiceminister spraw wewnętrznych

0: Krajowej Administracji. Czesław Mroczek odniósł się do sprawy wczorajszej interwencji w domu rodziny prezydenta. Wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania rodziny Karola Nawrockiego w Gdańsku. Joanna Stankiewicz.
1: Informacja o możliwym pożarze i zagrożeniu życia wpłynęła wczoraj o 19:33. Były to dwa SMS-y. Po otrzymaniu zgłoszenia służby na miejscu były w ciągu kilku minut. Funkcjonariusze podczas interwencji nie wiedzieli, że mieszkanie należy do rodziny prezydenta. Poinformował komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
2: Odzwanianie na numer, z którego było zgłoszenie, ani domofon, ani odzwanianie nie przyniosło tutaj efektu, więc dowódca nie miał tutaj informacji, gdzie podejmuje działania.
1: Sprawa fałszywych alarmów jest wyjaśniana, mówił wiceminister Czesław Mroczek.
3: W odniesieniu do tych zdarzeń, które mieliśmy, sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana. Poczekajcie Państwo ten dzień czy dwa na komunikat policji.
1: Wiceszef MSWiA podkreślił, że służby działały tak jak powinny, zgodnie z procedurami. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Ukrainiec, który wjechał korwetą na Morskie Oko, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę, ustaliła PAP w źródle zbliżonym do służb. Policja złożyła wniosek o zakaz wjazdu dla mężczyzny na 5 lat zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen. Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk, który poinformował, że zwrócił się do MSWiA o pilne ustalenie wszystkich okoliczności przejazdu Ukraińca drogą do Morskiego Oka oraz o wyciągnięcie surowych konsekwencji. Ukraiński influencer wjechał autem nad Morskie Oko, pokonując ponad 8 km trasy objętej zakazem ruchu. Policja ukarała go 100-złotowym mandatem i 8 punktami karnymi, choć taryfikator za takie wykroczenie przewiduje karę do 5 000 zł. Mężczyzna miał wprowadzić funkcjonariuszy w błąd, twierdząc, że jedynie wjechał za szlaban i zawrócił. 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa cierpiącego na zanik mięśni zebrane. Łatwo gang, który wybrał się rowerem z Zakopanego do Gdańska, osiągnął cel swojej zbiórki. Reporter Polskiego Radia PIK Michał Zaręba rozmawiał z tymi, którzy przyszli wspierać influencera chwilę po tym, jak jego zbiórka przekroczyła 12 milionów.
4: Popieramy z całego serca, no i wspieramy Piotra. W trakcie drogi już planowaliśmy wczoraj wieczorem dołączyć, ale no niestety nie mogliśmy znaleźć kierowcy i stwierdziliśmy rano, że jedziemy sami samochodem. Zobaczymy, jak uda nam się gdzieś samochód pozostawić, to jedziemy z wami do Gdańska. Całą inicjatywą wyszedł syn, no bo popiera bardzo mocno.
5: Pomęczyć się trzeba pewnie dużo, bo tak dużo było jechać, na przykład i bardzo mało spać, no to jest trudno jest.
6: Wszyscy dają z siebie tyle, ile mogą. Ludzie przy drodze wiwatują, skandują, my staramy się z nim jechać. Jakoś go oddzielać od wiatru, wspierać dobrym słowem, no robić wszystko tak, żeby metr po metrze zbliżać się do upragnionej mety.
7: No, 10 na 10.
8: Golub dobrze. Od wczoraj, no, od 22 już tak patrzyliśmy, gdzie tylko dojechać, żeby być jak najbliżej.
0: Teraz celem jest zebranie 3,5 miliona złotych dla Adasia, cierpiącego również na zanik mięśni. Po 12 na koncie była połowa tej kwoty. 24 osoby zginęły, a około 70 zostało rannych w wybuchu bomby w Pakistanie, około 50 km od granicy z Afganistanem. Do eksplozji doszło przy torach kolejowych, gdy przez stację w Kwecie przejeżdżał pociąg wiązący funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa i ich rodziny. Doszło także do strzelaniny. Jak podaje agencja Reutera, do lokalnych szpitali trafiło ponad 50 rannych, w tym kilkoro w stanie krytycznym. Ocalić od zapomnienia. Powstała specjalna strona, na której można oznaczać kapliczki, przy których śpiewa się popularne majówki. Ogólnopolska mapa śpiewów majowych to oddolna inicjatywa, która narodziła się w Łódzkiem, a z czasem swoim zasięgiem objęła całą Polskę. Powstała z potrzeby popularyzacji i utrwalania tej tradycji w polskiej kulturze, mówi pomysłodawca akcji Samuel Szatkowski.
9: Ogólna idea jest właśnie taka, żeby spopularyzować tę tradycję. Bardzo ważne jest utrwalać zjawiska, które no, w przypadku nabożeństw majowych, one cały czas są praktykowane, ale nigdy nie wiadomo, co będzie za kilka lat.
0: Mapę można znaleźć na profilu Fundacji Gościniec Łódzki na Facebooku. Obecnie na stronie jest oznaczonych około 300 kapliczek. To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Niedziela w większości słoneczna, po południu i wieczorem możliwe przelotne opady deszczu, a na wschodzie, w centrum i na południu również burze. Na termometrach przeważnie od 24 do 28 stopni, chłodniej nad morzem i w górach około 19-23.
11: Autopromocja.
7: Wawa Muffin, dwie dekady obecności.

0: wielkości na polskiej mapie Jamajki. Reprezentacja Warszawy. Brzmienie Ostruda Reggae Festival. A w Trójce grali zaraz. Nigdy nie grali, ale dziś to się zmieni.
1: Praga Mafii nie zostawia w tobie dobry ślad. Daję tobie tak, brat, daję tobie to.
0: Pierwszy raz w historii Wawa Muffin pojawi się na deskach studia imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Zapraszam od 19. Mirosław Maken-Dzięciołowski.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Życie jak fortuna, kołem się toczy.
8: Po przeboju Bałkanica zespół Piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia. 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Jak nie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
11: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda.
3: Żegnamy reklamy.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: Jest godzina 13:09.
16: Salon Ulica Dancing.
15: Halo, halo, tu Jan Młynarski. Zapraszam Państwa do audycji Salon Ulica Dancing w naszej kochanej Trójce. Za oknem piękna pogoda. Trochę się chmurzy, może będzie później padać. Na razie nie pada w Warszawie. Polecam Państwu dzisiejszą audycję. Czasem wchodzę do antykwariatu nieopodal mojego domu. Nawet nie czasem, niestety. Zostawiam tam trochę żywej gotówki, ale nie kupuję niczego przypadkowego. I tam czasem sterta płyt w rogu. Spośród tych płyt wybrałem kilka i z tych kilku przyniosłem dzisiaj do studia dwie. I pięknie się składa. Oczywiście to, co usłyszymy, jest mi dobrze znane i nieraz już było prezentowane na antenie, ale tej płyty jeszcze nie miałem. Chodzi, proszę Państwa, tutaj o Orkiestrę Taneczną Polskiego Radia. Orkiestrę, która, czyli rozrywkową orkiestrę pod auspicjami Polskiego Radia, która była po wojnie reaktywowana, można powiedzieć, właśnie pod nazwą Orkiestra Taneczna Polskiego Radia. Przed wojną nazywało się to Mała Orkiestra Polskiego Radia. Chodziło o to, żeby radio, które w cudzysłowie sponsoruje dużą orkiestrę,

orkiestrę symfoniczną, również miało pod auspicjami pod swoimi skrzydłami orkiestrę wybitną, złożoną z świetnych instrumentalistów, grającą repertuar lekki, muzykę rozrywkową. I po wojnie ta orkiestra naprawdę grała genialnie. Nawet zastanawiałem się przez chwilę, czy by nie zrobić tak, żeby nic państwu nie mówić, tylko włączyć i zapytać, czy państwo w ogóle macie jakieś typy, kto to może grać. Założę się, że kto tej płyty nie zna, od razu typowałby jakieś nagrania amerykańskie. 100%, wszystkie pieniądze kładę. Natomiast mam taką płytę pod tytułem Zapraszamy do tańca. I pomyślałem, że to jest dobry moment, żeby wrócić do Orkiestry Tanecznej Polskiego Radia, ponieważ ta orkiestra przez wiele lat grała nie tylko, ale przede wszystkim możemy ją pamiętać czy jakoś uplasować w historii z koncertów opolskich. A Festiwal Opolski jest zapasem już. Za chwilę startuje kolejny. Więc posłuchajmy sobie, jak ta orkiestra grała w latach 60. To jest płyta z nagraniami Orkiestry Tanecznej Polskiego Radia pod dyrekcją, bo tych dyrektorów było kilku, pod dyrekcją Bogusława Klimczuka. To jest postać absolutnie wybitna i bardzo się cieszę, że możemy do niej dzisiaj wrócić. To jest wybitny reprezentant Kozienic i w stronę Kozienic teraz właśnie mój wzrok gdzieś spogląda. Macham wszystkim z Kozienic i z okolic, bo Bogusław Klimczuk to naprawdę wybitny reprezentant. Zmarły dosyć dawno temu, rocznik 21. Bogusław Klimczuk, wybitny maestro. Opowiem państwu o nim, trochę o jego życiu, ale najpierw posłuchajmy, jak grali jego muzycy w tej orkiestrze, bo aż trudno uwierzyć, że to jest właśnie polska orkiestra. I to już tak dawno temu. Na początek proponuję dwa utwory ze strony A. Słuchamy płyty winylowej. Może trochę trzeszczeć, ale jest w całkiem niezłym stanie. Posłuchamy dwóch utworów. Złamany smyczek, to będzie Foxtrot, i To nie był sen, i to będzie Bossa Nova. Szczególnie ten drugi niesamowity.

Orkiestra Taneczna Polskiego Radia pod dyrekcją Bogusława Klimczuka. Bogusław Klimczuk umarł młodo, bo to był rocznik 1921, a zmarł w 1974 roku. Urodził się, tak jak powiedziałem, w Kozienicach. Od najmłodszych lat uczył się na fortepianie i tuż przed wojną dostał się do Konserwatorium Warszawskiego. Wtedy ta szkoła właśnie tak się nazywała, dziś nazywa się UMFC, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Wtedy Konserwatorium Warszawskie i to Konserwatorium Warszawskie ukończył na tajnych kompletach podczas okupacji. I w 1947 roku przeniósł się do Gdyni i tam zaczął działać z muzykami z Wybrzeża. I teraz, proszę Państwa, bardzo ważna rzecz. W latach 48-50 był pianistą na statku, ale na niebyle jakim statku, bo na Batorym. I teraz chciałem Państwu powiedzieć właśnie, on

Był prawdopodobnie jednym z młodszych muzyków grających na batorym. Batory to była taka, no wiadomo, pływająca wyspa, można powiedzieć, bo to wielki obiekt, ale to była wyspa w tym sensie, że na tych zgliszczach powojenne, w tej powojennej rzeczywistości, na tym batorym, jak na Arce Noego, zachowali się różni ludzie, którzy pracowali tam również przed wojną. Albo pracowali przed wojną w przemyśle, na przykład, jeżeli mówimy o tym segmencie rozrywkowym. No i praca na batorym była niezwykle intratna w tamtych czasach. I bardzo dużo wybitnych instrumentalistów właśnie przedwojennych grało po wojnie na batorym i pływali z Gdyni do Nowego Jorku. No to było nie byle co, proszę Państwa, wyobraźcie sobie w stalinowskich czasach, prawda? No więc wybitny bandleader Bogusław Klimczuk grał na batorym. Tam musiał na pewno świetnie się nauczyć od starszych kolegów, jak robi się muzykę rozrywkową na wysokim poziomie. Wrócił do kraju i prowadził zespoły jazzowe. Co jest ważne, związał się również z zespołem pieśni i tańca orkiestry wojskowej i z reprezentacyjnym zespołem pieśni i tańca marynarki wojennej w Gdyni oraz centralnym zespołem artystycznym Wojska Polskiego w Warszawie. I tak to trwało do końca lat 50. A w 1959 roku Bogusław Klimczuk dołączył do plejady aranżerów, bandliderów współpracujących z Polskim Radiem i najpierw jako pianista, a potem jako aranżer i kompozytor i wreszcie bandlider. A w 62 roku stanął na czele zespołu do nagrań muzyki rozrywkowej słynnego studia M2. No i tak się zaczęła wielka kariera tego wybitnego bandlidera, którego dzisiaj Państwu mam przyjemność przypomnieć. Przy pomocy tej wybitnej płyty słyszycie Państwo, jak oni świetnie grali. Zaraz Państwu powiem w następnym wejściu, jaki był modus operandi w ogóle bandliderów prowadzących orkiestrę taneczną Polskiego Radia i skąd ci wybitni instrumentaliści w ogóle w tamtych czasach się brali. Dlatego, że jeżeli puszczam takie nagrania jakimś młodszym kolegom na przykład, muzykom, i nie mówię im, co to jest, to oni nie chcą wierzyć, że to w Polsce było. Bo ta pamięć się jakoś tak albo zaciera, albo ta wiedza retrospektywna jest po prostu jakaś niekompletna. I nagle zupełne zaskoczenie, że już wtedy, w latach 50., 60., mieliśmy świetnych solistów jazzowych, którzy grali na bardzo wysokim poziomie. Zresztą instrumentacja to wszystko. Zwróćmy na to uwagę. Posłuchamy może dwóch numerów jeszcze i szczególnie proszę zwrócić uwagę na drugi, bo to był wtedy wielki hit Szczepanika, Nigdy Więcej. Ale posłuchamy w kolejności. Najpierw posłuchamy Charlestona, a potem Nigdy Więcej w takim slow foxie, w wersji instrumentalnej oczywiście. Słuchamy orkiestry tanecznej Polskiego Radia z czarnej płyty pod dyrekcją Bogusława Klimczuka.

Orkiestra Taneczna Polskiego Radia. Taką mieliśmy kiedyś świetną orkiestrę w radio, grającą muzykę rozrywkową. Tutaj z okresu pod dyrekcją Bogusława Klimczuka. I na odwrocie płyty, którą pozyskałem w antykwariacie niedawno, wydaną przez Pronit, z piękną, naprawdę piękną okładką, Jan Zalewski napisał tak. Spotkania

z Orkiestrą Taneczną Polskiego Radia i Telewizji, bo wtedy ta orkiestra oficjalnie nazywała się i Telewizji, bo w międzyczasie zaistniała telewizja, więc to była Orkiestra Radia i Telewizji pod dyrekcją Bogusława Klimczuka. Te spotkania są codziennością, ale codzienność ta nie oznacza wcale nudy czy spotkań powtarzanych permanentnie z braku innych możliwości. Z Orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji łączą nas więzy trwałe i serdeczne. Towarzyszy nam ona w czasie wielkich opolskich świąt piosenki i na prywatnych spotkaniach towarzyskich, na koncertach, w zakładach pracy i w domu. Stała się dla każdego z nas sprawą najbardziej osobistą i instytucją zarazem. I tak rzeczywiście było, że kupowano płyty tej orkiestry, którą przed chwilą słuchano w radio albo oglądano w telewizji. I ja sam chętnie tę płytę włączę, jak urządzę prywatkę kiedyś. Nie wiem jeszcze kiedy, bo mi się nie chce sprzątać. Ale tak może zrobię któregoś dnia. I dalej czytamy, proszę państwa. Orkiestra Taneczna Polskiego Radia i Telewizji obchodzić będzie niedługo jubileusz 25-lecia. W fakcie tym tkwi jednak coś więcej, aniżeli odnotowanie lat jej działalności. Przewaliły się bowiem przez ten czas mody i style. Muzyką rozrywkową zawładnęli piosenkarze i zespoły mocnego uderzenia. Big bandy, wydawać by się mogło, odsunięte zostały na boczny tor. Zaczęły trącić myszką. Mocne uderzenie gitar lub intymność głosu, oto alternatywa muzyki rozrywkowej dnia dzisiejszego, głosili wszem i wobec, co zagorzalsi krytycy. I było w tym wiele racji, ale racje te na szczęście nie dotyczyły Orkiestry Tanecznej Polskiego Radia i Telewizji. Kierowana obecnie przez znakomitego kompozytora, aranżera i dyrygenta w jednej osobie Bogusława Klimczuka, posiadająca w swoim składzie znakomitych solistów, jak choćby Janusz Muniak, Albert Pradella, to też saksofonista, czy Włodzimierz Nachorny na fortepianie, współpracująca ze znakomitymi muzykami jazzowymi, na przykład Krzysztof Sadowski, organy, i najlepszymi aranżerami, jak Leszek Bogdanowicz, Józef Rusek, Edward Czerny. To, proszę państwa, najlepsi wtedy ludzie od aranżowania. Stara szkoła, jak to się mówi. Będący również jej długoletnim i zasłużonym kierownikiem i dyrygentem. Ostała się ten Czerny właśnie. Był również kierownikiem i dyrygentem Orkiestry Polskiego Radia. Tych dyrektorów było więcej. Kiedyś państwu może taką audycję zrobię i o tych wszystkich dyrektorach opowiem, bo to bardzo ciekawe. Orkiestra oparła się próbie czasu. Można przy niej tańczyć, można też po prostu słuchać. Płyta, którą dziś państwo otrzymujecie, jest tego najlepszym dowodem. I to prawda. Zostały nam na stronie A tej płyty, zatytułowanej Zapraszamy do tańca, dwa numery. Jeden państwo na pewno bardzo dobrze znacie, bo to jest słynne tango El Choclo, które tak naprawdę powinno być w repertuarze każdej orkiestry tanecznej, niezależnie od tego, w jakim kierunku ta orkiestra zmierza. To jest po prostu żelazny repertuar. A później Kowbojski Twist, czyli numer 6, który zamyka stronę A tej płyty. Posłuchajmy. Orkiestra Taneczna Polskiego Radia.

Mamy Feller na samym końcu tej płyty. Wybaczcie państwo. Sprawdzałem ją w domu. Nie było tego. No ale cóż, czasem się tak zdarza. Płyta starodawna. Polecam państwu chodzenie, odwiedzanie antykwariatów. Jeżeli ktoś ma gramofon, tym bardziej. Jeżeli ktoś nie ma, to naprawdę dziś nie jest duży wydatek. Można sobie sprawić takie urządzenie i odtwarzać muzykę z czarnych płyt. Naprawdę to jest coś. Ja bym za chwilę poprosił, może już teraz, o przerzucenie płyty na stronę B i rozpoczniemy od numeru numer 3 na stronie B. A ja chciałem państwu powiedzieć jeszcze o Bogusławie Klimczuku, urodzonym w Kozienicach w roku 1921. Zresztą w Kozienicach jest festiwal, odbywa się festiwal imienia Bogusława Klimczuka, bo to naprawdę wybitny reprezentant Kozienic. Od 1966 roku był dyrygentem Orkiestry Tanecznej Polskiego Radia i Telewizji. I orkiestra ta w tamtym okresie współpracowała z całą plejadą jazzmenów, nie tylko z tymi, których przytoczyłem przed chwilą, ale jeszcze Jan Ptaszyn-Wróblewski, trzy kwadranse jazzu, kto trójki słucha od lat, ten pana Jana dobrze pamięta, współpracował. Andrzej Kurylewicz, Wojciech Karolak, Henryk Czyż, Leszek Bogdanowicz właśnie, Roman Czubaty. To był bardzo ciekawy koncept, czyli muzycy etatowi w orkiestrze, etatowy bandleader i pozyskiwanie

do orkiestry, do partii, do odtwarzania partii solowych lub orkiestrowych, wybitnych instrumentalistów spoza orkiestry. To nie jest wcale koncept nowy, niemniej bardzo skuteczny i dlatego te nagrania są takie interesujące. Zresztą zwróćcie Państwo uwagę, bo to mnie bardzo też przyciąga, na instrumentację na przykład w tych utworach. Słuchamy różnych numerów, nieco bardziej frywolnych, na zmianę z lirycznymi i są bardzo ciekawe pomysły tutaj, na przykład zupełnie rozstrojone pianino przed chwilą, albo organy elektryczne brzmiące w różnych numerach w bardzo różny sposób. Są soliści, saksofoniści, są cudownie napisane partie sekcji dętej, szczególnie blachy pięknie grają. Proszę zwrócić uwagę, puzony trąbki. I ja jestem zawsze pod wrażeniem w Orkiestrze Tanecznej Polskiego Radia, pod wrażeniem gry sekcji rytmicznej. To znaczy, wtedy była moda, żeby było dużo, więc jest mnóstwo różnych przeszkadzajek tak zwanych, grzechotek, dzwoneczków, różnych takich rzeczy. No i fenomenalni perkusiści od zawsze w Orkiestrze Tanecznej Polskiego Radia. Chciałem Państwu powiedzieć, że do idei, do powrotu, do czy może reaktywacji takiej orkiestry właśnie radiowej, grającej muzykę lekką, po wojnie przyczynił się nie kto inny, jak sam dyrektor Władysław Szpilman, który to pamiętał bardzo dobrze małą orkiestrę Polskiego Radia grającą przed wojną, orkiestrę pod wodzą braci Górzyńskich. I oczywiście uznał, że trzeba razem z reaktywacją radia po wojnie wrócić, odbudować również ten segment. I to się udało. I wtedy zwrócił się z tą misją, czy powierzył tę misję wybitnemu pierwszemu bandliderowi, dyrygentowi, któremu w zasadzie orkiestra ta powojenna, Orkiestra Taneczna Polskiego Radia zawdzięcza wszystko. Czyli tą postacią był Jan Zajmer. Jan Zajmer, który prowadził tę orkiestrę w pierwszym okresie od połowy lat 40. do połowy lat 50. I Zajmer, który przywrócił po tych latach grozy wojennej ludziom muzykę rozrywkową, można powiedzieć. Nawet do dziś, na przykład wśród muzykantów wiejskich, są różne melodie, to jest bardzo ciekawe, są różne melodie, które funkcjonują właśnie w świadomości muzykantów, czy w repertuarze muzykantów wiejskich. Melodie, których nauczyli się ich rodzice lub dziadkowie z radia, a ponieważ radio bardzo często grało, szczególnie w niedzielę, grało właśnie orkiestrę taneczną Polskiego Radia, no to te melodie często nazywają się Zajmer. A zagramy Zajmera. I to oczywiście są różne popularne melodie, więc ten Zajmer, niesłychanie ważna postać. Zresztą kiedyś Państwu już o tym opowiadałem. Być może ktoś z Was pamięta taką audycję, niejedną zresztą, poświęconą Janowi Zajmerowi. A tutaj mamy następnego już któregoś w kolejności wielkiego bandlidera, Bogusława Klimczuka, który zresztą, proszę Państwa, na przełomie lat 60. i 70. Opiekował się i w ogóle współpracował na przykład z Alibabkami, aranżował, albo z Ireną Jarocką, zaczynającą swoją karierę, albo z Urszulą Dudziak, albo z Novi Singers na przykład. Zresztą Novi Singers to jest też zespół, który muszę kiedyś Państwu na czarnej płycie przynieść. Bogusław Klimczuk i Orkiestra Taneczna Polskiego Radia. Polecam Państwu bardzo nagrania Orkiestry Tanecznej Polskiego Radia z każdego okresu. No bo jeszcze Stefan Rachoń na przykład, taki bandlider, bo już tu a propos, czy może w kontekście właśnie zbliżającego się festiwalu w Opolu, ten Stefan Rachoń i te jego nagrania radio.

nowe. I ta orkiestra gigantyczna, rozrywkowa, jednak symfoniczna, grająca właśnie na festiwalach w Opolu między innymi, robi wielkie wrażenie. To też kolejny wielki bandlider, starszy od Klimczuka zresztą, Rachoń, który zaczynał przed wojną w orkiestrach jazzowych. A z kolei jeszcze jedna ciekawostka jest taka na przykład, że wspomniany kiedyś w mojej audycji Albert Pradella to był saksofonista starej daty, który właśnie w Orkiestrze Tanecznej Polskiego Radia grał i został pozyskany właśnie przez Jana Zajmera w dawnych czasach. Ten Albert Pradella był właśnie nestor saksofonistów, jeden z pierwszych jazzmenów takich z prawdziwego zdarzenia w naszej polskiej jazzowej historii. Facet, który zaczynał grać przed wojną w orkiestrach rozrywkowych. Podczas wojny był w armii Andersa, a po wojnie wrócił do Polski i mało tego, że wrócił, to jeszcze przywiózł walizkę nut, z których to nut grały zespoły rozrywkowe. No i ten Albert Pradella właśnie, który był takim starszym kolegą później Jerzego Tataraka, Walaska i następnych, czyli Ptaszyna, Muniaka i tak dalej. Więc Orkiestra Taneczna Polskiego Radia to cała wielka historia, którą należy chociaż pobieżnie znać i doceniać. Posłuchajmy teraz utworu numer 3 na stronie B tej płyty i może od razu dwa. Na pewno zdążymy jeszcze, prawda? Dwa. Tak, chyba zdążymy. Posłuchamy Gallo, to będzie rumba i Cóż wiemy o miłości, walc angielski.

ktoś z Państwa taką płytę jeszcze w domu ma. A może macie inne płyty z Orkiestrą Taneczną Polskiego Radia? Proszę pisać do mnie na Instagramie lub Facebooku. Bardzo chętnie przyjmuję różne wspomnienia, różne wiadomości. Co człowiek, to historia. A wiem, że są takie domy, w których już dawno gramofonu nie ma, a płyty cały czas leżą. Więc proszę Państwa, na koniec posłuchamy Smutno ci, gorzko ci z płyty Orkiestry Tanecznej Polskiego Radia pod dyrekcją Bogusława Klimczuka. To była audycja Salon Ulica Dancing. Chciałem Państwu serdecznie podziękować za dzisiaj i zaprosić na zaprosić do audycji za tydzień. To będzie 31 maja, ostatnia niedziela maja i zaczyna się czerwiec. Dacie Państwo wiarę, jak szybko to leci wszystko. Wszystkiego dobrego. Jan Emil Młynarski. Do usłyszenia.

Cóż wiemy o miłości? Orkiestra Taneczna Polskiego Radia. Dzisiaj słuchaliśmy z płyty. Zostaje nam dosłownie chwila. Jeszcze. Może zdążymy zagrać jeden numer. Ja bym proponował sambę na koniec. Płyta pod tytułem Zapraszamy do tańca. Ciekawe, czy ktoś

0: Autopromocja.
1: Ukraina zapowiada kolejne sankcje dalekiego zasięgu, czyli ataki rakietowe i dronowe na Rosję. Uderzenia w Moskwę, płonące i zniszczone częściowo rafinerie w Tułapce i Permie podnoszą morale Ukraińców, ale czy przynoszą rzeczywiste efekty ekonomiczne? Na ten temat w najnowszym magazynie Po prostu Wschód rozmawiam z Szymonem Kardasiem z Uniwersytetu Warszawskiego i European Council on Foreign Relations. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, platformy streamingowe i YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone.

0: ale i jeszcze?
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Żegnamy reklamy.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 maja, minęła 14. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Kwestia kilkunastu godzin. Służby coraz bliżej namierzenia sprawców fałszywego alarmu w domu rodziny prezydenta. Kraków głosuje nad odwołaniem władz miasta. Do 21 trwa referendum. Iga Świątek zaczyna walkę o piąty triumf w Paryżu. Pierwszy mecz na French Open jutro w południe. W ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu godzin będzie wiadomo, kto stał za fałszywym alarmem w domu członka rodziny prezydenta, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Czesław Mroczek mówił na konferencji po odprawie premiera ze służbami, że działania policji są zaawansowane.
5: Wyraźnie i w sposób zdecydowany stwierdzam, że w odniesieniu do tych zdarzeń, które mieliśmy, sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana. Poczekajcie Państwo z punktu widzenia tych czynności, które są w trakcie, ten dzień czy dwa na komunikat policji.
4: Nazywanie interwencji Straży Pożarnej na informacje o możliwym zagrożeniu życia brutalnym atakiem służb na prezydenta to skrajny cynizm lub głupota, ocenił premier Donald Tusk. Kompromitujecie się, dodał, kierując słowa do polityków opozycji. Szef rządu powiedział, że szybkie ustalenie sprawców fałszywych telefonów pozwoli uciąć spekulacje.
6: Jedna głupsza od drugiej, ale niestety są bardzo nośne. Czy są to politycy opozycji, którzy mówią, że rząd organizuje te pseudozamachy, czy są to jacyś aktywiści, którzy uważają, że ofiary tych prowokacji same na siebie organizują te prowokacje. Jedno i drugie nie za mądre, ale jednak coraz częściej powoduje takie poczucie niepewności. O co chodzi? I kto stoi za tego typu prowokacjami?
4: Od kilkunastu dni służby otrzymują fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy i osoby publiczne związane z prawicą. Od 7 rano mieszkańcy Krakowa głosują w referendum w sprawie odwołania władz miasta. Obowiązuje cisza wyborcza, a kluczowa będzie frekwencja. O szczegółach Paweł Pawlica.
7: Otwarcie lokali przebiegło bez zakłóceń. Takie informacje przekazuje krakowska delegatura Krajowego Biura Wyborczego i Komisja Referendalna. W lokalach wydawane są dwie karty. Pierwsza dotyczy odwołania prezydenta Krakowa, druga Rady Miasta. Głosujący zaznaczają krzyżykiem odpowiedzi tak lub nie. Tłumaczy Barbara Golanko z Krajowego Biura Wyborczego.
8: Tak jak w przypadku wyborów powszechnych, lokale będą czynne w godzinach 7:21. Później do pracy przystąpią już te komisje referendalne, będą zliczać wyniki.
7: Do zakończenia głosowania i zamknięcia lokali referendalnych obowiązuje cisza wyborcza. Ponieważ o ważności referendum decyduje frekwencja, zabronione jest podawanie nawet cząstkowej liczby głosujących, a także apelowanie o udział lub rezygnację z wzięcia udziału w referendum. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
4: Ponad 100 strażaków gasiło pożar dużej hali w Gorzowie Wielkopolskim. Budynek spłonął doszczętnie. Na co dzień działał w nim park trampolin. Straż walczyła z ogniem przez 2 godziny, mówi rzecznik lubuskich strażaków Arkadiusz Kaniak.
9: Przyczyna pożaru nie jest znana, będzie ją badała policja z prokuraturą. Będzie z pewnością na miejscu biegły z zakresu pożarnictwa. Na szczęście nikomu nic się nie stało, w środku nikogo nie było i to jest najważniejsze.
4: Budynek trzeba będzie prawdopodobnie wyburzyć. Z nagrodą za reżyserię za film Ojczyzna wyjeżdża z Cannes Paweł Pawlikowski. Jurorzy festiwalu po raz kolejny docenili talent polskiego reżysera. To zaznaczenie jego miejsca w światowej kinematografii. Tak o nagrodzie mówi profesor Krystyna Doktorowicz ze Szkoły Filmowej Uniwersytetu Śląskiego.
10: Kto wygrywa Cannes i kto się liczy w Cannes, to się liczy w całej kinematografii, w całej kulturze globalnej. To jest bardzo ważna nagroda. Warto przypomnieć, że to jest już druga nagroda za reżyserię dla pana Pawlikowskiego. Już w roku 2018 otrzymał taką nagrodę za reżyserię filmu Zimna Wojna. To też jest takie podkreślenie wybitnego talentu, no i znaczenia dla kultury.
4: Najważniejszą nagrodę festiwalu, Złotą Palmę, jurorzy przyznali dramatowi Fjord rumuńskiego reżysera Christiana Mungiu. Film jest krytyką norweskiego systemu ochrony dzieci, opowiadał pobożny.

0: różnej rumuńskiej rodzinie imigrantów, która zostaje uwikłana w śledztwo i proces dotyczący możliwej przemocy domowej. Festiwal w Cannes za nami, przed nami French Open. Iga Świątek w pierwszej rundzie zmierzy się z Australijką Emerson Jones na korcie centralnym. Ten mecz jutro w samo południe, około 14:00 Hubert Hurkacz zagra z Hiszpanem Jeanem Munarem. Dla przypomnienia, Iga Świątek ma na koncie 4 triumfy w Paryżu. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia chmury na zmianę ze słońcem, a wieczorem możliwe przelotne opady deszczu. Na wschodzie, w centrum i na południu również burze. Na termometrach od 24 do 28 stopni, chłodniej nad morzem i w górach około 19-23.
2: Autopromocja.
3: Nasz piosenkowy duet.
4: Już termometr wsadził w dziuplę, otoskopem zbadał sęk.
3: Wzbogacił swój dorobek nową, tym razem wyraźnie satyryczną piosenką o wujcie. Można ją znaleźć, tak jak i poprzednie, na stronie trójka.polskieradio.pl. A kolejną Bob and Carolina zaprezentują już w czwartek.
5: Jakiś sprzeciw?
6: Nie słyszę.
3: Wszyscy są zgodni. Tuż przed 9:00 w cyklu Piosenkarnia.
7: Nikt tu nie przyczepi się.
3: W audycji zapraszamy do Trójki.
2: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
10: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
9: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
10: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
9: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
10: No.
11: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowit.
18: Cześć, siostrzyczko.
19: Gratulacje.
18: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
19: Ania.
18: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
19: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
18: Obiecuję.
20: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
21: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
22: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
23: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Rezydencja.
2: A to oznacza, że przed nami 2 godziny zaskoczeń, bo co tydzień w niedzielę po 14:00 przy trójkowym mikrofonie zasiada ktoś inny. To znaczy, zazwyczaj ja jestem, nazywam się Justyna Grabarz, ale wraz ze mną osoba, na którą zrzucam odpowiedzialność i trudne zadanie ułożenia niedzielnej playlisty dla państwa. I dzisiaj ta odpowiedzialność spada na Paulinę Mikułę. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
2: Popularyzatorka wiedzy o języku polskim, twórczyni kanału Mówiąc Inaczej, autorka książek, od jakiegoś czasu także wokalistka, o tym na pewno dzisiaj porozmawiamy. Od czego zaczynamy dzisiejsze spotkanie?
25: Jeśli chodzi o piosenkę,
2: tak,
25: to zaczniemy od...

Anny Jantar i piosenki Spocząć. Lubię ją, dlatego że Anna Jantar kojarzy nam się zazwyczaj z innymi numerami. Tyle słońca w całym mieście, Nie wierz mi, nie ufaj mi, no przeróżne te ballady. A ja, kiedy po raz pierwszy usłyszałam Spocząć, a to było kilka lat temu, tak jak te poprzednie piosenki, które wymieniłam, znam od dziecka, tak te, no to myślę, że w ciągu 10 ostatnich lat ją poznałam. Ona ma zupełnie inne brzmienie, tam te pierwsze dźwięki są niesamowite. I z tego, co wiem, to była jedna z ostatnich piosenek nagranych przez Annę Jantar przed jej śmiercią. I ona, no jeśli wsłuchamy się w tekst, to jest taki trochę przerażający. Ale ta piosenka zwiastowała dużo zmian u tej artystki, których się nie doczekaliśmy. I to też jest takie przejmujące i poruszające. No i to jest piosenka, którą zaśpiewałam na pierwszej w moim życiu lekcji śpiewu. Czyli przyszłam z tą piosenką na ustach, żeby moja trenerka, która jest moją trenerką do dziś, czyli od 7 lat, stwierdziła, czy coś z tego będzie, czy nic z tego nie będzie. I właśnie zaśpiewałam jej tę piosenkę i powiedziała, jak najbardziej możemy pracować. Więc jest to piosenka z kilku powodów bardzo bliska mojemu sercu. Po pierwsze, to jest taka wyrwa i właśnie taki niedosyt czuję, gdy jej słucham. A po drugie, no jest bliska właśnie z tego powodu, że ją zaśpiewałam.

0: Ale miłe, cieplutkie brzmienie, bardzo cieplutkie. I faktycznie Anna Jantar trochę mniej znana. Te utwory, które znamy najbardziej, Tyle słońca w całym mieście, już wielokrotnie pojawiały się wszędzie w radiowych przestrzeniach, a tutaj mamy taką ładną perełeczkę. Spocząć. Piękne rozpoczęcie.
1: Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Porusza mnie ta piosenka, tak jak wspomniałam.
0: Paulina się mnie zapytała, czy ja się dowiaduję czegoś nowego przy tej audycji, czy poznaję nową muzykę, no to teraz zdradzę, że tak, poznaję i przy okazji to mój pierwszy odsłuch w ogóle tej piosenki, tak więc...
1: Bardzo się cieszę, że mogłam ci przy tym towarzyszyć, ale też, że to dzięki mnie poznałaś tę piosenkę, więc będę ci się być może kojarzyć ze Spocząć, a to bardzo dobre skojarzenie.
0: O tak, z pewnością. Kolejny utwór, który widzę ustawia się w kolejce, znam, przyznaję się, grupa Queen. Dlaczego akurat Queen?
1: Bardzo cenię ten zespół. Uważam, że jest w czołówce światowej, jeśli chodzi o wszystkie zespoły istniejące, no i nieistniejące. No i znowu, najpopularniejsza piosenka to Bohemian Rhapsody, przeróżne inne. A tę piosenkę poznałam dopiero, kiedy premierę w kinach miał film Bohemian Rhapsody właśnie. No to było kilka lat temu. Nie pamiętam też, czy przed pandemią, czy po pandemii. Wydaje mi się, że chwilę przed.
0: Przed.
1: Więc no niech będzie 6 lat temu, czy też 7 lat temu. Za późno. Bardzo mnie znowu poruszyła ta piosenka i miałam taki żal trochę też do siebie, że nie wygrzebałam jej z czeluści i dopiero będąc już 30-kilkuletnią osobą się na nią natknęłam.
0: Ale to jest to w ogóle wspaniałe, bo przecież możesz całe życie poznawać nową muzykę, więc...
1: Oczywiście, że tak. I trzeba widzieć te pozytywy. Ja się zbyt często czepiam tych negatywów, ale byłam zaskoczona, że nie znam takiej odsłony Queen, że dopiero teraz ją odkryłam. Poruszająca, wzruszająca, przepiękna, nie wymaga instrumentów, wystarczy ją zaśpiewać a cappella, znaczy nie każdy może, ale gdy Freddie ją śpiewał, wystarczył jego głos i cały stadion zamierał. Dlatego wybrałam właśnie ją, a nie na przykład Bohemian Rhapsody, chociaż gdy ktoś mnie pyta o najlepsze dla mnie utwory, najważniejsze, to zawsze Bohemian jest w czołówce, no ale chciałam troszeczkę z innej strony ugryźć ten Queen i nie być taką banalną podczas dzisiejszej audycji.

0: A ja bardzo lubię to zakończenie utworu i tę piękną harfę, która wybrzmiewa na samym końcu. Love of My Life i grupa Queen. Kompozycja, którą przyznałaś się tutaj też poza anteną, też próbowałaś śpiewać podczas lekcji wokalnych.
1: Zgadza się, tak. Trenowałam sobie głos na niej. I była dość komfortowa do śpiewania. Mm-hmm. Jest tam taki jeden fragment problematyczny, ale czułam się dobrze śpiewając ją.
0: A kiedy w ogóle rozpoczęłaś swoje lekcje śpiewu i kiedy stwierdziłaś, że chcesz się zająć muzyką?
1: Rozpoczęłam równo 7 lat temu, dokładnie w kwietniu 2019 roku.
0: Mm-hmm. Jak dokładnie?
1: Pamiętam tę datę. No właśnie. Pamiętam tę datę, bo to był ważny dzień w moim życiu. Prawie stamtąd uciekłam. Mm-hmm. Słyszałam uczennicę, która trenowała przede mną i śpiewała tak pięknie, że stwierdziłam, że dziękuję wszystkim, do widzenia, uciekam. Ale na szczęście zostałam i
0: Że zostałaś?
1: Uznałam, że głupio teraz uciekać. Mm-hmm. Uznałam, że zazwyczaj nie rezygnuję na tym etapie, że jednak trzeba sprawdzić, doświadczyć. Jeżeli się okaże, że się w tym nie czuję dobrze, to wtedy zrezygnuję, a nie tak jeszcze przed wejściem do sali. Od dziecka marzyłam o śpiewaniu. Śpiewałam oczywiście w chórze, wyobrażałam sobie siebie na scenie. Śpiewałam patrząc na siebie w ekranie wyłączonego telewizora, bo wtedy mnie było widać.
0: No i byłaś w telewizji.
1: Tak, tak, właśnie tak. Długo nie miałam włosów, byłam łysa i zakładałam rajstopy na głowę, żeby mieć włosy. Te rajstopy udawały warkocze. I brałam dezodorant i śpiewałam. Tak stałam w tym telewizorze.
0: No, ale kto nie śpiewał do dezodorantu, niech pierwszy rzuci kamieniem. No.
1: Tak, myślę, że mniej osób śpiewało z rajstopami na głowie, ale tak, dezodorant tak, to tak. Taki rekwizyt znany wielu z nas. I na wiele, wiele lat zakopałam to marzenie. O tym jeszcze opowiem dlaczego przy kolejnych piosenkach, ale w końcu je odkopałam, uznałam, że trzeba sprawdzić, trzeba zaśpiewać przed kimś, kto się na tym zna i niech on oceni. No i tak zrobiłam.
0: No to jeszcze o tym myślę porozmawiamy dzisiaj, szczególnie, że pojawią się także twoje kompozycje w twoim wykonaniu, ale to za moment. Na razie grupa The Dumplings.
1: Grupa The Dumplings, piosenka z 2015 roku, jeśli dobrze pamiętam. Zachwyciła mnie ta grupa. To jest duet. Wtedy bardzo młodych ludzi. Ja nie wierzyłam, że można być tak młodą osobą i tak dojrzale śpiewać. I jeszcze używając tak nowoczesnych rozwiązań muzycznych. Pamiętam, że no byłam nimi absolutnie zauroczona, kiedy na żywo spotkałam się na korytarzu w jednej z telewizji z Kubą i z Justyną, to powiedziałam Kubie, że jeśli będę mieć syna, chciałabym, żeby był taki jak on. I wróciłam niedawno do piosenki Nie gotujemy. Wydawało mi się, że ona ma 3 lata, a ona ma 11 lat, a wciąż brzmi nowocześnie, oryginalnie. Justyny głos jest tam niesamowity. Ona to śpiewa super świadomie i dojrzale. Jest to po prostu świetna kompozycja, o której nie możemy zapomnieć, a mam wrażenie, że trochę o niej zapomnieliśmy.
0: W Trójce nie zapominamy. Na całe szczęście o tej piosence i teraz nam wybrzmi. Na antenie Nie gotujemy.

0: Tak się zastanawiałam, co takiego właściwie w tym duecie jest, że ta muzyka aż tak chwyta. Oni też byli chyba pionierami tak naprawdę w pewnym sensie takich duetów elektronicznych, gdzie mamy wokalistkę, mamy producenta i po tym jak oni zaczęli tworzyć muzykę, coraz więcej ludzi właśnie w duetach zaczynało nagrywać. No chyba dobrze, bo sporo dobrej muzyki dzięki temu powstało.
1: Myślę, że tak. Jak najbardziej praca w duecie, a już wiem z własnego doświadczenia, jest bardzo inspirująca i pomaga. Można się fajnie nakręcić razem.
0: Ty współpracujesz z...
1: Z Tobiaszem Fryzowiczem, czyli Franklinem.
0: Mhm. I też będziemy dzisiaj Franklina słuchać, bo widzę, że jest tam w kolejce. Mhm. Ale wcześniej The Jackson 5.
1: I'll Be There piosenka, czyli wczesny Jackson, malutki Jackson, który mnie... Chyba słowo rozczulił będzie słowem tej audycji, ale no tak było, gdy zobaczyłam z jaką świadomością ten mały brzdąc śpiewa piosenkę, która nie jest o słoneczku i kwiatuszkach, tylko jest o przyjaźni, o wielkim uczuciu, o zaufaniu, o lojalności. No, to są takie utwory, o których się mam wrażenie nie zapomina. Człowiek posłucha ich raz i one już zostają z człowiekiem. Więc oczywiście Michael Jackson dorosły ma hit na swoim koncie, nie musimy o tym mówić, ale myślę, że warto też, jeśli już mówimy o Jacksonie albo słuchamy Jacksona, sięgać do przeszłości, do tych jego początków, bo tam są absolutne

0: I'll Be There i 9-letni Michael Jackson, no brzdący jeszcze tak naprawdę, a z taką emocją w głosie wyśpiewuje te wszystkie słowa. Właśnie to zawsze tak troszeczkę miałam jakiś taki mały dysonans, jak słuchałam tych piosenek The Jackson 5 wczesnych, w których 8-letni, 9-letni Michael Jackson śpiewa o tak wielkich sprawach, o miłości, o rozstaniach, o tym, jak tęskni za ukochaną. No, ciekawie się tego słucha, ciekawie się na to patrzy.
1: To prawda. Chyba nawet mówiono o tym, że publiczność była niezadowolona w związku z tym, że Michael dorósł, że zapamiętali go jako takiego brzdąca, który śpiewał o pięknych, wielkich rzeczach, a nagle się okazuje, że to nie jest brzdąc i zaczęły się jakieś lamenty i narzekania. Trzeba by zapytać jakiegoś psychologa, czy śpiewanie o tak poważnych i głębokich rzeczach ma jakiś destrukcyjny wpływ na dzieci. Mam nadzieję, że nie, no bo to jednak chwytało za serce, tak? Ten mały Michael, który tak pięknie wyśpiewywał o miłości, o przyjaźni. Mam nadzieję, że to nie ma jakiegoś negatywnego wpływu i jeżeli dzisiaj na naszym rynku muzycznym

0: pojawiłoby się jakieś dziecko z pięknym głosem i ogromną wrażliwością, to moglibyśmy zostać wielkimi fanami.
1: Patrzę na to, co nam się ustawia tutaj w kolejce na playliście. Widzę, że jest to zespół Blauka i ja pamiętam, że Georgina Tarasiuk miała też taki epizod jako dziecko gdzieś w szansie na sukces. Tak? Śpiewała Niewidzialną dłoń. I właśnie wtedy była uznawana za taki po prostu głos, talent wielki. Ja pamiętam zachwyty też moich rodziców nad tym głosem, że co to jest w ogóle za dziewczyna. Wyrosła, dorosła i tworzy zupełnie inną muzykę i też jej to wychodzi pięknie. Jakoś to zostało wybaczone, że nie śpiewa piosenek Natalii Kukulskiej.
0: Zostało i to jest właśnie piękny link, raz, że z tym Michaelem kilkuletnim, a tutaj mamy 11-letnią Georginę, która trafia do szansy na sukces. No i moja sytuacja wyglądała tak, że po obejrzeniu tego odcinka poszłam do pokoju i zaczęłam śpiewać tę piosenkę. Nie brzmiałam tak jak Georgina. Więc moje marzenie zostało zakopane o śpiewaniu, ponieważ wychowałam się na programach muzycznych, telewizyjnych, które szukały wielkiego głosu, wszechstronnie uzdolnionych artystów. I nabrałam takiego przekonania, że gdy nie mogę śpiewać tak jak Georgina, tak jak Ewelina Flinta, tak jak Natalia Kukulska, to znaczy, że nie mogę śpiewać w ogóle. No, na szczęście okazało się, że to nie do końca prawda, ale no, musiało to moje marzenie chwilę zaczekać. I teraz tak się składa, że Georginę znam, poznałam ją, jesteśmy koleżankami i zdarza się, że Georgina słucha moich piosenek przedpremierowo. Więc ta historia taką zatoczyła pętlę i wzrusza mnie to. I czasami muszę się uszczypnąć, gdy siedzimy razem na kawie i patrzę na nią i mówię, Boże, czy to jesteś ty? Jesteś tą dziewczynką z szansy na sukces? No i uznałam, że muszę zamieścić na tej playliście Georginę i Blaukę, ponieważ oni tworzą wspaniałe piosenki, które wciąż są za mało popularne. Volta, gdy posłuchałam po raz pierwszy tej piosenki, bo zarówno tak się nazywa album, jak i ta piosenka, gdy po raz pierwszy usłyszałam tę piosenkę, to zalałam się łzami, bo Georgina śpiewa tutaj o dość uniwersalnych odczuciach i jakimś takim mroczniejszym, ciemniejszym momencie życia, więc odnalazłam się w tym tekście. No i śpiewa tak przejmująco, że aż dreszcze miałam na całym ciele. I żałuję, że nie jest to hit, nie pojawia się ta piosenka w mainstreamie. Uważam, że powinna i w zasadzie wszyscy powinni znać tę piosenkę.

0: A zespół Blauka także gościł w tej audycji jakiś czas temu, tak więc to
1: pozdrawiamy.
0: W ogóle mocno zaprzyjaźniony z Trójką zespół, często się pojawia ich muzyka u nas na antenie również. I tak oczywiście pozdrawiamy ten duet, znakomity. Lana Del Rey teraz.
1: Lana Del Rey, moje odkrycie 2011 roku, ale chyba też odkrycie świata, bo chyba w tym roku ona zadebiutowała tak szeroko, 2011. Pamiętam, że uczyłam się do egzaminu z języka angielskiego na studiach z Laną w tle. Pokazała mi, że można śpiewać inaczej niż dotychczas, czyli bez dużych dźwięków. To, o czym mówiłam wcześniej, że wcześniej wielkie głosy, wysokie dźwięki, mocne postawienie tego głosu, a Lana tak szorowała po dnie. A była przy tym tak ujmująca i tak zachwycająca, że pomyślałam, o wow, czyli można też osiągnąć efekt nie krzycząc, tylko szepcząc albo mrucząc.
0: No autentyczność się też liczy bardzo w jej przypadku.
1: Ona
0: również
1: była taka kompletna, taka cała. Przecież ona też się stylizowała trochę, ale była w tym autentyczna. No taka do zjedzenia. Zrobiła na mnie, pamiętam, ogromne wrażenie. Zakochałam się w Lanie, nie mogłam przestać jej słuchać. I pomyślałam, że ona coś ważnego we mnie zmieniła. Co teraz cały czas korzystam sobie z tego.
0: No to może posłuchajmy Lany, a potem o tych zmianach trochę porozmawiamy.
2: My old man is a bad man, but I can't deny the way he holds my hand. And he grabs me, he has me by my heart.

0: Lana Del Rey, czyli artystka, która, jak wspomniałaś, trochę zmieniła twoje myślenie o śpiewaniu. Że można to robić po prostu swobodnie, nie trzeba jakichś wielkich patentów, krzyczenia, emocji, tylko można zrobić to po prostu na spokojnie. I też działa.
1: Można na spokojnie o emocjach opowiedzieć muzyką. Więc tak, pokazała mi, że można tak i że właśnie to może być pełne emocji, a mimo wszystko osadzone na takich dość głębokich dźwiękach.
0: Ty się inspirujesz trochę Laną w swojej muzyce?
1: Nie do końca wiem, czy się inspiruje. Na pewno jej piosenki wywarły na mnie wrażenie i dzięki nim wiem, że bardzo lubię te niskie tony. Więc gdy spotykam się z Franklinem, to często mu mówię, dobra, dołóż tam jeszcze dołu, albo znajdźmy jakiś taki mięsisty, ciemny beat. Więc myślę, że tak, na to wpływ miała ewidentnie Lana. Ale jeżeli chodzi o to, co się potem dzieje, no to już staram się, żeby podpowiadało mi jedynie serducho.
0: Bo efekt tego, jak ty tworzysz, za moment usłyszymy. Utwór Wiedeń przed nami.
1: Tak, pod teledyskiem do tej piosenki przeczytałam, że jestem taką Laną Del Rey, tylko że z chińskiego sklepu. Więc mamy piękne połączenie. Ja tutaj nie brzmię jak Lana i nie jestem nawet piosenka podobna.

0: do piosenek Lany. Teledysk trochę może rzeczywiście zalatuje, ale jest to taki moim zdaniem letniaczek. Mm-hmm.
1: Faktycznie mały w stylu Lany.
0: Mały w stylu Lany, tak, ale trochę przypadkowo powstał. Znaczy nie zakładaliśmy, że my pójdziemy w tę stronę. Myśleliśmy, że to będzie zupełnie inny klimat, ale w pewnym momencie Tobiasz dołożył

0: Paulina Mikuła we własnej osobie. Wiedeń za nami, to twoja kompozycja, którą tworzyłaś wraz z Franklinem. Jak ta współpraca w ogóle się układa?
1: Z mojej perspektywy bardzo dobrze. Szybko nam to idzie i wydaje mi się, że ta współpraca nam obojgu sprawia przyjemność. Nie jest tak, że do czegoś musimy się przekonać, gdzieś naciągnąć, tylko raczej to wychodzi naturalnie. Tobiasz rozumie, o co mi chodzi, jaki efekt chcę uzyskać. Wszystko przebiega płynnie i sprawnie.
0: Mhm. Słuchaliśmy jednego singla, ale jakaś płyta się szykuje?
1: Bardzo bym chciała wydać kilkanaście utworów w formie płyty, a potem te wszystkie utwory śpiewać na żywo. To jest moje ogromne marzenie.
0: No to czekamy w takim razie i na płytę, i na te koncerty, które mam nadzieję, że się wydarzą. Tego ci życzymy oczywiście.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pierwsza godzina rezydencji dobiega końca niestety, ale mamy jeszcze przestrzeń na jedną piosenkę. Cóż to będzie?
1: Vito Bambino i Maj. Mamy maj, więc mamy maj.
0: Wszystko się zgadza. No to słuchamy.

0: Autopromocja.
1: Odcinek po odcinku opowiemy o tym, co najgłośniej piszczy w świecie seriali.
2: Odcinek po odcinku, sezon po sezonie, a jak będzie trzeba, nawet dłużej.
1: Ale zawsze ciekawie i zapewniam, nie będziemy tracić czasu na niewypały i totalne klapy.
2: Nowy podcast Trójki. Odcinek po odcinku.
1: Już dostępny na stronie polskieradio.pl i platformach streamingowych.
2: Zapraszamy.
1: Katarzyna Borowiecka
2: i Radek Grzysz.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Yes.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
3: Żegnamy reklamy.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 maja, minęła 15. Anna Kowalin.

0: Rankati, zapraszam na serwis. Rosja uderzyła w Kijów setkami dronów i rakiet, ucierpiał polski klasztor dominikanów. Łatwo gang, coraz bliżej mety w Gdańsku, 12 milionów dla Maxa zebrane, teraz chce pomóc Adasiowi. Wielka Brytania przestaje być krajem marzeń dla Polaków, 3 razy więcej wyjazdów niż przyjazdów. Wypalone centrum handlowe, bazar zniszczony przez ogień, fragmenty pocisków na asfalcie i wystraszeni ludzie. Tak wygląda dziś Łukianiwka, dzielnica Kijowa po nocnych zmasowanych atakach Rosji. Poważnie ucierpiał prowadzony przez zakonników z Polski klasztor dominikański oraz działająca przy nim uczelnia teologiczna. Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że w mieście zginęły 2 osoby, a rannych zostało prawie 70. Są ogromne zniszczenia. Podczas ataku Rosja użyła kilkuset rakiet balistycznych, manewrujących oraz dronów. Wiele zniszczonych budynków i duża liczba poszkodowanych. W wielu domach powybijane zostały okna. Wojska Kremla użyły 600 dronów i 90 rakiet. Łącznie w regionie zginęły co najmniej 4 osoby. To prowokacja, która ma wyjątkowo paskudny charakter. Tak o fałszywym zgłoszeniu o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta mówi premier. Szef rządu Donald Tusk spotkał się rano na specjalnej naradzie z ministrami i szefami służb.
1: Trzeba dołożyć maksymalnych wysiłków, aby doprowadzić do zatrzymania sprawców fałszywych alarmów, mówił na początku odprawy służb premier Donald Tusk.
2: Prowokacja ma wyjątkowo paskudny charakter. Jest to uderzenie nie tylko w poczucie bezpieczeństwa rodziny, głowy państwa, ale uderza też w samo poczucie stabilności i bezpieczeństwa państwa jako takiego.
1: Premier Donald Tusk zaapelował również, aby tego typu fałszywych prowokacji nie wykorzystywać politycznie. Trzeba działać szybko, bo narasta fala spekulacji czysto politycznych, które trzeba uciąć, mówił szef rządu.
2: Czy są to politycy opozycji, którzy mówią, że rząd organizuje te pseudozamachy, czy są to jacyś aktywiści, którzy uważają, że ofiary tych prowokacji same na siebie organizują te prowokacje. Jedno i drugie coraz częściej powoduje takie poczucie niepewności. O co chodzi?
1: Premier Tusk dodał, że fałszywe alarmy to plaga i konieczny jest przegląd procedur dotyczących reagowania na takie zgłoszenia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Do mety charytatywnej trasy rowerowej coraz bliżej. Od piątku znany influencer Łatwo Gang jedzie rowerem niemal bez przerwy z Zakopanego do Gdańska. W ten sposób zachęca do wpłat na leczenie dzieci chorych na dystrofię mięśniową Duchenna. Na trasie Łatwo Gangowi kibicują setki osób.
3: Wspaniała inicjatywa, tylko się cieszę, że są tacy ludzie wśród nas.
4: No i macie szczęście, że przejeżdża przez waszą miejscowość też.
3: Cudowna sprawa, kibicujemy mu. Niech robi jak najdłużej taką robotę.
4: Panowie, towarzyszycie na rowerach, Łatwa Gangowi?
5: Tak, zgadza się.
4: Skąd?
5: Spod Torunia, ja wyjechałem, no i już do samego Gdańska będę jechać.
6: Mam nadzieję, że da radę dojechać do celu, uzbiera jak najwięcej pieniędzy, wpłacajmy jak najwięcej się da, żeby takie akcje się rozszerzały na całą Polskę i dalej.
0: Cel zbiórki, czyli 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa chorego na zanik mięśni Duchenna, udało się już osiągnąć. Kolejny to 3,5 miliona złotych dla Adasia, również chorego na dystrofię. Wielka Brytania traci polskich pracowników. Z wysp wyjeżdża dziś 3 razy więcej Polaków niż tam przyjeżdża. Polska społeczność w Królestwie skurczyła się w ciągu roku o 13 tysięcy osób.
7: Te liczby pokazują jedno. Dotychczasowy kierunek wyjazdów Polaków trwale zmienił kurs. Brytyjscy statystycy przyznają, że nie jest to chwilowe wahnięcie. Zjawisko dotyczy zresztą nie tylko obywateli Polski, bo odpływ widać wśród mieszkańców całej Unii Europejskiej. Eksperci od rynku pracy nie są zaskoczeni. Fala, która ruszyła ponad 20 lat temu po wejściu Polski do Unii, po prostu wygasła. Polacy, którzy przez 2 dekady urządzali się na wyspach, coraz częściej pakują walizki, a nowi emigranci omijają Królestwo szerokim łukiem. Dlaczego Wielka Brytania przestała kusić Polaków? Powody są 3. Po pierwsze Brexit. Nowe przepisy wizowe i twarde formalności zmieniły zwykłą przeprowadzkę w urzędową drogę przez mękę. Po drugie, potworna drożyzna na miejscu. Kosmiczne ceny wynajmu mieszkań i koszty życia sprawiły, że odkładanie pieniędzy jest coraz trudniejsze. I po trzecie, co zaznaczają brytyjscy eksperci, sytuacja w Polsce. Stabilny rynek pracy nad Wisłą jest atrakcyjną alternatywą. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
8: Klimat.
0: Jakość powietrza jest na ogół dobra, na zachodzie Polski miejscami umiarkowana, a w Szczecinie dostateczna. Obecnie niemal 60% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Na pograniczu ziemi lubuskiej i Wielkopolski utrzymuje się duże zagrożenie pożarami lasów. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: Sport, Dariusz Urbanowicz.
1: Dzień dobry. Rozpoczął się drugi w tym roku turniej wielkoszlemowy French Open. Na kortach Rolanda Garrosa gra już Magda Linet. Po drugiej stronie siatki nie ułatwia jej życia Teresa Walentowa z Czech, która wygrała pierwszy set 7-5. Niebawem na kort powinna wyjść Magdalena Frank, by zmierzyć się z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę. W trzeciej stronie medalu po godzinie 17 odwiedzi nas tenisista Daniel Michalski. Porozmawiamy o paryskim wielkim szlemie przede wszystkim. Zaczął się wielki finał Ekstraligi Szczypiornistów i już tradycyjnie to święta wojna, jak przyjęło się nazywać starcia Wisły Płock z Industrią Kielce. Pierwszy mecz i to w Płocku dla Kielczan, którzy wygrali 30-25. Rewanż 31 maja w kieleckiej hali Legionów. Nie ustają emocje ekstraklasowe. W trzeciej stronie medalu szeroko omówimy wydarzenia ostatniej soboty z piłką klubową. Mistrzem Polski Lech. Do spadkowiczów Arki i Niecieczy dołączyła wczoraj Lechia. No chyba, że jej odwołanie do Trybunału Arbitrażowego do spraw sportu w Lozannie przyniesie oczekiwany efekt. Szefom gdańskiego klubu przypomniało się, że przed sezonem PZPN odebrał mu 5 punktów. Chodziło o opóźnienia w płatnościach i zakwestionowane prognozy finansowe klubu. Miejsca w europejskich pucharach z urzędu mają Lech i zdobywca Pucharu Polski Górnik, którzy zagrają w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Jagiellonia powalczy o Ligę Europy, a GKS Iraków o Ligę Konferencji. Nasze reprezentacje siatkarskie już w ferworze, tymczasem jednak w turniejach sparingowych. Panie mają za sobą 2 mecze towarzyskich zawodów w Genui. W piątek przegrały z Turczynkami 2-3, wczoraj pokonały Serbki 3-0. O 21:00 zagrają z Włoszkami, mówi atakująca Oliwia Sieracka.
2: To będzie najtrudniejsze wyzwanie, bo dziewczyny z Włoch przyjechały w najlepszym zestawieniu. Wydaje mi się, że też zostanie zweryfikowana nasza forma po tych 2 meczach. Też to najważniejszy sprawdzian przed nami i zobaczymy, jak to będzie. Na pewno mamy fajną atmosferę i wydaje mi się, że ten turniej tutaj we Włoszech na pewno jest godny zapamiętania, bo to jest piękne miejsce i wszystko sprzyja.
1: Nasi siatkarze wygrali Puchar Śląska, przegrali z Serbią, wygrali z Ukrainą, ulegli Serbii 2-3, z Ukrainą 3-1. W ostatnim meczu bez straty seta uporali się z Bułgarami. Dziś Grand Prix Kanady w Formule 1 o 20:00. Z pole position wystartuje brytyjski kierowca George Russell z Mercedesa. Oleksandr Usyk wygrał przez nokaut z byłym holenderskim kickbokserem Rico Verhoevenem tuż przed końcem 11 rundy walki o tytuł WBC. I jak to w zawodowym boksie, nie zabrakło kontrowersji i absmaków.
0: Do końca dnia chmury na zmianę ze słońcem, wieczorem możliwe przelotne opady deszczu, na wschodzie, w centrum i na południu również burze. Na termometrach przeważnie od 24 do 28 stopni, chłodniej nad morzem i w górach około 19-23.
3: Autopromocja.
4: Wawa Muffin. 2 dekady obecności na polskiej mapie Jamajki. Reprezentacja Warszawy. Brzmienie Ostruda Reggae Festival. A w Trójce grali zaraz. Nigdy nie grali, ale dziś to się zmieni.
5: Praga Muffin nie zostawia w tobie dobry ślad. Daję tobie tak, brat, daję tobie to.
4: Pierwszy raz w historii Wawa Muffin pojawi się na deskach studia imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na antenie. Przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Zapraszam od 19:00. Mirosław Maken Dzięciołowski.
3: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
9: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
10: Są sprawdzone przepisy
9: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej.
10: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
9: Oglądaj codziennie od 7:30 w TVP2 i TVP VOD.
11: Gdybyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
12: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd.

0: konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Rezydencja.
6: Część druga. Paulina Mikuła na szczęście nigdzie nie uciekła.
7: Jestem.
6: Z nami. Będzie jeszcze do 16. No to dzień dobry raz jeszcze.
7: Dzień dobry.
6: Jak się czujesz w roli radiowca bądź radiowczyni?
7: Bardzo dobrze, tylko oczywiście zastanawiam się, czy to będzie interesujące dla naszych słuchaczy, ale mam nadzieję, że tak.
6: Już jest interesujące, więc...
7: No to się cieszę.
6: Myślę, że druga godzina będzie równie interesująca, a może nawet bardziej. Zobaczymy, co przed nami, bo ja tutaj trochę podglądam. Widzę, że bardzo dużo ładnych piosenek jeszcze dzisiaj usłyszymy. No i zaczynamy od zespołu właściwie bardzo trójkowego, R.E.M. Mhm.
7: To prawda, tak. I z tą piosenką wiąże się piękna historia, ponieważ dekadę temu współprowadziłam pewien program telewizyjny z Anną Gacek. I kiedy wracałyśmy z planu zdjęciowego, to zaczęła lecieć w radiu ta właśnie piosenka. I pamiętam, że kolega, który nas zawoził, bardzo się tym podekscytował, a ja jej nie znałam. I w momencie, kiedy zaczęły się te pierwsze dźwięki, coś Ania zaczęła o niej opowiadać, ale nagle ucichła. I my przesłuchaliśmy tę piosenkę w kompletnej ciszy. I poczułam się w jakimś transie. Mnie nie było w tym samochodzie. Ja tylko widziałam, jak zmieniały się widoki za oknem, ale ja byłam w środku tej piosenki. I chyba nigdy wcześniej czegoś takiego nie przeżyłam. Ta piosenka się skończyła, zapadła cisza i powolutku Ania zaczęła o czymś w związku z nią opowiadać, ale nie pamiętam, co mówiła, bo ja jeszcze byłam przy tej piosence. I to są właśnie takie momenty, w których muzyka coś w tobie trwale zmienia, albo na przykład coś przeżywasz takiego, co już się nie powtórzy, bo ja już nigdy nie posłucham tej piosenki
6: po raz pierwszy.
7: Mm-hmm. Zawsze będzie po raz kolejny. Dlatego to było takie silne doświadczenie, przepiękne. No i też bardzo kojarzy mi się ta piosenka z Anną Gacek.
6: Którą pozdrawiamy.
7: Bardzo serdecznie.
6: Bardzo serdecznie. Teraz może ktoś z państwa przeżyje ten moment, tak więc zachęcamy do tego, żeby pozostać w ciszy.
7: Troszeczkę podgłośnić.
6: A, no właśnie, tak też może być. No to słuchamy.

0: Moment ciszy nam się przyda. Mam nadzieję, że ktoś z Państwa słuchał właśnie w takim skupieniu, żeby tę piosenkę odpowiednio przeżyć, bo zdecydowanie jest co przeżywać. Dziękuję Ci znowu za ten
1: moment. Chciałoby się, żeby ta piosenka nie kończyła. Tak jest taka chęć, żeby ona jeszcze trwała i trwała, żeby te dźwięki się nie kończyły, no ale... No niestety.
0: No to jeszcze po rezydencji myślę, że będzie można sobie włączyć,
1: można
0: posłuchać.
1: Można na szczęście do niej wrócić,
0: no
1: tak.
0: No właśnie. W każdym praktycznie dowolnym momencie, chociaż teraz do czegoś zupełnie innego przeskakujemy, ale do muzyki, która no też cię zatrzymała chyba w pewnym momencie, prawda?
1: To prawda. Przechodzimy do piosenki eurowizyjnej z tamtego roku, do reprezentacji Włoch i do Lucio Corsi, który zaśpiewał Volevo essere un duro, mam nadzieję, że to dobrze przeczytałam. Kiedy zaczął śpiewać, to przestałam oddychać. I dopiero zaczerpnęłam świeżego powietrza po tym, jak Lucio zakończył swój występ. I nawet tak mnie zamroczyło fizycznie, bo nie oddychałam.
0: No to słuchaj, 3 minuty są, więc kawał czasu.
1: Tak, wydaje mi się, że od pewnego momentu miałam to zapowietrzenie się. Na pewno od pierwszych dźwięków przykuł moją uwagę, a w pewnym momencie najpewniej ja przestałam oddychać, kiedy już zaczęły się te partie gitarowe i

0: Tam się tyle już instrumentalnie zaczyna dziać. Lucio ma aurę, ma niepowtarzalną. Śpiewa też bez żadnego wysiłku. Ja nie czułam żadnej presji, żadnego stresu w nim. Ma taki luz, który powoduje, że jego się przyjemnie słucha. Zresztą byłam na jego koncercie w Warszawie, więc tak, on się nie przejmuje. Mam wrażenie, że on się nie przejmuje rzeczami i to wrzutuje na słuchaczy. My też się nie przejmujemy, kiedy go słuchamy. Świetne było też to, że tekst tej piosenki był tłumaczony na angielski i on tym wygrał absolutnie, no bo nie znam włoskiego, nie wiedziałabym, o czym on śpiewa, a ten tekst jest, znowu to powiem, ujmujący, przejmujący, poruszający. I ja zazdroszczę Włochom. Ja po prostu uwielbiam, jak Włosi śpiewają. Włosi śpiewają bez kompleksów, na całe gardło, krzyczą, mają z tego dużo frajdy. No i słyszałam, że u nich po prostu się śiewa. U nas tak dużo się nie śpiewa, jak we Włoszech. I tego im zazdroszczę.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: Ależ to jest piękny język. Powtórzysz ten tytuł jeszcze raz? Bo ja się boję.
2: Volevo essere un duro.
1: Lucio Corsi,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak.
1: Reprezentant Eurowizji w minionym roku, reprezentant Włoch. Piąte miejsce?
2: Jeśli dobrze pamiętam, to tak.
1: Tak, tak.
2: Obstawiałam, że będzie w pierwszej piątce i chyba był piąty.
1: Piękna muzyka za nami, z zupełnie innej bajki niż cała reszta w poprzedniej godzinie, akurat teraz. I teraz z tego, co widzę, to taki wątek polski dość mocno poszerzony nam się szykuje. I Dawid Podsiadło.
2: No oczywiście, że Dawid Podsiadło. Dawid Podsiadło jest równie uroczy jak Lucio Corsi i ujmujący. No jest królem, też nie ma co udawać. Jest po prostu Dawid Podsiadło. Tutaj niewiele trzeba dodawać. Bardzo lubię jego płytę Małomiasteczkowy i Jeans to jest jedna z moich ulubionych piosenek z tej płyty. Niestety Dawid przestaje grać Jeans na koncertach, więc pomyślałam, że
1: teraz,
2: dzisiaj
1: właśnie,
2: zagramy tę piosenkę.
1: Może nas słucha. Jeżeli nas słuchasz, Dawid, to pamiętaj, że
2: Jeans
1: warto na, no właśnie, Jeans warto na koncertach grać.

0: Są fani, miłośnicy tego utworu. Myślę, że nie tylko ty do tego grona się zaliczasz, Paulino, więc...
1: Myślę, że nie. Na pewno nie. Czy tak myślałam, czy coś zdradzić, ale nie. Niektóre rzeczy się zostawia dla siebie, także już nic więcej nie powiem. Posłuchajmy.

0: Dawid Podsiadło, czyli nasze dobro narodowe. Takie słowa padły. Ja w sumie nawet nie wiem, czy poza anteną, czy na antenie się to pojawiło.
1: Chyba poza. Ale powtórzę to teraz. To nasze dobro narodowe.
0: Wspaniały głos, brzmiący no, trochę zagranicznie też, jak to powiedziałaś.
1: Tak, no Dawid jest światówką, a w połączeniu z jego niesamowitą osobowością tworzy króla popu.
0: Król popu po raz drugi dzisiaj w rezydencji. Wcześniej Michael Jackson, teraz Dawid Podsiadło.
1: Tak jest.
0: A teraz dziewczyna, która no właściwie też jakiś tytuł chyba możemy jej nadać. Kaśka Sochacka. Taka księżniczka właściwie ostatnich lat popowej muzyki.
1: To prawda, ale aspirująca do miana też królowej. U boku Dawida występuje, stworzyli ten mini album razem i na festiwalu też pięknie razem brzmieli. No Kaśka to kolejna artystka, która pokazała mi, że nie trzeba krzyczeć i uderzać w te bardzo wysokie, potężne dźwięki, żeby czarować. Uważam, że piosenka Niebo było różowe jest jedną z najlepszych produkcji, jaka się pojawiła w polskiej muzyce w ciągu ostatnich lat. Ten początek przypomina mi trochę Twin Peaks.
0: Bardzo nawet.
1: I przyciąga jak magnes, więc to nie jest taka piosenka, która, przynajmniej dla mnie, która może lecieć gdzieś w tle. Gdy słyszę te pierwsze dźwięki, to już jestem 100% skupiona na Kaśce Sochackiej.

0: niebo było różowe i niezrównane. Kaśka Sochacka. Rozmawiałyśmy przed chwilą o tym, że to już może nawet faktycznie królowa popu.
1: Myślę, że tak.
0: Współczesnego polskiego popu, Kaśka Sochacka. Jej przepiękny głos. I kolejny przepiękny głos teraz przed nami muzycznie, to znaczy mówi do państwa cały czas, Paulina Mikuła, ale teraz posłuchamy też twojej piosenki. I to tej chyba najnowszej.
1: Tak, najnowszej, świeżynka. Ciężki beat, ale taki, znaczy może nie ciężki, ale bardzo wyraźny i taki dominujący w tej piosence. Już kilka osób zwróciło mi uwagę na to, że ten beat tam robi robotę. Trochę ta piosenka brzmi jak z lat 80. Gdy byłam w radiowej jedynce, to usłyszałam, że trochę Izabela Trojanowska tam się kojarzy, gdy słuchamy Skały. Bardzo się cieszę, bardzo to są miłe, dobre skojarzenia. No to jest piosenka o trudnym uczuciu. Uczuciu frustracji w związku z tym, że opowiadamy o swojej emocjonalności komuś, kto tego w ogóle nie czuje i jest jak skała, jak kamień. No i w skrócie to tyle.
0: A ty jesteś wrażliwą osobą chyba dość mocno, prawda?
1: Tak, wydaje mi się, że wiele rzeczy czuję, widzę. Jestem uważna na to, co się dzieje wokół mnie, czasami aż za bardzo. No i nie dziwię się też ludziom, którzy nie czują tych moich problemów, rozkmin, analiz. Mówią, przestań, już wystarczy. Ale niekiedy brakuje mi takiego przyjęcia tego, że ja tak mam i powiedzenia, nie rozumiem cię, gdy o tym mówisz, ale przyjmuję, że tak masz. Możemy się pięknie różnić. Tego różnienia się pięknego mi niekiedy brakuje.

0: No powiem ci, że ten refren bardzo wpada w ucho. Myślę, bardzo że się nie będę się mogła
1: cieszę.
0: Uwolnić.
1: Bardzo się cieszę. Tego ci życzę i sobie też.
0: Dziękuję bardzo. Paulina Mikuła i Skała, bo to twoja kompozycja. Chwilę temu na trójkowej antenie nam się pojawiła. Coś faktycznie jest Izabeli Trojanowskiej
1: tak,
0: w tobie.
1: To się cieszę, bo ale to jednak taki rasowy pop.
0: Masz jakąś relację z muzyką Izabeli Trojanowskiej?
1: Nie. Kojarzę nie, tylko wszystko, nie. Czego dziś chcę. I tyle w zasadzie, aż wstyd się przyznać. Powinnam nadrobić.
0: No to jest praca domowa dla ciebie. W takim razie do nadrobienia Izabela Trojanowska. Wszystkie inne kompozycje, jest ich całkiem sporo. Będzie można się zapoznawać. A my się teraz będziemy zapoznawać z twórczością Ralfa Kamińskiego. Chociaż ten utwór też jest chyba trójkowym słuchaczom znany.
1: Mam nadzieję, ponieważ również uważam, że to jedna z najlepszych piosenek, jaka powstała w języku polskim. Po pierwsze, no któż z nas nie był w tej sytuacji co podmiot liryczny, kiedy chciał wysyłać wszystkie kosmiczne energie do jednej osoby i wszechświat nam nie pomagał. Więc tekst jest przejmujący, poruszający, ujmujący, ale też muzycznie to jest po prostu piękna piosenka, którą śpiewałam na swoim koncercie, ale to był koncert, na którym śpiewałam covery i właśnie między innymi zaśpiewałam Kosmiczne Energie. Troszkę po swojemu, ale to była piosenka, którą chyba śpiewało mi się najlepiej. I chyba dostałam za nią największe brawa.
0: Mam nadzieję, że będziesz teraz podśpiewywać też.
1: Postaram się.
0: No to czekam, a my teraz słuchamy Kosmicznych Energii.

0: kosmiczne energie i Ralf Kamiński, który chyba trochę jest kosmitą, takie mam odczucie, ale to jakby bardzo pozytywne jest.
1: Chyba trochę jest, ale za to go kochamy, przynajmniej ja za to go kocham, za jego ogromną wrażliwość, za to, że przemyca troszkę muzykę filmową, że jego piosenki są takie trochę filmowe, za to, że jest odważny, nie boi się eksperymentować. No i przede wszystkim to jest świetny artysta, wykształcony muzyk i to słychać. On jest bardzo sprawny wokalnie.
0: Ten głos jego też się niesie, jest taki nawet spektakularny momentami.
1: To prawda.
0: Przepiękny. To teraz kompozycja człowieka, z którym współpracujesz, o którym dzisiaj sporo mówiliśmy. Frank Lin wraz z Ketchupem.
1: Tak jest.
0: I After na woli.
1: After na woli. Bardzo lubię tę piosenkę. Co prawda to nie jest pierwsza piosenka Franklina, którą usłyszałam, bo sytuacja wyglądała tak, że usłyszałam piosenkę sam. Nie znałam jej, więc zajrzałam, kto to śpiewa? Co to za chłopiec? I zobaczyłam Franklin. Mówię, o, nie znam. Raz na jakiś czas wrzucam na swojego Instagrama moje odkrycia muzyczne i właśnie wrzuciłam 3 piosenki, w tym sam Franklina i go oznaczyłam, znalazłam jego profil. Po czym on odpisał, że bardzo mu miło, bardzo dziękuję i zapraszam na koncert. No to poszłam na ten koncert i dzięki temu usłyszałam na żywo te wszystkie jego piosenki, które oczywiście odsłuchałam wcześniej i stwierdziłam, że to jest absolutnie niesamowicie zdolne.

0: silny, wyjątkowy artysta, o którym musi być głośno.
1: No to niech będzie głośno. Teraz muzycznie. Można właśnie podgłośnić, jak najbardziej. To jest bardzo dobry moment.
0: Zachęcamy.
1: After na Woli.

0: After na woli, tak prawie na zakończenie. Bardzo ładne rzeczy, taneczne takie trochę właściwie. Można się było wczuć.
1: Kocham ten beat, to się tak rozkręca pięknie. Zarówno dobrze brzmi na żywo, jak i nie na żywo. I naprawdę serdecznie Państwu polecam tę piosenkę.
0: Franklin i Catch Up, taki duet dwóch przezdolnych chłopaków. Tuż przed zakończeniem rezydencji, bo niestety no tak szybko nam czas zleciał, że zaraz będzie 16. Paulina Mikuła dzisiaj dzieliła się z Państwem swoimi muzycznymi miłościami. Bardzo miło mi było słuchać tych pięknych kompozycji, tych opowieści również.
1: Bardzo się cieszę i mnie było również bardzo miło tu gościć.
0: I na koniec Billie Eilish.
1: Billie Eilish, tak, ponieważ kiedyś usłyszałam, jak Billie mówi, że dla niej ważne jest to, żeby tworzenie muzyki sprawiało frajdę, że ona ma się przy tym świetnie bawić. Ja sobie to wzięłam do serca i tak też powiedziałam Topiaszowi, że mamy się tu przede wszystkim dobrze bawić. Jak się pojawi jakieś ciśnieniowanie, jakaś presja, to musimy się zatrzymać i przewartościować sobie w głowie kilka rzeczy. My się tutaj mamy świetnie bawić. Atmosfera ma być cudowna. Nikt nad nami nie stoi, wszystko zależy od nas, nikt niczego nie wymaga, jesteśmy szefami, jesteśmy sterem, żeglarzem i okrętem i dbajmy przede wszystkim o atmosferę, bo jak ona będzie dobra, to będą nam wychodziły dobre rzeczy. I to mam od Billie.
0: Tego życzymy nie tylko muzyką, ale w ogóle chyba wszystkim, nie?
1: Oczywiście, że tak.
0: No właśnie, to może z takimi słowami mówimy do usłyszenia. Dzięki bardzo, raz jeszcze.
1: Dziękuję również.
0: Paulina Mikuła, ja się nazywam Justyna Grabasz, a na koniec Billie Eilish.
2: It's not true. Tell me I've been lied to.

0: Autopromocja.
1: Tysiące Ukrainek i Ukraińców z dnia na dzień znalazło się w Polsce w dramatycznej sytuacji. W marcu, po wejściu w życie tzw. ustawy wygaszającej, osoby starsze z niepełnosprawnościami, przewlekle chore i pacjenci onkologiczni, ci, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą pracować, utracili bezpłatny dostęp do lekarzy, szpitali i do zasiłków. Dwa miesiące później wielu nadal potrzebuje doraźnej pomocy. Czy nie dało się inaczej? Co mogą zrobić instytucje, by ratować najbardziej potrzebujących? No i co dalej? Jaka jest strategia rządu? Czego chce społeczeństwo? Debata Trójki i OKO.press z udziałem specjalistów od migracji i przedstawicieli ministerstw w poniedziałek o 18:00. Tylko na trójkowym kanale YouTube. Zapraszam, Agnieszka Lichnerowicz.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 maja, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polskę opuścił już ukraiński influencer, który wjechał samochodem nad Morskie Oko. Jest wniosek o niewpuszczanie go do kraju. O Polską Agencję Kosmiczną pyta partia Razem. Chodzi m.in. o nałożony na kosmonautę Sławosza Uznańskiego zakaz wypowiedzi. Rozmowy na linii Paryż-Mińsk. Prezydent Macron zadzwonił do Łukaszenki. Ukraiński influencer, który wjechał samochodem nad Morskie Oko, opuścił już Polskę i wrócił do swojego kraju. Służby wnioskowały do Urzędu do Spraw Cudzoziemców o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat.
11: W piątek wieczorem Ukrainiec wjechał sportowym

0: samochodem na drogę w Tatrzańskim Parku Narodowym, na której obowiązuje zakaz ruchu. Pokonał ponad 8 kilometrów, zrobił zdjęcie nad jeziorem i wrócił tą samą trasą. Policja zatrzymała go przy wyjeździe z parku. Dostał mandat w wysokości 100 zł oraz 8 punktów karnych, mimo że za takie wykroczenie przewidywana jest kara do 5 tysięcy złotych. Straż Tatrzańskiego Parku Narodowego dowiedziała się o zdarzeniu ze zdjęć zamieszczonych w internecie. Jego rajd potępił premier Donald Tusk, zwrócił się do MSWiA o wszystkie szczegóły zdarzenia i wyciągnięcie surowych konsekwencji. W następstwie szef resortu Marcin Kierwiński zapowiedział, że Ukrainiec zostanie wpisany na listę osób niepożądanych w Polsce. Policja gromadzi dowody przeciwko influencerowi, zabezpieczony został monitoring ze zdarzenia. Sprawę analizuje także Straż Tatrzańskiego Parku Narodowego. Anna Orzeł, Polskie Radio.
1: Posłowie partii Razem złożą interpelację poselską odnośnie Polskiej Agencji Kosmicznej. To po tym, jak astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski dostał zakaz wypowiedzi po kwestionowaniu finansowania i działalności instytucji. Tak mówi o tym współprzewodniczący Razem Adrian Zandberg.
2: Oczekujemy odpowiedzi od rządu. Czy prawdą jest, że środki na Polską Agencję Kosmiczną nie zostały w pełni wydane? Czy prawdą jest, że nie zostały złożone wnioski o środki na kolejny rok? Wreszcie, ile prawdy jest w tych informacjach, które krążą wśród inżynierów branży kosmicznej o zagrożeniu pieniędzy, które miały wzmacniać polską gospodarkę?
1: Zdaniem Zandberga obecnie polskie firmy z sektora kosmicznego nie mają szans konkurować technologicznie z firmami z Niemiec czy Francji. Środki z KPO miały pomóc to zmienić. Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał przez telefon z białoruskim dyktatorem Aleksandrem Łukaszenką. O dialogu poinformowano na profilu Łukaszenki w serwisie Telegram. Rozmowa miała się odbyć z inicjatywy przywódcy Francji. Miała dotyczyć m.in. relacji Mińska z Unią Europejską i Francją. Reżim Łukaszenki od lat balansuje między zależnością od Rosji a sankcjami Unii. W kwietniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski alarmował, że Rosja znowu próbuje wciągnąć Białoruś do wojny. Według słów ukraińskiego przywódcy obserwowana jest tam wzmożona aktywność wojskowa, w tym budowa dróg w kierunku Ukrainy czy tworzenie stanowisk artyleryjskich. Papież zachęcał wiernych do modlitwy za Kościół w Chinach oraz o pokój na świecie. Podczas spotkania z wiernymi Leon XIV przypomniał, że 24 maja katolicy obchodzą Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach. Rano papież odprawił mszę, a w południe wygłosił do zgromadzonych na placu świętego Piotra katechezę.
3: Leon XIV mówił o darze Ducha Świętego, który otwiera kilka par drzwi. Pierwsze prowadzą do wiary i zrozumienia sensu Pisma Świętego i rozpoznawania obecności Boga w życiu codziennym. Drugie prowadzą do wieczernika, czyli Kościoła, który bez ognia Ducha Świętego pozostałby więźniem strachu i niezdolnym do nawiązania dialogu ze zmieniającymi się czasami i nie byłby też gościnny dla tych, którzy zamknęli drzwi przed Bogiem, przed drugim człowiekiem, nadzieją i radością życia.
4: Spirito Santo.
3: Duch Święty otwiera także drzwi naszych serc, pomagając pokonać opory, egoizm, nieufność i uprzedzenia. Tam, gdzie jest Duch Pański, rodzi się braterstwo między ludźmi, grupami i ludami ziemi, a wszyscy mówią jednym językiem miłości, która jednoczy i harmonizuje różnorodność, powiedział papież. W dniu modlitw za Kościół w Chinach papież prosił o modlitwy w intencji jedności tamtejszych katolików oraz ofiar wypadków kopalni na północy Chin. Urszula Rzepczak, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami z wyjątkiem południowego wschodu przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie, w centrum i południu również możliwe burze. Na termometrach od 21-23 stopni na północy przez 26-26 w centrum i na południu do 29 na południowym zachodzie. Nad samym morzem od 16 do 18.
6: Autopromocja.
7: To jak to idzie?
8: Załóż czapkę, nie siedź tak blisko ekranu. Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Jeszcze mi podziękujesz.
7: Więc to są...
8: mądrości, przestrogi, powiedzenia i powiedzonka naszych mam. Słowem, mamizmy.
7: W audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek tworzymy razem z Państwem leksykon mamizmów. Czasami zabawnych, czasami zaskakująco słusznych, a czasami lekko irytujących. Na propozycje od Państwa czekamy pod mailem porozmawiajmy@polskieradio.pl. Można się nagrać, można do nas napisać.
8: By dołączyć swoją opowieść do wielkiego trójkowego słownika mamizmów. Wyemitujemy go w Dniu Matki. Zapraszam, Anna Kowalczyk.
6: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
4: swój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia?

0: to możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
1: Skoda.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16:07.
10: Studio B.
11: Michał Jakubik tę audycję realizuje. Dzisiaj wyjątkowo w studiu B Marta Malinowska przed mikrofonem. Dzień dobry Państwu, w zastępstwie oczywiście za Basię Małecką, którą bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Mam nadzieję, że ta godzina spełni wszelkie możliwe oczekiwania, jakie tylko są jej przypisane. Wiem, gdzie jesteśmy muzycznie, wiem, gdzie chcę Państwa zabrać do godziny 17, więc zacznijmy tę podróż.

On and On, czyli włoski duet New Guinea z gościnnym udziałem brytyjskiego multiinstrumentalisty Toma Misha. Przygotowując się do dzisiejszego zastępstwa w audycji Studio B, bardzo dużo radości sprawiało mi to, że będziemy mogli spędzić wspólnie tę nie tylko ciepłą, ale i bardzo słoneczną niedzielę. Moje plany zostały lekko pokrzyżowane, zmierzając tutaj na Myśliwiecką 357, no bo ze słońcem coś się po drodze wydarzyło, jakby się trochę schowało za chmurami, zrobiło się takie bardziej nieśmiałe, ale liczę na to, że brzmienia, które proponuje między innymi duet New Guinea, spowodują, że jednak zachęcimy je, żeby jeszcze trochę czasu z nami dzisiaj spędziło. To jest nagranie, które znalazło się na najnowszej płycie tego włoskiego duetu People of the Moon. Płyta została wydana 1 maja, więc nadal możemy mówić, że mamy do czynienia z premierą. Igo Ella May to jest artystka, która również w tym roku wydała płytę bardzo osobistą. Good Intentions, tak zatytułowany jest ten krążek i to właśnie z niego pochodzi singiel What You Waiting For?

Igo Ella May to jest artystka, która w takiej piosenkowej otoczce potrafi połączyć bardzo dużo unikalnych elementów. R&B, neo soul i jazz, a do tego poetycki songwriting. Słucha się tego wyśmienicie. Jeżeli ktoś chciałby poczuć ten klimat na żywo, to Igo Ella May pojawi się 26 czerwca w klubie Jasmine. W Warszawie bilety widzę, że cały czas są dostępne, więc to będzie doskonała okazja. Dreamcast Mo i Up to You to kolejna propozycja.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

25 minut po godzinie 16 to Studio B w programie trzecim. Dzisiaj przesyłamy pozdrowienia Basi Małeckiej, która wyjątkowo nie siedzi po tej stronie mikrofonu. Blood Orange.

czyli Mind Loaded. To jest kolejna propozycja, która pojawiła się podczas tego naszego niedzielnego, popołudniowego spotkania. Blood Orange, czyli Devon Haynes, to jest artysta obecny na scenie od wielu, wielu lat i mimo może nie jakiejś absurdalnie ogromnej rozpoznawalności, myślę, że wiele osób interesujących się muzyką indie wskazałoby go jako jednego z najważniejszych twórców ostatnich lat. Essex Honey to płyta ubiegłoroczna. Mustafa the Poet, Caroline Polaczek, Lordi. To są osoby, które można było usłyszeć w singlu Mind Loaded i te wszystkie wrażliwości w jednym zestawieniu, w jednym połączeniu sprawiają, że dla mnie Mind Loaded przy każdym odsłuchu naprawdę powoduje ciarki. I Blood Orange jest również kolejnym artystą, którego w najbliższym czasie będzie można usłyszeć w naszym kraju, konkretnie podczas festiwalu Orange Warsaw już w przyszły weekend na torze wyścigów Służewiec. Dev pojawi się jako jeden z tych głównych artystów. Także kolejny koncert, który warto mieć na swojej liście. Olivia Dean, tutaj wspomnę, też jest headlinerką tego wydarzenia, a wiem, że to jedna z ulubionych artystek Basi. My jednak teraz sięgniemy po najnowszy utwór meksykańskiej songwriterki Silvany Estrady.

Antes de ti, Silvana Estrada, Pablo. Pablo jako gość w tym najnowszym singlu artystki, która na swoim koncie ma już 3 długo grające płyty. Studio B to jest doskonała okazja nie tylko ku temu, żeby zagrać Państwu kilka nowych propozycji, ale także, żeby sięgnąć do własnych zasobów i skorzystać z tego, co udało mi się muzycznie stworzyć jako moją kolekcję w ciągu tych ostatnich lat. No i po Silvanie Estradzie dobrze

pochodzący z Francji, ale posiadający korzenie w Ekwadorze, Nicolas Cruz. Producent muzyczny, który cały czas poszukuje wśród różnego rodzaju rozwiązań muzycznych związanych z perkusją, która stanowi bardzo charakterystyczny rytm w zależności od regionu. I właśnie te regionalizmy są dla Nicolas Cruza elementem w muzyce, który on cały czas poznaje i przekazuje także w swoich produkcjach. Dużo eksperymentu wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku lat w ramach działań polskiej wytwórni Astigmatic Records. Ten, po który my dzisiaj sięgniemy, no jeden z odważniejszych, czyli projekt Jaubi, tutaj we współpracy z Latarnikiem, polskim oczywiście pianistą, czyli Markiem Pędziwiatrem, Figaro, i to jest nagranie inspirowane twórczością MF Duma.

Gdzieś mogło coś dzwonić, ale czy wiadomo, w którym kościele? Pillar Lullaby, czyli propozycja od Lolly Young. Dzisiaj to nazwisko jest szeroko rozpoznawalne. W piątek Lolly Young podzieliła się najnowszym singlem From Down Here, który my tutaj w Trójce graliśmy również jako nasza piosenka dnia. Ale to, co ja zagrałam dzisiaj w studiu B, to na dobrą sprawę jeden z pierwszych singli, który Lolly Young wypuściła i który zaczął tak powoli budować jej brzmienie muzyczne, bo

z wizerunkiem i z tą ścieżką i z tym wszystkim, co wydarzyło się w ciągu kolejnych 5 lat. On jeszcze nie miał tak dużo wspólnego, ale już wtedy słychać było, że głos Loli Yang niesie w sobie ogromny potencjał. No teraz, jak wiemy, największe wyzwanie polega na tym, żeby nie poddać się i nie ulegać swoim słabościom, bo z tym Lola Yang, zresztą tak jak kilka innych typowych postaci dla sceny brytyjskiej, porównywana czasem do Amy Winehouse. No nie zawsze to się wszystko dobrze kończyło, ale pewnie producenci i ekipa wspierająca, mam nadzieję zresztą, że uczy się na błędach. Wracamy także do płyty Isolation Kali, Which Is Tomorrow.

0: hacen siglos aquí. Dame un beso que me dure una eternidad.
1: Come on, let's go.
0: Porque nunca voy a regresar. Te invito si quieres, y como un cometa en el cielo,
1: come on, let's go,
0: nos quemaremos juntos, nos quemaremos juntos.
2: Płyta Kali Uchis Isolation ukazała się w 2018 roku i Tomorrow to jest nagranie, które praktycznie od początku było moim faworytem z tego wydawnictwa. I powiem szczerze, że z jakichś powodów umknął mi fakt, że kompozytorem tej piosenki jest Kevin Parker, znany powszechnie jako Tame Impala, więc wszystkie elementy się poskładały. W podobnym momencie, bo w 2017 roku wydano album, który został nagrany w połowie lat 70. i jest doskonałą definicją brudnego soulu. Tomorrow's People i płyta Open Soul, nagranie otwierające Lovers to Friends.

Tomorrow's People, Lovers to Friends. I właśnie w tym soulowo-jazzowym nastroju pożegnamy się dzisiaj z Państwem ze specjalnymi pozdrowieniami nie tylko dla gospodyni Basi tej audycji, ale też wszystkich fanów Studia B, bo będzie to Ezra Collective razem z Jasmine Lacey, God Gave Me Feet for Dancing. Michał Jakubik i Marta Malinowska, dziękujemy bardzo i zachęcamy do pozostania z trójką, oprócz tego, że o 17:00 tuż po serwisie oczywiście rozpocznie się trzecia strona medalu, no to dzisiaj wspaniały regowy koncert Wawa Muffin. To wszystko przy okazji festiwalu Ostruda Reggae, festiwal, któremu my jako trójka patronujemy, a więc tańczymy. Ezra Collective i Jasmine Lacey. Wszystkiego dobrego.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
2: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
2: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
1: To rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: Travisto Fast i Travisto
5: Aflofarm.
6: Gdybyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło ważanek.
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
12: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
11: Są sprawdzone przepisy
12: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
11: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
12: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
0: Żegnamy reklamy.
13: Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 maja, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Amerykański prezydent zapowiada blokadę irańskich portów do czasu uzyskania porozumienia. Twierdzi, że relacje z Teheranem są profesjonalne i produktywne. Zakaz wjazdu do Polski otrzymał Ukrainiec, który wjechał samochodem nad morskie oko. Przez 5 lat nie dostanie się do naszego kraju. Ponad 700 par bliźniąt z całej Polski zostanie przebadanych przez naukowców z Poznania. Blokada irańskich portów będzie utrzymana do zawarcia porozumienia. To zapowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa. W wpisie w mediach społecznościowych zapewnił on, że trwające negocjacje są konstruktywne. Poinformowałem moich przedstawicieli, aby nie śpieszyli się z zawarciem porozumienia, ponieważ czas działa na naszą korzyść, napisał Trump. Blokada pozostanie w pełni utrzymana i będzie obowiązywać aż do momentu osiągnięcia zatwierdzenia i podpisania porozumienia. Obie strony muszą poświęcić odpowiednio dużo czasu i dopilnować, aby wszystko zostało wykonane właściwie, dodał prezydent. Ocenił też, że relacje USA z Iranem stają się znacznie bardziej profesjonalne i produktywne. Ukrainiec, który wjechał samochodem nad morskie oko, ma zakaz wjazdu do Polski i innych państw strefy Schengen przez 5 lat. O takiej decyzji poinformował w mediach społecznościowych wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk. Ukraiński influencer opuścił już Polskę i wrócił do swojego kraju. Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski

0: Powiedział, że przed trasą na Morskie Oko są zakazy wjazdu i samochód nie powinien się tam znaleźć.
1: Chyba nie da się określić tej sytuacji. Mi po prostu zabrakło słów, jak to zobaczyłem. Uważam, że tak piękne miejsce, jakim jest Morskie Oko, z tym amfiteatrem gór i samochód właściwie na froncie, no to nie jest zdjęcie, które ja bym chciał mieć zrobione, więc dziwię się też temu zachwytowi tej osoby, która to zrobiła, że tak piękne sobie zdjęcie popełniła.
0: Ukrainiec wjechał przed wczoraj wieczorem sportowym samochodem na drogę w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przejechał ponad 8 km do Morskiego Oka, zrobił zdjęcia i wrócił tą samą trasą. Policja zatrzymała go przy wyjeździe z parku. Dostał mandat w wysokości 100 zł oraz 8 punktów karnych, mimo że za takie wykroczenie przewidziana jest kara do 5000 zł. Straż Tatrzańskiego Parku Narodowego dowiedziała się o zdarzeniu ze zdjęć zamieszczonych w internecie. Do mety charytatywnej trasy rowerowej Łatwoganga coraz bliżej. Znany influencer od piątku jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska, aby zachęcić do wpłat pieniędzy na leczenie dzieci chorych na dystrofię mięśniową. Do rowerowego peletonu Łatwoganga w Unisławiu na Kujawach dołączył Patryk Michalski.
2: Ponad 12 milionów złotych na koncie zbiórki i tysiące dopingujących na trasie. Łatwogang po raz kolejny poruszył serca milionów osób. Jak jednak przyznał w rozmowie ze mną podczas drogi z Unisławia do Chełmna na Kujawach, sam by tego nie osiągnął.
3: No ale nawet chłopaki, którzy jedą ze mną w peletonie, no to dzisiaj wieczorem, gdyby nie jechali ze mną, no to uważam, że na 100% bym nie dał rady i się poddał, bo było za ciężko.
4: No czyli to też ta sztafeta pokazuje, że życie, że walka w dobrej wierze to jest dyscyplina drużynowa.
3: Tak jest, no to pokazuje właśnie ta podróż trochę, że właśnie, że jak pomagamy, to wszyscy razem.
2: Jeszcze przed startem swojej wyprawy Łatwogang zapowiedział, że jeżeli uda się zebrać potrzebne 12 milionów złotych przed jego dojazdem do Gdańska, to po odpoczynku ruszy z powrotem rowerem do Zakopanego. Z trasy akcji Łatwoganga, Patryk Michalski, program pierwszy Polskiego Radia.
0: Lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego w Poznaniu przebadają ponad 700 par bliźniąt z całej Polski. Ocena stanu zdrowia bliźniaków w wieku od 15 do 44 lat pozwoli ustalić, którzy z uczestników badania są w grupie ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne, takie jak stłuszczenie wątroby, nadciśnienie i cukrzyca. Kto i dlaczego zapisał się do programu, sprawdzał Maciej Szefer.
5: Matylda Dąbrowska zapisała do programu swoje 15-letnie córki.
6: Wszyscy myślą, że jeżeli są bliźnięta, to zwłaszcza jednojajowe, to będą to takie dwa klony, tak? Będą myślały podobnie, ubierały się podobnie, czuły podobnie i wręcz mówi się o bliźniętach per wy. A one na przykład bardzo nie lubią, jeżeli o nich się mówi dziewczynki. To jest taka okazja, żeby troszeczkę pozwolić społeczeństwu pomyśleć, że bliźnięta to nie jest jedna osoba.
5: Badania wykażą, czy bliźnięta są w podobnym stopniu narażone na udar, zawały czy niektóre nowotwory, mówi Piotr Ilecki, który pracuje przy projekcie jako lekarz oraz jest jego uczestnikiem.
7: W tych badaniach jesteśmy w stanie wykluczyć troszeczkę te czynniki genetyczne, które mogą prowadzić do zespołu metabolicznego.
5: Uczestnicy badań mogą liczyć na bezpłatną i szczegółową kontrolę stanu zdrowia oraz konsultację wyników z lekarzami. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, chwilami wzrastające do dużego. Miejscami z wyjątkiem południowego wschodu możliwe przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie, w centrum i południu. Możliwe także burze. Na termometrach teraz przeważnie od 24 do 26 stopni. Chłodniej na północy w okolicach 16 i na północnym zachodzie do 21.
9: Autopromocja.
10: Poruszał się cicho i ostrożnie. W koło pieły się chwasty sięgające powyżej pasa. Ze 100 ludzi nie przekopałoby tego zarośniętego terenu.
11: Mirosław Zbrojewicz czyta debiutancką powieść w Trójce.
10: Bernard Gromek, Rewolterium.
11: Łukasz Borowiecki, muzyka.
10: Poczuł, jak w jego głowie pęcznieje bańka gorącego szkła.
11: Od poniedziałku około 20:45.
10: Polecamy.
11: I zapraszamy.
10: Słyszał łopaty drążące ziemię, szczekanie psów, zapach błota, palce, kości, czaszki, zęby.
9: Autopromocja.
12: Zapraszamy do reklamy.
9: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
12: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
9: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
13: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych.

0: Stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto...
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
9: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
12: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
14: Skoda. Żegnamy reklamy.
15: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
16: 9 minut po godzinie 17.
17: Trzecia strona medalu.
16: A dziś występujemy w obsadzie.
18: Norbert Michalak.
16: I Dariusz Urbanowicz oraz niesłyszalni w audycji Elżbieta Różycka i Michał Jakubik. Usłyszymy jednak efekty ich pracy. Proszę dzwonić pod numer 2273, wtedy na pewno. No i komentować to, co się dzieje w sporcie. Może echa Ekstraklasy?
19: W serduszku dzisiaj gra jedna tylko melodia. Kolejorz mistrz.
20: Majster to jest mistrz, a w tym przypadku jest to mistrz Polski. Jeden, jedyny z Poznania, Lech Poznań.
21: Ja już płakałam, teraz też pewnie będę płakać. Głos już mi się łamie i kończy.
22: Każdym z nas bije to samo serce, biało-niebieskie.
16: A posiadacze biało-zielonych serc liczą na sprzyjający werdykt arbitrażu sportowego w Lozanie. Władze Lechii próbują odwołać się po sezonie w kwestii odebranych przed rozgrywkami punktów i ratować od spadku. Lechia, Arka i Nieciecza teoretycznie spadają. Zobaczymy, jak będzie faktycznie. Podsumujemy dziś sezon piłkarski.
18: Zajrzymy też do Barcelony. Ewa Pajor jako pierwsza Polka wygrała Ligę Mistrzyń. Robert Lewandowski w barwach Blaugrany Ligi Mistrzów nie podbił, ale odchodzi z niej w glorii sławy.
23: Lewam, bam, bam, bam, bam, gol!
24: Pajor with the poise, Pajor with the precision, Pajor with the goal that gives Barcelona the lead against Lyon. And the little deflection, Parayuelo,
16: W trzeciej stronie medalu poznamy Wiktorię Gajosz, która aspiruje do światowej czołówki w sprintach, choć początków wcale łatwych nie miała.
25: Dzieci nie chciały się ze mną bawić, bo byłam zbyt szybka, a zabawa nie była dlatego ciekawa, bo za szybko wszystkich łapałam.
26: Czyli tak. Berka to nie z tobą.
25: No niestety nie.
18: W Górach Najwyższych wysiłek jest niebotyczny. Przed tygodniem komentowaliśmy zjazd na nartach z Lotse. Dziś podsumujemy zjazd Bartka Ziemskiego z Monteverestu. W bazie czekały na niego rarytasy.

0: Szef dał mi kole, szef bazy, oficer łącznikowy dał mi piękne kwiaty, które nawet pachną, czyli nie są z plastiku. A burgera dostałem z frytkami nawet.
1: No ciekawe, czy z pomidorem. Mój syn by brał bez pomidora, narzekałby.
2: No i ciekawe, czy cheeseburger to był z serem.
1: Ewolucja czy rewolucja? Pięciobój nowoczesny to wciąż pięciobój. Teraz już nie konie skaczą przez przeszkody, tylko zawodnicy skaczą po przeszkodach. Wyjaśnimy te zmiany.
3: Mieliśmy wtedy jeszcze relację toksyczną, bym to nazwała. Pamiętam, że te treningi właśnie były no nie robione z przyjemnością, bardziej na przymus. Pamiętam mój pierwszy start na zawodach. Były to jeszcze właśnie takie zawody z testowym torem. On nie był jeszcze wtedy taki jak teraz, wyglądał, był troszkę krótszy. Nadawałoby się do dobrej komedii.
1: Starzy pięcioboiści, tacy jak ja, raczej ubolewają nad tymi zmianami, przywiązani do tradycji, no ale jak to się mówi, czy też mówiło, tempora fugit.
2: Zachęcamy do dzwonienia w każdej sportowej sprawie. 2 2 7 3. A teraz sprawdźmy, co słychać na arenach sportowych.
1: Rozpoczął się drugi w tym roku turniej wielkoszlemowy, czyli French Open. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu grała właśnie przed chwilą już Magda Linet i jest już w drugiej rundzie. Po drugiej stronie siatki miała za rywalkę Czeszkę Terezę Walentową. Polka górą 5-7, 6-4 i 7-6. Na korcie też gra Magdalena French, a mierzy się z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę. Spójrzmy na to, co tam się obecnie dzieje. Na razie 0-0 i będzie tiebreak. Jest tiebreak. 6-6, 2-3. Na razie Rusę punkt z przodu. No, trzymamy kciuki, będziemy relacjonować oczywiście.
2: Szczypiorniści Wisły Płock, którzy bronią tytułu, przegrali u siebie z Industrią Kielce 25-30. Był to pierwszy mecz finału Superligi Piłkarzy Ręcznych. Dzięki wygranej Kielczanie są w bardzo dobrej sytuacji, ponieważ drugie spotkanie zagrają za tydzień we własnej hali, a w walce o złoto Ekstraklasy gra się do dwóch zwycięstw.
1: Mocno odmłodzone nasze reprezentacje siatkarskie w pocie czoła grają w turniejach sparingowych. Panie mają za sobą dwa mecze towarzyskiego turnieju w Genui. W piątek przegrały z Turczynkami 2-3, wczoraj pokonały Serbki 3-0, o 21:00 zagrają z Włoszkami.
2: A nasi siatkarze wygrali Puchar Śląska, przegrali z Serbią, wygrali z Ukrainą 3-1 i ulegli Serbii 2-3, a w ostatnim meczu bez straty seta uporali się z Bułgarami.
1: To prawdziwy monopol. Tenisistki stołowe KTS-u Siarkopolu Tarnobrzeg wygrały Ligę Mistrzyń. W finale przed własną publicznością pokonały mecz 3-0.
2: Dziś Grand Prix Kanady w Montrealu. Będzie to piąta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 o 22:00 czasu polskiego. Z pole position wystartuje brytyjski kierowca George Russell z Mercedesa.
1: Koszykarze New York Knicks są o krok od wielkiego finału. Knicksi pokonali na wyjeździe Cleveland Cavaliers 121-108 w trzecim meczu finału konferencji wschodniej, czyli de facto w półfinale, tak, rozgrywek. Reprezentant polski Jeremy Sochan z nowojorskiej drużyny no nie wchodzi na boisko.
2: Aleksander Usyk wygrał przez knockout z byłym holenderskim kickbokserem Rico Verhoevenem tuż przed końcem 11 rundy walki o tytuł WBC. Jak to w zawodowym boksie nie zabrakło kontrowersji.
1: Co państwo na to? 2 2 7 3. Zachęcamy do dzwonienia, a teraz gramy.

0: Dwie dwójki i siedem trójek państwo do nas dzwonią.
1: Komentuję wydarzenia sportowe. Dzisiaj ostatni mecz w barwach Liverpoolu rozgrywa Mohamed Salah i Andy Robertson.
2: Brawo.
0: Dziękujemy za informację.
2: Tak, wiele pożegnań również w polskiej ekstraklasie. Dziwny to był sezon, tak?
0: Bardzo.
2: Tak, wczoraj kolejka cudów, Legia już prawie była w
0: 78 minuta, czytałem serwis, mówiłem, że Legia jest już w europejskich pucharach, a tutaj wszystko się
2: pozmieniało.
0: Właśnie,
2: kibice Legii nawet śpiewali, że już są w pucharach, no ale nie. O tym wszystkim, co się działo nie tylko wczoraj, ale w całym sezonie, Filip Jastrzębski.
3: Za nami sezon, który będziemy wspominać po latach. W tabeli było tak ciasno, że żadne rozstrzygnięcie nie byłoby zaskoczeniem. Taka specyfika ligi to oczywiście radocha dla kibiców, ale z drugiej strony nie świadczy to o naszej ekstraklasie najlepiej. Bo to absurd, że Legia Warszawa, która jeszcze w marcu była w strefie spadkowej, w ostatniej kolejce otarła się o europejskie puchary. To absurd, że Cracovia, która większość sezonu spędziła w czołówce, drżała o utrzymanie się do samego końca. To absurd, że Lechia Gdańsk, która w połowie kwietnia była, wydawało się, w komfortowej sytuacji, spadła do pierwszej ligi. I takich absurdów jest całe mnóstwo. Ale od początku. Lech Poznań mistrzem Polski. Kolejusz wyprzedził wszystkich, obronił tytuł i należy mu pogratulować. Ale trzeba zaznaczyć, że taki dorobek punktowy w innych sezonach nie starczał nawet na podium. Pod względem średniej punktów na mecz to jeden ze słabszych mistrzów w historii. Ale kto zabronił wygrywać innym, prawda? Lech jest trzecią drużyną w XXI wieku, która obroniła mistrzostwo i piątym zespołem w historii z dorobkiem co najmniej 10 tytułów na koncie.
4: Nie było lekko, na szczęście rywale nie odjeżdżali.
3: Podsumował obrońca Lecha Robert Gumny.
4: Liga zrobiła się bardzo ciasna i koniec końców, jak się już otrząsnęliśmy, zaczęliśmy wygrywać, to dopadliśmy czołówkę, później przegoniliśmy i jak już zdobyliśmy pierwsze miejsce, to tego nie oddaliśmy. I tak naprawdę nie zwątpiłem w tym sezonie ani razu. Gdzieś wyglądaliśmy trochę gorzej, ale jak złapaliśmy rytm, to nie myślało się o tym po prostu, że nie zdobędziemy. Taki był cel przed sezonem i do tego dążyliśmy. Na koniec kolejkę przed sobie to wywalczyliśmy, także w ogóle nie jestem zaskoczony.
3: Pozytywnie zaskoczeni mogą być za to kibice w Zabrzu, którzy na medal czekali już ponad 3 dekady i doczekali się. Górnik zdobył również Krajowy Puchar, ligę zakończył z przytupem i latem zagra w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Z nowym właścicielem, kochanym w Zabrzu Lukasem Podolskim, który zakończył wczoraj wspaniałą piłkarską karierę.
5: Tak zakończyć? No nikt nie pomyślał. Przyszłem tu już 5 lat temu, wiem jak to wszystko wyglądało. Teraz to wygląda lepiej, jeszcze nie top, bo to potrwa też trochę, jak się to wszystko ułoży. Cieszymy się dzisiaj, fajnie wszystko, ale duża praca czeka, euforia jest i tak dalej, ale praca idzie dalej, życie idzie dalej, piłka idzie dalej.
3: Kibice w Zabrzu obiecują sobie bardzo dużo po Podolskim w roli właściciela, a apetyt rośnie w miarę jedzenia, z czego doskonale zdają sobie sprawę w Jagiellonii Białystok. To nie był fantastyczny sezon w wykonaniu ekipy z Podlasia, która jednak utrzymuje się w ścisłej czołówce.
6: Na przestrzeni całego sezonu byliśmy tam, to drugie, to trzecie, to pierwsze miejsce i tak nagle wszystko się zmieniało.
3: To kapitan Jagi Taras Romańczuk.
6: Też nie mogliśmy sobie po prostu pozwolić, żeby wypaść z tej trójki. Na końcu się udało zająć te

0: trzecie miejsce, dlatego gratulacje dla całego zespołu i dla sztabu.
1: Lech i Górnik zagrają w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, a Jagiellonia do Ligi Europy. O Conference League powalczą Raków Częstochowa i GKS Katowice. Doświadczony pomocnik Gieksy, Adrian Błąd, nie spodziewał się, że spotka go jeszcze coś takiego.
2: Jeździliśmy po Wejherowach, dzisiaj jedziemy do Europy. Razem mamy ze 100 lat, ale będziemy jeszcze jeździć po Europie. To jest piękne, naprawdę. No wielka, wielka chwila dla nas wszystkich, dla kibiców, dla miasta, dla ludzi zarządzających, dla dyrektora, dla trenera, dla nas jako piłkarzy. Coś pięknego, bo nie ważne, czy ktoś tu jest 9, 7, czy ktoś tu jest pół roku. Naprawdę jesteśmy tak dumni, że dajemy radość, dajemy dużo emocji, szczególnie u siebie na Bukowej, więc jesteśmy bardzo z tego dumni.
1: GKS wyrwał te puchary z rąk Legii w ostatniej chwili w dramatycznych okolicznościach. Przy Łazienkowskiej po końcowym gwizdku smutek, zmieszany jednak z ogromną ulgą, bo przecież stołeczny zespół walczył o utrzymanie się w lidze. Z opresji wyciągnął Legię trener Marek Papszun, który objął zespół przed rundą wiosenną.
3: Myślę, że bardzo udana runda za nami. 8 zwycięstw, 6 remisów, 2 porażki, średnia 1,9, co przy całym sezonie pewnym na pewno dałoby wiadomo co. Poprzednia runda była słaba. Dźwignęliśmy się z tego i to jest największa wartość.
1: Do ostatniej kolejki o ligowy byt walczył inny utytułowany zespół. Widzew Łódź, napompowany prywatnymi pieniędzmi i ambicjami, o mały włos z hukiem nie spadł z ekstraklasy. Łodzian uratował w końcu trener Aleksander Wukowicz.
4: Patrząc z boku na tą ligę i oglądając, dla mnie Widzew był skazany na spadek. Wiele przemawiało za tym. Jak widziałem tą tabelę, widziałem, jak wygląda sytuacja, że to może się wydarzyć.
1: Ale się nie wydarzyło, bo Lechia przegrała 5 ostatnich spotkań i pożegnała się z Ekstraklasą, podobnie jak rywal z Zamiedzy Arka Gdynia oraz Brukbet Termalika Nieciecza. W ten sposób dobiegł końca sezon szarpany, chaotyczny i bardzo emocjonujący. Świadczy o tym również frekwencja na trybunach. A w przyszłym sezonie powitamy co najmniej dwie wielkie firmy: Wisłę Kraków i Śląsk Wrocław.
5: A polską ekstraklasę ten sezon prześledził Filip Jastrzębski. Za chwilę będziemy w Poznaniu na fecie Lecha Poznania.

0: To była gorąca noc w Poznaniu. Kibice Lecha świętowali obronę tytułu Mistrza Polski przez graczy Kolejorza. Po zakończeniu meczu przy ulicy Bułgarskiej ze stadionu w kierunku centrum ruszył pochód fanów drużyny z Wielkopolski.
1: W serduszku dzisiaj gra jedna tylko melodia. Kolejorz mistrz.
2: Majster to jest mistrz, a w tym przypadku jest to mistrz Polski. Jeden, jedyny z Poznania, Lech Poznań.
3: Ja już płakałam, teraz też pewnie będę płakać. Głos już mi się łamie i kończy.
4: Każdym z nas bije to samo serce, biało-niebieskie.
5: Ja jestem kibicem Górnika Zabrze.
2: Naprawdę?
5: Tak. Tylko jestem tutaj, bo drugą moją miłością jest Lech Poznań. Dzisiaj świętuję ze szwagrem, dzisiaj się bawimy i nieważne, nie ma między nas podziałów, jesteśmy po prostu jedną drużyną, cieszymy się bardzo i niech tak będzie między Polakami po prostu. Nie ma podziałów.
6: Kibice Lecha Poznań świętowali minionej nocy obronę tytułu Mistrza Polski przez piłkarzy Kolejorza. Po ostatnim gwizdku na stadionie przy Bułgarskiej tysiące osób przeszło ulicami miasta w kierunku centrum, aby wziąć udział w mistrzowskiej fecie. Według szacunków policji nawet 20 tysięcy fanów czekało na przyjazd piłkarzy na międzynarodowych targach poznańskich.
7: Cieszę się, że mogłem być częścią tego wszystkiego.
8: Liga Mistrzów, kolejny sezon, Frederiksen zostaje, a co dalej? No bo to samo się nie zrobi. Jeszcze trzeba iść do przodu.
7: No wydaje mi się, że priorytetem jest ściągnięcie Palmy, bo jeden magik, jak to się mówi, musi być. Wobec kontuzji goli Zadecha, Palma wydaje mi się, że pociągnie tą drużynę ku sukcesom. No i wszystko przed nami, sky is the limit.
8: Tylko Kolejorz może mieć szansę na to, żeby grać w Lidze Mistrzów.
9: Potrzebne są wzmocnienia, potrzebne jest zatrzymanie kluczowych zawodników?
8: Myślę, że tak. Jakieś tam dwa wzmocnienia na pewno by się przydały, ale ja uważam, że powinniśmy więcej korzystać z Akademii. Akademia, jeszcze raz akademia, tylko młodzież, wpuszczać dużo młodzieży.
10: To jest cezura, bardzo istotna cezura, która zmienia w zasadzie losy Lecha Poznań. No w XXI wieku to na pewno.
6: Dziennikarz Interii Radosław Nawrot wskazuje na symboliczne znaczenie obrony tytułu dla rozwoju klubu.
10: Nie chodzi nawet o samą obronę tytułu, która jest niezwykle trudna dla każdego. No już dla Lecha Poznań to nie przypuszczałem, że to w ogóle będzie możliwe, że to się wydarzy, a jednak się wydarzyło. Ale istotne jest to, że Lech, broniąc tytuł, zdobył trzeci tytuł w tej dekadzie. Czyli częstotliwość mamy jeden tytuł na dwa lata, bardzo wysoka. Ja widzę dzisiaj kibiców, którzy ufają Lechowi po tym, co zrobił w ostatnich 6 latach. Nie było tego w poprzednich dekadach. To jest bardzo istotna zmiana, bardzo duży kapitał dla Lecha i moim zdaniem to wszystko zmienia. I to, że władze klubu z prezesami Karolem Klimczakiem, właścicielem Piotrem Rutkowskim doczekali się skandowania, a skandowanie jest jedną z najwyższych nagród. Każdy, kto kiedykolwiek był na dole stadionu i słyszał choćby brawa dla siebie, to wie, co to znaczy. Pokazuje zmianę, jakiej doświadczyliśmy. To nie jest tylko tytuł mistrzowski. To jest coś więcej.
6: Kibice Kolejorza czekają na transfery, które pozwolą powalczyć o jak najlepsze rezultaty w Lidze Mistrzów.
11: Idziemy, żeby wejść do Ligi Mistrzów, nie? Także mamy wielkie szanse, mam nadzieję, że się uda. To by było spełnienie marzeń każdego kibica Kolejorza.
6: Hymn Ligi Mistrzów przy Bułgarskiej oznaczałby nie tylko sukces sportowy, byłby to także impuls i szansa na promocję miasta, mówi Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej.
12: To, że udało się obronić tytuł, to na pewno świetny pretekst do mówienia o Lechu, o Poznaniu, o promocji. Aczkolwiek nie ukrywam, że my najbardziej liczymy na ten moment, kiedy Lech Poznań wejdzie do Ligi Mistrzów i wtedy tak naprawdę sięgniemy po te największe benefity promocyjne. I mocno trzymamy kciuki, żeby tak właśnie w tym roku było.
13: Tak, tak, Maciej Szefer przygotował tę relację prosto z Poznania na gorąco. Obchody ponoć huczne, ale takie bardzo przyjazne. Drugi raz z rzędu i trzeci raz w tej dekadzie Kolejorz mistrzem. Brawo, wysyłamy tutaj gratulacje z Warszawy. No i co, gramy?
14: Powiedzcie coś o pierwszej lidze. Jestem kibicem Miedzi akurat. Chodzi o pierwszą ligę piłkarską.

No to już szybciutko do przerwy. GKS Tychy Stal Rzeszów 1-1. Podam wszystkie wyniki, bo trwa ta multiliga, czyli ostatnia kolejka Betclic pierwszej ligi. Powiedziałem GKS Tychy 1, Stal Rzeszów 1, Wieczysta, Chrobry, Głogów 1-1, ŁKS przegrywa z Górnikiem Łęczna 0-1, Mieć Legnica, Puszcza Niepołomice też 1-1, Odra, Opole, Polonia Warszawa 1-0, Stal Mielec 2, Polonia Bytom 0, Śląsk Wrocław pewny już awansu, gra z Pogonią Grodzisk Mazowiecki bez bramek. Wisła Kraków też pewna awansu. Gra z Pogonią Siedlce i tu jest 1-0. Znicz Pruszków, Ruch Chorzów 2-1. To wyniki do przerwy.

0: Dwie dwójki, siedem trójek. Mamy od Państwa telefon w sprawie pierwszej ligi piłkarskiej.
1: Do pierwszej ligi awansowała Unia Skierniewice. Historyczny awans. 2 lata po kolei. Z trzeciej do drugiej.

0: z drugiej do pierwszej. Pozdrawiam wszystkich kibiców Unii Skierniewice.
1: Ja bym prosił redaktorów prowadzących, nazywam się Eryk, o te kontrowersje w walce Usyk, ten były kickbokser holenderski, i o ten knockout w 11 rundzie.
2: No właśnie, sędzia przerwał walkę w 11 rundzie. Pytanie, czy przerwał po dzwonku, po gongu, czy w trakcie brzmienia tego gongu? No bo wcześniej walka była punktowana ze wskazaniem na tego Verhoevena. No i różnie by mogłoby się być może potoczyć. Faktycznie Usyk wziął się do roboty w samej końcówce i tam już go porządnie złomotał.
3: No, warto dodać, że do 10-11 rundy Usyk nie był Usykiem. W sensie, nie walczył tak jak w poprzednich walkach.
2: Może dopadła go zemsta Faraona w Gizie.
3: Kto wie.
2: No dobrze, to co? Teraz Góry Najwyższe.
3: Tak, Góry Najwyższe. Chodzi o Bartka Ziemskiego. Kiedy wydawało się, że w Himalajach zrobiono już wszystko, pojawili się narciarze wysokogórscy. Nie tylko Andrzej Bargiel, ale też Bartek Ziemski. Piszą od nowa historię zdobywania gór wysokich i ekstremalnych zjazdów z ośmiotysięczników. Bartek wszedł i zjechał na nartach z Lhotse i Everestu.
4: W ciągu zaledwie jednego tygodnia, bez wspomagania dodatkowym tlenem z butli i bez osobistego wsparcia szerpów, Bartek Ziemski zdobył, a następnie zjechał na nartach z dwóch sąsiadujących gigantów, Lhotse oraz Dachu Świata, Mont Everestu. W przypadku Lhotse udało mu się zdobyć szczyt i zjechać ekstremalnie stromym, długim i wąskim kuluarem Lhotse przed komercyjnymi wyprawami.
5: Plan swój zrealizowałem, więc jestem ukontentowany, rzekłby. Myślę, że dobrze, zwłaszcza jak na wiosnę, to bardzo dobrze.
4: Po 7 dniach odpoczynku w bazie Bartek ruszył w stronę Everestu i może mówić o dużym szczęściu, bo prognozy mówiące o silnym wietrze się nie sprawdziły, ale zatrzymały większość komercyjnych wypraw. Dlatego Polak mógł swobodnie zjechać z najwyższej góry świata.
5: Dzisiaj byliśmy we trójkę na szczycie. W sensie był jeszcze jakiś klient i szerpa. Jak na Everest, to udało się super. Zjazd całkowicie sam byłem, więc super. Natomiast no, sama góra no jest straszna, jest absolutnie straszna. No, nie ma w niej nic ciekawego, jest multum ludzi, którzy chcą się pokazać na najwyższej górze świata.
4: Zarówno zjeżdżając z Everestu, jak i z Lhotse na lodowcu Kumbu, Bartek Ziemski musiał przejść nad jedną ze szczelin po drabinie, ale nawet wtedy nie odpinał nart. Z obu szczytów zjechał w kilka godzin do bazy, gdzie czekała na niego nagroda.
5: Szef dał mi kole, szef bazy, oficer łącznikowy dał mi piękne kwiaty, które nawet pachną, czyli nie są z plastiku, a burgera dostałem. Z frytkami nawet.
4: Sam Bartek jest bardzo skromny. Konkretnie, ale bez zbędnych emocji opisuje swoje wyczyny. Żeby zrozumieć skalę jego osiągnięcia, warto posłuchać, co na temat jego ostatniej wyprawy mówi Oswald Pereira. Przez wiele lat dziennikarz sportowy, a teraz himalaista i autor filmów górskich, który towarzyszył w zdobywaniu pierwszych 7 ośmiotysięczników Bartkowi Ziemskiemu.
6: Myślę, że to można porównać do wygranej, nie wiem, dwóch wielkich szlemów w sezonie, albo wygranie dwóch wielkich kolarskich w stylu Tour de France czy Giro d'Italia, bo rzadko się zdarzają takie wejścia, tak spektakularne.
4: Bartek Ziemski ma na swoim koncie wyjście i zjazdy z 9 ośmiotysięczników, Andrzej Bargiel z 7. A wliczając zjazd z ośmiotysięcznika Czooju Olka Ostrowskiego w 2014 roku, wychodzi na to, że ostatnim ośmiotysięcznikiem, z którego żaden Polak nie zjechał na nartach, pozostaje Nanga Parbat.
3: Wyprawę Bartka Ziemskiego na najwyższy szczyt świata śledził Paweł Pawlica.

0: tym tygodniu Polki zdobyły brązowy medal Mistrzostw Świata w bardzo technicznej żeglarskiej klasie 49er olimpijskiej.
1: Tak i nie. Faktycznie Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak stanęły na podium Mistrzostw Świata, ale było to już w ubiegłym tygodniu. W tym tygodniu żeglowały nasze specjalistki od klasy Laser niegdyś, a teraz się ta klasa nazywa Ilka Six.
2: Szóste miejsce, tak? Szóste.
1: Okay. Agaty Barwińskiej. A, tu były Mistrzostwa Europy z kolei. No dobrze, to tak bywa, że oddajemy faktycznie głos młodym sportowcom na naszej antenie. Jeszcze mniej znanym, dopiero na dorobku, aspirującym, Krzysztof Łoniewski pytał medalistkę w sztafetach 4x400 metrów na Mistrzostwach Świata i Europy w kategoriach młodzieżowych, Wiktorię Gajosz, o jej sportowe początki.
3: Zaczęło się to od podstaw, czyli od mojego rodzinnego domu. Mam 6 rodzeństwa i każdy z nich robił coś związanego ze sportem. Moi rodzice również byli sportowcami, moja mama grała w piłkę siatkową, mój tata był takim wieloboistą, więc tak naprawdę kwestią czasu było to, kiedy ja zacznę iść w tą stronę sportowca, a zaczęło się to dosyć szybko, bo już w drugiej klasie szkoły podstawowej zaczęłam chodzić na zajęcia do mojej pierwszej trenerki, Doroty Czarniekiewicz, ale już wcześniej brałam udział w takich, można powiedzieć, rodzinnych zawodach w parku miejskim, czy też konkursach w szkole podstawowej i tam już przejawiałam predyspozycję do sportu, czy też na podwórku, na przykład dzieci nie chciały się ze mną bawić, bo byłam zbyt szybka, a zabawa nie była dlatego ciekawa, bo za szybko wszystkich łapałam.
4: Czyli tak. Berka to nie z tobą.
3: No niestety nie, no często siedziałam tylko na ławce, no grzałam ławę i patrzyłam, jak inni się świetnie bawią. No cóż, no taka kolej rzeczy była, ale chyba to doprowadziło mnie do miejsca, w którym aktualnie się znajduję.
4: Ty jesteś najmłodszą z 7 rodzeństwa, tak?
3: Dokładnie tak.
4: Od początku ta twoja droga była taka przejrzysta, jasna, klarowna, pełna sukcesów, gdy już zaczęłaś trenować sprint?
3: Nie, zaczynałam od konkurencji technicznych, czyli skok z wyż i skok w dal, ponieważ głównie moje rodzeństwo tym się zajmowało. Dwaj bracia, którzy biegali długie dystanse, a ja no, nie przejawiałam predyspozycji do biegów wytrzymałościowych. Moja trenerka mówiła mi, że raczej sprinterką nie zostanę, bo biegałam dosyć dziwnie, jak kaczka. Dlatego skakałam. Z biegiem czasu trzeba było zdecydować już, bo czym starsza byłam, tym bardziej byłam już przekonana, że to jest coś, co ja chcę robić, co kocham, co jest moją pasją. Dlatego zgłaszając się...
4: A te sukcesy przyszły szybko?
3: Nie. Ja na swoich pierwszych mistrzostwach Polski miałam bodajże ostatnie miejsce na 300 metrów i przedostatnie na 100 metrów, ale na szczęście był trener, który powtarzał mi i cały czas tłukował, że muszę być cierpliwa, że te wszystkie sukcesy to jest tylko wypadkowa mojej ciężkiej pracy, sumienności i tej wytrwałości. Więc tak naprawdę ze sprintem, można powiedzieć, zetknęłam się przypadkowo, bo wybierając klub i specjalizację, nie było nikogo, kto mógłby mnie poprowadzić w skokach, więc musiałam wybrać mniejsze zło, jakim były sprinty, bo były płotki, których ja nienawidzę i były długie dystanse, które mnie nienawidzą. Więc no tak padło na Damiana Leszczyńskiego, z którym współpracuję i z którym przeżyłam niesamowite momenty i dzięki naszej współpracy razem udało nam się uzyskać te wszystkie medale, które teraz posiadam.
4: Czy to starsze rodzeństwo ciągnęło cię do góry, czy wprost przeciwnie, czy cię dołowali i śmiali się, że jesteś młodsza, biegasz wolniej i tak dalej?
3: No powiem tak, no lekko nie było, jak trenowałam z jednym bratem, bo jak mnie nie było...
4: Zwłaszcza z braćmi.
3: Tak, no akurat trenowałam wtedy z Kasprem skok z wyszu u tej samej trenerki i jak mnie nie było, to zawsze, tak brzydko mówiąc, kablował na mnie, dlaczego mnie nie ma. Ja mówię, że mnie coś boli, a on mówi, że ja siedzę i na przykład, nie wiem, jestem na komputerze, gram. Więc to była taka toksyczna relacja między mną a moim bratem jeszcze w tamtym momencie, ale raczej...

0: taka budująca to była relacja.
1: Z toksyczności weszła w fazę budowania.
0: Tak, tak, tak, bo tak jak mówię, jak ktoś się mnie pyta na co dzień, czy mam kogoś takiego, na kogo się patrzę, jakiegoś idola, to raczej nie mam takiej jednej osoby. Jest to po prostu moje rodzeństwo, które pokazywało mi ten sport, pokazywało mi tą frajdę, że faktycznie nie są to tylko medale, ale też są to przyjaźnie i często na bardzo długie lata.
1: A ktoś z nich robi porównywalną karierę do ciebie?
0: Na nieszczęście nikt z mojego rodzeństwa nie trenuje już, ponieważ pozakładali swoje rodziny, czy po prostu ścieżka życiowa poszła zupełnie w innym kierunku. Ale moja siostra miała bodajże medal Mistrzostw Polski i skakała wzwyż na dosyć wysokim poziomie.
1: Gdzie jesteś w tym momencie swojej kariery? Już masz pewne sukcesy, ale rozumiem, że zakładasz, że tak naprawdę to dopiero te sukcesy eksplodują.
0: Tak, na razie wróciłam z powrotem do mojego rodzinnego miasta, by kontynuować...
1: Czyli do Chełma.
0: Tak, do Chełma, by kontynuować treningi u boku Damiana Leszczyńskiego, by kontynuować u boku moich przyjaciół.
1: Wróciłaś, bo rozumiem, że ostatnio też trenowałaś gdzie indziej, tak?
0: Tak, od razu po maturze przeprowadziłam się do Lublina, gdzie rozpoczęłam studia, psychologię na UMCS-ie. Aczkolwiek jak się okazało, no nie byłam w stanie wraz z trenerem...
1: Pogodzić, tak, tych obowiązków?
0: Może nie tyle co pogodzić, ale po prostu zgrać się na tyle, żeby trener był na moich treningach. Ja jestem tym typem zawodniczki, która zawsze otaczała się dużą ilością ludzi, więc taka izolacja, brak kogokolwiek, kto mógłby mnie poinstruować,
1: czyli ty trenowałaś
0: nakierować.
1: Sama?
0: Tak, trenowałam sama.
1: Według rozpisek od trenera, tak?
0: Tak, według rozpisek. A wiadomo, że... Inaczej jest trenować na kartce, a inaczej jest trenować z trenerem, bo trener zawsze sobie na przykład coś wymyśli, coś nowego, coś wplączy w ten trening, co nie zawsze jest zapisane, głównie w planie. Hala pokazała, że po prostu to nie jest to samo, co było. Dlatego musiałam podjąć no, trudną dla mnie decyzję, zrezygnować ze studiów, aby dalej podążać tą sportową drogą. I czuję się już o wiele lepiej, czuję, że ten taki jakiś ciężki kamień spadł mi z barków. Czuję się lepiej i na razie jestem w tym momencie, w którym dążę do tego, żeby wrócić do poprzedniej wersji siebie.
2: Z Wiktorią Gajosz rozmawiał Krzysztof Poniewski.

0: Giro di Italia. A któż miałby podsumować ostatnie wydarzenia? Oczywiście Henryk Sytner.
1: Zgodnie z oczekiwaniami Włoch Filippo Ganna wygrał jazdę indywidualną na czas 42 km z Viareggio do Massy w Toskanii. Wyprzedził swojego kolegę z ekipy Holendra Wymena Arensmana. Ganna jest specjalistą w jeździe indywidualnej na czas, multimedalistą mistrzostw świata w kolarstwie szosowym i torowym. W Giro jego przewaga nad drugim Duńczykiem Jonasem Vingegaardem zmalała do 27 sekund. W środę kolarze opuścili Toskanię i przenieśli się do Ligurii. Musieli pokonać kilka podjazdów. Na 30 kilometrze przed metą na czele wyścigu jechała kilkuosobowa grupa, a na kilkanaście kilometrów przed finiszem na ostatnim podjeździe na ucieczkę zdecydowała się dwójka zawodników. Szybszy na finiszu był Ekwadorczyk Narvez, który pokonał Hiszpana Enrica Massa i było to jego trzecie zwycięstwo w tegorocznym wyścigu. Lider Eulalio zajął 33 miejsce. W czwartek kolarze walczyli w Ligurii. Etap liczył 175 kilometrów. 3 kilometry przed metą zaatakował Belg Alek Segert. Peloton stracił do niego 3 sekundy i było to jego pierwsze etapowe zwycięstwo w Giro. Eulalio w klasyfikacji generalnej powiększył przewagę do 33 sekund nad Duńczykiem Vingegaardem. Na mecie następnego etapu cieszyli się Włosi. Alberto Bettiol wygrał nad jeziorem Maggiore 13 etap Giro. Zaatakował na podjeździe 13 km przed metą, a w ucieczce brał udział 15 kolarzy. Żaden nie zagrażał liderowi, więc nikt ich nie gonił. Eulalio i inni zawodnicy czołówki stracili do zwycięzcy 13 minut. 32-letni Bettiol odniósł 9 triumf w zawodowej karierze. Kibice jednak oczekiwali, aż ruszy zdecydowanie do ataku Jonas Vingegaard i nie zawiedli się. Na 14 etapie Duńczyk narzucił takie tempo, że nikt go już nie przegonił. W klasyfikacji generalnej m.in. pierwszy był na trasie Aosta Pila i objął, jak oczekiwali kibice, przodownictwo w klasyfikacji generalnej wyścigu. Sukcesów nie miał jednak zamiaru zakończyć na 14 etapie. Liczyło się zwycięstwo w Giro d'Italia.
0: Dziś 15, tu mówi oczywiście Henryk Sytner, dziś 15 etap, płaski jak stół, 157 km z metą w Mediolanie. Po finiszu z grupy wygrał Fredrik Dwersnes-Lawik z grupy UXM. Państwo dzwonią, halo, halo.
2: Andrzej, stały słuchacz. Narty z Himalajów, wszystko rozumiem, ale może by państwo coś powiedzieli o kapitanie Krzysztofie Baranowskim, który niekoniecznie na nartach wodnych, ale gdzieś tam po Pacyfiku pływa i mało o nim wiadomo.
0: SY Meteor zacumował w Wuda Marina na Fidżi, to jest wyspa Viti Levu. Słyszymy się chwilę po 18:00.

0: sytuacji. W marcu, po wejściu w życie tzw. ustawy wygaszającej, osoby starsze z niepełnosprawnościami, przewlekle chore i pacjenci onkologiczni, ci, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą pracować, utracili bezpłatny dostęp do lekarzy, szpitali i do zasiłków. 2 miesiące później wielu nadal potrzebuje doraźnej pomocy. Czy nie dało się inaczej? Co mogą zrobić instytucje, by ratować najbardziej potrzebujących? No i co dalej? Jaka jest strategia rządu? Czego chce społeczeństwo? Debata Trójki i OKO.press z udziałem specjalistów od migracji i przedstawicieli ministerstw w poniedziałek o 18:00. Tylko na trójkowym kanale YouTube. Zapraszam, Agnieszka Lichnerowicz.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
11: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham? Co? Wyciekły dane?
10: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
12: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 maja, minęła 18. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Działania policji są zaawansowane, tak o poszukiwaniu autorów fałszywego alarmu w domu członka rodziny prezydenta, mówi szef MSWiA. Trwa referendum w Krakowie, do tej pory odnotowano 4 naruszenia ciszy wyborczej. Klasztor Dominikanów, gdzie są też polscy zakonnicy, został uszkodzony w nocnym ataku Rosji na Kijów. W ciągu kilkudziesięciu godzin będzie wiadomo, kto stał za fałszywym alarmem w domu członka rodziny prezydenta, poinformował o tym wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Czesław Mroczek mówił na konferencji po odprawie premiera ze służbami, że działania policji są zaawansowane.
15: Wyraźnie i w sposób zdecydowany stwierdzam, że w odniesieniu do tych zdarzeń, które mieliśmy, sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana. Poczekajcie Państwo z punktu widzenia tych czynności, które są w trakcie, ten dzień czy dwa na komunikat policji.
14: Nazywanie interwencji Straży Pożarnej o informacji o możliwym zagrożeniu życia brutalnym atakiem służb na prezydenta to skrajny cynizm lub głupota, ocenił premier Donald Tusk. Kompromitujecie się, dodał, kierując słowa do polityków opozycji. Szef rządu stwierdził, że szybkie ustalenie sprawców fałszywych telefonów pozwoli uciąć spekulacje.
16: Jedna głupsza od drugiej, ale niestety są bardzo nośne. Czy są to politycy opozycji, którzy mówią, że rząd organizuje te pseudozamachy, czy są to jacyś aktywiści, którzy uważają, że ofiary tych prowokacji same na siebie organizują te prowokacje. Jedno i drugie nie za mądre, ale jednak coraz częściej powoduje takie poczucie niepewności. O co chodzi i kto stoi za tego typu prowokacjami.
14: Od kilkunastu dni służby otrzymują fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy i osoby publiczne związane z prawicą. 4 zgłoszenia przypadków naruszenia ciszy wyborczej w Krakowie. W mieście trwa referendum w sprawie odwołania władz. Głosowanie przebiega bez poważnych incydentów. Do policji i delegatury Krajowego Biura Wyborczego wczoraj trafiły 3 zgłoszenia dotyczące rozwieszania plakatów.

0: i złamania ciszy referendalnej w mediach społecznościowych. Dzisiaj odnotowano jedno takie zgłoszenie.
1: Zdarzenie polegające na tym, iż nieznane osoby pomimo trwającej ciszy referendalnej za pośrednictwem internetu publikują posty na temat prezydenta miasta Krakowa. Nie mam tutaj żadnych zgłoszeń z komendy policji dotyczących jakichś zdarzeń innych niż łamanie ciszy wyborczej.
0: Mówiła Barbara Golanko, dyrektorka krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Ocena, czy doszło do naruszenia ciszy wyborczej, należy do policji i prokuratury. Wszystkie zgłoszenia są badane przez organy ścigania. Cisza wyborcza obowiązuje do 21. W nocnym ostrzale Kijowa przez Rosjan uszkodzony został klasztor dominikanów, gdzie mieszkają i pracują także polscy zakonnicy. Zniszczenia objęły większość sal wykładowych Instytutu Wyższych Nauk Religijnych Świętego Tomasza Zakwinu oraz kaplicę klasztorną. Jedna z rakiet uderzyła w 10-piętrowy blok mieszkalny znajdujący się naprzeciw klasztoru. Siła wybuchu była tak duża, że w budynkach wspólnoty wyleciały okna i drzwi. Mimo ataku od rana gromadzili się tam wierni. W rozmowie z TVP Info ojciec Jarosław Krawiec powiedział, że mieszkańcy Kijowa często chronią się w klasztorze.
2: Mamy, no może nie taki schron z prawdziwego zdarzenia, ale piwnice, które daje bezpieczeństwo. Oczywiście część z naszych braci w takich momentach częściej udaje się do piwnicy. Jest to, myślę, bardzo sensowny krok. Zresztą ja widzę, że w Kijowie coraz więcej ludzi po prostu tych alarmów nie lekceważy, zwłaszcza jak to są ludzie z dziećmi czy ludzie starsi. Nie wszyscy mają blisko do takich schronów czy bezpiecznych miejsc.
0: W nocnym ataku na Ukrainę Rosja użyła około 90 rakiet różnych typów, a także około 600 dronów. Największą liczbę trafień odnotowano w Kijowie, który był głównym celem.
3: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza w okolicach Warszawy oraz miejscami na południu i południowym zachodzie Polski. W pozostałej części kraju dobra jakość powietrza. 53% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. Najwięcej ze słońca, 39%. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Na termometrach teraz przeważnie od 21 do 23 stopni. W centrum trochę cieplej, w okolicach 24-26. Chłodniej na północy, w okolicach 16-18. Do końca dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, chwilami wzrastające do dużego. Miejscami, z wyjątkiem południowego wschodu, możliwe przelotne opady deszczu, a także burze.
5: Autopromocja.
6: Wawa Muffin. Dwie dekady obecności na polskiej mapie Jamajki. Reprezentacja Warszawy. Brzmienie Ostruda Reggae Festival. A w Trójce grali zaraz. Nigdy nie grali, ale dziś to się zmieni.
7: Praga Muffin nie zostawia w tobie dobry ślad. Daję tobie tak, brat, daję tobie to.
6: Pierwszy raz w historii Wawa Muffin pojawi się na deskach studia imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Zapraszam od 19. Mirosław Maken-Dzięciołowski.
5: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie 28-31 maja, PGE Narodowy. Gość honorowy Szarża. Autorzy i wydawcy z kraju i ze świata. Panele, debaty, spotkania autorskie. Znakomici goście, m.in. Bialacki, McCardy, Masterton, Grebe, Auer, Montero oraz Belowa, a także Mróz, Bonda, Chmielarz, Machulski, Żulczyk, Sewerski, Siembieda, Krajewski, Tochman, Domosławski czy Zychowicz. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
13: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie

0: Dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
5: 7 minut po 18.
6: Trzecia strona medalu.
5: Na drugą godzinę trzeciej strony medalu zapraszają
7: Dariusz Urbanowicz,
5: Norbert Michalak. Sprawdzamy to, co się wydarzyło dzisiaj w sporcie. Zaczniemy chyba od French Open.
7: No tak, że... świetne wieści, bo mamy już dwie Polki w drugiej rundzie. Magda French przed chwilą, co prawda po kreczu, Rumunki Rusę wygrała 7-6 w pierwszym secie. W drugim było 2-1 i faktycznie wspomniany krecz. Wcześniej trzech setów potrzebowała do awansu Magda Linet. Grała z Teresą, czy też Terką, jak się skraca po czesku imię Teresa, Walentową. Było 2-1, 5-7, a potem już Magda 6-4 i 7-6. Masz coś tam jeszcze ciekawego?
5: Tak, broniąca tytułu Wisła Płock przegrała u siebie z Industrią Kielce 25-30 w pierwszym meczu finału Superligi Piłkarzy Ręcznych. To dobra informacja dla Kielczan, dlatego że w walce o ligowe złoto Superligi gra się do dwóch zwycięstw.
7: Ach,
5: no właśnie.
7: To dobrze, czyli rewanż 31,
5: tak, za tydzień.
7: 31 maja i 5 bramek zaliczki. No, no, no, dzieje się w pierwszej lidze. Wisła i Śląsk są już pewne awansu. Toczy się walka o 4 miejsca premiowane udziałem w turnieju barażowym. Wieczysta spokojnie na trzecim miejscu. Chrobry Głogów, a między 5 i 6 miejscem cały czas przetasowania względem wyniku. ŁKS Łódź w tej chwili prowadzi 2-1 z Górnikiem Łęczna. Właśnie padł gol i to ŁKS jest na miejscu premiowanym, na 5. Ruch Chorzów co prawda przegrywa 2-3 ze Zniczem Pruszków. Na 7. miejscu jest Polonia. Remisuje 1-1 ze Stalą Mielec. Ten remis jej nic nie daje. Miedź Legnica gra z Puszczą Niepołomice i też im remis, który jest teraz na tablicy wyników 1-1, nic nie daje, bo po prostu tracą szansę, jakby nie było. Zobaczymy, co dalej, bo jeszcze mniej więcej 10-15 minut gry. No dobrze, wczoraj Ewa Pajor zdobyła jako pierwsza reprezentantka Polski, jako pierwsza Polka tytuł w Lidze Mistrzyń. Barcelona pokonała
5: Lyon 4-0.
7: Ewa, dwie brameczki.
5: No na to wygląda.
7: Także tak, była na bramki. Ustach całego świata. No a my ekscytujemy się losami Roberta Lewandowskiego, no najlepszego polskiego piłkarza bez wątpienia, który żegna się powoli, czy też bardzo szybko. Wczoraj golem się pożegnał w Walencji.
5: No tego oczekiwaliśmy.
7: Tak, no ale już jest nie wiem, czy wolnym agentem, to się tak nazywa, w każdym razie może iść w świat. O tym wszystkim Mateusz Foremniak.
8: Podobno wszystko, co dobre, szybko się kończy i patrząc dzisiaj wstecz na 4 lata Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie, łatwo zgodzić się z tym stwierdzeniem. Bo czas ten zleciał tak szybko, że wciąż trudno uwierzyć, że to już koniec, a efekty i z perspektywy klubu i samego Lewandowskiego są trudne do przecenienia.
9: Thank you for coming today in a welcome event for Robert Lewandowski as a new player of FC Barcelona.
8: Cała ta historia na dobre ruszyła w lipcu 2022 roku. Właśnie wtedy kapitan reprezentacji Polski postanowił opuścić znane i bezpieczne środowisko Niemiec i Bayernu Monachium, ruszając na podbój Hiszpanii i FC Barcelony.
10: Me llamo Robert, soy de Polonia, vivo in Barcelona.
8: Nie był to oczywisty ruch, bo obydwie strony sporo ryzykowały. Lewandowski opuszcza absolutnego hegemona, z którym wygrał wszystko, bijąc strzeleckie rekordy na rzecz klubu jeszcze większego, ale w połowie 2022 roku głównie z nazwy. Barcelona była w kryzysie finansowym, sportowym i organizacyjnym, dlatego wyłożenie 45 milionów euro na topowego, ale już nie młodego, bo 34-letniego napastnika przez wielu było oceniane jako proszenie się o kosztowny niewypał. Narracja płynąca z klubu i obozu samego Lewandowskiego była jednak jednoznaczna.
10: I'm happy to be here.
8: Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Mamy pracę do wykonania. W zespole jest olbrzymi

0: potencjał. Jestem gotowy do tego, aby być częścią tego wielkiego klubu i jego wielkich dziejów. Chcę stworzyć tutaj nową historię i dopisać kolejne trofea. To słowa z pierwszego publicznego wystąpienia w roli piłkarza Barcelony. Na wcielanie ich w życie nie trzeba było długo czekać. Tak hiszpańscy komentatorzy relacjonowali pierwszego oficjalnego gola Lewandowskiego dla Barcelony. Był 21 sierpnia 2022 roku. Później podobne okazje mieli jeszcze 119 razy, co przełożyło się na 3 mistrzostwa, puchar i 3 superpuchary Hiszpanii, a indywidualnie na jedną koronę króla strzelców właśnie w debiutanckim sezonie. Po drodze było jeszcze wiele mniej lub bardziej symbolicznych momentów, jak pierwszy gol na przebudowanym Camp Nou. I choć do obrazu pełnej sielanki zabrakło nieco równiejszej formy i sukcesów Lidze Mistrzów, to krótkie nagranie sprzed tygodnia ruszyło sentymentalną lawinę. After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete. Jak wiele w najświeższej historii FC Barcelony znaczył dla niej kapitan naszej kadry, chyba najtrafniej ujął Fermín López. Zawodnik pokroju Roberta jest legendą. Osobiście wiele się od niego nauczyłem. Szkoda, że odchodzi, ale bardzo nam pomógł, przychodząc do klubu w jego trudnym okresie. Dzięki takim jako on odnosimy teraz sukcesy. Jestem bardzo wdzięczny za to, jak mnie traktował i jak wiele mogłem się od niego nauczyć. A że wciąż mówimy o graczu dużego formatu, mieliśmy okazję przekonać się jeszcze wczoraj. Ostatni 193 mecz w barwach Barcelony okrasił w najlepszy możliwy sposób 120 bramką. Co dalej? Barcelona stanie przed niełatwym zadaniem znalezienia zastępstwa, a sam Lewandowski ma stać przed dylematem. Wielkie pieniądze w Arabii Saudyjskiej, mniejsze, ale wciąż duże w Stanach Zjednoczonych, a może szukanie nowych wyzwań sportowych w Europie. Przekonamy się w najbliższych tygodniach, a teraz pozostaje nam napawanie się obrazkami, których pewnie prędko nie zobaczymy z udziałem polskiego piłkarza.
1: Muchas gracias a vosotros, afición. Una vez culé, siempre culé.
2: Muchas gracias, senior Robert. Ciekawe, dokąd trafi. Mówią o tych arabskich kierunkach.
3: Tak, mówią, że Europy nie będzie.
2: Że Europy nie będzie. Ja bym go chciał we włoskiej lidze zobaczyć.
3: Ja bym chciał go zobaczyć w Juventusie.
2: Tak?
3: Tak, ale podobno nie stać Juventusu na Roberta Lewandowskiego. Mógłby grać, tylko że za mniejsze pieniądze niż
2: Legia spustoszyła teraz ławkę rezerwowych, więc może tam by się znalazło dla niego miejsce.
3: Może do Lecha Poznań.
2: No ale po co? Oni już mają mistrza.
3: No ale żeby zawojowali w Lidze Mistrzów.
2: No. Dobrze, no tam jeszcze głodny sukcesu jest się, Górnik okay. Zabrze. No tak, porozmawiamy, tak. Na pewno też o tym wróci temat, jak już będzie wiadomo, gdzie Robert Lewandowski trafia. Ewa Pajor zostaje w Barcelonie. Też gratulacje wielkie za Ligę Mistrzów, tak. Bo to jest duża sprawa. No ale my zaraz o Rolandzie porozmawiamy. O Rolandzie Garrosie. Jest z nami Daniel Michalski już w studio.
4: Dzień dobry.
2: Tenisista, czekasz na tego Rolanda? To jest dla ciebie jako dla zawodnika aktywnego ważne wydarzenie, obserwującego te zmagania?
4: Zdecydowanie bardziej bym czekał, jakbym w nim występował, ale tak, jest to super, super okres, no lato jakby już takie tenisowe w Europie. Na mączce, czyli na mojej ulubionej nawierzchni, więc nic tylko się cieszyć.
2: No tak. Magdalena Fręch, Magda Linet już w drugiej rundzie, a jeszcze o tenisie za chwileczkę po piosence.

0: studiu trzeciej strony medalu jest już gość Daniel Michalski, tenisista. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
2: Tenisista w koszulce z Denisem Rodmanem, czyli koszykówka numer jeden, twój sport, taki jeśli chodzi o zainteresowanie.
0: Słuchaj, Daniel powiedział, że więcej by powiedział, opowiedziałby o koszykówce niż o tenisie.
1: Po godzinach na pewno koszykówka, szczególnie NBA, jest tym sportem, który najbardziej śledzę, więc aktualne playoffy, serię Spurs i Oklahoma śledzę jakby bardzo, bardzo uważnie.
2: To, co wracasz do tych starych meczów z Denisem?
1: Żyję teraźniejszością.
2: Ja farbowałem włosy, chciałem być jak Denis.
1: Ja jakby nie jestem z czasów hej, hej, NBA, ale jakby wielkim szacunkiem darzę tych Bulls, bo wiem, że dzięki nim w Polsce koszykówka trochę jakby nabrała rumieńców.
0: No właśnie miałem zapytać, bo rozmawialiśmy o koszykówce, to już powiedziałeś, że Knicksi są na pewno w tym wielkim finale.
1: Tak, daj. No ręki sobie nie dam uciąć, ale nikt jeszcze w historii nie wrócił z 3-0 w takiej sytuacji jak są Cleveland, więc LeBrona nie mają, więc nie wrócą.
2: No ale Knicksi mają Sochana, no i co z nim?
1: Kurczę, bardzo mu kibicuję, bardzo szkoda, ale wygląda na to, że ma jakieś szanse na pierścień, a może jakby Spurs awansowali, to na pewno dostanie ten pierścień, bo któraś drużyna albo jego wcześniejsza. Nie, bardzo szkoda też Grega Popowicza, bo widać, że on jakby bardzo cisnął, żeby Sochan jakby grał jak najwięcej, a wraz jakby no z przykrą historią, jakby z problemami zdrowotnymi, Sochan niestety poszedł na odstawkę, ale naprawdę życzę mu z całego serca, żeby jakby wrócił jeszcze do rotacji, jak nie w Knicksach, to w innej drużynie.
2: Na tymczasową odstawkę, jeśli chodzi o tenis, poszedł Carlos Alcaraz, nie gra na Rolandzie, zapowiedział, że nie zagra na Wimbledonie. To jest taka postać, która elektryzuje tych tenisistów aspirujących, troszeczkę z dalszych rejonów rankingu światowego?
1: Tak, bo jest wspaniale przygotowany motorycznie. Widać, że też naturalnie, no jest bestią taką jakby na korcie fizyczną, więc ma przepiękne

0: piękne zagranie, jest bardzo, bardzo dynamiczny i bardzo szkoda, że nie wystąpi na Rolandzie oraz na trawie. No ale co, no zdrowie jest najważniejsze i takie osoby, które walczą tak naprawdę nie o kolejny turniej, tylko oni patrzą na karierę bardzo długo, długoterminowo, długofalowo, bo wiedzą, że odpuszczenie jednego, dwóch, trzech turniejów no boli, ale zagranie ich z bólem i pogorszenie jakiejś kontuzji może naprawdę pokrzyżować karierę zawodnika, więc oby jak najszybciej i oby już na korty twarde wrócił.
1: Właśnie, niedawno wrócił po kontuzji Hubert Hurkacz, we wtorek gra Kamil Majewszak. Obaj, no można powiedzieć, po pewnych kontuzjach, jak widzisz ich szansę na... No, Mączka nie jest ulubioną nawierzchnią Hubiego, to na pewno.
0: Tak, ale korty na Rolandzie są bardzo szybkie, więc Hubert dysponuje świetnym serwisem, szczególnie kick jest naprawdę bardzo groźny.
1: Co to znaczy kick?
0: Czyli piłka, która jest jakby uderzana bardziej od dołu, gdzie kozioł jest bardzo wysoki. Czyli i to zagranie, szczególnie na takich właśnie kortach mączkowych, jest tak naprawdę bardzo ważne. Widać to u specjalistów mączkowych, czyli tak jak był Dominik Thiem, jest Kasper Ruud. Oni bardzo dużo korzystali właśnie z tego zagrania, bo to otwiera kort i daje też dużo wyższy procent pierwszego serwisu i to ustawia właśnie, tak jak podałem przykład Dominika Thiema czy Kaspera Ruuda, za którego trzymam kciuki, prowadzą grę jakby forehandem po takim serwisie, więc uważam, że i Kamil, który naprawdę ma wspaniałe sezony po powrocie, czy Hubert, którego miałem okazję przyglądać jego treningom, przyglądać się i też trenować na United Cup. Naprawdę trzymam kciuki, bo bardzo, bardzo ciężko pracują.
2: Twój faworyt do wygrania Rolanda Garros to, no jakby grał, to pewnie by był Rafael Nadal.
0: Bo wiem, że jest twoim idolem. Ale w przyszłym roku wraca, prawda?
2: Tak.
0: Chyba nudno, jakbym tak powiedział, że dlatego powiem Hubert Hurkacz i Kamil Majewszak. No pewnie Jannik Sinner może być tym, no widać, że jest w niesamowitej formie i szczerze ciężko mi powiedzieć, żeby ktoś mu zagroził. Faktycznie.
1: Nawet Djokovic mu nie zagrozi?
0: Kurczę, Nowak, no...
1: Ale to jest imponująca postać, co?
0: Bardzo dobrze się starzeje, no jak można powiedzieć, jak wino, ale no... Coraz trudniej mu będzie też jakby ostatnie jego starty, oczywiście jak na jego standardy, bo to jak na jego standardy, no nie są idealne, no ale gra do trzech wygranych setów jest zdecydowanie, mimo że już najmłodszy nie jest, nadal działa na jego korzyść.
1: A co pań? Obie nasze Magdy już w drugiej rundzie. Jutro Maja Chwalińska i Iga Świątek. Iga Świątek pod nowym trenerem, Francisco Rojczem. Jak ty to widzisz? Widziałeś jej mecze?
0: Widzę Igę jako faworytkę do wygrania Rolanda. No naprawdę też miałem okazję przyglądać się z bliska, też grać z Igą i intensywność, skupienie jakby... podczas treningów, generalnie podczas wszystkiego, co się wiąże z tenisem, jest naprawdę bardzo imponująca. To jak Iga, jak wchodzi na siłownię, na rozrzewkę czy na kort, każda minuta jest wykonana ze polską, ale szwajcarską precyzją. Naprawdę czapki z głów dla niej, więc uważam, że to Iga jest może zdecydowaną. No, mnie zdecydowaną faworytką już.
1: No dobrze, bo my mamy za sobą dwa ważne turnieje, Madryt i Rzym. I teraz pytanie, czy podczas takich turniejów dla takiej zawodniczki pokroju Igi Świątek, która wiadomo, że celuje w Rolanda, które można powiedzieć w cudzysłowie to są jej korty, czy ona w Madrycie, w Rzymie na ten turniejach przygotowawczych jest w stanie, odkrywa wszystkie karty, czy to jest jednak trochę poligon doświadczalny?
0: Ciężko mi powiedzieć, bo nigdy na takim poziomie nie byłem, ale no tak naprawdę ci wielcy, no w tym Iga właśnie, ci najwięksi, oni celują jednak, to wszystko są pod te wielkie szlemy, to są najważniejsze turnieje. Oczywiście no każdy z zawodników najchętniej by wygrał Rzym,
1: wszystko tam.
0: Madryt, Irlanda, ale uważam, że...
1: Tak jak się idzie zdarzało przecież.
0: Dokładnie. U panów jednak jest ta różnica chociażby w samym formacie. Gra do dwóch, a do trzech setów trudniej jest

0: wygrać z faworytem do 3 wygranych setów. Ale mimo, że format u pań zostaje ten sam, to jednak waga i ciężar tej piłki jest trochę inny, więc to uważam, że wielkie szlemy też sprzyjają zawodniczkom, które są faworytkami.
1: To Daniel, to teraz może trochę o tobie powiedz, w którym ty jesteś miejscu, jeśli chodzi o tenis?
0: To jest bardzo dobre pytanie. No, aktualnie jestem w sumie w miejscu...
2: Nie jesteś w Paryżu, to na pewno.
0: No nie jestem w Paryżu, zabrakło mi dość sporo tym razem. No tak przez ostatnie, myślę, że nawet ponad 3 lata jestem, a już może nawet zbiorą się 4, jestem w granicach między 250-240, a tak około 300, z jednym takim półroczem, gdzie zaliczyłem spadek. Cały czas jestem blisko tych eliminacji wielkoszlemowych, ale nigdy nie na tyle blisko, żeby w nich wystąpić.
2: A kto może wziąć udział w eliminacjach?
0: Generalnie nie jest to tak zwany cut, czyli odcięcie. Jest na około 235-240 w rankingu. Zależy to oczywiście od ilości wycofań jakby. Więc byłem najwyżej w rankingu 241, więc tak. Z tamtym rankingiem ciut, załapałbym się do Roland Garrosa, ale oczywiście no, timing się nie zgrał, bo byłem za wcześnie. Na Wimbledon też nie zdążę się załapać, ale patrzę z optymizmem na kortę w Nowym Jorku.
1: 241 miejsce na świecie, życiowy ranking, i to było jeszcze przed tym, jak chciałeś zakończyć karierę. Był taki moment?
0: Nie, wtedy jakby byłem 243. Okay. 241 zrobiłem w tym roku. W tym roku nie przypominam sobie, żebym myślał o zakończeniu kariery, chyba że coś mnie minęło. Nie.
1: Przełom lat chyba 2024-2025.
0: Tak, to wtedy 243 byłem moim najwyższym. No poprawiłem w tym roku ranking nieznacznie, bo tylko o 2 miejsca, ale poprawiłem. Czyli tak naprawdę jest to samo. Jest to, mówię, blisko jakichś takich spełnienia, postawienia kolejnego kroku w mojej karierze, ale mówię, jakby skupiam się na tym, żeby jak najciężej pracować, robić jak najlepiej swoją pracę i czekać na te efekty, bo i po prostu działać nad tym, nad czym mam wpływ. No, mam wpływ na swoją grę, na swój effort, a wyniki, na wyniki to tyle rzeczy się składa, że nie wystarczyłoby nam kilku godzin.
2: Podobno grasz, czy też grywasz w szachy i niektóre mecze są porównywane do takich rozgrywek wręcz szachowych. Ostatnio miałeś okazję zmierzyć się z arcymistrzami w symultanie przed turniejem w Warszawie. Jakie to jest zderzenie, powiedz mi, z arcymistrzami?
0: Oj, kurczę, byłem, dla mnie to w ogóle jest mega imponujące, no bo jest to sport, ale jest to zupełnie inny sport, bo nie jest to fizyczny, jest to bardzo umysłowy, ale to w jaki sposób zawodnicy na najwyższym poziomie, jakby ich te mózgi, no najchętniej bym po prostu zrobił taką trepanację czaszki i zobaczył jak oni są działa. W stanie to, jak w ogóle, jak to działa. Ja gram oczywiście na jakimś śmiesznym poziomie i naprawdę szachy wzbudzają u mnie mnóstwo negatywnych emocji, więc to nienawidzę przegrywać w szachy, chyba bardziej nawet niż w tenisa, więc te szachy tak muszę bardzo, bardzo tonować swój nastrój, ale tak, uważam, że fajnie mieć poza, oczywiście tenis jest prawie całym moim życiem, ale fajnie mieć jakieś, uważam, że pasje poza, bo one dają tą odskocznię właśnie od tej codzienności.
2: Ładują baterie na te właśnie obowiązki.
1: No to o tenisie opowiadał nie tylko o tenisie Daniel Michalski. Życzymy wszystkiego najlepszego oczywiście.
0: Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy.

0: 33 minuty po godzinie 18, czyli 28 minut do rozpoczęcia koncertu Wawa Muffin w Trójce, na który ja przebieram nogami już od kilku dni, jak się tylko dowiedziałem. A z nami jest głos, jeden z głosów Wawa Muffin, Paweł Sołtys. Pablo, Pawo, witamy serdecznie, jak wiadomo?
1: Witam serdecznie, cześć.
0: Jak wiadomo, wielki kibic sportu w ogóle, sądząc po czapeczce twojej ulubionej z wizerunkiem Kazimierza Dejny, Legia Warszawa. Jak ten sezon? Gdzie ta Legia?
1: Chyba w tym miejscu, na które zasłużyła. Taka jest prawda. Oczywiście wczoraj było te 120 sekund, że mogła być trochę wyżej.
0: No kibice śpiewali swoje. No.
1: Tak, ale myślę, że to też byłoby niesprawiedliwe, tak już mówiąc obiektywnie. Dla na przykład kibiców GKS-u, którzy naprawdę Gieksa zagrała wspaniały sezon, troszkę myślę, że wszystkich zaskakując tym swoim poziomem, więc oczywiście w serduszku jest tam jakiś drobny ból, ale tak sobie myślę, że wszystko skończyło się tak jak powinno, to znaczy najrówniejszy zespół wygrał tę ligę, zespół, który był drugi, jeśli chodzi o umiejętności i jakby siłę, zajął drugie miejsce, Jagiellonia trzecia, no wszystko się zgadza, tak.
0: Ale to płaska...
1: W przekroju całego sezonu to jest sprawiedliwe. Być może nie powinna spaść Nieciecza, bo na koniec się okazało, że chłopaki potrafią grać w piłkę.
0: Wciągnęła
1: i Arkę, i Lechię, a prawdę mówiąc z Legią też mogli wygrać. Gdyby nie bramkarz Legii, to spokojnie ten mecz mógłby się zakończyć zupełnie innym wynikiem.
2: Największe rozczarowanie dla ciebie?
1: Dla mnie największe rozczarowanie to myślę, że jednak Lechia. I to jest o tyle paradoksalne, bo oczywiście oni mieli te minus 5 punktów.
2: Co, no właśnie, co teraz mają się odwoływać.
1: Jakby tak, zmienia sytuację. Natomiast moim zdaniem oni mają najlepszego skrzydłowego w lidze. Mają całkiem poważnych napastników i całkiem dobrych pomocników. Tam niestety z tyłu jest gorzej, jeśli chodzi o obronę i bramkarzy. I chyba to się w końcu zemściło. Natomiast myślę, że większość z tych chłopaków, jeśli będą chętni, a myślę, że będą, to oni zostaną w Ekstraklasie albo nawet pójdą do lepszych drużyn, bo to była drużyna, którą się oglądało z przyjemnością, a koniec końców spadła. No to jest... No tak bywa.
0: I się lubiło tego trenera, prawda?
1: Bardzo, bardzo. Trener to taka jeszcze stara angielska szkoła. Powiedziałbym, miałeś ochotę nie tylko nawet porozmawiać o piłce, ale być może jeszcze wieczorem wyjść z nim, wiesz, na jedno małe angielskie piwo i pogadać w ogóle o życiu. Tak, tak, tak. Szkoda go bardzo. Zwłaszcza, że gdyby nie było tych minus 5 punktów, no to niby się utrzymali spokojnie. No ale to już nie jest jego wina, tylko właściciel.
0: No dobrze, Paweł, nie zatrzymujemy cię, bo wiem, że jesteś dzisiaj tutaj też w innych celach niż tutaj gadki o sporcie.
1: W nerwach jest
0: trema przed występem w Trójce,
1: ja
0: bo Wawa chyba
1: tremę.
0: Nie grała tutaj, nie?
1: Zawsze mam tremę, a w dodatku jak sobie pomyślę, że jest bardzo wiele osób, których nie widzę, a oni będą słuchać jednak tego, co my robimy, to ta trema jest trochę inna, ale mam nadzieję, że wszystko będzie fajnie.
0: Będzie ogień?
1: Będzie.
0: Cieszymy się. Pablo Pawo był z nami. Dziękujemy bardzo.
1: Dzięki bardzo.
3: Trzecia strona medalu.
0: Ewolucja czy rewolucja? Pięciobój nowoczesny zmienia się podobnie jak wiele innych sportów olimpijskich. Ten program igrzysk się zmienia co 4 lata praktycznie. Jeździectwo w pięcioboju zostało zastąpione przez tor przeszkód, czyli tak zwane OCR-y. Na czym polega ta konkurencja? Spróbuję wyjaśnić Łukasz Firchał.
4: Małgorzata Karbownik, multimedalistka, wielokrotna mistrzyni Polski. Czy pamiętasz swój pierwszy kontakt z torem OCR?
5: Pamiętam, mieliśmy wtedy jeszcze relację toksyczną, bym to nazwała. Pamiętam, że te treningi właśnie były, no, nie robione z przyjemnością, bardziej na przymus. Pamiętam.

0: Tam mój pierwszy start na zawodach, były to jeszcze właśnie takie zawody z testowym torem, on nie był jeszcze wtedy taki jak teraz, wyglądał troszkę krótszy, nadawałoby się do dobrej komedii. Teraz zdecydowanie te przejścia, te tory wyglądają tak, że można się nimi czasem pochwalić.
1: OCR są to biegi przeszkodowe.
2: Bartosz Januszewski, trener kadry.
1: Są na różnych dystansach i też zaczęły się pojawiać właśnie takie odłamy 400-metrowe bądź 100-metrowe, żeby to jeszcze bardziej atrakcyjnie, zrobić z tego większe show. Rywalizacja 1-1, czyli dwóch zawodników, wtedy rywalizuje bezpośrednio ze sobą, eliminują się.
2: Hanna Jakubowska, mistrzyni Polski. Jakie najczęściej błędy zawodnicy i zawodniczki popełniają na tym torze?
3: Uważam, że za szybko chcą na zawodach coś zrobić i nie skupiają się na wykonaniu, tylko na tym, żeby właśnie wynik był jak najlepszy. Popełniają po prostu błędy techniczne i muszą powtórzyć tą przeszkodę, przez co właśnie tracą ten czas.
2: A jaka twoim zdaniem jest najbardziej taka efektowna przeszkoda?
3: Wydaje mi się, że kosze, dlatego że nie da się ich pokonać po prostu siłowo. Trzeba za pomocą swingu i rozbujania się przeskoczyć z jednej części na drugą.
2: A najtrudniejsza?
3: Dla mnie do tej pory były to sople, ponieważ jest to inny chwyt niż zazwyczaj, ale największą trudność sprawiało mi to, że były właśnie wysoko powieszone.
2: Co to jest w ogóle OCR?
0: Mogłabym to nazwać właśnie skakaniem po drążkach po prostu. Jest to dyscyplina, która składa się z pokonywania przeszkód, także u nas tor może się zaczynać od 70, kończyć do 90 bodajże metrów lub 100. Jest na nim kilka przeszkód, które trzeba w jak najszybszym czasie pokonać.
2: Powiedz mi, jakie było twoje pierwsze wrażenie, gdy dowiedziałaś się, że w pięcioboju nowoczesnym nie będzie już jeździectwa, a zastąpi to OCR?
0: Trzeba było się dostosować do danej sytuacji. Z biegiem czasu przekonuję się nadal, ale jest już ku lepszemu, bym to tak nazwała.
2: A te takie kuleczki małe?
0: To są właśnie swing globes, to są nasze sople.
2: Czego potrzeba, żeby być dobrym?
1: Pomaga mi przygotowanie siłowe. Poza takimi cechami motorycznymi, ten silny mental, głowa tu pomaga, taka przebojowość, fantazja.
2: A jakie plany na przyszłość w związku z Igrzyskami Olimpijskimi w Los Angeles?
0: No, głównym celem na początku na pewno jest się tam dostać, przygotować jak najlepszą formę, dyspozycję. Wiadomo, zawsze celem, marzeniem był medal, do tego będziemy dążyć.
1: Na samych igrzyskach celem jest zawsze walczymy o jak najwyższe tutaj stawki, czyli medal.
0: Uważam, że największym plusem, który wynika z trenowania toru OCR, jest to, że po prostu jesteśmy ogólnie sprawniejsi.
4: No to gratulujemy. Zagadki pięcioboju nowoczesnego próbował wyjaśnić Łukasz Firchał.

0: Ja chcę złożyć bardzo wielkie gratulacje dla młodzieżowych, drużynowych mistrzów świata w żużlu do 21 roku życia. Także gorące gratulacje dla Zmarzlika Bartosza z Pragi za trzecie miejsce, który jest obecnie na pierwszym miejscu. I bardzo gorące życzenia dla mojej mamy Alinki z okazji Dnia Matki.
1: Czekam na taką informację, bo nikt tego nie podaje. Nasza zawodniczka w trapie olimpijskim, Sandra Bernal, Polka, prowadzi w klasyfikacji Pucharu Świata.

0: Zakończyła się 34. kolejka. Kolejka cudów w pierwszej lidze. Ruch Chorzów nie zagra w przyszłym roku w Ekstraklasie. Podobnie jak Miedź Legnica i Puszcza Niepołomice. Te drużyny miały jeszcze dziś szansę, ale wykorzystała ją za to Polonia Warszawa. Wygrawszy 2-1 z Odrą Opole, zapewniła sobie 6. miejsce. ŁKS jest 5. ŁKS grał z Górnikiem Łęczna. Wygrał 3-1. Chrobry Głogów na miejscu 4. Dziś Chrobry zremisował z Wieczystą z 3. miejsca na 1-1. Wisła ze Śląskiem są już pewne awansu. Drużyny z miejsc 3, 4, 5, 6 zagrają w turnieju barażowym.
1: Zmieniamy temat. Milan Pawelec to najbardziej utalentowany motocyklista młodego pokolenia. W zeszłym roku zdobył Mistrzostwo Europy Moto 2, a w tym sezonie będzie bronił tytułu mistrzowskiego w tej samej serii. Jednak na horyzoncie pojawia się wielka szansa na występ w Mistrzostwach Świata. Na początek w poszczególnych rundach, a w sezonie 2027 jako stały uczestnik. Z 19-latkiem z Nowego Tomyśla spotkał się Adam Malecki.
2: Milan Pawelec w trzeciej stronie medalu. Widzieliśmy się całkiem niedawno, natomiast to było po zakończeniu twojego sezonu, w którym zostałeś mistrzem Europy Moto 2. Powiedz, co się od tego czasu wydarzyło tak naprawdę? Jak to odczułeś na własnej skórze, że jesteś mistrzem?
3: Dużo więcej pracy przede mną było. Cały czas trenowałem przez ten okres. Przygotowałem się do nadchodzącego sezonu, już wyjazd do Hiszpanii. Wydaje mi się, że poziom w tym roku jest na też wyższym poziomie, więc będzie ciężka praca do wykonania, ale bronimy tytuł, jedziemy, walczymy i jesteśmy dobrej myśli.
2: Nasza rozmowa jest przed twoim wylotem jeszcze do Hiszpanii, ale tak naprawdę już w tę niedzielę ruszacie na torze Katalunia, gdzie ostatnio mogliśmy oglądać wyścig MotoGP. Kiedy widziałeś, co się dzieje z Johanem Zarco czy z Alexem Marquezem, to łapałeś się za głowę, co?
3: Widziałem dwie czerwone flagi, potem akurat oglądałem na żywo wywrotkę tego Alexa Marqueza z mamą i z tatą. To mama to naprawdę w krzyk wpadła, przejęła się.
2: Synku, nie puszczę cię.
3: Tak, aż kazała mi potem włączyć i oglądała z zaciekawieniem, co tam mu się stało i tak dokładnie. Dużo zamieszanie, dużo się działo.
2: Jak patrzysz na MotoGP teraz, w ogóle na wyścigi, to masz wrażenie, że ta klasa się rozwija, bo na pewno stała się dużo bardziej wyrównana, prawda? Kiedyś to była dominacja Valentino Rossiego, Jorge Lorenzo, Marca Marqueza. Teraz wydaje się, że tak naprawdę trudno wskazać człowieka, który wygra mistrzostwo.
3: Ciężko wskazać, bardzo dobrze idzie w tym roku Aprilia. Bardzo mi się podoba, jak te motocykle pracują i jak ci zawodnicy też pną się do góry. Szczerze powiem, że bardziej z większym takim zadowoleniem i z większą motywacją oglądam Moto 3 i Moto 2. MotoGP to zawsze tam na końcu. Także bardziej mnie to interesują te mniejsze pojemności i ta moja kategoria Moto 2, w której chcę się znaleźć w przyszłym roku. I też tych zawodników próbuję poznać, podpatrzeć ich style, zobaczyć jak jeżdżą, analizować.
2: No, tym bardziej, że Moto 2 jedzie Unai Oradre, którego walnąłeś, brzydko mówiąc, ze w pierwszym sezonie, bo on został wicemistrzem Europy, a ty wygrałeś. Także patrząc na człowieka, który jedzie już w Mistrzostwach Świata, to tak naprawdę jest to świat całkiem realny.
3: No i dokładnie jeszcze jedzie teraz ze mną w Barcelonie, w najbliższej rundzie Junior GP.
2: Czyli trochę będzie miał lepiej tor obcykany.
3: Tak, i również Xabiz Rotuza dostał zastępstwo do teamu Forward, więc dwóch zawodników już będzie bardziej wjechanych w tor, w którym będziemy się ścigać.
2: Jak to doświadczenie zdobycia Mistrzostwa Europy zadziałało na ciebie jako na zawodnika? Czy czujesz, że to jest nowy bagaż, z którym wchodzisz, nowe doświadczenie, czy jesteś bardziej kompletnym zawodnikiem?
3: Na początku było duże zadowolenie, wiadomo, taka duża o tym rozmowa i tak dalej, wszystko fajnie. Teraz czuję trochę niepotrzebne takie ciśnienie, że muszę obronić ten tytuł.
2: Ze swojej strony, czy mediów, czy teamu?
3: Bardziej ze strony tutaj innych, ale umiem sobie z tym radzić.

0: Mam nadzieję, że sobie z tym poradzę, żeby tutaj się nie stresować i wyłączyć tą głowę. No jest taki trochę cięższy ten temat do zrobienia w tym roku i też ta szansa na Mistrzostwa Świata w roku 2027 jest bardzo realna. No dlatego chcę tam być, chcę tam się dostać. Postaram zrobić wszystko, więc ten tytuł trochę leciutko obciążył na ten sezon.
1: Skoro mówisz, że jest ta presja z zewnątrz, to ty sam potrafisz się jakoś wyciszyć, znaleźć się w tej bańce, żeby już znaleźć sobie jakiś spokój?
0: Rok temu był bardzo dobrze sobie z tym radziłem. Wyłączyłem totalnie głowę na ostatniej rundzie w Walencji, mimo tego, że była presja tych mediów i tych wszystkich ludzi, którzy byli ze mną na torze, tych kibiców. Umiem się wyłączyć, więc mam nadzieję, że w tym roku nie będę miał z tym żadnego problemu. Na razie sobie radziłem, to mam nadzieję, że sobie teraz też z tym dobrze poradzę.
1: Powiedz o swojej maszynie, chodzi mi o te elementy, bo są nowe zawieszenie jest i nowe hamulce z Japonii. Też mówi się o tym, że to jest taki trochę gracz, który myśli o tym, żeby wejść na dużą skalę też do MotoGP, w ogóle do Mistrzostw Świata. Jak się na to zapatrujesz i do jakiego stopnia to może też ci pomóc?
0: Głównie właśnie skupiliśmy się na tym, żeby pojechać z nowym zawieszeniem i z nowymi klockami, przez to, że potem mogą wejść na skalę Mistrzostw Świata. No i jedynymi zawodnikami, którzy to już testowali, bylibyśmy my. Także od razu byłby ten bilet w stronę Mistrzostw Świata. Jak na razie na testach wszystko wyszło pozytywnie. Zobaczymy, jak będzie na innych torach. Wiadomo, testowaliśmy na razie na trzech torach i wszystko było pozytywnie. Także to zawieszenie robi robotę, więc jesteśmy na najwyższym poziomie obsługi, więc wszystko działa prawidłowo.
1: Ostatnio jak się widzieliśmy, to byłeś tuż przed rozmowami w Orlenie. Teraz siedzisz w czapeczce Orlenu, więc dobre wrażenie zrobiłeś.
0: Tak, tak, dostałem się w końcu do tej elity ludzi i zawodników, także bardzo dumny jestem i wielkie podziękowania tutaj Orlen Team i wszystkim moim sponsorom.
1: Coś, co cię mocno wesprze?
0: Na pewno będę spokojny już i będę mógł się skupić na swojej pracy.
1: To jakie są twoje marzenia na ten sezon?
0: Wiadomo, obrona tytułu i tutaj zdeklasowanie tutaj zawodników, wiadomo, uciekać w wyścigach, nie starać się walczyć z nimi, tylko być na tej pierwszej pozycji i odjeżdżać. Taki jest mój cel na ten rok, żeby odjeżdżać od grupy, która jest za mną i jechać sobie tak naprawdę samemu wyścig.
1: Twoja baza kibiców się powiększa, czujesz to?
0: Chyba powiększa się. Ja się cieszę, nie stresuję się tym.
1: Oglądamy, bo można oglądać. W Polsacie będą transmisje, także kibicujemy ci bardzo mocno. Rozumiem, że mama w tym sezonie też usiądzie przed telewizorem i będzie oglądać, czy jednak w kuchni?
0: W ogóle nie będzie oglądać, raczej będzie siedziała i się modliła, tylko żebym syn bezpiecznie dojechał do domu i do końca wyścigu, także jak będzie wiedziała, że wszystko jest okej, to może potem włączy powtórkę.
1: Czyli rozumiem, że pierwszy telefon do mamy po wyścigu.
0: Raczej tak, raczej tak.
2: My oglądać będziemy. Z Milanem Pawelcem rozmawiał Adam Malecki.

0: kraju klonowego liścia zdoła przełamać Fatum i zdobyć mistrzostwo najlepszych hokejowych rozgrywek na świecie? Ta sztuka zespołowi z Kanady, przecież ojczyźnie hokeja, nie udała się od 1993 roku. Tą drużyną byli wówczas Montreal Canadiens, którzy obecnie rywalizują o wygraną w konferencji zachodniej z Caroliną. Minionej nocy Carolina po dogrywce wygrała 3-2 i stan rywalizacji Best of Seven wyrównał się na stan 1-1. Decydującą o zwycięstwie bramkę zdobył Nikolaj Ehlers. Krzyczałem bardzo głośno po tym zwycięskim trafieniu w dogrywce. Następnie zobaczyłem, jak świetnie zareagowali nasi fani. Co ciekawe, dla Caroliny była to w tegorocznych playoffach czwarta dogrywka i czwarte zwycięstwo. Teraz rywalizacja na wschodzie przenosi się na dwa spotkania do Montrealu, natomiast na zachodzie po dwóch pierwszych meczach zaliczkę 2-0 w serii wywalczyli sobie hokeiści Golden Vegas Knights. W ostatnim meczu wygrali oni z Colorado Avalanche na wyjeździe 3-1. Teraz dwa spotkania, w tym pierwsze dzisiaj odbędą się w Las Vegas. Co ciekawe, jeśli złotym rycerzom ze stolicy hazardu uda się awansować do ścisłego finału, to będzie to już dla nich trzecia bezpośrednia rywalizacja o Puchar Stanleya w zaledwie 9-letniej historii klubu. Z lodowiska Nigel przenosimy się teraz na parkiety NBA. NBA Playoffs. Koszykarze New York Knicks są już jedną nogą w finale Ligi NBA. Nowojorczycy minionej nocy pokonali w Cleveland Cavaliers 121-108 i w serii do czterech wygranych objęli prowadzenie 3-0. W historii NBA żaden zespół nie odrobił jeszcze deficytu trzech spotkań i następnie awansował dalej. Koszykarze Knicks znaleźli się o krok od pierwszego 1999 roku awansu do finałów NBA. Nowojorczycy mogą rozstrzygnąć losy finałów konferencji wschodniej i odnieść drugie z rzędu zwycięstwo w serii bez straty meczu, jeśli wygrają poniedziałkowe spotkanie. Nowy Jork jest siódmą drużyną w historii NBA, która w trakcie fazy playoff zanotowała serię co najmniej 10 kolejnych wygranych. Przypominamy, że w pierwszym meczu tej finałowej serii na wschodzie doszło do historycznego wyniku. Na niecałe 8 minut przed końcem spotkania Cavaliers prowadzili różnicą 22 punktów. Na 19 sekund przed końcem tamtego spotkania Knicks doprowadzili do remisu i wygrali wówczas po dogrywce 115-104. Trudno było uwierzyć w to, co wówczas miało miejsce. Mówi jeden z bohaterów tego historycznego spotkania, Jalen Brunson. Nie potrafię teraz odpowiedzieć, jak to się stało. Zatrzymywaliśmy ich akcję, wciąż walczyliśmy, nie traciliśmy wiary. Po prostu konsekwentnie odrabialiśmy straty. Oni grali świetną koszykówkę, a my po prostu znaleźliśmy na Cavaliers sposób. Niestety kolejny raz na parkiecie w barwach Nowojorczyków nie pojawił się Jeremy Sochan. W tegorocznych playoffach dotychczas zagrał on 23 minuty i zdobył 20 punktów. W finale konferencji zachodniej dzisiaj spotkanie numer 4 pomiędzy mistrzami Oklahomą a San Antonio Spurs. Oklahoma prowadzi w tej rywalizacji 2-1. Z Miami dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski.
1: I Dariusz Urbanowicz.
2: I Norbert Michalak.
1: I Ela Różycka i Michał Jakubik. My się żegnamy, to była trzecia strona medalu.

0: i Permie podnoszą morale Ukraińców, ale czy przynoszą rzeczywiste efekty ekonomiczne? Na ten temat w najnowszym magazynie Po prostu Wschód rozmawiam z Szymonem Kardasiem z Uniwersytetu Warszawskiego i European Council on Foreign Relations. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, platformy streamingowe i YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Julie Meretu, Maria Jarema i Min Lantran. Trzy twórczynie, trzy pokolenia, trzy spojrzenia na abstrakcję. Jedne z najbardziej wyrazistych i inspirujących współczesnych artystek. Poznaj najnowsze wystawy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
2: Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 maja, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prowokacje o wyjątkowo paskudnym charakterze. Szef rządu mówi tak o fałszywym zgłoszeniu w mieszkaniu rodziny prezydenta. Będzie zastrzyk finansowy na rozwój jednej z największych atrakcji Warmii i Mazur. 1 000 000 złotych trafi na szlak kulturowy kanału Elbląskiego. Premier Węgier obniża pensję swoją i posłów. Sam zamierza zarabiać o połowę mniej niż jego poprzednik. To prowokacja, która ma wyjątkowo paskudny charakter. Tak o fałszywym zgłoszeniu o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta mówi premier. Szef rządu Donald Tusk spotkał się rano na specjalnej naradzie z ministrami i szefami służb.
12: Trzeba dołożyć maksymalnych wysiłków, aby doprowadzić do zatrzymania sprawców fałszywych alarmów, mówił na początku odprawy służb premier Donald Tusk.
13: Prowokacja ma wyjątkowo paskudny charakter. Jest to uderzenie nie tylko w poczucie bezpieczeństwa rodziny, głowy państwa, ale uderza też w samo poczucie stabilności i bezpieczeństwa państwa jako takiego.
12: Premier Donald Tusk zaapelował również, aby tego typu fałszywych prowokacji nie wykorzystywać politycznie. Trzeba działać szybko, bo narasta fala spekulacji czysto politycznych, które trzeba uciąć, mówił szef rządu.
13: Czy są to politycy opozycji, którzy mówią, że rząd organizuje te pseudozamachy? Czy są to jacyś aktywiści, którzy uważają, że ofiary tych prowokacji same na siebie organizują te prowokacje? Jedno i drugie coraz częściej powoduje takie poczucie niepewności. O co chodzi?
12: Premier Tusk dodał, że fałszywe alarmy to plaga i konieczny jest przegląd procedur dotyczących reagowania na takie zgłoszenia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
11: Nieoczekiwane spotkanie na trasie Łatwoganga na stacji benzynowej w Gniewnie. W Gniewie czekał tam na niego Max Trocki z rodzicami, dla którego podczas przejazdu z Zakopanego do Gdańska zebrał 12 milionów złotych. Suma ta ukazała się na liczniku zbiórki dzisiaj rano. Max choruje na dystrofię mięśniową. Rodzice Maxa i chłopiec dziękowali influencerowi ze łzami w oczach za zebrane pieniądze.
14: Chciałbym zapytać, jakie były najgorsze momenty. Ja wiem, że do jednego z jednych najgorszych to wypadnięcie rękawiczki.
15: Rękawiczki, tak, to rękawiczką. Ale wiesz co, wczoraj wieczorkiem, jak spać mi się chciało, dobrą radę mi dałeś, żeby pójść spać. Posłuchałem się, zgodnie z obietnicą.
11: Rodzice z chłopcem będą też witali Łatwoganga na końcu trasy w Gdańsku. Do celu zostało około 60 km. Po tym jak potrzebna suma 12 milionów złotych na leczenie Maxa ukazała się na liczniku zbiórki, Łatwogang poinformował, że jedzie dalej i rozpoczyna jednocześnie zbiórkę dla innego chłopca, Adasia, cierpiącego na tę samą chorobę co Max. Potrzebnych jest 3,5 miliona złotych. W tej chwili zebranych jest ponad 3 miliony. Teraz udało się zebrać ponad 3 miliony. Łatwogang

0: Autopromocja.
1: Ukraina zapowiada kolejne sankcje dalekiego zasięgu, czyli ataki rakietowe i dronowe na Rosję. Uderzenia w Moskwę, płonące i zniszczone częściowo rafinerie w Tułapce.

0: Swoją trasę transmituje w mediach społecznościowych. W poprzedniej akcji charytatywnej zebrał ponad 280 milionów złotych dla podopiecznych fundacji Cancer Fighters. Więcej atrakcji turystycznych i nowych miejsc na szlaku kulturowym kanału Elbląskiego. Samorządy z regionu otrzymają 1 000 000 złotych unijnego wsparcia na rozwój infrastruktury oraz promocję jednej z największych atrakcji Warmii i Mazur. O szczegółach Aneta Pastuszka.
1: Kanał Elbląski ma stać się jeszcze większą atrakcją turystyczną regionu. Dzięki środkom z programu Funduszy Europejskie dla Warmii i Mazur, samorządy zrzeszone w Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego zrealizują kilka dużych inwestycji. W Pasłęku wyremontowany zostanie zabytkowy ratusz, gdzie powstanie muzeum. W Iławie zaplanowano modernizację portu śródlądowego i stworzenie stałej wystawy poświęconej żegludze. Z kolei w Małdytach powstanie samoobsługowe muzeum Kanału Elbląskiego poświęcone historii kanału i jego konstruktorowi George'owi Jacobi Stenke. Największą inwestycją będzie natomiast adaptacja zamku w Ostródzie wraz z nową ekspozycją dotyczącą szlaku kulturowego kanału Elbląskiego.
0: Dodatkowo na promenadzie nad Jeziorem Drwęckim w Ostródzie stanie łódź. Będzie odrestaurowana i umiejscowiona na makiecie pochylni. W ten sposób ma imitować pływanie statków po trawie. Premier Węgier Péter Modior oświadczył, że jego pensja zostanie obniżona do poziomu poniżej połowy obecnej. Dodał, że znacznie obniżone zostaną też wynagrodzenia ministrów, parlamentarzystów i burmistrzów. Czego oczekuje? Humanitaryzmu, miaru i pokory, napisał w mediach społecznościowych Modior. Ostatnie zgłoszone miesięczne wynagrodzenie brutto byłego premiera Viktora Orbana wynosiło po przeliczeniu około 22 tysięcy euro. Węgierski premier zapowiedział też, że miesięczny limit zarobków posłów, którzy mogli się ubiegać o dopłaty na paliwo, zakwaterowanie czy utrzymanie biur zostanie obniżony. Modior zaznaczył, że kadra kierownicza spółek państwowych, a także członkowie rad nadzorczych i doradczych również będą musieli liczyć się z obniżkami pensji. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Teraz na północy od 16 do 18 stopni, przeważnie w kraju od 23 do 26. Do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, chwilami wzrastające do dużego. Miejscami z wyjątkiem południowego wschodu przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie, w centrum i południu.
3: Autopromocja.
4: To jak to idzie?
5: Załóż czapkę, nie siedź tak blisko ekranu. Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Jeszcze mi podziękujesz.
4: Więc to są
5: mądrości, przestrogi, powiedzenia i powiedzonka naszych mam. Słowem, mamizmy.
4: W audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek tworzymy razem z Państwem leksykon mamizmów. Czasami zabawnych, czasami zaskakująco słusznych, a czasami lekko irytujących. Na propozycje od Państwa czekamy pod mailem porozmawiajmy@polskieradio.pl. Można się nagrać, można do nas napisać.
5: By dołączyć swoją opowieść do wielkiego trójkowego słownika mamizmów. Wyemitujemy go w Dniu Matki. Zapraszam, Anna Kowalczyk.
3: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Julie Meratu, Maria Jarema i Min Lantran. Trzy twórczynie, trzy pokolenia, trzy spojrzenia na abstrakcję. Jedne z najbardziej wyrazistych i inspirujących współczesnych artystek. Poznaj najnowsze wystawy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
13: Co
3: za dzień.
6: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na

0: Meliski.
1: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: A teraz przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie.
5: Dobry wieczór Państwu. Ta tak po trójkowemu, a tak po jamajsku, polsku, big up załoga. Witam wszystkich Państwa serdecznie. Nazywam się Mirosław Makę-Dzięciołowski. Witam cały świat i całą publiczność zgromadzoną w studiu Agnieszki Osieckiej. Jak się macie? Chciałem powiedzieć, że jest to dla mnie piekielnie ważna chwila. I chciałem powiedzieć, że na tą okazję wymyśliłem sobie teorię liczb pierwszych. Po pierwsze, jest to pierwszy od dłuższego czasu koncert reggae na tej scenie, z czego się bardzo cieszę. Po drugie, jest to pierwszy owoc współpracy pomiędzy Ostruda Reggae Festival i Trójką, który zaowocuje w postaci relacji, wsparcia medialnego w trakcie festiwalu od 23 do 26 lipca tego roku. Po pierwsze, po raz kolejny, Wawa Muffin byli pierwszym zespołem, który odwiedził mnie w mojej audycji Strefa Dread w Trójce. I po raz ostatni, pierwsze, jest to pierwszy koncert, który mam zaszczyt w tym studiu zapowiadać. Jestem z tego bardzo dumny, że tu trafiłem. Byłem tu nieraz jako publiczność na wielu wspaniałych koncertach, a teraz w nowej roli. Bardzo się cieszę i przedstawiam Wam już tą formację. To więcej niż tylko muzyka. To Wawa Muffin. Po raz pierwszy w Trójce.

0: Jaga, yo! Dzięki piękne!
1: Dziękujemy pięknie wszystkim zebranym w studiu tutaj Agnieszki Osieckiej w Trójce i wszystkim słuchaczom w całej Polsce. Jak macie ochotę śpiewać, to śpiewajcie z nami. Jak macie ochotę tańczyć, to wyjdźcie z tych i tańczcie sobie gdzieś po bokach. Zagramy teraz piosenkę Dabra. To jest piosenka z naszej ostatniej płyty. Ta płyta jest z tego roku. My jesteśmy bardzo sympatyczni.
0: Fly High Five!

0: Yeah.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dajemy tap braciom i siostrom.
1: Mama Muffin is Daddy, Kanchul, Philly Hall, Bada Mark. Yes. Huragan Beatu, nie było nas trochę na scenie, a tak naprawdę byliśmy, tylko być może nie wszyscy wiedzieli, ale my ciągle gdzieś tam kminiliśmy jakieś tajemnice i te tajemnice są specjalnie dla was. To są huragany, które powstają znikąd. Huragany bitu, huragany rytmu, specjalnie dla was.

0: każdej dziewczynie, każdemu chłopakowi, że ma serce specjalnie dla nas, dla was, dla wszystkich właściwie. I dla słuchaczy wszystkich, którzy są gdzieś tam, gdzieś przed radiobiornikami. Być może to jest mała miejscowość, gdzieś na końcu świata. No być może nawet w Bieszczadach i ktoś tam myśli sobie, a ten Pablo Paweł to mądrze gada.
1: Jesteście tutaj, dajcie jakiś sygnał!

0: Dzięki!
1: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Trójce za zaproszenie. Dziękujemy każdej osobie, która jest dzisiaj tutaj na sali.

0: Dziękujemy pięknie.
1: Muchísimas gracias.
0: Tak jest. Między numerami nie gramy długo, znaczy nie gadamy długo, żeby jak najwięcej zagrać. Teraz będzie piosenka, którą zapowie Juras, czyli najlepszy perkusista w tej części świata, przy pomocy werbla i swoich dwóch eleganckich pał.

0: Yes, I'm a Babylon Fall. Niech upadną Babilończycy, nieważne jakie mają imiona, jak bardzo mają biblijne imiona, niech upadną najniżej, jak się da. Rastafondi to... Jesteśmy
1: wszystkiego najlepszego dla was, mordki!
0: Tak jest, jesteśmy wojownikami warszawsko-jamańskimi. Na Jamajce...

0: porządny hałas. I zróbcie to jeszcze głośniej. Tak jest.
1: Rasta on the top.

0: Tak jest.
1: Patryk Trzamotuł tak przepięknie na instrumentach klawiszowych dla Państwa teraz zagra.
2: Tak, poprosimy hałasitko jakieś. El Patricio del Toro.
1: Jest El Patricio del Toro. Na co ta rozmowa, na co ta mowa? Pozdrawiamy z Grochowa, z Pragi, ze Śródmieścia, zewsząd. Nie będziemy używać brzydkich...
3: Będzie wersja radiowa.
1: Będzie wersja radiowa, żeby nikt nie stracił premii.
2: Are you ready for the gunshot from the streets? Zróbcie hałas po ten beat!

0: Okej. Dziękujemy z całego serca, załoga.
1: Dziękujemy pięknie. To było tak. Tę piosenkę w latach 50. napisała Warszawska Ulica o prawdziwym gangsterze, prawdziwym złodzieju, prawdziwym bandycie. Potem w latach 80. wykonywał 90. wykonywał to zespół Transmisja. Przypadkiem mamy wokalistę Transmisji w zespole. Nie, tak jest. Po naszej prawej stronie Don Gorgon, największy wokalista na świecie. Właściwie tylko on i kto tam jeszcze drugi jest?
0: A to Buju Banton, nie?
1: Nie, z Pink Floydów ten jakoś. No dobra, nieważne.
0: Gilmour Waters,
1: o, nie Gilmour Waters, tak, to właśnie są, ale oni tacy są ukrainosceptyczni.
2: Dobra, Gilmoura.
1: Tak, tak.
0: Że wam nie spłynął jak...
1: Don Gorgon specjalnie dla państwa, yes I.
0: Yes, all right, boy. Yes, all right, yeah.
1: Roots Music, Boża Muzyka w Babilonie.

0: Wielkie dzięki.
1: Hooligan Roots on the street, Hooligan Roots, the old Badaman, field FBR. Prawdziwa muzyka dla prawdziwych ludzi z prawdziwego serca.
0: Niech żyje! Niech żyje!

Dziękujemy bardzo. Słuchać już po moim głosie, jak bardzo jesteśmy zaangażowani w ten koncert, jak dla nas to jest ważne miejsce, jak dla nas to jest ważna rzecz, że możemy tutaj być dla wszystkich, którzy są na sali i dla wszystkich, którzy są gdzieś naprawdę daleko. Prawda jest taka, że my jesteśmy zespołem z trzeciej fali reggae. Nigdy tego nie udawaliśmy. Zaczynali panowie gdzieś pod koniec lat 70. Zaczęło się od całej sceny punk rockowej, która powoli, powoli i niecała przychodziła na scenę reggae. Tam był człowiek, bez którego w ogóle nie byłoby muzyki alternatywnej w Polsce, a na pewno nie byłaby taka, jaką ona obecnie jest. Utwór się nazywa AFA.

0: ziarna.
1: My jesteśmy ziarna, rozrzucone ziarna, niewidzialna armia. Każdy ma prawo decydować o tym losie, każdy ma prawo tutaj żyć tak jak chce i każdy żołnierz wolny urodził się. Nasza kultura jest teraz, nasza kultura jest tu.

0: Robert jest zawsze z nami, zawsze tu. A finally place.
1: A przynajmniej byśmy tego na pewno chcieli, żeby był z nami.
0: Oczywista sprawa.
1: Właściwie ta piosenka, którą zagramy za chwilę, wbrew pozorom płynnie się łączy z poprzednią, choć jest zupełnie inna. Jeśli ktoś z Państwa nie tańczy, to znaczy, że brak mu nogi.
0: No i co? Siedzą wszyscy, tak? Trzeba testy przeprowadzać dokładnie, tak? Teraz jest elegancko i teraz możemy zacząć. Elegancko. Yes, I.

0: Pierwszy koncert Wawa Muffin w tym miejscu, niedziela przepełniona pozytywną wibracją. Jeżeli chcielibyście kontynuować tańce przy Wawa Muffin, zapraszamy do YouTube'a Trójki.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 maja, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ewakuacja pasażerów z pociągu relacji Gdynia-Bielsko-Biała na trasie w Starym Koźlu doszło do pożaru nasypu kolejowego. Kontrolę miejsc wakacyjnego wypoczynku najmłodszych rozpoczyna jutro sanepid. Sprawdzone będą placówki, które już wcześniej miały coś na sumieniu. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi musiało opuścić swoje domy w hrabstwie Orange w amerykańskiej Kalifornii. Służby czekają na eksplozję zbiornika z trującą substancją. Zawodowa i ochotnicza straż pożarna gaszą pożar nasypu kolejowego w Starym Koźlu w Opolskiem. Z tego względu niemożliwy był przejazd pociągu Intercity relacji Gdynia-Bielsko-Biała, w którym podróżowało około 550 osób. Skład zatrzymał się na skarpie, więc trzeba było bezpiecznie sprowadzić ludzi.
7: Jednocześnie okazało się, że doszło do zerwania trakcji elektrycznej na szlaku kolejowym, przez co doszło do zatrzymania pociągu relacji Bielsko-Biała-Gdynia. Rozpoczęto ewakuację około 550 osób podróżujących pociągiem. Do dwóch pasażerów zgłaszających złe samopoczucie wezwano zespół ratownictwa medycznego. Działania są w toku.
6: Mówił Łukasz Nowak ze Straży Pożarnej. Przewoźnik organizuje komunikację zastępczą. Temperatura w pociągu przekraczała 30 stopni. Z racji braku prądu nie działała klimatyzacja, stąd decyzja o ewakuacji pasażerów. Jutro warmińsko-mazurski sanepid rozpoczyna kontrolę miejsc, w których podczas wakacji mają wypoczywać dzieci i młodzież. Taką akcję prewencyjną prowadzimy już od kilku lat. Przypomina Jacek Szydłowski z Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży w olsztyńskim sanepidzie.
8: Kontrolujemy jakąś tam próbkę tych obiektów. Jest to mniej więcej między 60 a 70 takich miejsc. Raczej skupiamy się na takich miejscach, gdzie w latach poprzednich były stwierdzone jakieś nieprawidłowości już w trakcie wypoczynku, gdzie odnotowywaliśmy skargi rodziców bądź opiekunów dzieci, które tam przebywały.
6: Prewencyjne kontrole potrwają od 25 maja do 5 czerwca. Pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych sprawdzą, czy obiekty są odpowiednio przygotowane do wakacyjnego wypoczynku. Odrębne kontrole prowadzone będą już podczas wakacji. Ukraina domaga się zwołania pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z ostatnim tragicznym w skutkach atakiem rakietowym na Kijów. Według najnowszych danych ostatniej nocy zginęły dwie osoby, a co najmniej 81 zostało rannych. ONZ, OBWE, Rada Europy i UNESCO powinny udzielić zdecydowanej odpowiedzi agresorowi, który próbuje zrekompensować brak postępów militarnych na polu bitwy terrorem skierowanym przeciwko ludności cywilnej, napisał szef ukraińskiego resortu spraw zagranicznych Andrii Sybicha. Dodał, że Putin próbuje zastraszyć Ukrainę, atakując ludność cywilną i niszcząc budynki mieszkalne, muzea, szkoły oraz infrastrukturę krytyczną. Rosja podczas ostatniego uderzenia użyła około 90 różnych rakiet i około 600 dronów. Stan wyjątkowy w hrabstwie Orange w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Przyczyną jest grożący wybuchem zbiornik z toksycznymi chemikaliami. Gubernator nakazał ewakuację kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Chcę wyraźnie zaznaczyć, że to nie jest środek ostrożności. Zbiornik zawiedzie, nie wiemy tylko kiedy. Mówił przedstawiciel Straży Pożarnej. W zbiorniku znajduje się środek używany m.in. do produkcji żywic syntetycznych oraz utwardzanych mas akrylowych. W postaci oparów działa drażniąco na układ oddechowy, skórę i oczy. Eksplozja zbiornika mogłaby zniszczyć także znajdujący się niedaleko kolejny zbiornik z tą samą substancją. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na

0: portalu polskieradio24.pl.
1: Teraz najcieplej na południu i południowym zachodzie, 23-24 stopnie, w centrum od 20 do 22, na północy od 16 do 18. Jutro niewielkie zachmurzenie, na termometrach będzie przeważnie od 21 do 26 stopni, nad samym morzem miejscami 16-18.
2: Autopromocja.
3: Poruszał się cicho i ostrożnie. W koło pięły się chwasty sięgające powyżej pasa. Ze 100 ludzi nie przekopałoby tego zarośniętego terenu.
4: Mirosław Zbrojewicz czyta debiutancką powieść w Trójce.
3: Bernard Gromek, Rewolterium.
4: Łukasz Borowiecki, muzyka.
3: Poczuł, jak w jego głowie pęcznieje bańka gorącego szkła.
4: Od poniedziałku około 20:45.
3: Polecamy.
4: I zapraszamy.
3: Słyszał łopaty drążące ziemię, szczekanie psów, zapach błota, palce, kości, czaszki, zęby.
2: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Już jesteśmy, już gotowi, zatem zaczynamy.

0: świata.
1: Michał Jakubik, Anna Dudzińska i Michał Nogaś. Przed nami wyprawa na, jak to się mawia w Stanach Zjednoczonych, zachodnie wybrzeże.
2: Hello, this is Karen Russell, speaking from Portland, Oregon, talking to Polish Radio Channel 3.
1: Karen, która uważa, że książki to najlepsze antidotum na samotność, samotność, o której ja z kolei myślę jako o zmorze naszych czasów, napisała powieść Antidotum, to tytuł, o pamięci, wspomnieniach, wykluczeniu, obcości, niesprawiedliwości i o poszukiwaniu siebie. Wydana oryginalnie przed rokiem, a teraz opublikowana w Polsce w przekładzie Marii Makuch, spotkała się z dużym uznaniem czytelników i krytyków, a Kaweh Akbar, nie tak dawny gość wszystkich książek świata, autor Męczennika, napisał, że Russell potrafiła oddać, tu cytat, niewyobrażalny ból tkwiący w samym sercu amerykańskiego poczucia wdzięczności. Koniec cytatu. Cierpieć z tego powodu? Któż by pomyślał? Aha, jeszcze Lauren Groff, też dobrze nam znana. Ona twierdzi tak. To książka głęboka i cudownie osobliwa. Dodam jeszcze, że bohaterka tego wydania audycji znalazła się z poprzednimi tytułami w finałach Nagrody Pulitzera i National Book Award, a w USA uznawana jest obecnie za jedną z najciekawszych, najoryginalniejszych współczesnych pisarek. A o czym jest Antidotum? Otóż taki tytuł nosi wiedźma, to nie jest jej prawdziwe imię, podpowiem, wiedźma, która żyje na prerii w fikcyjnym miasteczku Uz. Żyje z tego, że można jej oddać, powierzyć jej swoje złe wspomnienia, traumy, rodzinne tajemnice. Jest czymś na kształt skrzynki depozytu. Dzięki takim zdolnościom pozwala innym odetchnąć. Ale to wszystko do czasu. W kwietniu 1935 roku miasteczko nawiedza największa w historii Stanów Zjednoczonych burza pyłowa. Zabiera wszystko, także to, co niosła w sobie antidotum. Na horyzoncie czai się niebezpieczeństwo. W swojej powieści Russell opowiada o losach wielu bohaterów, także tych z polskim nazwiskiem. To, jak się okaże, w jakimś sensie także rodzinna historia. Sięga po tematy niełatwe, jak pamięć o rdzennych mieszkańcach, kłamstwo, katastrofa ekologiczna. Pokazuje, że znalezienie, nomen omen, antidotum to zawsze ogromne wyzwanie. Karen, jeśli możemy, zacznijmy od tego dnia, od 14 kwietnia 1935 roku, gdy w fikcyjnym Uz i w wielu realnych miastach i miasteczkach Teksasu, Oklahomy, Colorado i Kansas pojawiła się niszczycielska siła. Wielu Polaków nie ma o tym wydarzeniu pojęcia.
2: So on April 14th, 1935, everybody wakes up to blue skies. This is, you know, the high plains in our country. So it's
3: 14 kwietnia 1935 roku na wielkich równinach wszyscy obudzili się pod błękitnym niebem. Niebo zdawało się nie mieć końca, a ziemia była zupełnie

0: płaska. Od kilku lat tamtejsi mieszkańcy borykali się z katastrofalną suszą. Zniszczyli pierwotny ekosystem prerii i masowo obsiali pola pszenicą, napędzając boom zbożowy spowodowany wojną. Globalny system żywnościowy dopiero się kształtował. Pszenica była wtedy na wagę złota. Więc gdy rynek się załamał, rolnicy zostali z monokulturą, która zupełnie nie sprawdzała się w tej części kraju. Ludzie na tych wyjątkowo suchych terenach robili, co mogli, by cokolwiek zarobić, czego zresztą wymagał od nich system. W rezultacie, gdy przyszła susza, brakowało systemów korzeniowych, które utrzymałyby się w glebie. Spełnił się apokaliptyczny scenariusz. Przez równiny przetoczyły się wichury, które uniosły drobny pył, zasypując nim miasta i przesłaniając słońce. W czarną niedzielę, około godziny 15, rolnicy na polach myśleli, że nagle oślepli. Niebo pociemniało w mgnieniu oka, a na całe zachodnie równiny spadły miliardy ton wierzchniej warstwy gleby. Pył dotarł nawet do kongresu, który obradował tego dnia. W następstwie tych zdarzeń powołano Towarzystwo Ochrony Gleby. Myślę, że wykracza to poza granice mojej wyobraźni. Z pewnością przypominało to zdarzenie o biblijnym wymiarze. To wszystko do dziś zajmuje ważne miejsce w wyobraźni kulturowej Stanów Zjednoczonych.
1: W Ameryce pamięć o tym wydarzeniu, o tamtym dniu jest powszechna?
2: The Grapes of Wrath by John Steinbeck. Is probably, I guess I would say, the biggest artery of, you know, transmission of this period.
0: Myślę, że niewiele zależy tu od pokolenia, z którego pochodzisz i być może od regionu, w którym mieszkasz. Grona gniewu Johna Steinbecka to prawdopodobnie najważniejsze źródło wiedzy o tamtym okresie. To u nas absolutna klasyka. Książka ta często trafia na listę lektur obowiązkowych i omawia się ją w szkole. Sama uwielbiałam ją w młodości. Częścią mojej badawczej podróży było zrozumienie, w jaki sposób pamięć o czasach, których sami nie doświadczyliśmy, kształtuje się w świadomości narodowej i indywidualnej. Chodzi na przykład o to, jak ja sama dowiedziałam się o wielkim kryzysie i Dust Bowl. Wiele osób widziało świetny serial dokumentalny Kena Burnsa, ale przedstawia on dość wąską perspektywę. Zastanawiałam się między innymi nad tym, jak w ogóle konstruowana jest narracja historyczna, kogo i co się w niej pomija, a także jakie są konsekwencje tych przemilczeń. Powiedziałabym, że bardzo mocno rezonuje to z tym, czego obecnie doświadcza wielu ludzi w naszym kraju i na całym świecie. To ekstremalne zjawisko pogodowe było wtedy pewnie pierwszą katastrofą ekologiczną wywołaną przez człowieka. Dziś, w 2026 roku, wszyscy na różne sposoby odczuwamy skutki kryzysu klimatycznego. Myślę więc, że płynie z tego ważna lekcja dla mieszkańców Stanów, ale i dla całego świata. Długo myślałam o naszej roli w wywołaniu tego dramatu. Susza nadeszłaby tak czy inaczej, jednak napędzała ją etyka stanowiąca zysk ponad wszystko. Rosnący globalny system żywnościowy, stosunek farmerów i rolników do kwestii własności, a także przemoc kolonialna, która leżała u podstaw tej konkretnej katastrofy ekologicznej. Dorastając, nie miałam tej świadomości. Nie łączyłam tych zjawisk bezpośrednio z tamtym regionem. Odkrycie tego było dla mnie kolejną wielką wartością płynącą z pracy nad tą książką. Kiedy próbowałam zrozumieć, jak w ogóle mogło dojść do wydarzeń takich jak Czarna Niedziela, autentycznie czułam, że ta praca poszerza moje horyzonty. To niewyobrażalne, jak w ciągu zaledwie jednego czy dwóch pokoleń zielony ekosystem prerii nagle zmienia się w pustkowie, nad którym unoszą się apokaliptyczne chmury pyłu, przesłaniające słońce.
2: So I think the story that I grew up with, you know, in history books and in some of these photographic archives in our country was that it's the problem of the Dust Bowl is that farmers are planting the wrong crop, this thirsty crop wheat, and they plow up all the grasslands. And then people themselves start to blow, right? Like nobody can make a living now. This fertile topsoil.
0: Historia z podręczników i archiwów fotograficznych, na których się wychowałam, mówiła, że powodem Dust Bowl

było to, że rolnicy uprawiali niewłaściwą roślinę, niezwykle spragnioną wody pszenicę. To w sumie racja. Zaorali całą prerię, a potem dosłownie zaczęli tracić grunt pod nogami. Nikt nie był w stanie się z tego utrzymać, a żyzna warstwa gleby po prostu ulatywała z wiatrem. Potem nadszedł krach giełdowy w 1929 roku, a w latach 30. mieliśmy do czynienia z czymś w rodzaju krachu ekologicznego. Cała żyzność ziemi budowana przez setki lat wokół słonecznych cykli, przez ten naturalny rytm wzrostu i obumierania oraz fotosyntezę, coś, czego nie da się odtworzyć w laboratorium ani niczym zastąpić, po prostu znika. W naszym kraju do dziś są miejsca, jak choćby w pasie kukurydzy, gdzie warstwa żyznej gleby ma zaledwie centymetr grubości. To prawdziwy dramat. Mamy do czynienia z globalnym kryzysem erozji gleb. Wspomniałam jednak o aspekcie kolonialnym, ponieważ wcześniej nie dostrzegałam jego związku z tymi wydarzeniami. Oczywiście uczyłam się o tym w szkole. Wiedziałam, co się działo, ale nie łączyłam faktów. Jeśli chodzi o amerykańskie szkoły średnie, to w moim pokoleniu, a mam 44 lata, wyglądało to specyficznie. Choć pewnie w niektórych częściach kraju sytuacja już się zmienia. Widać teraz wyraźną potrzebę zrewidowania historii i zmiany narracji. Po napisaniu tej książki nabrało to dla mnie ogromnego sensu. Walka o przyszłość będzie się toczyć o to, jak uczymy historii i jak myślimy o naszej przeszłości. Dowiadujemy się o wywłaszczeniu rdzennych mieszkańców Wielkich Równin, o federalnej polityce ludobójstwa i eksterminacji, która pozbawiła społeczności rdzenne milionów akrów i przekazała te ziemię w ręce białych. Nigdy jednak nie łączyłam tego wywłaszczenia rdzennych plemion z tym, co wydarzyło się na tych samych terenach pół wieku później, z losem tak zwanych Okies, z migrantami, z dzierżawcami wyrzucanymi ze swoich ziem w Oklahomie, Nebrasce czy Kansas, ani z ludźmi, których farmy i nowo kupione domy były nagle przejmowane przez banki. Mam więc wielką nadzieję, że ta książka pomoże na nowo połączyć te historie i pokazać, co tak naprawdę oznacza fakt, że te apokalipsy wydarzyły się tak blisko siebie. Myślę, że podobne procesy zachodzą dziś na całym świecie. Moja książka nie porusza tego tematu tak szeroko, jakbym chciała, ale świetnie pisze o tym Hanna Holleman. To badaczka, której prace wywarły na mnie ogromny wpływ i pomogły mi spojrzeć na tę historię globalnie. Pisze ona o tym, jak nowy imperializm tworzy pustynie na całym świecie. W Palestynie, na Ceylonie i wszędzie tam, gdzie rdzenni mieszkańcy są wypierani ze swoich ziem, a rolnictwo przemysłowe i monokultury zastępują inne sposoby współistnienia z glebą i inne ontologie. Dorastałam więc w przekonaniu, że Dust Bowl to tylko regionalna anomalia, coś ekstremalnego, co wydarzyło się wyłącznie na zachodzie Ameryki. Ale ten proces trwa do dziś. W Afryce to nie tylko kwestia geografii i klimatu. To efekt tego, jak dziś uprawiamy ziemię i naszej drapieżnej gospodarki w stylu zwycięzca bierze wszystko, która doprowadza nasze gleby do całkowitego wyjałowienia. To ciekawe, bo mój przyjaciel stwierdził niedawno, że burze stulecia występują teraz co tydzień. Te ekstremalne zjawiska pogodowe dotykają nas wszystkich. Nie znam w tym kraju nikogo, kto nie doświadczyłby ich osobiście, albo czyje życie lub życie kogoś mu bliskiego nie uległoby przez nie zmianie. Z powodu pożarów lasów, które stały się tu codziennością, powietrze bywa toksyczne, przez co szkoła moich dzieci jest często zamykana. Wszyscy słyszeli o huraganach czy trzęsieniach ziemi w Oklahomie, zjawiskach, których nie było tam 25 lat temu, a które pojawiły się wskutek szczelinowania hydraulicznego. Myślę więc, że dotyka to każdego z nas, choć niektórzy wciąż próbują temu zaprzeczać. Ten kryzys klimatyczny głęboko mnie porusza, a rachunek za nasze działania już od dawna czeka na zapłatę. W przypadku Dust Bowl
Również wyraźnie widać, kto ucierpiał najbardziej. To ludzie zepchnięci na margines, żyjący od pierwszego do pierwszego, którzy stają

0: stają się swoistym żywym buforem chroniącym imperium. W naszym kraju, i jestem pewna, że w Polsce również, istnieją ogromne nierówności majątkowe.
1: The folks on the margins, the paycheck to paycheck people who are kind of like the fleshy insulation system for empire, right? And in our country, and I'm sure in Poland also, the wealth gap swallows lives.
2: Można więc powiedzieć, że w jakimś sensie, także w dosłownym w zasadzie, to co wydarzyło się w kwietniu 1935 roku było zapowiedzią czasów nam współczesnych, kryzysu klimatycznego, suszy, zmiany podejścia do rolnictwa itd., itd. Czy zwrócenie uwagi na ten fakt było jednym z powodów rozpoczęcia przez ciebie prac nad Antidotum, a może chodziło o coś zupełnie innego?
1: I got the idea for this novel genuinely a lifetime ago. I had finished my first novel, which was about the Florida Everglades. There was a family, operating kind of a tourist park there. So I don't know if folks in Poland know Florida. Fantasy is like the big industry in my home state.
0: Pomysł na tę powieść narodził się we mnie bardzo dawno temu. Akurat skończyłam pisać swoją pierwszą książkę, której akcja toczyła się na mokradłach Everglades na Florydzie, a opowiadała o rodzinie prowadzącej coś na kształt parku turystycznego. Nie wiem, na ile w Polsce znana jest specyfika Florydy, ale w moim rodzinnym stanie sprzedawanie iluzji to potężny przemysł. Istnieje tam ogromna przepaść między tym, co próbuje się sprzedać, a tym, co jest prawdą. Dosłownie wychowałam się na sztucznych historiach. Znaczna część mojego dorastania upłynęła na uświadamianiu sobie, że karmiono mnie zniekształconymi opowieściami na temat mojej własnej historii i tego, jak nasza rodzina w ogóle się tam znalazła. Kładziono w nich silny nacisk na to, ile trzeba było poświęcić, byśmy mogli zacząć nowe życie w Ameryce. Mój dziadek i jego rodzice wyemigrowali z regionu, który raz należał do Polski, a raz do innych państw. Dziadek bywał w klubie polonijnym, ale ja sama nie wyrosłam w tej kulturze. Nie znałam polskiego języka ani historii. Dla mnie ta książka jest więc częściowo próbą zmierzenia się z fantazjami, które nieco przykrywają prawdziwe dzieje. Wtedy właśnie wpadłam na pomysł postaci czarownicy. To było naprawdę dziwne i do dziś trudno mi o tym opowiadać, bo przypominało to niemal sen na jawie. Zobaczyłam kobietę trzymającą antyczną trąbkę, przypominającą lejek gramofonu albo muszlę, do której ktoś szeptał jej tajemnice. Pomyślałam wtedy, że ona jest jak bank pamięci. Przechowuje ludzkie sekrety i historie. Ten wątek wydawał mi się niezwykle uniwersalny. Nie znam przecież nikogo, kto potrafiłby zachować w pamięci wszystko, całą swoją przeszłość. Nie znam nikogo, kto wiedziałby, jak gładko i bezboleśnie przenieść ją w przyszłość.
1: How we collectively know and hold our past were really interesting to me. And I think in this country, people, unless you're an Indigenous American, a Native American, you've come from somewhere else and
0: co dzieje się z doznanymi i wyrządzonymi krzywdami, z tymi wszystkimi trudnymi pytaniami, które wokół krążą. Kwestia tego, jak wspólnie przechowujemy pamięć o naszej przeszłości, była dla mnie fascynującą. Myślę też o tym, że w naszym kraju, o ile nie jesteś rdzennym Amerykaninem, to zawsze pochodzisz skądś indziej. A to bywa brutalne. Ten proces zachodzi bardzo szybko, jak choćby tempo asymilacji z białą kulturą na wielkich równinach, czy w ogóle w całych Stanach Zjednoczonych. To również stanowiło dla mnie ważny element tej opowieści. Z jednej strony mamy ludzi zmuszanych do porzucenia swoich języków i tradycji. Ludzi, którzy w federalnych szkołach z internatem dla rdzennych Amerykanów musieli znosić celowe ataki rządu na ich rdzenną kulturę, pamięć, struktury rodzinne i dotychczasowe życie. Z drugiej strony mamy imigrantów napływających do kraju. Oferuje im się ten tak zwany amerykański sen. Koszty tego snu okazują się jednak ogromne, a z szerszej perspektywy bywają nie do zniesienia. To niesamowite. Szwedzi, Amerykanie polskiego czy niemieckiego pochodzenia, Czesi i wiele innych grup. W książce pojawia się tylko garstka z nich, ale to między innymi potomkowie dawnych niewolników, którzy dzięki federalnej polityce ziemskiej dostają w końcu szansę na własny kawałek ziemi. Tyle, że to zatruty kontrakt, ponieważ tereny te należały wcześniej

0: i do innych rodzin i społeczności. Wyszła z tego długa odpowiedź, ale tak naprawdę wszystko zaczęło się dawno temu od pytania, co robimy z tymi fragmentami naszej przeszłości, które zbyt ciężkie są, by nosić je w sobie i jakie są tego konsekwencje. Na poziomie lokalnym wydaje się to czymś głęboko prywatnym i intymnym. Trudno dostrzec, w jaki sposób przeradza się to w masowe wyparcie. Jeśli jednak jakaś rodzina przez pokolenia unika rozmów o bolesnej historii, to czy nie prowadzi to do pewnego rodzaju zapaści pamięci, która otwiera drogę do kolejnych form przemocy? Przepraszam za tak długą odpowiedź.
1: But if your family is not talking about painful history over generations, does that become something like a bankruptcy of memory or a collapse of memory that enables other kinds of violence? I'm sorry, that was a long answer.
2: A jak dziś wygląda w USA kwestia tego, co nazywane jest pamięcią kolektywną? Ona szwankuje, czy ma się jednak nieźle? Bo przyszło nam żyć w czasach społeczeństw podzielonych, a to zwykle idzie w parze z tworzeniem dwóch zgoła odmiennych narracji.
1: I don't even know what to say about how grim things feel here, to me, at least to many people right now, because...
0: Szczerze mówiąc, chyba nawet nie wiem, co powiedzieć o tym, jak mroczna wydaje mi się obecna sytuacja, przynajmniej dla wielu osób. Na świecie dzieje się dziś tyle zła, że trudno za tym wszystkim nadążyć. Ale kiedy pisałam tę książkę, nigdy bym nie przypuszczała, że pewne rzeczy mogą się wydarzyć, a uważam, że wyobraźnię mam całkiem niezłą. Nigdy nie wyobrażałam sobie kontekstu, w jakim zostanie ona wydana. Naprawdę nie przewidziałam drugiej kadencji Trumpa. Do tego dochodzą najróżniejsze ataki na prawa człowieka i ludzką godność, z którymi mamy tu obecnie do czynienia. Na Florydzie, w moim rodzinnym stanie, gdzie dorastałam praktycznie, zlikwidowano gwarancję stałego zatrudnienia na uniwersytetach. Brzmi to bardzo orwellowsko, ale ubiegając się o grant naukowy, nie można używać we wniosku sformułowań takich jak zmiany klimatu. To naprawdę przerażające. Kryje się jednak za tym konkretna strategia. To stary, dobrze nam znany scenariusz. Możemy obserwować, jak te kłamstwa błyskawicznie wchodzą do głównego nurtu, by legitymizować każdy rodzaj przemocy. Obserwuję tragiczną sytuację tak wielu ludzi w Iranie i w Gazie. Tam również wyraźnie widać, jak wielkie znaczenie ma to, w którym momencie zaczynamy snuć naszą opowieść. Dostrzegam przerażające podobieństwa między epoką, o której piszę, a ówczesną retoryką. Na przykład wtedy, gdy masakrę na Wound Knee nazywa się bitwą, a żołnierze otrzymują medal honoru za tę potworną rzeź mężczyzn, kobiet i dzieci w korytarzu północno-zachodnim. Nie wiem, czy twoi słuchacze znają te wydarzenia, ale rzecz w tym, że rdzenni Amerykanie od bardzo dawna bronili swojej suwerenności, ziem i rodzin przed rządem Stanów Zjednoczonych i rządnymi ziemi osadnikami. Jeśli odwiedzicie Frontierland w Disney Worldzie, w okolicy, której dorastałam, wciąż usłyszycie opowieści o fortach budowanych do obrony przed dzikimi Indianami. Taka narracja nadal tam obowiązuje. Znowu odpowiadam bardzo długo, ale to wszystko naprawdę mnie przeraża. Mam na myśli walkę toczącą się w szkołach i w bibliotekach. Mamy dziś do czynienia z wieloma zakazami konkretnych książek. Trwa prawdziwa batalia o to, jak nazywamy i poznajemy naszą historię. Po napisaniu tej książki patrzę na to inaczej, bo wyraźnie widzę, że są ludzie, do których zalicza się zresztą nasz prezydent, podobnie jak szeryf z mojej powieści, którzy ulepią z przeszłości to, co tylko zechcą, byleby tylko zagwarantować sobie władzę w przyszłości.
1: There are people, and our president is one of them. The sheriff in this book is one of them, who will make the past whatever it needs to be so that they can secure power in the future.
2: Kiedy czytałem Antidotum, muszę się przyznać, tobie i państwu, myślałem, jakich słów użyć, by przybliżyć słuchaczkom i słuchaczom tematykę tej powieści, jej istotę. I doszedłem do wniosku, że może najlepiej pasowałoby tu określenie rozpad pamięci.
1: If I had to say it quickly, I never can, but yes, I do. Once my sweet publicist said,
0: dokładnie tak. Nie potrafię opowiedzieć tego w skrócie. Nigdy mi się to nie udaje. Kiedyś moja ukochana wydawczyni zapytała, czy mogłabym w dwóch słowach opowiedzieć, o czym jest ta książka. Próbowałam, ale mówiłam tak długo, że stwierdziła, że miało być w dwóch słowach, a nie w 2000 słów. Ta książka w dużej mierze opowiada o bankructwie, czy też załamania.

0: mu się pamięci. Mam przy tym nadzieję, choć to wszystko brzmi dość ponuro, że kryje się w niej również nadzieja. Dla mnie samej zbieranie materiałów i pisanie tej powieści okazało się zaskakująco budującym doświadczeniem. Obecnie w tak wielu miejscach ludzie odzyskują to, co utracili, zapomniane dzieje i dawną historię i zaczynają snuć o wiele pełniejsze opowieści. Wydaje się to wpisywać w szerszy nurt działań na rzecz odnowy, przywracania naturalnych ekosystemów, repatriacji szczątków przodków czy naprawy relacji między białymi farmerami i hodowcami z Nebraski a plemieniem Pawnee. Na dawnych ziemiach tego plemienia w Nebrasce po raz pierwszy od 150 lat znowu uprawia się kukurydzę. Obserwujemy więc lokalne przykłady odzyskiwania historii, ale też dowody na to, że wokół nas wciąż istnieją i są możliwe zupełnie inne sposoby działania.
1: Of history, but also of possibilities, you know, of some of the other ways of doing things that really do still exist with us.
2: Karen Russell, amerykańska pisarka, autorka powieści Antidotum, gości w tym wydaniu Wszystkich Książek Świata. Tak, to ten moment, można już do mnie pisać maile w sprawie egzemplarzy, ale... Proszę mnie przekonać, w wiadomościach muszą znajdować się też adresy korespondencyjne, a jestem tu, książki@polskieradio.pl. Antidotum jest powieścią, w której mieszka wielu bohaterów, powieścią wielotematyczną, powieścią szkatułką w pewnym sensie. Łatwo byłoby się, jak sądzę, pisarce pogubić w tych wszystkich planach i tematach. Pamięć, wielka burza pyłowa, nowy ład, czyli próba odbudowy Ameryki po wielkim kryzysie. Historie rodzinne, naprawdę dużo tu wątków, a ty jednak zapanowałaś nad całością, co, stwierdzam po lekturze, jest nie lada wyczynem.
1: You know, yeah, my husband, thank God, is an editor, so that was very helpful because it was so much to, it was like trying to conduct a very strange symphony.
0: Mój mąż, Bogu dzięki, jest redaktorem. Bardzo mi pomógł, bo materiału było tak dużo, że przypominało to dyrygowanie jakąś dziwną orkiestrą. Sama piszę opowiadania. Wydałam już 3 takie zbiory i uwielbiam tę formę, bo daje mi to nieco większą kontrolę nad tekstem. Powieść jest za to w pewnym sensie nieokiełznana. To znacznie większe płótno i liczniejsza obsada, co samo w sobie jest fascynujące. Pomysł na te wszystkie postacie narodził się w mojej głowie już dawno temu. Próbowałam napisać tę książkę, ale mi nie szło, więc odkładałam ją na później. Zaczęła nabierać kształtów dopiero po narodzinach moich dzieci, a tę konkretną wersję zaczęłam pisać podczas pandemii. Było coś szczególnego w tym noszeniu masek i podwójnym uwięzieniu we własnych domach. W Oregonie szalały wtedy potężne pożary i nie dało się oddychać powietrzem na zewnątrz. Było coś niezwykle emocjonalnego w siedzeniu w pokoju dziecka i uszczelnianiu drzwi ręcznikami, żeby zatrzymać smród dymu. To doświadczenie coś we mnie ożywiło i wzbudziło tę książkę z letargu. Zaczęłam opisywać bohaterów z perspektywy pierwszej osoby. Miałam wrażenie, że to swego rodzaju spowiedź, jakby każdy z nich szeptał mi do ucha fragmenty swojego życia. Ważnym elementem struktury tej powieści jest płynne przejście od ja do my. Czytelnik poznaje nieznajomych, z których każdy doświadcza dziwnego szczęścia po burzy w czarną niedzielę. Łączy ich wspólna tajemnica, a przynajmniej tak to sobie wyobrażam. Było w tym dla mnie coś również budującego. To wyjście z miejsca głębokiej samotności i połączenie się w jedno my. Wszyscy na różne sposoby wnoszą wkład we wspólny cel. W takim streszczeniu brzmi to może trochę banalnie, ale nie ma dziś dla mnie nic bardziej krzepiącego niż przestrzenie, w których można tego doświadczyć, gdzie społeczność zjednoczona wokół wspólnych wartości pracuje na rzecz lepszej przyszłości. W książce pojawia się też postać skorumpowanego szeryfa. W tamtym regionie często dochodziło do aktów przemocy wobec kobiet, a nikt tak naprawdę nie dążył szczerze do wymierzenia sprawiedliwości. Nie chcę zdradzać zbyt wiele, ale powiem tylko, że w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, iż próbuję nakreślić paralele między tym lokalnym tuszowaniem zbrodni, a pewnego rodzaju zakłamywaniem rzeczywistości, które ma miejsce na poziomie krajowym czy społecznym. Przez to zakłamywanie rozumiem te wersje przeszłości, w których

0: przemoc kolonialna i nostalgia za czasami przed upadkiem mieszają się ze swoiście pojętym patriotyzmem. To skutecznie zasłania nam realne koszty życia, jakie ponosimy, a do tego odbiera możliwość refleksji nad naszą własną sprawczością i odpowiedzialnością za wprowadzanie zmian.
1: Really prevents us from looking at the costs of living as we do, and maybe also prevents us from contemplating, you know, our agency and our responsibility in making changes.
2: Czy Wiedźma, Czarownica, czyli tytułowa Antidotum, była dla ciebie wyzwaniem, Karen? Pytam, bo wydaje mi się, że rzadko ma się tak niezwykłego, tak złożonego bohatera, postać, wokół której rozgrywa się akcja, która jest jednocześnie, ta postać, z tego świata i nieco z kosmosu, a ktoś może powiedzieć, niczym z Macondo.
1: Oh, what a beautiful question. I think she is the hub of the book, really. It's a multi-perspectival book, as you mentioned, but I think the Prairie Witch and that conceit of, you know, a vault who stores memories for people.
0: To piękne pytanie. Uważam, że tak naprawdę jest ona główną bohaterką tej książki. Jak wspomniałeś, to powieść wielogłosowa, ale preriowa wiedźma i sama koncepcja żywego skarbca przechowującego ludzkie wspomnienia wysuwają się tu na pierwszy plan. Nie wiem, czy czytałeś powieść Serce to samotny myśliwy autorstwa Carlson McCullers. Jej akcja toczy się w małym miasteczku na południu, a jednym z bohaterów jest głuchoniemy mężczyzna John Singer. To również książka wielogłosowa, w której różne postacie z miasteczka przychodzą, by się wyżalić i powierzyć mu swoje sekrety. Było to dla mnie ogromną inspiracją przy tworzeniu tej postaci. Nasza bohaterka to sycylijska imigrantka mieszkająca w Omaha. Jako nastolatka zachodzi w ciążę i zostaje skazana na pobyt w domu dla niezamężnych matek. W tamtych czasach w Nebrasce bycie samotną kobietą w ciąży było nielegalne. Oczywiście państwowa kontrola nad ciałami kobiet to w naszym kraju do dziś ogromny problem. Dlatego ciekawe było dla mnie przyjrzenie się temu, w jakich obszarach zrobiliśmy postęp, a w jakich żadnego. Można było zostać skazaną na rok zamknięcia w takim ośrodku. Teoretycznie miał on stanowić schronienie dla ubogich kobiet bez rodziny i środków do życia, często ofiar gwałtu, które zaszły w ciąży. W praktyce jednak ta rzekomo postępowa instytucja okazywała się istnym domem koszmarów. Nie bardzo wiem, jak w skrócie opisać to twoim słuchaczom. To miejsce, w którym dochodziło do najróżniejszych nadużyć, a w tamtym okresie wiele adopcji przeprowadzano pod przymusem. Bohaterka traci więc dziecko. Odbierają jej maleństwo i wmawiają, że zmarło. Ona jest jednak przekonana, że wciąż gdzieś żyje. Kiedy więc ją poznajemy, i tu pojawia się ten fantastyczny element mojej powieści historycznej, nosi w sobie wielką pustkę, otwartą ranę, którą udostępnia mieszkańcom miasta jako swoisty magazyn. Jeśli ktoś chce przyjść i opowiedzieć jej o własnym koszmarze albo o pięknym śnie, tak cennym, że nie chce go zepsuć ciągłym rozpamiętywaniem, cokolwiek by jej nie szepnął, ona to zatrzyma, choć sama o tym nie wie. Wszystko to tonie gdzieś pod powierzchnią jej świadomości. Jeśli chcesz odzyskać swoje wspomnienie, po prostu czytasz kwit od tyłu i pamięć do ciebie wraca. Jednak w czarną niedzielę kobieta traci wszystkie wspomnienia. Budzi się zupełnie pusta. Wszystko, co przechowywała dla mieszkańców, zostało w jakiś sposób wyrwane z jej ciała, niemal jak para wodna uchodząca z liścia. Po prostu zniknęło. I to jest pewien bodziec, katalizator późniejszych wydarzeń. Powierniczka cudzych sekretów zostaje nagle z niczym. Uważam, że w jej losach kryje się coś naprawdę poruszającego. Odkrywa bowiem zupełnie nowy sposób myślenia o swojej roli. W dalszej części książki uświadamia sobie również własny współudział w wielu złych czynach. Dostrzega swój wpływ na luki w cudzej pamięci, na tę wyuczoną obojętność, która pozwala ludziom myśleć, że ich życie nie ma nic wspólnego z życiem innych i naprawdę nie ponoszą choćby najmniejszej odpowiedzialności za to, co im się przydarza.
1: I think I've been laying the stress in this interview on some heavy topics and questions, but I really hope it's entertaining also, just as, you know, as a story. I loved as a young reader, you know, Gabriel Garcia Marquez, 100 Years of Solitude, and I loved Kafka and Bruno Schulz and

0: the Eastern European fabulists also, and
1: Mam świadomość, że w tym wywiadzie kładę nacisk na trudne tematy i pytania, ale naprawdę liczę na to, że ta książka to również po prostu świetna opowieść i dobra zabawa. Jako młoda czytelniczka uwielbiałam 100 lat samotności, Kafkę, Brunona Schulza, baśniarzy z Europy Wschodniej. Jest taki piękny fragment autorstwa Flannery O'Connor, w którym pisarka mówi, że to nieprawda ulega zniekształceniu, lecz to właśnie zniekształcenie służy dotarciu do prawdy. Ta historia bywa naprawdę przytłaczająca. Wydaje mi się, że dobrze to rozumiem. Funkcjonuję w zwykłym, codziennym świecie, a pewne rzeczy po prostu biorę za pewnik. Czasem nie potrafię tak naprawdę tego ogarnąć. I to chyba wszystko, co chciałam na ten temat powiedzieć. Lubię pisać w takim tonie, bo daje mi to pewną swobodę. To bardzo pojemna konwencja. Są w niej rzeczy koszmarne, ale są też te niewypowiedzianie piękne. Mamy tu na przykład apokaliptyczne chmury pyłu, które sprawiają wrażenie najdzikszej fikcji. Może więc jest to po prostu sposób na to, by pomóc ludziom szerzej otworzyć oczy, by chłonąć złożoność i tajemniczość tej historii. O pewnych zjawiskach po prostu trudno pisać w czysto realistycznym stylu. Mamy tu apokaliptyczne chmury pyłu, które wydają się fantastyką, a jednak istniały naprawdę, aż trudno uwierzyć, że coś takiego kiedykolwiek mogło mieć miejsce.
0: You know, for one thing, it made the book a little tricky, I think, for marketing purposes, because no one really knew where to shelve it. But I have always loved books that mix genres or that, you know, will use a fantastical conceit or something magical, something wild to get at truth.
1: Myślę, że to właśnie ta historyczno-fantastyczna fuzja sprawiła, że książka stała się dość trudna z punktu widzenia marketingu, bo nikt tak naprawdę nie wiedział, na której półce ją umieścić. Zawsze jednak uwielbiałam książki, które mieszają gatunki, w których używa się fantastycznej koncepcji czegoś magicznego czy szalonego, aby dotrzeć do prawdy. Zawsze miałam poczucie, że pomaga to opowiedzieć szczerą historię. Myślę, że istnieją po prostu takie wymiary ludzkiego doświadczenia. Tak straszne, piękne lub dziwne, że przypomina to przeniesienie utworu muzycznego do innej oktawy. To oktawy doświadczenia, do których można dotrzeć w znacznie bardziej szczery sposób w książce, gdzie dzieją się rzeczy niemożliwe w naszej rzeczywistości. Sama nie wiedziałabym, jak inaczej opisać załamanie pamięci. Naprawdę czułam, że potrzebuję tego motywu czarownic, które przechowują ludzkie wspomnienia, a potem je wszystkie tracą. Inaczej nie wiedziałabym, jak opisać coś tak trudnego do ogarnięcia i niewyobrażalnie ogromnego, jak skala czasu obecna w tej książce. Wiem, że o tym nie rozmawialiśmy, ale motyw utraconych wspomnień, owego bankructwa pamięci, pomógł mi przeanalizować to wielkie zapomnienie, które miało miejsce w naszym kraju. Jedna z postaci, Harp Olecki, jest farmerem polskiego pochodzenia, ale jest wychowywany, tak jak ja, na Amerykanina. Dorasta w Nebrasce. Zmaga się z najróżniejszymi uprzedzeniami i trudnościami w tym nowym kraju, ale nie wie zbyt wiele o tym, jak właściwie stał się Amerykaninem. Kolejną rzeczą, na którą pozwoliła mi ta koncepcja, było więc znalezienie sposobu, by przemyśleć i poczuć, jak te luki w rodzinnej historii i w pokoleniowym przekazie pamięci na nas wpływają. Jak wciąż tworzą, a może kształtują naszą przyszłość. A być może pozbawiają nas szansy na uzdrowienie. To może zbyt zawiły sposób na wyrażenie tego, co mam na myśli. Chcę jednak podzielić się z twoimi słuchaczami tym, że w tej powieści obecna jest również polska historia i że ta opowieść o podboju ma tak naprawdę wymiar globalny. Moja przyjaciółka i pisarka Louise Erdich powiedziała kiedyś coś, co prześladuje mnie do dziś. Historia każdego miejsca to historia wywłaszczenia. Share with your listeners that there's Polish history in this novel as well, and that this story, right, of conquest, it truly is a global one. I think the writer Louise Erdrich is a friend, and we were talking about exactly this, and she said a line that really haunts me still. She said, well, the history of every place is a history of dispossession.
2: Skupiliśmy się przez kilka minut na głównej postaci twojej powieści, na tytułowej Antidotum. Mówiłaś też o innych bohaterach, ale przecież jest jeszcze Dell. nastoletnia koszykarka mająca polskie korzenie, także bardzo intrygująca.

0: Ah, thank you. I should mention this sweet girl. So Harp is he's a zero yield man. He's been trying to make a go of it as a farmer in a region that is very difficult. You know, there's no water there. There's so little rainfall. But he is sort of, if your listeners maybe know the Book of Job, Harp is sort of living the Book of Job in reverse.
1: Dziękuję.
0: There's something
1: Powinnam też
0: funny to me
1: wspomnieć
0: about
1: o tej
0: that,
1: uroczej
0: just in the way of
1: dziewczynie.
0: getting it.
1: Harp to człowiek, który
0: From a
1: próbuje
0: different
1: przetrwać jako
0: angle,
1: rolnik w bardzo
0: but he's
1: trudnym
0: frightened
1: regionie.
0: by this current
1: Deszcz
0: misfortune.
1: wprawdzie
0: Harper brings
1: pada,
0: to
1: ale
0: you
1: bardzo rzadko.
0: land
1: Jeśli
0: of
1: twoi
0: spirit,
1: słuchacze znają
0: and
1: Księgę
0: he's the
1: Hioba,
0: only
1: to Harp
0: person
1: przeżywa jej
0: in Harp
1: odwrotność.
0: County
1: Wydało mi się
0: who
1: to
0: is going to
1: dość
0: make a crop this
1: intrygujące, bo
0: year.
1: pozwalało
0: His newest
1: spojrzeć na
0: neighbor, Paul,
1: niesprawiedliwość z innej
0: experienced,
1: perspektywy, choć
0: you know, terrible
1: samego bohatera
0: losses.
1: ten nagły zwrot akcji i własny los przerażają. Po czarnej
0: And it's
1: niedzieli jego
0: really
1: ziemia niespodziewanie staje się
0: depressing.
1: urodzajna i jako
0: His good luck
1: jedyny
0: is
1: w
0: that, you know,
1: hrabstwie może liczyć na
0: good
1: zbiory,
0: fortune can
1: podczas
0: feel like
1: gdy
0: a curse
1: jego
0: sometimes. He
1: najbliżsi
0: feels
1: sąsiedzi
0: alone.
1: ponieśli
0: He doesn't
1: ogromne
0: feel
1: straty.
0: excluded
1: To
0: from
1: go
0: his
1: autentycznie
0: community.
1: przeraża. Mówi, że szczęście
0: And
1: może
0: also
1: wydawać
0: during
1: się
0: this time he's lost
1: przekleństwem,
0: because
1: jeśli
0: he,
1: sprzyja
0: his
1: tylko
0: mother was
1: tobie.
0: murdered, so they
1: Czuje
0: didn't
1: się
0: grow
1: przez
0: up
1: to
0: together.
1: wykluczony ze
0: And it's a
1: swojej
0: little bit of
1: społeczności. W tym
0: uneasy
1: samym czasie opiekuje się z
0: family
1: siostrzenicą,
0: too.
1: której matka została zamordowana. Ponieważ nie dorastali
0: She's
1: razem,
0: furious. She's
1: tworzą
0: the sort of
1: dość
0: feral orphan,
1: niespokojną
0: and she
1: dwuosobową
0: plays
1: rodzinę.
0: basketball.
1: Dziewczyna jest wściekła.
0: That's
1: Przy
0: what she
1: życiu
0: didn't grow
1: trzyma ją
0: up. You know,
1: koszykówka.
0: it's there
1: W
0: were
1: epoce
0: these
1: Dust
0: teams of
1: Bowl
0: young women during
1: istniały
0: Dust Bowl,
1: drużyny
0: even
1: młodych kobiet,
0: though
1: które
0: you
1: grały
0: might think
1: pomimo
0: that apocalyptic plots of
1: apokaliptycznych
0: dust
1: burz
0: would have
1: pyłowych,
0: taken care of
1: choć
0: the
1: wydawałoby
0: disease.
1: się, że
0: They
1: takie
0: continued
1: warunki
0: to
1: wymuszą
0: play. There
1: natychmiastowe
0: was this
1: odwołanie sezonu.
0: ferocity in these
1: W
0: young
1: tych
0: people.
1: młodych
0: They
1: ludziach
0: stayed
1: kryła
0: for
1: się
0: each
1: ogromna
0: other.
1: dzikość,
0: And
1: która była
0: I
1: czystą
0: really think
1: siłą
0: that's part of the
1: życiową.
0: story too.
1: Naprawdę uważam,
0: Life
1: że to
0: which
1: również
0: that
1: bardzo ważny
0: helps
1: element
0: people
1: tej
0: to come through
1: historii.
0: such
1: Ta
0: difficult
1: ogromna siła, która
0: experiences.
1: pomaga ludziom przetrwać najtrudniejsze doświadczenia.
0: Harp's parents are, I won't say seduced, they're eager to leave Prussian Poland because there is a campaign of ethnic cleansing occurring and their Polish village exists, you know, now in the German Reich and they are forbidden to practice Catholicism, they're forbidden to speak their language.
1: Z kolei rodzice Harpa
0: It's a
1: postanawiają
0: campaign of
1: opuścić Polskę,
0: Germanization and
1: znajdującą
0: there are
1: się pod
0: real
1: zaborem
0: parallels to
1: pruskim
0: what
1: z powodu
0: happened to
1: trwających tam czystek
0: Native
1: etnicznych.
0: Americans.
1: Ich rodzinna
0: You know,
1: wioska
0: what
1: znalazła
0: Hitler
1: się
0: thought
1: nagle
0: of
1: w
0: them as
1: granicach Rzeszy
0: Polacy.
1: Niemieckiej. Nie wolno im
0: This
1: praktykować
0: war really
1: katolicyzmu ani mówić we
0: made
1: własnym języku.
0: lives
1: Trwa
0: looks like.
1: brutalna kampania germanizacyjna. Widać
0: So
1: tu uderzające
0: there, I
1: podobieństwo
0: mean,
1: do losów
0: this wasn't
1: rdzennych
0: just the end of
1: Amerykanów i
0: going into the war.
1: bezwzględnej polityki rządu Stanów
0: And again, I was
1: Zjednoczonych
0: really struck
1: wymierzonej w
0: by
1: ich życie.
0: the
1: Zanim
0: overlap in
1: zaczęłam
0: the
1: pisać tę
0: rhetoric
1: książkę, nie
0: and
1: znałam tej historii.
0: practices.
1: Podobieństwo w retoryce i
0: And
1: stosowanych
0: you
1: praktykach
0: know so
1: bardzo mnie
0: much more than I
1: poruszyło,
0: do about
1: choć z
0: Polish history.
1: pewnością
0: I'm
1: wiesz o historii
0: forbidden to
1: Polski
0: system
1: znacznie więcej
0: myself, but
1: ode
0: the
1: mnie.
0: way that
1: Sama
0: Poland is
1: ogromnie
0: carved up
1: pasjonuje się
0: by
1: tą
0: other
1: tematyką, a
0: empires,
1: sposób, w jaki Polska została
0: and how
1: podzielona
0: long the
1: przez obce
0: people
1: imperia, to naprawdę przerażające dzieje.
0: are
1: I po
0: subjected
1: raz
0: to, I mean,
1: kolejny
0: at the
1: jest to opowieść
0: forefront
1: o
0: in
1: ludzkich
0: history, and
1: pragnieniach,
0: again, one
1: o
0: where
1: potrzebie
0: the life
1: wyznawania
0: lived of
1: własnej
0: people out
1: wiary,
0: there,
1: mówienia w ojczystym
0: desire
1: języku
0: to
1: i zachowania polskiej tożsamości. Ma to dla mnie szczególne
0: continue
1: znaczenie.
0: to
1: W Ameryce
0: practice
1: jest
0: their
1: takie
0: faith
1: miejsce,
0: and
1: do
0: speak their
1: którego przybywa
0: language and
1: agent
0: be
1: kolejowy,
0: Polish.
1: i to wydarzyło
0: It's
1: się
0: so moving
1: naprawdę,
0: to me.
1: rozdając
0: America has a
1: ulotki
0: place in this
1: reklamujące
0: railroad
1: amerykański
0: economy.
1: raj, w
0: This
1: którym
0: way
1: przez
0: does
1: cały rok
0: happen.
1: wieje
0: It's for
1: sprzyjający
0: sure
1: wiatr.
0: that advertising works
1: Zaprasza on do
0: either
1: polskiej
0: in the
1: kolonii na
0: Indianapolis or in
1: środkowym
0: Cleveland.
1: zachodzie w
0: You
1: Nebrasce.
0: know,
1: Istniało
0: come
1: tam
0: to the
1: polskie
0: coast. Call me
1: miasteczko
0: and
1: położone
0: visit
1: tuż
0: this
1: na granicy
0: plain,
1: rezerwatu plemienia
0: in the
1: Pawnee.
0: west,
1: Konfederacja Pawnee zajmowała
0: also in Nebraska,
1: pierwotnie rozległe
0: where this was
1: terytoria na
0: there's this
1: centralnych
0: Polish
1: równinach.
0: town that was on the
1: Jednak
0: border
1: agresja
0: of
1: białych
0: the Pawnee
1: osadników zmusiła jej
0: reservation.
1: członków do opuszczenia
0: The
1: ojczyzny i
0: Pawnee
1: przeniesienia się do maleńkiego
0: Confederacy
1: rezerwatu w
0: had this
1: Oklahomie,
0: vast
1: który z czasem
0: territory
1: stał
0: in the
1: się
0: Central
1: epicentrum
0: Plains.
1: katastrofy Dust
0: And
1: Bowl. Zanim jednak do tego doszło,
0: eventually they
1: istniał
0: are
1: czas, gdy ów rezerwat
0: forced
1: przypominał de
0: by
1: facto obóz
0: white settler
1: koncentracyjny pod
0: aggression
1: gołym niebem.
0: to leave
1: Nikt nie
0: their
1: mógł tak
0: homeless, relatively
1: naprawdę
0: small
1: swobodnie do niego
0: reservation
1: wejść
0: at
1: ani go
0: all, which prevents
1: opuścić.
0: it becoming
1: Członkowie
0: epicenter
1: plemienia
0: of Dust
1: Pawnee
0: Bowl.
1: mieli
0: But prior
1: stać
0: to
1: się
0: that, there
1: drobnymi
0: is this period
1: rolnikami,
0: where
1: zasymilować się, przyjąć
0: a
1: wartości
0: reservation
1: białego
0: is really
1: człowieka i
0: hopeful
1: przejść
0: for
1: na
0: concentration
1: chrześcijaństwo.
0: camp
1: Oczywiście
0: and where
1: spotkało
0: no
1: się
0: one
1: to
0: can
1: z
0: really
1: ich
0: come. It's
1: zaciekłym
0: truly
1: oporem. Ten
0: man,
1: fragment historii nie dawał mi
0: rhythms
1: spokoju.
0: of life
1: Idea
0: are now
1: ucieczki
0: another.
1: przed
0: There's this
1: przemocą
0: idea
1: tylko
0: that
1: po to, by ostatecznie stać
0: the
1: się
0: Pawnee should
1: kolonizatorem
0: control
1: w
0: the
1: nowym
0: farmers,
1: kraju,
0: you know, and
1: choć nikt nie miał
0: assimilate
1: takich
0: to, you know,
1: intencji.
0: white values
1: Czułam
0: and
1: ogromne
0: Christians. And of
1: współczucie dla
0: course, there's
1: wszystkich
0: huge
1: stron tego
0: resistance to
1: dramatu.
0: this.
1: Jednocześnie
0: So this
1: dziś, w
0: part of the story really
1: 2026 roku,
0: continues this
1: dostrzegam we
0: idea of,
1: własnym
0: you know,
1: życiu
0: being
1: momenty, w których sama mówię:
0: escaping
1: no cóż,
0: this
1: a
0: exact
1: jaki mam
0: violence and
1: wybór?
0: then finding
1: Znasz na pewno
0: yourself a
1: ten jęk
0: colonizer
1: rezygnacji wobec
0: in a new
1: panującej
0: country.
1: sytuacji. Po moich badaniach
0: You
1: napawa mnie
0: never
1: to
0: intended to be that.
1: absolutnym przerażeniem. Byli przecież żołnierze, ludzie na
0: I
1: pierwszej
0: felt
1: linii
0: for
1: frontu.

0: frontu tej przemocy, a bardzo niewielu z nich stawiało opór. Po prostu wykonywali rozkazy. W listach pisali, że nawet jeśli uważali te rozkazy za brutalne i niesprawiedliwe, i tak musieli ich słuchać i siłą wypędzać rdzennych Amerykanów z ich miast do rezerwatów. Do tego dochodziła cała rzesza osadników i nowo przybyłych na równiny. Może nie brali oni tak aktywnego udziału w tych bezpośrednich działaniach, ale by tego rodzaju zbrodnie mogły mieć miejsce, potrzeba wielu ludzi po cichu godzących się na status quo. Myślę więc, że duża część mojej pracy nad tą książką polegała również na zastanowieniu się, jak porzucić postawę samousprawiedliwienia, rezygnacji i odrętwienia, w którym czujemy, że musimy potulnie akceptować warunki narzucane nam przez świat. Jak przejść do pytania, jakie mamy opcje, gdzie możemy zająć stanowisko i wprowadzić realne zmiany. Znowu wyszła z tego długa odpowiedź, ale po prostu uważam, że to niesamowicie smutne, jeśli ludzie nie znają tej części naszej przeszłości. Kryje się w niej tak wiele analogii, choćby do oporu rdzennych ludności w naszym kraju, bo przecież tam również stawiano ten opór.
1: We have to accept the terms and conditions of this world and into sort of, well, what choices do we have? Where can we take a stand or make change? But this is a long answer, and I just think that if folks don't know that part of the history, there it really is incredibly sad, and there are so many parallels to what happened to also the story of indigenous resistance in this country, because there is resistance as well.
2: I jeszcze jedna osoba, kobieta, czarna, Cleo Allfrey, pracuje na zlecenie władz przy wielkim projekcie, jakim stał się Nowy Ład. Ma aparat, który ma posłużyć do dokumentowania skutków katastrofy Czarnej Niedzieli. Tymczasem okazuje się, że ten sprzęt ma też inne, nie do końca możliwe do wytłumaczenia możliwości.
1: Oh, thank you for this question. Cleo is one of my favorite characters. There really was this incredible project during the Great Depression funded by Roosevelt's New Deal here.
0: Dziękuję za to pytanie. Cleo to jedna z moich ulubionych postaci. Podczas wielkiego kryzysu istniał niesamowity projekt finansowany z funduszy Nowego Ładu Roosevelta. Był to pierwszy tego rodzaju program, którego nigdy później nie powtórzono. Służył on państwowej fotografii dokumentalnej i miał ukazać Amerykę samym Amerykanom. To właśnie w ramach niego kariery zaczynali niektórzy z naszych najsłynniejszych fotografów. Program ten był wyjątkowy również dlatego, że kierujący nim Roy Stryker zatrudniał samotne kobiety, takie jak Dorothea Lange czy Marion Post Wolcott. Zatrudnił też Gordona Parksa, afroamerykanina, który z czasem stał się jednym z naszych największych fotografów, filmowców i artystów. Parks był samoukiem pochodzącym z Kansas, a zaczynał od prostego aparatu Kodak Brownie. Lektura jego listów, zgłębianie szczegółów z jego biografii i poznanie jego podejścia do aparatu jako swoistej broni, sposobu na dotarcie do prawdy, były dla mnie ogromną inspiracją. Postać Cleo jest wzorowana właśnie na Gordonie Parksie, Dorothei Lange i innych fotografach z tamtego okresu, a cała ich korespondencja jest dzisiaj dostępna w Bibliotece Kongresu. To fascynujące, bo daje świetny wgląd w kulisy powstawania zdjęć, które dla mieszkańców naszego kraju są prawdziwym oknem na czasy wielkiego kryzysu. W archiwach tych można jednak znaleźć również przedziurawione zdjęcia, których nigdy nie wywoływano i nie rozpowszechniono. Czasami decydowały o tym względy estetyczne. Bywały to po prostu duplikaty już istniejących zdjęć. Innym razem jednak przyczyny były jawnie rasistowskie. Wynikało to po części z ówczesnego układu sił politycznych, którego echa wciąż są obecne w naszym świecie. Finanse Kongresu kontrolowali wtedy demokraci z południa. Zdecydowanie bardziej prawdopodobne było więc to, że opublikowane zostanie zdjęcie białego, a nie czarnego rolnika. To zatem bardzo złożona kwestia. Dla mnie fascynujące było samo zastanowienie się nad tym, jak zarządza się pamięcią i historią, ale też jak zorganizowane są nasze publiczne archiwa, i jakie siły na nie wpływają, jakie imperatywy finansowe i uprzedzenia je kształtują. Uwielbiam Cleo, bo czuję, że mogłabym się z nią po części utożsamiać. A może po prostu wykorzystuję własne pisarskie doświadczenia, próbując wyobrazić sobie, jakby to było, gdybym sama musiała opowiedzieć z góry narzucaną historię. Szef daje jej bowiem gotowy scenariusz kadrów, które ma uchwycić, by ukazać społeczeństwu celowość i sukces programu.

hamów naprawczych Nowego Ładu. W pewnym momencie jednak jej aparat zaczyna żyć własnym życiem. Bohaterka znajduje w lombardzie sprzęt, który potrafi sfotografować wszystko, co

0: It's a time traveling camera. She calls it the quantum camera. It can make pictures of things that haven't happened yet, but might.
1: Skoro mowa o zdjęciach, one także, poza tekstem, znalazły się w twojej powieści, również w polskim jej wydaniu. Zdjęcia, by tak rzec, niekompletne.
0: Oh, I hope that, I mean, I think ideally it will work for a reader the way it worked for me. When I was writing this book, I had pictures all over my office, these hole-punched photographs.
2: Byłoby idealnie, gdyby na czytelników zadziałało to tak samo jak na mnie. Kiedy pisałam tę książkę, w całym moim biurze wisiały te przedziurawione fotografie. Otwór w samym środku zdjęcia stał się wizualną metaforą tego, co ta opowieść próbowała mi pokazać i wokół czego nieustannie krążyłam. Chodziło o pominięcie luki. Kryje się w tym jednak pewna nadzieja, ponieważ wciąż jest wiele rzeczy, które możemy odzyskać. Nie wszystko zostało bezpowrotnie utracone. Weźmy choćby sam fakt istnienia tych zdjęć. To, że przetrwało takie archiwum cieni, które stosunkowo niedawno zdigitalizowano. Zawiera ono te wszystkie odrzucone negatywy, które w latach 30. i 40. tak naprawdę nigdy nie ujrzały światła dziennego. Przypomina mi to po prostu, że nie ma jednej historii, nie ma żadnego monolitu. Myślę, że te zdjęcia działają niemal jak przeciągły ton w utworze muzycznym, po prostu podtrzymując nutę pytania. Dorastając, podobnie jak wielu młodych ludzi, miałam absolutnie bezkrytyczny stosunek do wszystkiego, co przedstawiano mi jako historię. Dlatego teraz po prostu pytam, co te narracje próbują udowodnić, kto je stworzył i w jaki sposób, w jaką przyszłość nas prowadzą. Opowieści mogą przecież zdziałać naprawdę wiele. Jak już wspominaliśmy, potrafią legitymizować trwającą przemoc, ale mogą też otwierać drogę do pojednania. Być może więc ta dziura w zdjęciu będzie dla czytelników, tak jak była dla mnie, swoistym przypomnieniem o tym, co utraciliśmy, ale i portalem prowadzącym do czegoś zupełnie innego.
1: Tak mówi Karen Russell, amerykańska pisarka, autorka powieści Antidotum, która to książka ukazała się właśnie w Polsce w przekładzie Marii Makuch. Polskim głosem Karen była Anna Dudzińska, przekład naszej rozmowy kolacjonował Wojciech Capała, za co obojgu dziękuję. Mam, o czym już wspominałem, egzemplarze Antidotum. Chętnie się nimi podzielę, ale proszę mnie przekonać. Przypominam, czekam na maile, w których poza próbą przekonania będą także adresy korespondencyjne. A ja jestem tu. Książki@polskieradio.pl. Michał Jakubik i Michał Nogaś. Dziękujemy. Ja.

0: świata.
1: A za tydzień w audycji wspaniała Kiran Desai, która milczała przez dwie dekady, a teraz napisała monumentalną powieść i o niej opowie. Do usłyszenia.

0: chorymi, przewlekle chore i pacjenci onkologiczni, ci, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą pracować, utracili bezpłatny dostęp do lekarzy, szpitali i do zasiłków. Dwa miesiące później wielu nadal potrzebuje doraźnej pomocy. Czy nie dało się inaczej? Co mogą zrobić instytucje, by ratować najbardziej potrzebujących? No i co dalej? Jaka jest strategia rządu? Czego chce społeczeństwo? Debata Trójki i OKO.press z udziałem specjalistów od migracji i przedstawicieli ministerstw w poniedziałek o 18:00. Tylko na trójkowym kanale YouTube. Zapraszam, Agnieszka Lichnerowicz.
1: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 maja, zbliża się 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po rosyjskim ataku na Kijów Ukraina domaga się nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ i OBWE. Tragiczny wypadek na Pomorzu, nie żyje 15-latka, która motocyklem krosowym uderzyła w drzewo. Trzygodzinny bój Magdy Linet na kortach Rolanda Garrosa. O French Open za chwilę w sporcie. Siedziby dwóch polskich organizacji ucierpiały w ostatnich zmasowanych rosyjskich atakach na Kijów. Takie informacje przekazał konsul Paweł Łowat, zaapelował o udzielenie im wsparcia. Uszkodzona została sala prób zespołu pieśni i tańca Polanie z Naddniepru, który od ponad ćwierćwiecza promuje polską kulturę ludową. Zniszczone są też pomieszczenia organizacji Language Bridge, która zajmuje się upowszechnianiem języka polskiego. Według najnowszych danych w nocy w Kijowie zginęły dwie osoby, ponad 80 zostało rannych. Ukraina domaga się zwołania pilnie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z atakiem rakietowym na ukraińską stolicę. ONZ, OBWE, Rada Europy i UNESCO powinny udzielić zdecydowanej odpowiedzi agresorowi, który próbuje zrekompensować brak postępów militarnych na polu bitwy terrorem skierowanym przeciwko ludności cywilnej, napisał w mediach społecznościowych szef ukraińskiego resortu spraw zagranicznych Andrii Sybicha. W nocnym ataku Rosjanie wykorzystali 90 rakiet i około 600 dronów. Użyli też hipersonicznego pocisku balistycznego Oriesznik, który uderzył w Białą Cerkiew w obwodzie kijowskim. Sukcesem zakończyły się dwie zbiórki na leczenie chorych dzieci. Łatwogank uruchomił trzecią. Od piątku zebrał ponad 15,5 miliona złotych. YouTuber jedzie z Zakopanego do Gdańska. Przez większą część trasy zbierał pieniądze na 8-letniego Maxa, który cierpi na ciężką chorobę powodującą zanik mięśni. 12 milionów na ten cel zebrał rano. Kilka godzin później zakończył zbiórkę 3,5 miliona na leczenie 4-letniego Adasia. Teraz uruchomił kolejną zbiórkę na leczenie 2-letniego Wojtusia, który także ma DMD. Potrzeba ponad 15 milionów złotych.
3: Podjęliśmy decyzję, że tym razem chcemy zebrać dla Wojtusia. Wojtuś jest to 2-letni chłopczyk, któremu wykryto chorobę 7 miesięcy temu i jest to zrzutka, która jest jakby najbardziej daleka od zebrania, bo ponieważ trzeba zebrać aż 15,4 miliona złotych i rodzicom Wojtka udało się zebrać w 7 miesięcy jedynie 65 tysięcy złotych.
2: Łatwogang przejeżdża przez gminę Pelplin. Do celu, czyli Gdańska, pozostało mu około 50 kilometrów. Tragiczny wypadek w Pomorskiem. 15-latka zginęła na motocyklu krosowym w gminie Czarna Dąbrówka. Jechała po prywatnym terenie.
4: 15-latka będąca pod opieką ojca, jadąc krosem, z nieustalonych jak dotąd przyczyn uderzyła w drzewo. Pomimo prowadzonej reanimacji dziewczynka zmarła. Śledczy zabezpieczyli ślady oraz monitoring. Decyzją prokuratora ciało 15-latki zabezpieczono do badań sekcyjnych.
2: Mówi Dawid Łaszczy z policji w Bytowie. Postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Stan wyjątkowy w hrabstwie Orange w Kalifornii. Wybuchem grozi pojemnik przemysłowy z toksycznymi chemikaliami. Gubernator amerykańskiego stanu nakazał ewakuację kilkudziesięciu tysięcy ludzi.
5: W ostatnich godzinach strażacy usiłowali schłodzić zbiornik z chemikaliami, który, jak ocenił dowódca akcji, znajdował się na krawędzi eksplozji. Obawiam się, że możemy nie zapobiec najgorszemu. Może dojść do wypadku, ale nie wiemy kiedy. Przyznał dowódca akcji ratowniczej Craig Conway. W zbiorniku znajduje się metakrylan metylu, używany m.in. do produkcji żywic syntetycznych oraz utwardzanych mas akrylowych w postaci oparów. Działa drażniąco na układ oddechowy, skórę oraz oczy. Strażacy najbardziej obawiają się, że temperatura wewnątrz zbiornika wzrośnie i wywoła wybuch zagrażający zdrowiu mieszkańców. Eksplozja mogłaby też zniszczyć znajdujący się niedaleko kolejny zbiornik z tą samą substancją. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Klimat. Bardzo dobra jakość powietrza w Warszawie, Tczewie i Mielcu. Na ogół dobra, tylko miejscami na południowym zachodzie umiarkowana. 35% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Wysokie zagrożenie pożarowe jest w Lasach Centralnej i Południowej.

0: Autopromocja.
1: Tysiące Ukrainek i Ukraińców z dnia na dzień znalazło się w Polsce w dramatycznej sytuacji. W marcu, po wejściu w życie tzw. ustawy wygaszającej, osoby starsze z niepełnosprawnościami

0: po wschodniej Polski, a także na południe województwa lubuskiego oraz w zachodnich powiatach Wielkopolski. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport. W studiu Norbert Michalak.
2: Na początek bardzo dobre wiadomości z Paryża. Magdalena French i Magda Linette awansowały do drugiej rundy wielkosztemowego tenisowego French Open. Linette pokonała Czeszkę Terezę Walentową 5-7-6-4-7-6, a French wygrała z Eleną Gabrielą Rousset, która skreczowała przestanie 7-6-2-1 dla Polki. French zwraca uwagę na upały panujące w stolicy Francji.
3: Piłki zupełnie inaczej się zachowywały, jednak te korty są zupełnie inne niż korty twarde. Przy takiej temperaturze jest bardzo duży odskok tych piłek, one latają tak naprawdę gdzie chcą. Przy tak szybko grającej przeciwniczce było się naprawdę bardzo ciężko zebrać w pierwszych gemach, aczkolwiek nie jest to nic nowego, my cały czas gramy praktycznie tour jest. Podąża za słońcem, więc na pewno nie są to warunki nieznane.
2: A jutro w pierwszej rundzie kobiecego turnieju zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Australijka Emerson Jones. Rozegrano 34. ostatnią kolejkę pierwszej ligi piłkarskiej. Już wcześniej awans do ekstraklasy zapewniły sobie Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. A po dzisiejszej kolejce w barażach zagrają Wieczysta Kraków, Robry Głogów, Łódzki Klub Sportowy i Polonia Warszawa. W czwartek w półfinale Wieczysta zagra z Polonią, a Chrobry z ŁKS-em. Finał w niedzielę. Od nowego sezonu w pierwszej lidze sprawdzą się Unia Skierniewice i Warta Poznań. Trzecia drużyna zostanie wyłoniona z baraży. Tenisistki stołowe KTS-u Siarkopolu Tarnobrzeg znów wygrały Ligę Mistrzów. W finale przed własnymi kibicami wygrały z Metz 3-0. To piąty Puchar Europy dla KTS-u Siarkopolu.
0: Jutro w całym kraju słonecznie, tylko miejscami trochę chmur. Na termometrach przeważnie od 21 do 26 stopni, tylko nad samym morzem miejscami 16 do 18.
4: Autopromocja.
5: Odcinek po odcinku opowiemy o tym, co najgłośniej piszczy w świecie seriali.
6: Odcinek po odcinku, sezon po sezonie, a jak będzie trzeba, nawet dłużej.
5: Ale zawsze ciekawie i zapewniam, nie będziemy tracić czasu na niewypały i totalne klapy.
6: Nowy podcast Trójki. Odcinek po odcinku.
5: Już dostępny na stronie polskieradio.pl i platformach streamingowych.
6: Zapraszamy.
5: Katarzyna Borowiecka
6: i Radek Czyż.
4: Autopromocja.
7: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
8: Minęła 21.
9: Młody polski jazz.
10: Jak co tydzień, Maciek Jankowski.
8: Ania Lalka.
10: Witamy się w audycji Młody Polski Jazz. Siema.

0: Utwór pod tytułem Siema, na dodatek z internetowym uśmieszkiem, dwukropek, dewiz, nawias, czyli taki trochę old school, trochę żartobliwy.
1: Trochę tak, trochę, no milenialski taki bardzo.
0: Myślę, że o analizie emotikon można byłoby zrobić jakąś oddzielną audycję. Międzynarodowa grupa Children of Fish, którą współtworzy litewski perkusista Jekab Sreders, norweski basista Peter Absjorsnend oraz nasza Polka, pianistka Malina Midera.
1: Mamy tutaj piękną nić połączenia. No właśnie, idąc tropem Maliny Midery, trafiamy pod skrzydła MIDI 4.

0: Na niedzielę Sunday's Psychoanalysis, czyli psychoanaliza niedzieli albo niedzielna. To oczywiście Midi 4 i wspomniana już Malina Midera i płyta, do której wydaje mi się jeszcze nie zaglądaliśmy. Cats, Dogs and Dwarfs.
1: Był taki jeden moment, ale taki bardzo delikatny. Zresztą ta płyta też ma w sobie dużo takiej subtelności. W ogóle projekty Maliny Midery, bo jest to artystka nie tylko znana z Midi 4 i z zespołu Children of Fish, ale też z Klawo. No myślę, że unosi się nad nimi jakiś taki dobry duszek.
0: I... A było It's Okay Not to Sleep. Faktycznie.
1: Tak, dokładnie faktycznie. Ten utwór. It's Okay Not to Sleep. Zespołem Midi 4 gra też Patrycja Wybrańczyk, która pojawi się na ich najbliższych koncertach.
0: I to jest też dobry moment, żeby przypomnieć o premierze, którą już zapowiadaliśmy w Młodym Polskim Jazzie. I też poprzednie jej inkarnacje prezentowaliśmy w naszej audycji, bo chodzi o portrety, czyli takie składanki, płyty, no właściwie nie składanki, a po prostu płyty powstające, zupełnie nowe kompozycje tworzone przez perkusistów i perkusistki. Trzecia odsłona portretów właśnie już 31 maja się ukaże i tam między innymi utwór Patrycji Wybrańczyk właśnie.
1: The Last One z Ingo Wamsa.

Wspominaliśmy o projektach, w których bierze udział Patrycja Wybrańczyk. Najpierw jej singiel z nadchodzącej kompilacji Portrety, a teraz już Ninja Episkopat, z którymi koncertuje. Zespół wydał jakiś czas temu płytę All Thoughts Are Bad Thoughts. No cóż, miks elektroniki, ale też właśnie tego zadziornego jazzu czy jego okolic. To też nie koniec oczywiście kompozycji tego zespołu. Niedługo będą ogłaszać nadchodzący album. Bardzo mroczna historia Barbary Ubryk, czyli zakonnicy więzionej przez wiele lat. Jestem bardzo ciekawa też zapowiedzi tej płyty, więc czekamy.

0: Dziwne to jest, że już ile? 4 lata minęły od premiery tej płyty. We wrześniu 2022 roku się ukazała płyta zespołu USO 9001. Tutaj mamy do czynienia z jednym z najciekawszych polskich perkusistów, uznanym jakiś czas temu zresztą człowiekiem za jednego z najlepszych muzyków młodego pokolenia jazzowego. Chodzi o naszego polskiego John'ego Cash'a, czyli Jana Pieniążka. Zdaje się, że jest tam też w obrazku Miłosz Pieczonka, więc jest to część składu Kosmonauci. No i wspominam zawsze, myśląc o USO 9001, koncert na Nowej Muzyce. To też było w 2020, to było w 2024 roku i świetny występ. Mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dane powtórzyć taką wizytę na ich koncercie.
1: Jak jesteśmy przy koncertach, to ja zawsze z dużym sentymentem, ale też takim wspomnieniem pewnego oczarowania koncertowego. Myślę o tym na festiwalu Unsound, kiedy zobaczyłam po raz pierwszy Jerzego Mączyńskiego w podziemiach hotelu Forum, wśród takich czerwonych, pięknych ścian i świateł. To trudno opisać, ale taki bardzo linczowski klimat. I tam saksofonista eksperymentalny Jerzy Mączyński, kiedyś znany w ogóle z bardziej klasycznych kompozycji, bo wydał też swoją płytę w ramach Polish Jazz. Już wtedy była trochę eksperymentalna i tam też było wiele świeżości jak na, powiedzmy, tamte wydania, ale później poszedł już w ogóle w stronę konceptualnego albumu, który łączy jazzową improwizację z elektroniką i dodaje tam też takie elementy science fiction i eksperymentu. Więc cały ten koncert był jedną wielką podróżą w kosmos.
0: Słuchamy Jerzego Mączyńskiego, ja tylko dopowiem, bo to trochę nie fair z mojej strony, bo nie powiedziałem o Janie Gałoszu, czyli gitarzyście USO 9001, to jest trio, żeby wszystko było jasne.

Jeśli muzyczne galaktyki Jerzego Mączyńskiego wam się spodobały, to odsyłam jeszcze do swojej autorskiej audycji Bażancie Serce z 15 stycznia, bo to tego dnia porozmawiałam szerzej z Jerzym o jego ostatniej płycie i całym tym bogatym świecie eksperymentów jazzowych na styku elektroniki.

jak ktoś jeszcze nie był na koncercie, a jest fanem muzyki, no właściwie jazzową, trudno jest to nazwać, ponieważ jest to muzyka zawierająca w sobie elementy jazzu, ale głównym jej atutem jest po prostu jeden wielki eksperyment, improwizacja i cuda, które dzieją się na koncertach. Zespół Tropical Soldiers in Paradise. To jest powrót tymczasem zespołu, który jakiś czas temu, stosunkowo niedawno, zadebiutował w młodym polskim jazzie. Nazywają się Jutra.

Cześć, z tej strony Wojtek Lacki z zespołu Jutra. Zapraszam do słuchania naszej nowej płyty pod tytułem A Mid-Sized Universe. Znajdziecie na niej 8 instrumentalnych autorskich numerów. Inspiracje, które towarzyszyły nam podczas ich tworzenia, rozciągają się od krautrocka przez abstrakcyjny hip-hop do etio jazzu czy instrumentalnego soulu. Na płycie możecie spodziewać się intensywnych rytmów, angażujących narracyjnych struktur i melodii, które prowadzą za rękę i zabiorą was w różne miejsca. Zapraszamy do słuchania.

0: Jutra, czyli Patrycja Tępska, Adam Skorczewski, Jacek Rezner i Wojciech Lacki. To jest ten skład.
1: Zbliża się godzina 22, co oznacza, że też już będziemy się żegnać, a pożegnamy się tym razem kwintetem Szymona Zawodnego.
0: To jest jazzowy debiut roku z 2025 roku. Postanowiliśmy go odkopać w cudzysłowie, w związku z tym, że tak dużo mówiliśmy o Fryderykach tegorocznych i między innymi zespole Product May Contain. Ania Lalka.
1: Maciek Jankowski.
0: Dziękujemy i polecamy się w przyszłą niedzielę o 21:00.

0: ekonomiczne. Na ten temat w najnowszym magazynie Po prostu Wschód rozmawiam z Szymonem Kardasiem z Uniwersytetu Warszawskiego i European Council on Foreign Relations. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, platformy streamingowe i YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
1: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 maja, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Referendum w Krakowie będzie ważne. Większość głosujących za odwołaniem prezydenta i Rady Miasta wynika z sondażu Exit Poll. Łatwogang dotarł do mety w Gdańsku. YouTuber zebrał prawie 19 milionów złotych dla trzech ciężko chorych chłopców. Po pożarze, nasypu i awarii sieci 500 pasażerów w pociągu Gdynia-Bielsko-Biała czeka na dworcu w Kędzierzynie-Koźlu. Mieszkańcy Krakowa zdecydowali o przyszłości prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miejskiej. Według sondażu Exit Poll przygotowanego dla Polsat News przez Ogólnopolską Grupę Badawczą referendum będzie ważne. Z badania wynika, że frekwencja wyniosła ponad 33%. Próg ważności w przypadku prezydenta wynosił prawie 27%, dla Rady Miasta ponad 30%. Według sondażu Exit Poll 97,8% głosujących było za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego, 96% za odwołaniem Rady Miasta. Komisje referendalne od godziny liczą głosy. W referendum wzięli udział przede wszystkim przeciwnicy obecnej władzy w Krakowie.
3: No, słowo, które się pojawiło, kolesiostwo, to jest nie do wytrzymania moim zdaniem, więc prezydent powinien za to zapłacić.
4: No, nie podoba mi się polityka, którą sprawuje obecny prezydent miasta, zwłaszcza strefa czystego transportu.
5: Aktualna władza mi się nie podoba, Krakowa, i myślę, że miasto może być lepiej zarządzane. Trudności z wprowadzeniem strefy czystego transportu i to, jak wyglądają spółki miejskie, jak są zarządzane. No, jest to dla mnie bardzo problematyczne, bo widzimy powszechny nepotyzm.
6: Jak wszyscy wiedzą, układy.
7: No, ja jestem ogólnie za odwołaniem prezydenta. Ze względu głównie na ceny biletów komunikacji miejskiej, no i też na gentryfikację dzielnic, no, która powinna być moim zdaniem przeznaczona dla mieszkańców.
2: Wyniki głosowań będą znane w nocy lub nad ranem. Uprawnionych do głosowania było ponad 586 tysięcy mieszkańców Krakowa. Łatwogang dotarł do celu, jest już w Gdańsku. YouTuber przejechał 662 km z Zakopanego. Po drodze zebrał prawie 19 milionów złotych dla chłopców cierpiących na ciężką chorobę powodującą zanik mięśni. Wyruszając nad morze, Łatwogang zbierał najpierw na leczenie 8-letniego Maxa w Stanach Zjednoczonych. Rodzice chłopca zebrali 3 miliony złotych, a YouTuber pomógł uzbierać brakujące 12 milionów. W trakcie transmisji zebrał też 3,5 miliona złotych dla Adasia. Kolejnym celem jest uzbieranie ponad 15 milionów złotych dla dwuletniego Wojtusia. Dojeżdżając do Gdańska, Łatwogang zebrał na ten cel około 3 milionów złotych. Awaria w sieci trakcyjnej na trasie kolejowej pod Kędzierzynem Koźle zatrzymała pociąg Intercity jadący z Gdyni do Bielska-Białej. Ponad 500 pasażerów czeka na stacji na podstawienie nowej lokomotywy. Sieć trakcyjna została zerwana w okolicach Starego Koźla. Na miejscu doszło do pożaru nasypu kolejowego. Jak informuje Opolska Straż Pożarna, ogień gasiło 8 jednostek strażaków. Do dwóch pasażerów, którzy zgłosili dolegliwości zdrowotne, wezwano medyków. Nie ustają protesty przeciwko zmianom w finansowaniu mediów publicznych w Czechach. Rząd Andrzeja Babisza chce zlikwidować abonament radiowo-telewizyjny i zastąpić go finansowaniem z budżetu państwa. Krytycy reform ostrzegają, że może to zagrozić niezależności radia i telewizji publicznej.
8: Po zeszłotygodniowych demonstracjach w regionach tym razem ponownie protestowano w stolicy. Kilka tysięcy osób przeszło przez centrum Pragi przed siedzibę rządu. Organizatorzy demonstracji złożyli tam petycję przeciwko reformie, pod którą zebrali ponad 180 tysięcy podpisów. Uczestnicy manifestacji domagali się także dymisji ministra kultury odpowiedzialnego za przygotowanie zmian. Chcemy pokazać, że nie jest nam obojętne, co się dzieje. Radio i telewizja są dziś niezależne i nie kierują się niczyim politycznym interesem. Stawki abonamentu są symboliczne i gwarantują mediom niezależność. Gdy politycy zaczną decydować o ich budżetach, zaczną też stawiać warunki. Projekt reformy przewiduje cięcia w budżetach publicznych nadawców, choć jego ostateczny kształt nie jest jeszcze znany. Ministerstwo Kultury zapewnia, że celem zmian nie jest osłabienie radia i telewizji, lecz stworzenie stabilnego i przejrzystego systemu ich finansowania. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: Odstąpienie od zmian domagają się też pracownicy czeskiego radia i czeskiej telewizji. Pod koniec kwietnia ich związki zawodowe ogłosiły pogotowie strajkowe. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Jutro w całym kraju słonecznie, tylko miejscami trochę chmur. Na termometrach przeważnie od 21 do 20.

0: Autopromocja.
1: Ukraina zapowiada kolejne sankcje dalekiego zasięgu, czyli ataki rakietowe i dronowe na Rosję. Uderzenia w Moskwę, płonące i zniszczone częściowo rafinerie w Tułapce i Permie podnoszą morale Ukraińców, ale czy przynoszą rzeczywiste efekty ekonomiczne?

0: 26 stopni, tylko nad samym morzem miejscami 16 do 18.
1: Autopromocja.
2: To jak to idzie?
3: Załóż czapkę, nie siedź tak blisko ekranu, jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Jeszcze mi podziękujesz.
2: Więc to są...
3: mądrości, przestrogi, powiedzenia i powiedzonka naszych mam. Słowem, mamizmy.
2: W audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek tworzymy razem z Państwem leksykon mamizmów. Czasami zabawnych, czasami zaskakująco słusznych, a czasami lekko irytujących. Na propozycje od Państwa czekamy pod mailem porozmawiajmy@polskieradio.pl. Można się nagrać, można do nas napisać.
3: By dołączyć swoją opowieść do wielkiego trójkowego słownika mamizmów. Wyemitujemy go w Dniu Matki. Zapraszam, Anna Kowalczyk.
1: Autopromocja.
4: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
5: Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Witam Państwa serdecznie.
2: Linia nocna.
5: Witamy Państwa serdecznie. Michał Jakubik realizuje program. Dariusz Pieruk jest jego wydawcą. Ja się nazywam Dariusz Bugalski. No i jeszcze jedno nazwisko. Bob Dylan. On dzisiaj obchodzi urodziny 85. No zacznijmy od tej piosenki. Wybrałem właśnie akurat Dignity, czyli godność. Godność, szacunek. O tym będziemy dzisiaj rozmawiali.

Bob Dylan, 85 lat, wspaniała rocznica, dignity, czyli godność. No i ostatnia zwrotka jest taka, w tłumaczeniu Filipa Łobodzińskiego. Wciąż tyle na szali i tak wiele dróg, wciąż tyle ślepych zaułków i złud. Nie wiem, czy się dowiem, nim przekroczę próg, gdzie godność jest. A szacunek? O tym chciałbym z Państwem porozmawiać. Opowiedzcie o szacunku. To nie chodzi o definicję, ale raczej o opowieść. Ja mam kilka przygotowanych już w zanadrzu. To mam łatwiej. Myślę, że Państwo pozbierają myśli i za chwilę zadzwonią albo napiszą. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I teraz będzie hymn Aretha Franklin, Respect, R-E-S-P-E-C-T. No, respekt to jest po polsku, ja właśnie. Tam jest tak samo, zdaje się, po angielsku respekt to jest respekt i szacunek, a u nas to się bardzo wyraźnie rozróżnia, prawda? Szacunek to jest chyba jednak coś innego niż respekt, który jednak odnosi się do władzy, do podległości, do jakiegoś nawet może strachu. A szacunek? No to ja zapraszam. Najpierw Aretha Franklin, a potem pewnie porozmawiamy.

Szacunek. Czym jest? Właśnie, może czy jest? Jest? Opowiedzcie, zapraszam. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Ale nie chodzi o definicję, tylko raczej o opowieść. Rozmawiałem z Darkiem Pielogiem, czyli z wydawcą Linii Nocnej i tak przed audycją. No i trochę ponarzekaliśmy. No ale przyszła mi do głowy taka opowieść, takie wspomnienie. To jest o Korczaku, moim wielkim bohaterze, moim koledze z radia. No przecież on był naszym kolegą z radia. No i to jest taka opowieść, którą chyba... nie wiadomo, czy na pewno. Może to jest legenda miejska, a może nie. No, powiedzmy, że tak. No, mogło to nawet tak być, jak wiemy, kim był Korczak. To była taka historia, lata 30. Dwóch panów szuka kontaktu z Korczakiem, dwóch ważnych panów dysponujących zasobami. Chcą mu zaproponować stworzenie pisma dla dzieci, które mógłby prowadzić. Pośredniczy dziennikarka, jakaś znajoma, i ona opowiada tę historię. On jakoś nie bardzo jest chętny, przecież założył mały przegląd, wtedy się już wycofał z tej redakcji. Tam był jedną nóżką tylko. No ale propozycja może być kusząca. No i w każdym razie, no w końcu zgodził się, ale potem dzwoni do tej dziennikarki i mówi, no ale proszę pani, to jest taka sprawa, że ja wtedy akurat mam, no szczepię dzieci. No i nie zdąży się jakoś tak ubrać. No ja wiem, że to należy, no, dress code i tak dalej, trzeba jakoś przestrzegać form. No mówi, no panie doktorze, niech pan się nie wygłupia, no jesteście umówieni, trzeba, no oczywiście, ja szanuję swoje słowo, pewnie, że przyjadę, ale jak zrobić z tym garniturem, no jakoś, żeby to się jakoś ubrać. No i w końcu odbywa się to tak, że on przychodzi na to spotkanie, ma taki okropny fartuch, czasami na zdjęciach widać ten fartuch Korczaka w tym fartuchu, taki szaro-bury, okropny, na pewno się nie nadaje na oficjalne spotkanie. No i pojawia się na tym spotkaniu w tym fartuchu, ale mówi, ale proszę panów, ja wiem, chciałbym jakoś pokazać mój szacunek dla panów i oto, no i tutaj jest ten jego żart, bym powiedział, dość głęboki. Oto, to jest mój garnitur. Okazuje się, że on przysłał swojego wychowanka, żeby przyniósł garnitur na wieszaku i postawił ten garnitur w tym miejscu, gdzie się spotkali. I mówi, o proszę bardzo, to jest mój garnitur, a tu ja jestem. No i moim zdaniem to jest fenomenalne. Gdzie jest prawdziwa wartość, prawda? I potem podobno ta rozmowa tak przebiegła, że on mówi, no tak, tak, to jest bardzo ciekawy pomysł, muszę się zastanowić, a oni mówią, no tak, no panie doktorze, jak pan widzi to pismo, jaki to byłby mniej więcej kierunek, strategia, on mówi, tak, tak, to mnie, ja chciałbym, żeby to było takie pismo, żeby dzieci podkradały swoim rodzicom pieniądze, żeby je kupić. No i zakończyło się to. Zadzwonimy, dziękujemy, prawda? No, moim zdaniem jest to opowieść o kilku rzeczach, ale na pewno także o tym, co to znaczy szacunek. Gdzie są jego źródła, prawda? No to jest jedna z tych opowieści. Nie wiem, jakie mają państwo. I czy w ogóle szacunek, jak on się dzisiaj ma? No chyba nie najlepiej, no, ale może się jakoś ma. 2 2 7 3 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Stanisław Sojka.

0: Pan Wojciech, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. No ja dzwonię i tak chciałem porozmawiać na temat tego szacunku i braku szacunku. No i tak właśnie moja obserwacja jest taka, bo byłem kilkanaście lat za granicą i od jakiegoś czasu wróciłem tutaj do naszego pięknego kraju i spostrzegam coraz bardziej niestety to w debacie publicznej, politycznej i wśród ludzi i taką mam też spostrzeżenia dotyczące szacunku do ludzi pracy, że tego właśnie szacunku u nas jest brak, że my dzisiaj u nas to, co się mówiło, nie ma żadnej świętości, nie ma żadnych autorytetów. My, dla nas osoby, które kiedyś dla mnie starsze, doświadczone profesorowie, nauczyciele, trenerzy, którzy coś osiągnęli, którzy coś zrobili, byli dla mnie samego tego, już oni mieli mój szacunek. A wiadomo, też postępowaniem samym ten szacunek się zdobywało. Ale byłem właśnie, już mówię, w tej Szwecji mojej kochanej, wróciłem do Polski, bo mimo wszystko kocham bardziej Polskę i tam właśnie doświadczyłem, i to jest takie paradoksalne, będąc kiedyś tutaj w Polsce urzędnikiem, właścicielem firmy, tam jako zwykły niestety robotnik musiałem pojechać, jako zwykły robotnik, nie wiem czy niestety, może właśnie stety, że jednak się czegoś jeszcze nauczyłem i tam doświadczyłem jako zwykły ten robotnik, który zacząłem od samego początku, bo nigdy nim nie byłem, że tam przychodzili i ludzie mnie doceniali, szanowali za to, co robię, kim jestem. I to było takie niesamowite, że przychodził jakiś duży szef dużej firmy i na pytanie, jak to zrobić, on podchodził i mówi: Wojtek, przecież ja tego nie wiem, ty to wiesz, ty jesteś tutaj najlepszy. I po prostu to było dla mnie tak budujące i dzisiaj gdzieś rozmawiam z ludźmi pracy i oni cały czas doświadczają tego, że przychodzi pan dyrektor i mówi: a co pan robi? Na przykład potrafi powiedzieć do jakiegoś maszynisty kolejowego i powiedzieć: a co wy tam robicie? Tylko pociągami jeździcie. Ja jestem dyrektorem, ja tutaj to mam zarządzanie. Właśnie jestem tutaj właśnie kimś i właśnie mi brakuje właśnie i to jest to, co nie chcę na to naszą Polskę narzekać, ale no niestety bardzo, bardzo to jest widoczne właśnie, to jest taki brak wzajemnego szacunku. Tam mówię, mimo wszystko człowiek pracy jest doceniany i mi się wydaje, że chyba od tego trzeba zacząć, żeby doceniać tych wszystkich na samym dole. To co ja zawsze powtarzam, tego przysłowiowego, mam nadzieję, że nie obrażę, śmieciarza mojego, który przyjeżdża, te kuby.

0: wyrzuca, który wiem, że on jest mi bardzo pomocny, bo bez niego ja bym po prostu sobie w życiu nie poradził. I właśnie jak od tego zaczniemy, to myślę, że będzie nam w życiu też dużo lepiej i będziemy doceniali wtedy naprawdę ludzi za to, kim są, co robią i co nam mogło dobrego dać.
1: Dziękuję panu bardzo serdecznie.
2: Linia nocna.
1: I pan Robert, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór, słucham pana.
3: Ja tak trochę tylko na początku bym się tak troszkę nie zgodził z przedmówcą, bo jednak ten szacunek nie jest nim aż tak najgorzej, myślę.
1: Aha.
3: Ale on taki tylko w tej definicji szacunku i tak dalej, on gdzieś funkcjonuje. Bardziej mnie jakby martwi, zastanawia, trochę martwi, a trochę denerwuje też.
1: No.
3: Że na przykład w takich sytuacjach, chyba ze względu na to, że mamy tą technologię, czyli mamy telefony komórkowe i ludzie, większość osób nie zdaje sobie sprawy, że jeśli się na przykład umawiają, ja daję taki przykład, umawiają się na spotkanie, umawiają się z kimś gdzieś, ta druga osoba poświęca jakby czas, coś sobie gdzieś tam planuje, a w tej chwili większość osób uważa, że jak 15 minut czy godzinę przed spotkaniem, które jest planowane na przykład, nie wiem, 3 dni, zadzwoni lub puści SMS-a, to już jest w porządku. On już jest w porządku, wszystko dobrze załatwił. I to uważam jest trochę taki brak szacunku dla drugiej osoby. To są brak szacunku tylko w tych takich drobnych rzeczach, ale składają się to jakby na całość.
1: Ale
3: i
1: pan,
3: fajnie by było, gdyby ludzie zauważali właśnie te takie drobiazgi w tym szacunku do drugiej osoby, bo tu się naprawdę przejawia szacunek. Czyli w drobiazgach, tych takich małych rzeczach, o których nie jest głośno mówione,
1: tak.
3: Ale coś takiego, żebyśmy odczuwali, że ten szacunek dla naszej osoby na przykład jest jakiś, a SMS 10 minut, czy 15 minut, czy godzinę nawet przed spotkaniem nie załatwia sprawy, że to jest właśnie brak szacunku.
1: Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam. Ja może teraz jeszcze przeczytam pewien fragment pewnego wywiadu. On jakoś bardzo do mnie przemawia. Książka Justyny Dąbrowskiej, która zawiera wywiady z mistrzami. No jeden z tych mistrzów to jest Jerzy Jedlicki, profesor Jerzy Jedlicki. I on pisze tak mówi. Chodzi o takie rekomendacje. Pan też o tym powiedział właściwie, prawda? Rekomendacje. Takie drobniutkie rekomendacje. I mówi tak. Idzie o stopniowe wprowadzanie w stosunki między ludźmi i stosunki międzynarodowe, takich reguł, które nazwijmy sobie zasadami szacunku. Nie pociągała mnie ani trochę ta papieska cywilizacja miłości. No, jakoś sobie nie wyobrażam, to trochę skracam. Jakoś sobie nie wyobrażam, żeby taka cywilizacja miłości mogła powstać. Natomiast można sobie wyobrazić cywilizację szacunku. Nie mogę od ciebie żądać miłości, choćbym tego pragnął. Natomiast mam prawo wymagać szacunku. Możesz sobie czuć i myśleć, co chcesz, ale oczekuję, że będziesz się do mnie odnosić z szacunkiem. Odnosić się wyraża pewien akt, a nie stan emocjonalny. I dlatego właśnie cywilizację szacunku można sobie wyobrazić, bo tego można się nauczyć. No to ciekawa myśl, prawda? Jak? To może w tę stronę. Jak się można tego nauczyć? A może opowiedzą państwo o ludziach, którzy są dla państwa uosobieniem szacunku, a może takimi nauczycielami szacunku? No, zapraszam w każdym razie. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl. No i 2 2 7 3. Respect yourself.

0: Pani Angela, dobry wieczór. Halo,
1: dobry jest
0: pani
1: wieczór.
0: Dobry wieczór. Rozmawiam o szacunku. To on w ogóle istnieje jeszcze dzisiaj?
1: Wie pan co, mam wrażenie, że czasami ludzie bardzo się rozmijają z tym szacunkiem. Mhm. I osobiście dotknęło mnie takie znieważenie i brak szacunku, jak i osobiście. I też z tej strony takiej zewnętrznej, kiedy obserwowałam, jak ludzie po prostu zwyczajnie się nie szanują. Mhm. W związku z tym mam takie przemyślenie, które mam nadzieję może ludzi też zainspiruje, że szacunek nie zaczyna się od tych takich wielkich słów, tylko od takich codziennych drobiazgów, mhm. od tonu głosu, od tak. sposobu, w jaki ktoś patrzy na drugiego człowieka, mhm. nawet kiedy jest zdenerwowany albo się z nim nie zgadza. Czasami ludzie mylą szacunek ze strachem, uległością albo byciem miłym za wszelką cenę.
0: Tak, to jest respekt, prawda, wtedy.
1: Właśnie dla mnie

0: to ten szacunek to takie uznanie, że po prostu drugi człowiek coś czuje, coś przeżywa, ma swoją historię, której często po prostu nie widać.
1: Tak, to prawda.
0: No i właśnie mam takie wrażenie, że dziś bardzo łatwo jest oceniać przez internet, przez emocje, przez własne zmęczenie. Natomiast o wiele dużo trudniej zatrzymać się i pomyśleć, może ten ktoś właśnie walczy o siebie najmocniej jak potrafi po prostu.
1: Tak.
0: I czasem jedno spokojne słowo albo zwykła ludzka reakcja potrafi komuś uratować dzień, a nawet życie.
1: Prawda. Bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję ślicznie. Dobranoc.
1: Dobranoc.
2: Linia nocna.
1: I pani Sława teraz. Dobry wieczór.
3: Jestem. Jeszcze raz dobry wieczór. Znaczy powtórzyć to, co mówiłam przedtem?
1: Rozmawiała pani z Darkiem Pierogiem, dzwoniła pani i myśmy tego nie słyszeli, więc proszę powiedzieć, co pani myśli o szacunku, co to dla pani jest?
3: W zeszłym roku na naszą ulicę, mieszkam na wioseczce, przyjechał wóz ze zbieraniem śmieci.
1: Aha.
3: I ja sam na ścieżce kilkanaście metrów ode mnie, 20 metrów, staruszek brał ten kubeł i chciał zanieść do samochodu, ale nie mógł. Więc ja się zerwałam z tej ścieżki, pobiegłam do niego, mówię, proszę pana, ja z panem zaniosę te śmieci do kubła. Ale on powiedział, nie zaniesie pani, zaniosę sam. I nie dał mi zanieść tego kubła i wrzucił sam. Ale od tamtego czasu, a już minął rok, nie przyjechał ten pan na zbierać śmieci. To była starowina. On może zarabiał na wnuki, może coś, ale widać było, że to już nie daje rady po prostu. Więc o tym mówię. Czy szacunek? No, może szacunek. Nie, to jest ludzki odruch, to nie szacunek. A druga też taka sytuacja, też było parę lat temu. Jechałam do pracy, dużo nas było w autobusie i dziewczyna ze słaba zrobiła się po prostu niedobrze i prosiła, żeby zatrzymać autobus. Na tyle ludzi, a byli tam w tym autobusie, inżynierzy, lekarze i nauczycieli, nikt nie poszedł z tą dziewczyną. Ale proszę powiedzieć, kto wyszedł z tą dziewczyną na drogę, żeby czekać na pogotowie?
1: Kto?
3: Śmieciarz. Jechał razem z nami śmieciarz. I śmieciarz wstał i zaprowadził tą kobietę i trzymał, żeby się nie przewróciła. Nie ruszył się nikt więcej. No. Nie wiem, czy to nazwać szacunkiem, czy to zrozumieniem pewnych sytuacji, bo wie pan co, ja, panie redaktorze, ja może dziwna jestem, może śmieszna, ale wczoraj, przedwczoraj zawsze zdarzy mi się nadepnąć ślimaka, on ma taką piękną budowlę i proszę mi wierzyć, zawsze go przepraszam, że tak zrobiłam. Nie to szacunek, tylko podejście do tego, gdzie się jest. Ja myślę, że to o to chodzi przede wszystkim.
1: Tak.
3: Ale ciekawy temat, czy szacunek może to różnie to bywa. Ale ja podam takie dwa drastyczne przykłady, ale prawdziwe i bolesne.
1: To prawda. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
1: Pozdrawiam, miłego wieczoru. I jeszcze pan Paweł.
4: Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Dobry wieczór.
4: Udało mi się drugi raz dodzwonić i kolejny raz gratuluję, bo to wspaniały spędzony wieczorny czas.
1: Dziękuję panu bardzo.
4: Tak, jestem w aucie i w niedzielę.
1: Dziękuję.
4: Ja bym chciał, jeśli można, też trochę nawiązać do poprzedników. O takim, ja to obserwuję niestety, to może nie zawsze mi przyjemnie, ale o nieco udawanym szacunku w naszym kraju. Znaczy, od paru tastu lat życzę miłego dnia i tak dalej, słyszymy to wszędzie. Ja miałem takie doświadczenie, że oczywiście dwie młode dziewczyny gdzieś tam w sklepie, oczywiście życzę miłego dnia w kasie i tak dalej, ale poza sklepem nagle się słucham, zaczynają tam, a ta kobieta to, a ta kobieta tamto. To samo jest, dotyczy to też przestrzeni publicznej, bo niestety jak się zestawi wypowiedzi tych samych osób, tylko na zupełnie różne tematy, to czasami człowiek jest wstrząśnięty, no bo celebryci, politycy, no głównie chodzi o polityków, nie ma co się oszukiwać. Potrafią być niezwykle mili i sympatyczni, a dwa tygodnie później

0: Człowiek nie wierzy na przykład, co czyta. No internet. Moim zdaniem trochę internet i ta chęć, chęć poklasku, taniego poklasku, ona dominuje. Nawiążę też, jeśli można, do pana, który tam wspominał o mieszkaniu chyba w Szwecji i tak dalej. Ja też miałem przyjemność parę lat spędzić w Skandynawii. To jest świetny przykład. A najlepszym przykładem jest, jak się jeździ samochodem w Szwecji. I to nie jest wymuszona uprzejmość i tak dalej, nie ma akcji społecznych i tak dalej, zwolni, ustąp miejsce i tak dalej. Są pewne nawyki, jakby, które Szwedzi akurat mają we krwi. I to najlepiej widać, jak tam się jeździ bezpiecznie, z respektem praktycznie na każdym kroku. A u nas, no, ja dużo jeżdżę samochodem i no czasami jestem przerażony. Jest lepiej niż było, to na pewno. Ale mogłoby być dużo lepiej, więc czasami taki apel do wszystkich, ten szacunek zaczyna się od rodziny, od pierwszych chwil po przebudzeniu w domu, po wyjściu z domu, w autobusie, wejściu do pracy, wejściu do sklepu. To jest ta podstawa. Bo kończy się też na tym, że mieliśmy wspaniałe chwile, na przykład po katastrofie smoleńskiej, to abstrahując, nie chcę mówić, że ta strona, tamta, czy ta trzecia strona, czy siódma jest winna, ale co się stało 3 dni po?
1: Prawda, tak.
0: I tu mówię, nikogo nie oceniam, absolutnie. Królowa brytyjska nie była też oceniana zbyt pozytywnie w mediach, a jednak jak zmarła, anglosasi mają to do siebie... No, respekt, czyli pełen szacunek. I jeśli mogę na koniec, to ja bym skórę poprosił ARL, bo to jest akurat utwór, który... Jeszcze może bym powiedział jeden taki przykład z własnego życia. Mam mamę pielęgniarkę i byłem kiedyś z nią oczywiście na spacerze, dziecko. No jakiś tam pan, albo ja do mamy, że to, a pijany i tak dalej się dziwnie zachowuje. A mama mnie skarciła i powiedziała: nie, ten pan jest chory. Parę lat później, wiele lat później trafiłem do szpitala na oddział neurologiczny. Miałem tą nieprzyjemność być na pokoju z młodym człowiekiem chorym na SM. I wtedy zrozumiałem, byłem młodym dzieckiem, no, miałem może prawo, chociaż nie do końca, ale czasami ta pierwsza ocena i czasami słowa, czy gest, które wykonujemy, powinniśmy się jednak zastanowić. I to, co też jeden z panów wcześniej mówił, naprawdę każdy z nas może mieć różne przeżycia, doświadczenia, problemy. Naprawdę ludzie mają potężne problemy. I oczywiście w mediach to życie jest przedstawiane tak słodko, kolorowo, barwnie, jakby bezproblemowo, no bo takie są media, szczególnie media społecznościowe, ale szacunek właśnie chyba na tym polega, żeby bez względu na to, co się dzieje, jednak w człowieku widzieć człowieka.
1: Dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam serdecznie. No, te media społecznościowe to, nie wiem, czy tak słodko przedstawiają świat. Myślę, że raczej, no ja mam takie poczucie, że nie. Ale może powiem taką historię. Spróbuję, właściwie powinienem ją opowiedzieć tak dosłownie, jak ją słyszałem i przeżyłem, ale tam są przekleństwa, więc ja może sobie daruję te przekleństwa i spróbuję. To ona straci moc, ale nie do końca. To było coś, co otworzyło mi oczy. To było tak, już kiedyś państwu chyba ją opowiadałem, ale może ktoś nie słyszał. Chodzi o zmianę perspektywy i zobaczenie, że a może ten człowiek to jednak jest człowiekiem. To było tak, że jechałem autobusem przez warszawską Saską Kępę. No taka elegancka dzielnica. Linia 117. Pamiętam jak dziś. Lato. Ładnie poubierani ludzie, raczej tacy zamożni, albo przynajmniej wyglądają na takich. Umyci do czysta, no i tak dalej, i tak dalej. I dwóch panów nieumytych do czysta na pewno. I też no, takim brudnym językiem się posługujących. Siedzą z tyłu. Pewnie śmierdzą, mówiąc krótko. Odsunięci inni ludzie od nich. Ale ja zaczynam słuchać, co oni mówią, bo mówią ciekawe rzeczy. Jakoś no zresztą zaraz państwu powiem. Jeden mówi tak, no pominę te mocne słowa. Powiada, i to mnie zamurowało. Kto jest najlepszym dyrygentem w Polsce? Nie do wiary. I ten drugi. Nie, tutaj, że Maksymiuk. niewiarygodne. Tych dwóch facetów rozmawia o dyrygentach i wiedzą, kto to jest Maksymiuk. No prawda, to znaczy chodzi o zmianę perspektywy. I to było takie no to było to naprawdę głęboko do mnie przemówiło, trafiło mnie gdzieś tam w splot słoneczny. I myślę, że gdybyśmy mogli jeszcze porozmawiać o tym, co moglibyśmy zrobić w tej sprawie, to ja myślę o edukacji. To znaczy, że nasza edukacja chyba jest jednak taka w gruncie rzeczy w szkole, że się mówi tak i wymaga się, zadaje się jakieś pytanie, wymaga się odpowiedzi, która jest właściwie jedna. A moim zdaniem to powinno być tak. Oczywiście no, czasami to jest jedna odpowiedź właściwa, ale chodzi o to, żeby uczyć dzieci i w ogóle żebyśmy się jakoś uczyli tego, że to może wyglądać jakoś inaczej. Że perspektywa, zmiana perspektywy jest czymś no, w ogóle niewiarygodnie potrzebnym i ważnym. A tutaj chyba z tym jest słabo. Ja myślę, że to się bardzo odnosi do szacunku. Nie wiem, co państwo na to. No ale porozmawiamy jeszcze. Teraz patrzę na naszą playlistę, która piosenka by tutaj pasowała. To ja proponuję Neila Younga. I powiem jeszcze tutaj, o jest Neil Young, When God Made Me. Dosłownie, kiedy Bóg mnie nawet nie stworzył, tylko zrobił, to nawet mocniej brzmi. I tutaj to ma sens. Potem powiem jeszcze kilka słów o tej piosence, a państwa zapraszam do rozmowy o szacunku. 2 2 7 3 Dariusz.Bugalski, Małpa Polskie Radio.pl. Neil Young.

0: wspaniały hymn szacunku, jak myślę. Kiedy Bóg mnie zrobił, to dosłownie tak jest. Czy myślał o moim kraju, albo o kolorze mojej skóry? Czy myślał o mojej religii? I o tym, jak go będę czcił, w jaki sposób? Czy tylko mnie stworzył na obraz i podobieństwo swoje, czy też wszystko to, co żyje? Czy jego plan dotyczył tylko wyznawców, czy też tych wierzących? Czy przewidział te wszystkie wojny prowadzone w jego imieniu? Czy powiedział, że jest tylko jeden sposób, by być blisko niego? Czy dał mi dar miłości, by powiedzieć, kogo mam wybrać? Czy dał mi dar głosu po to, żeby ktoś mógł mnie uciszyć? Czy dał mi dar widzenia, nie wiedząc, co mógłbym zobaczyć? Czy dał mi dar współczucia, bym pomógł bliźniemu? No myślę, że to można tak... Tak, to jest o szacunku. No dobrze, kto teraz? Teraz pan Henryk. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Witam pana, no i słucham.
1: Dawno już pana nie słuchałem i dzisiaj wreszcie mi się udało.
0: Bardzo mi miło.
1: Nawet mi się udało dodzwonić.
0: Bardzo się cieszę.
1: Rozmawiamy o szacunku. Często właśnie niektórzy używają słów bardzo górnolotnych, określając, czym jest szacunek. A moim zdaniem nieraz zapominamy o tak podstawowych sprawach, jak umawiamy się z kimś na określoną godzinę. Spóźniamy się. Tak. Obiecujemy komuś, że coś zrobimy. Nie robimy tego. Zapominamy bądź nieraz. A to już dzisiaj nie mam czasu. To może kiedyś ci to zrobię. Moim zdaniem właśnie takie zachowania, spóźnianie się na spotkanie umówione, gdzie po prostu no, każdy w jakiś tam sposób ten swój czas musi zorganizować, a my po prostu spóźniając się, moim zdaniem, nie okazujemy szacunku właśnie innym ludziom, którzy po prostu nieraz poświęcają jakiś tam wycinek swojego czasu, być może wyrwany z innych czynności codziennych, czy to opieka nad dzieckiem, czy opieka nad rodzicem. Poświęca nam ten czas, a my ten czas po prostu jak gdyby ignorujemy, że to jest właśnie jego ukłon w naszą stronę chociażby.
0: Tak.
1: Druga sprawa, obiecując komuś coś i zbywamy nieraz właśnie kogoś, mówiąc, że a to ci kiedyś zrobię. Dla mnie to jest też tak samo brak szacunku, bo powiedzmy, ktoś nieraz nie oczekuje od nas tej obietnicy, nie oczekuje od nas, że coś zrobimy, ale jeżeli się zobowiążemy do tego i on w jakiś tam sposób patrzy na to, że to będzie ułatwienie dla niego życia, bo mogą być takie sytuacje, że właśnie to będzie coś, co mu pomoże, a my później odwracając się plecami do niego, mówiąc nie, też nie okazujemy mu szacunku, bo po prostu no, wystawiamy kogoś do wiatru. Także dla mnie to jest prosta rzecz. Pilnujmy chociażby swoich słów, jeżeli się zobowiązujemy do czegoś, więc pamiętajmy o tym, że słowo po prostu wypowiedzianych słów i czasu nie jesteśmy w stanie już cofnąć. Więc pamiętajmy o tym. Umawiamy się na godzinę z kimś, szanujmy go, dotrzymujmy tego danego słowa i podtrzymujmy wszystkie swoje zobowiązania, które po prostu podjęliśmy i artykułujemy głośno, że tak, ja obiecałem, więc po prostu zrobię to zgodnie ze swoją obietnicą.
0: Dziękuję panie Henryku, że pan to tak wyartykułował. I serdecznie pozdrawiam.
2: Linia nocna.
0: I pan Jacek jeszcze. Dobry wieczór. Halo?
3: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham i słuchamy.
3: Dobry wieczór.

Jestem ojcem dwóch córek bliźniaczek. I kiedy otworzył się temat szacunku, pomyślałem sobie tak, one dzisiaj obchodzą 33. urodziny.

0: pojawiło się mnóstwo ślimaków takich bez no, pobrowy czarniawe. I moje córki brały je i rzucały w trawę. Pytam się, dlaczego to robicie? A one mówią, bo jakby jechał samochód i je przejechał, to by bolało. I wtedy właśnie, wiele, wiele lat temu, pomyślałem sobie tak, że one mają jakiś szacunek. One empatyzują z tymi prostymi stworzeniami. I pomyślałem sobie, że szacunek jest jakąś siostrą, kuzynką, jakąś krewną moralności. Moje córki mają dzisiaj 33 lata, są wegankami, bo z tego szacunku do stworzenia no, nie używają, nie jedzą czegoś, co jest efektem egzekucji czy coś. I tak właśnie tak sobie myślę o tym szacunku. Szacunek jest formą, jest krewną, jest jakimś bardzo bliskim, jakimś bliskim, brakuje mi tu w tej chwili słowa, moralności.
1: Dziękuję panu. Pozdrowienia dla córek jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. A my się spotkamy jeszcze po 11:00, mam nadzieję, porozmawiamy. Ja tak patrzę na tę naszą playlistę. A może byśmy Milesa zagrali, Michał, co? Bo on obchodzi urodziny, to znaczy obchodzi setna rocznica urodzin za 2 dni. No to może, bardzo proszę.

0: autopromocja.
1: Nasz piosenkowy duet.
2: Już termometr wsadził w dziuplę, otoskopem zbadał sen.
1: Wzbogacił swój dorobek nową, tym razem wyraźnie satyryczną piosenką o wójcie. Można ją znaleźć, tak jak i poprzednie, na stronie trójka.polskieradio.pl. A kolejną Bob and Carolina zaprezentują już w czwartek.
3: Jakiś sprzeciw?
4: Nie słyszę.
1: Wszyscy są zgodni. Tuż przed dziewiątą w cyklu Piosenkarnia.
2: Nikt tu nie przyczepi się.
1: W audycji zapraszamy do trójki.
0: Autopromocja.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 maja, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Referendum w Krakowie będzie ważne, sondaż Exit Poll wskazuje na zmianę władzy pod Wawelem. 8 państw arabskich potępiło izraelskiego ministra.

0: Bezpieczeństwa za poniżanie aktywistów flotylli dla Strefy Gazy. Pościg za kierowcą w centrum Warszawy był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Będzie zmiana władzy w Krakowie, wynika z badania Exit Poll. Sondaż ogólnopolskiej grupy badawczej dla Polsat News wskazuje, że frekwencja wyniosła ponad 33%. I referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta będzie ważne. Głosujący w większości wypowiedzieli się za odwołaniem władz miejskich. W sztabie Komitetu Referendalnego był Paweł Pawlica.
1: Tuż przed godziną 21 w sztabie Komitetu Referendalnego odliczano ostatnie sekundy do zakończenia głosowania, a po opublikowaniu sondaży kilkadziesiąt osób nie kryło radości. Do zgromadzonych przemawiał m.in. przewodniczący komitetu Jan Hoffman.
2: 24 maja zakończyliśmy niezbyt udaną prezydenturę i najprawdopodobniej przerwaliśmy też chyba najgorszą w historii kadencję Rady Miasta Krakowa.
1: Oficjalne wyniki referendum zostaną opublikowane najprawdopodobniej dziś w nocy lub jutro rano. Zgodnie z prawem, po ogłoszeniu oficjalnych wyników, premier wskaże komisarza wyborczego, który będzie rządził w mieście do czasu wyborów. Pierwsza tura odbędzie się za 90 dni. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Sam prezydent Aleksander Miszalski nie zareagował jeszcze na sondażowe wyniki referendum. Łatwogang dotarł do mety w Gdańsku, przejechał na rowerze z Zakopanego ponad 660 km. YouTuber zebrał prawie 20 milionów złotych dla chłopców cierpiących na ciężką chorobę powodującą zanik mięśni. Po przejechaniu trasy Łatwogang zaapelował do śledzących jego transmisję, aby nadal wpłacali pieniądze na chorego Wojtusia, który potrzebuje ponad 15 milionów złotych.
3: Brakuje nam jeszcze 12 milionów dla Wojtusia. Może komuś się uda jeszcze złotówkę. Dwie oczywiście też nie chcę męczyć, bo wiem, że miesiąc temu bardzo się wykosztowaliśmy. Ale może jest możliwość, bo to realnie może odmienić życie. Mamy tu Maxa, mamy tu Adasia, którym w tym dzisiejszym dniu i wczorajszym wszyscy razem uratowaliśmy życie. I możemy też to zrobić dla Wojtusia. Więc jeżeli jest możliwość, wielka prośba, dziękuję wam.
0: Wyruszając nad morze, Łatwogang zbierał najpierw na leczenie 8-letniego Maxa w Stanach Zjednoczonych. Rodzice chłopca zebrali 3 miliony złotych, a YouTuber pomógł uzbierać brakujące 12. W trakcie transmisji zebrał też 3,5 miliona złotych dla Adasia. 8 państw arabskich potępia działanie Itmara Ben-Gwira wobec działaczy globalnej flotyli dla Strefy Gazy. Szefowie dyplomacji wydali wspólne oświadczenie w sprawie ministra bezpieczeństwa narodowego Izraela, który znieważył zatrzymanych przez izraelskie wojsko aktywistów. Celowe publiczne upokorzenie przez Ben-Gwira działaczy humanitarnych jest haniebnym atakiem na godność ludzką i jawnym naruszeniem zobowiązań Izraela wobec prawa międzynarodowego, w tym międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowych praw człowieka. Przekazali w oświadczeniu ministrowie spraw zagranicznych 8 państw arabskich: Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Jordanii, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Turcji, Indonezji i Pakistanu. W środę Ben-Gwir opublikował nagranie, na którym widać, jak szydzi z klęczących na ziemi zatrzymanych aktywistów i aktywistek flotylli. Polska, Wielka Brytania i Francja zakazały wjazdu na swoje terytorium izraelskiemu ministrowi. Paryż zawnioskował też do Unii Europejskiej o nałożenie sankcji na Itamara Ben-Gwira. Po pościgu ulicami Warszawy funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa zatrzymali kierowcę pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Mężczyzna na Wybrzeżu Szczecińskim na wysokości Mostu Poniatowskiego zderzył się z rowerzystką i zaczął uciekać.
4: Kierowca Toyoty zaczął oddalać się pod prąd w kierunku Alei Poniatowskiego, a tę sytuację zauważyli funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa i podjęli próbę zatrzymania auta, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Niestety mężczyzna nie reagował na wydawane polecenia i kontynuował swoją niebezpieczną jazdę w kierunku ulicy Zielenieckiej. Na wysokości przystanku autobusowego Rondo Waszyngtona doprowadził do kolejnego zderzenia z inną Toyotą oraz autobusem miejskim.
0: Mówi Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Zatrzymany miał 1,7 promila alkoholu. Badanie narkotestem wykazało obecność kokainy i metamfetaminy. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro w całym kraju słonecznie, miejscami tylko trochę chmur. Na termometrach przeważnie od 21 do 26 stopni, tylko nad samym morzem chłodnym miejscami 16-18.
6: Autopromocja. Tysiące Ukrainek i Ukraińców z dnia na dzień znalazło się w Polsce w dramatycznej sytuacji. W marcu, po wejściu w życie tzw. ustawy wygaszającej, osoby starsze z niepełnosprawnościami, przewlekle chore i pacjenci onkologiczni, ci, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą pracować, utracili bezpłatnie

0: bezpłatny dostęp do lekarzy, szpitali i do zasiłków. 2 miesiące później wielu nadal potrzebuje doraźnej pomocy. Czy nie dało się inaczej? Co mogą zrobić instytucje, by ratować najbardziej potrzebujących? No i co dalej? Jaka jest strategia rządu? Czego chce społeczeństwo? Debata Trójki i OKO.press z udziałem specjalistów od migracji i przedstawicieli ministerstw w poniedziałek o 18:00. Tylko na trójkowym kanale YouTube. Zapraszam, Agnieszka Lichnerowicz.
1: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Dobry wieczór, Dariusz Bugarski, witam Państwa ponownie. No i zapraszam, rozmawiamy dzisiaj o szacunku.
3: Linia nocna.
2: 2273 i dariusz.bugarski@polskieradio.pl. Zaraz Państwu opowiem o moim spotkaniu, no, bo rozmawiamy o szacunku, trochę narzekamy. Wiadomo, nie jest najlepiej. Mariusz pisze, że to luksus dzisiaj. Ja wiem, może i tak. No, w każdym razie, może byśmy porozmawiali o ludziach godnych szacunku, albo o ludziach takich nauczycielach szacunku. Ja mam taką historię, którą chciałbym Państwu opowiedzieć, ale to może za chwileczkę. A teraz, no, posłuchajmy.

0: Ja zaraz tę swoją historię Państwu opowiem, ale najpierw pani Barbara opowie swoją. Dobry wieczór, pani Barbaro. Halo?
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Słucham i słuchamy.
1: Więc wczoraj w radiu usłyszałam.
0: Pani Barbaro, przepraszam, pani ma włączone radio a propos i mamy
1: dobrze,
0: pogłos. Poproszę.
1: Moment.
0: Tak, dobrze, dziękuję.
1: Moment. Mhm.
0: Dziękuję bardzo.
1: Teraz, tak?
0: Lepiej. Dziękuję raz jeszcze.
1: Wczoraj w trójce usłyszałam.

0: głos młodego człowieka. Powiedział tak. Największym kataklizmem jesteśmy my sami. I ja się pytam, czy mamy doświadczając życia mierzyć się z sobą? Oczywiście, że tak. I co więcej, pobudzać intuicję, przez którą idziemy właściwą drogą. A w tym pomaga Bóg. Umacniać bycie sobą to zadanie każdego człowieka, młodego, w średnim wieku i również w wieku podeszłym, a nawet u progu odejścia na tamtą stronę. Jesteśmy bardzo zróżnicowani, odmienni. Dajmy pedagogice życia pierwszeństwo, bo każdy byt jest inny. Łączmy to wspólne. Kiedy tak będziemy postępować, to pytam, czy szacunek człowieka do człowieka będzie głęboko zachwiany? Na pewno nie. Wtedy będziemy w objęciach kosmosu. Mam na myśli Boga, bo wszystko stworzył także kosmos. Z tym się nie zgadza moja koleżanka teolożka, ale to nieważne. Ja po prostu wierzę, że Bóg też jest w kosmosie. To taka mała dygresja. I chcę na koniec powiedzieć, że miałam przykrość dzisiaj ze strony przyjaciółki. Znam się 5 lat. Ja we wszystkim jej ulegam, bo rozumiem jej chorobę. Ja też choruję. I też nieraz jest mi ciężko. Kiedy dzwonię, ja zawsze telefon odbiorę. A kiedy ja gdzieś dzwoniłam, bo bardzo się niepokoiłam o nią i nawet zadzwoniłam do jej koleżanki, która jest także moją psycholożką kliniczną, ona mi powiedziała, że do niej zadzwoni i zapyta, co Zosiu, u ciebie, jak się czujesz. I ona miała mi odpowiedzieć SMS-em, a nie upłynęło pół godziny, jak dzwoni Zosia. Rozmawiałyśmy chwilkę. Ja nie mogłam z nią dłużej rozmawiać, bo przyjaciel miał przyjść, a ona chciała przy nim rozmawiać ze mną. Ja się pytam. Zosieńka jest kapryśna. Choroba chorobą. Ale tak nie można. Nie ma do mnie szacunku. Ale ja mocno wierzę w tą przyjaźń, bo przyjaźń trzeba całe życie budować. Nie jest tak, że trzeba taką osobę zostawić i odejść od niej. Chociaż mi to proponowano. Ale ja jestem innego zdania. Myślę, że urodzi się między nami więź przyjacielska, głęboka, za co ona w przyszłości, chociaż ja tego nie oczekuję, może będzie po prostu mówiła słowo przepraszam. To tyle, co chciałam powiedzieć.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję z wdzięcznością za to, co pani powiedziała, pani Barbara. To może teraz, przeczytam teraz mail z szacunku dla pani Agaty i też dla państwa. To piękny mail. Pisze tak pani Agata. Narozrabiałam. Narozlewałam, zalałam coś i wywaliło mi korki. A ja, córka elektryka, okrutnie boję się prądu. Nawet tych korków się boję. No i zadzwoniłam do Krzysztofa w połowie drogi z Bielska do Piotrkowa. I on wrócił, sprawdził, powycierał to, czego bałam się dotknąć i nie krzyczał na mnie wcale, że durna jestem, nie powiedział. To pa, słońce. Sprawdziłem, jest bezpiecznie, wracam. Powiedział i pojechał do Piotrkowa na swój projekt. I dalej. Chciałabym, żeby pan mu to przeczytał, bo słucha, dzisiaj jedzie zamiast spać. Szacunek, godność. Szacunek, godność, szacunek wobec drugiego człowieka. No właśnie, nie krzyczał wcale, tylko pa, słońce, jadę. Pozdrawiam wszystkich, którzy szanują drugiego człowieka. Nie krzyczą na przykład. No to ja pozdrawiam panią i pana Krzysztofa, nauczyciela.

Tyle szacunku, jak rozumiem. No i zapraszam Państwa. Co byśmy teraz zagrali? Jak patrzę. Może Sheenet byśmy zagrali. To jest, no Dzień Matki się zbliża, więc może jeszcze w tę stronę. Z życzeniami dla pań. Bardzo proszę.

To może mail teraz. Pani Aneta pięknie pisze. Szacunek w pilnowaniu swoich słów i czasu. Strzał w dziesiątkę pana Henryka. No, rozmawialiśmy jakąś godzinę temu. Dla mnie niespóźnianie się to jest punkt honoru. Bardzo tego nie lubię. I jeszcze odnośnie zmiany perspektywy. Dzisiaj byłam w ulubionym małym kościele na mszy. Na końcu ogłoszenia i proboszcz zakończył smutną wiadomością, że zmarł bezdomny człowiek, który ostatnimi czasy przesiadywał na skwerku pomiędzy kościołem i teatrem. Ksiądz powiedział, że niestety mimo wielokrotnych prób nie udało się temu człowiekowi pomóc. Poprosił o modlitwę za tego pana. Parafia pomoże w organizacji i kosztach pochówku. Nie wiem, jak się ten pan nazywał, ale to naprawdę ważne, żeby bez względu na to, co widać w każdym człowieku, widzieć jego historię. Nie oceniać z góry, szanować. Dziękuję za dobry wieczór. No i wzajemnie, pani Aneto. To może ja teraz jeszcze opowiem, bo to się kojarzy. Jak państwo słyszą, trochę pochrypuje i też nos. Byliśmy z moją Aneczką na weselu. Właśnie dziś, znaczy jeszcze właśnie nawet dzisiaj. To było wesele mojego chrześniaka, Huberta, z Natalią. Więc kochani, pozdrawiam was jeszcze raz. No i byliśmy też w kościele i tam ksiądz wygłosił kazanie, które zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Właśnie mówił o szacunku

0: mówił o szacunku i potem nagle powiedział o takich dwóch piosenkach z czasów młodości. Powiedział o piosence, i to otworzyło mi oczy właściwie, to było takie, jest taka piosenka Daj Jerzego Połomskiego. Ona była, no jest taką klasyką polskiej piosenki, jak myślę, świetnie napisana, znakomita muzyka i tekst. Jakieś nagrody chyba nawet podostawała, jak gdzieś mam tutaj ten, to znalazłem tekst tej piosenki. To się tak zaczyna, może ktoś pamięta. Daj, czego ci nie ubędzie, byś najwięcej dała. Daj, czego widać, żadna przedtem dać nie chciała. No tak się zaczyna. I dalej. Daj mi to miejsce na dłoni, którego nikt nie całuje. Daj, co zostało ci po nim, po tym, którego żałujesz. Daj mi to miejsce na twarzy, gdzie szminki cię nie starczyło. Mnie to zupełnie wystarczy. Ja z tego zrobię miłość. No, świetnie napisane. I jeszcze na przykład, no jeszcze jest kilka tych apeli. Daj mi to miejsce przy sobie, na które patrzysz po nocy. Daj sobie czasem dopomóc, choćbyś nie chciała pomocy. Daj mi to miejsce przy sobie, które jest puste o świcie. Ja sobie z tego zrobię długie, ciekawe życie. Piękna piosenka, ale ten ksiądz powiedział coś takiego. I właśnie to do mnie trafiło. Ten ktoś chce, żeby ktoś, ta druga osoba mu coś dała, a on sobie z tego zrobi. Ja sobie z tego zrobię, ja sobie z tego zrobię. To ja. I o tym powiedział. I powiedział, że to nie o to chodzi jednak, prawda? W miłości, w szacunku, to nie o to chodzi. Powiedział jeszcze o jednej piosence. Może jeszcze państwu powiem o tym za chwileczkę. Ale może na początku porozmawiamy. Dobry wieczór. Pan Leszek.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, panie tak? Leszku. Słucham pana i proszę opowiadać.
1: No tak sobie jadę w samochodzie już dłuższy czas i słucham Trójki i pana redaktora i te ludzie wypowiadają się na różny temat. Chciałem troszeczkę tak z historii powiedzieć.
0: No proszę.
1: Jak kiedyś tato mój opowiadał, jak to było kiedyś w wojnę. Bo ja jestem, na wsi mieszkam, moi rodzice, dziadkowie tak samo i przemieszczali się kiedyś ludzie rozmaitego kalibru. Rozmaici. I po prostu tak było, że każdy chciał bezpiecznie, żeby go przynucować, żeby zjeść dużo, mało. Jak to mówię, kromka chleba na dwa palce, to kiedyś była, no to cały dzień najadł. Nie tak jak teraz kromeczka, że mrówka by się nie najadła. I chciałem takie powiedzieć, nawet tych ziemniaków, nie, no i Volksdeutsch był przez drogę. Każdy chciał być bezpieczny. I byli oficerowie, i było takie państwo z Warszawy, małżeństwo. Ileś czasu byli, no i do komory poszła ta pani śmietanę wziąć. I w śmietanie się utopiła mysz. Moja babka Janina mówi, że trzeba to wylać po myjek świń. A ta pani mówi, że nie, tę mysz się wyjmie i śmietanę się zje. Pytam się taty, widziałeś to? Zjedli. Tak, mówi, widziałem, zjedli, już nie pamiętasz czym. I do czego to ja zmierzam? Już kiedyś nie mówiłem tego, ale też już mam 60 praktycznie lat. Też jestem schorowany, jestem rolnikiem i po prostu nie ma dla rolnika teraz żadnego szacunku. I powiedziałem tak, historia się lubi powtórzyć i niestety jak pokazują wojny, jak ludzie uciekają z miasta, jak lecą rakiety, jak te dzieci, kobiety uciekają i gdzie idą? Na wieś, bo te gaść już nie ma zwierząt. Ja trzymałem kiedyś krów, świn, wszystkiego, teraz nie ma, parę kur, ale te gaść zboża jest. Nikt nie zje asfaltu, kamieni w mieście i też będzie chciał bezpiecznie gdzieś po prostu, no troszkę i tej żywności, nawet tego zboża. Ale dla rolnika teraz, no tak... Tak rolnik jest prześladowany jak najgorszy pasożyt po prostu. I ta głupia ręcina, no wszedłem na chorobową rentę 680 zł. Bo ziemię mam. Jak ktoś jest na ZUS-ie, może mieć tysiące hektarów, nie przeszkadza. Jaka to jest... I to po prostu nie ma szacunku w ogóle. Ale jak się historia powtórzy, no niestety... A znam takie sytuacje, bo bym mógł mówić, gdzie indziej jeszcze wieczór się nie zrobił, jechali drogo, napadali, rabowali, nabili. Inny siedział,

0: rabował, ludzi zabijał. Tutaj mieli schronienie, każdy obiecał złote góry. Ale kiedyś mu tylko się ziemniaki kopało, nie tak jak teraz kombajnem czy jakoś kopaczko. I każdy jakiś szacunek miał, nawet dla tych biednych ludzi, co się przemieszczało. Słucham tu rozmaitych wypowiedzi, rozmaitych ludzi, to, tamto. I tyle lat byłem na wsi, pracowałem i po prostu nawet jak pojechałem na komisję do KRUS-u, nie ma miejsca. Przyjeżdżam na godzinę dane, żebym przyjechał na miejsce, żebym mógł stanąć. Nie jeździ osób 100 na raz, tylko jest na dane godziny ktoś przyjeżdża. Nie, muszę iść po schodach, nie wiadomo gdzie, ile i w ogóle chory, ksiepać się, co przeszło 40 lat płaciłem składki, utrzymywałem urzędników. Mówię, że droga pożarowa, bo kierownikowi powiedziałem, chciałem dyrektora, kierownikowi, cieć nie chciał mnie puścić, bo mówi, że on, że tu nie mam ja prawa. To jest szacunek. Szacunek trzeba z wychowania wynieść z rodziców, od dziadków. Ulica nikogo nie nauczy szacunku. Tyle mogę powiedzieć panu redaktorowi. Po prostu szacunek musi być wyssany w piersi matki. Szacunek do bliźnich, do swojej najbliższej rodziny, do wszystkich. A ulica, no niestety, ulica nikogo nie wychowa. Internet, no każdy się przychwala, aby on był najmądrzejszy. Okej, ale szacunek dla tych ludzi, co karmią. A ci, co nic nie robią, czy tam w ogóle mówią, że tak jest. Jak się historia powtórzy, a lubi się powtórzyć, no to nie chciałbym być w skórze tych ludzi biednych, co są w mieście.
1: Panie Ryszku, dziękuję bardzo. Życzę zdrowia. Rozumiem, że pan choruje. Zdrowia. Dużo. No i zapraszam państwa. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to co byśmy zagrali teraz? Może Springsteena byśmy zagrali. Jack of all trades, to znaczy taka złota rączka. No też o opowieść. Zresztą tak jak często w piosenkach bluesa. No to jest taka opowieść o szacunku. Postulat szacunku. On się ujmuje za tymi ludźmi, którym się powodzi gorzej. Bruce Springsteen, Jack of all trades.

0: Jack of all trade, to znaczy złota rączka. To trochę jakby o tobie, Darek, było, nie? Darek Pieruch, jak mi się wydaje.
1: Dobry wieczór.
0: W tym radiu robisz wszystko już, prawda? Wszystko umiesz.
1: Ach, no nie.
0: Chciałeś też opowiedzieć o szacunku.
1: Tak, tak,
0: no to
1: tak
0: powiedz,
1: o szacunku.
0: Bardzo proszę.
1: Chciałem opowiedzieć o czymś, co wydarzyło się kilka metrów od nas, kilkanaście, liczę, w 2008 roku. Ale zanim o to powiem, to taka myśl troszkę luźno związana. Myśl, którą kiedyś przeczytałem w restauracji daleko stąd stała taka kredowa tablica, tak zwany potykacz. I na tej kredowej tablicy była taka myśl. Ona była napisana w języku zagranicznym, więc ja tak niezdarnie spróbuję to przetłumaczyć, że szacunek jest tym, jak traktujemy ludzi, którzy nie mogą nic zrobić dla nas.
0: Ojej. A wie, że to jest mocna, piękna myśl.
1: Tak, i ja myślę, że ona jest bardzo użyteczna, dlatego że w naszej kulturze, tu w naszym kraju pięknym, jest tak, że bardzo często szacunek jest związany z hierarchią, czyli on się należy, on jest przynależny temu funkcji, stanowisku, jakby zdejmujemy tę czapeczkę, prawda, jak w nowelkach pozytywistycznych przed
0: panem dziedzicem,
1: a to przed urzędnikiem, a to przed tym, przed

0: kimś, kto... A w drugą stronę, kiedy mówimy o szacunku przełożonego, szefa firmy, prawda, prezesa dla pracownika, to on jest takim trochę przywilejem dla pracownika. On nie jest czymś, co byłoby oczywiste. Przecież szacunek jest czymś, co nie idzie z góry na dół, tylko to idzie z każdej strony, w każdą stronę. Tak, ale nie będę się dłużej mądrzył.
1: To bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Prawda, zgadzam się.
0: To będzie taka historia bardzo... ona się tu po prostu wydarzyła. Właściwie dwie niezależne historie, które gdzieś tam się spotkały. Wersje wydarzeń nie były uzgadniane. Bohaterem opowieści małej historii jest Leonard Cohen. Byłem na jego koncercie, już nie pamiętam, kiedy to było. Kilkanaście lat temu. Przedostatni jego koncert tu w Polsce. I takim najbardziej dojmującym doznaniem, uczuciem, które towarzyszyło mi podczas tego koncertu, wspaniałego, pięknego koncertu, było to, z jak wielkim szacunkiem, jakby to słowo cały czas rezonowało we mnie, mimo że ono ze sceny ani razu nie padło, traktował zarówno publiczność, jak i może przede wszystkim swoich muzyków, o których mówił z wielką taką czcią, szacunkiem, ale w taki sposób, tym nie było jakiejś emfazy, to nie było takie udawane, to nie, tam nie było puszczania oczek, widać, że rzeczywiście ogromnie szanuje ten zespół. No i jakby z tą myślą opuściłem koncert i ta myśl gdzieś tam zwietrzała, ulotniła się. I kilka lat później rozmawiałem z Zofią Sylwin, z naszą wspaniałą Zofią Sylwin Trójkową. Machamy do ciebie, Zosiu, jeśli nas słuchasz. Tak. I Zosia opowiedziała mi o czymś, co wydarzyło się właśnie tu, kilka metrów od nas. Jeśli znają państwo Trójkowe Studio imienia Agnieszki Osieckiej, jeśli bywali tu państwo, to pewnie wiedzą państwo, że jest główna sala koncertowa. Jest taki malutki korytarzyk i w tym korytarzyku jest taka mini garderoba, czasem wykorzystywana, czasem nie. A oprócz tego na korytarzu, takim po stronie studia emisyjnego, jest tak zwany salonik VIP-owski. To jest takie miejsce, gdzie goście, tam nie tylko VIP, ale po prostu goście audycji, zanim jeszcze pojawią, będą tu, gdzie my siedzimy teraz, przyjdą. Siedzą tam przez kwadrans, przez pół godzinki. Można z nimi porozmawiać czasem przed właśnie wejściem na antenę. I to był rok 2008. Do Trójki przyjechał, do Warszawy przyjechał Leonard Cohen wraz z Anjani Thomas, z którą wspólnie występował tu w Trójkowym studiu. I na korytarzu byli już, odbyła się próba, pomiędzy próbą a koncertem było te kilka godzina, dwie. I właśnie opowiadała to Zofia Sylwin, że nagle zobaczyła, że z tego saloniku VIP-owskiego, w którym miał garderobę Leonard Cohen, w kierunku studia, właściwie w kierunku tej drugiej garderoby, tego miejsca przy samym studiu, gdzie byli jego muzycy, powolutku sunie, tak charakterystycznie szurając nogami, był wtedy bardzo starszym panem, właśnie pan Leonard.
1: I był chory na grypę, przepraszam, jeszcze powiem. On był wtedy chory na grypę, on ledwie mówił i dwie piosenki właśnie wyszeptał, prawda?
0: Tak. I niesie wielką tacę z kanapkami. Podeszła do niego Zosia i mówi: panie Leonardzie, co pan robi? Dokąd pan idzie? Tam... artyści mają, dostali już, przywieziono jakiś catering, jest jedzenie. On pokiwał głową i powiedział: tak, ale ja dostałem lepsze kanapki od nich.
1: Ojej, no tak, pięknie. Pięknie. Ja podobną historię ktoś mi opowiadał, fotograf, mój przyjaciel Rafał Masłow. On fotografował Krzysztofa Krawczyka. I to była podobna historia, że to się działo w Łodzi w czasie jakiegoś koncertu, kiedy Krawczyk był znowu po powrocie tym wielkim, wybitnym, sławnym Krzysztofem Krawczykiem. I to była podobna historia. Muzycy dostali coś innego do jedzenia niż on. I on za własne pieniądze kupił to, co on, i ich poczęstował. Już to tak nie może być absolutnie. Nie, to są gesty, prawda? To nie jest tak, że artysta ten wybitny, czy wielki, czy gwiazda, to musi być jakimś egomanem, jakimś narcyzem. To zdarza się inaczej. Z tego możemy czerpać nadzieję. No, pamiętam jeszcze McCartneya na koncercie w Krakowie. To Ania zwróciła mi na to uwagę, że on, jak zmieniał gitarę, podawali mu ci roadies, te gitary nowe, tam nastrojono się, rozstrajały i tak dalej. I on pokazywał tę gitarę publiczności. To było niesamowite, tak jakby chciał powiedzieć: popatrzcie, bez tej gitary to by tego nie było w ogóle. Nieprawdopodobne. Też taki szacunek, pamiętam, to było wspaniałe.
0: Tak, ale od tej pory, od tej opowieści Zosi, którą usłyszałem kilka lat temu, nie tak dawno, gdy myślę o Leonardzie Cohenie, właśnie gdzieś tam słyszę czy widzę to słowo szacunek.
1: No tak, zagrajmy tę wspaniałą pieśń Leonarda Cohena, In My Secret Life.

0: Pan Tomasz, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, bardzo mi miło.
0: Mnie też.
1: Że możemy porozmawiać. Bardzo jestem 52-letnim rolnikiem z własnego wyboru, a nie z urodzenia. I właśnie chciałem opowiedzieć sytuację. Wracam od przyjaciela, u którego byłem pomóc mu parę rzeczy zrobić, podłączyć jakieś wtyczki. Daleko nie jest, ale nie jest też blisko, około 70 kilometrów. I wracając bardzo malowniczą drogą między Mrągowem a

0: Reszlem. To nasza widokowa, piękny teren po prostu, no, jeden prawda. Z piękniejszych w Polsce.
1: Prawda.
0: I taka koincydencja szacunku. Słucham pańskiej audycji i widzę na drodze, jest wszędzie ciemno, piękne błękity, znaczy piękne czarne niebo bez chmur, księżyc świeci. Stoją dwa samochody na światłach awaryjnych, coś się stało. Ktoś macha latarką, sytuacja pewnie trudna. Zatrzymuje się. Wysiadam, biorę do ręki latarkę, mówię, dobry wieczór, czy coś się stało, czy w czymś można pomóc. A tu szóstka młodych ludzi, 18-20-letnich, wybrała się na nocną przejażdżkę, żeby sobie po prostu pojeździć samochodami. Wpadli w dziurę, przebili oponę i oni byli tak przemili, tak przesympatyczni, że mi trzy razy podziękowali, że ja się w ogóle zatrzymałem. Ja mówię, nie ma za co. Tak trzeba robić. Trzeba okazywać szacunek myślą, gestem i mową. I ten szacunek, znaczy ten brak szacunku wokół nas jest zainstalowany systemowo.
1: Zgadzam się z panem.
0: Kiedyś motoryzacja, ludzie, którzy robili, produkowali samochody, bardzo się starali. One były jak na tamtą technologię wykonane fenomenalnie. W porównaniu do tego, jaką mamy technologię teraz, a jakiej jakości mamy samochody nowoczesne, nowe, to jest brak szacunku po prostu. Liczą się tylko i wyłącznie pieniądze. Liczy się system. System jest ukształtowany na to,
1: tak, zgadzam się.
0: Że są wszczynane wojny, żeby straumatyzować całe narody i odrzeć go z godności, szacunku, wszczepić strach. I to dzieje się na całym cywilizowanym świecie, niestety. Co my możemy z tym jako ludzie zrobić? Możemy po prostu ze sobą być, możemy ze sobą po prostu rozmawiać. Możemy się na nowo do siebie przyzwyczajać, na nowo się uspołecznić.
1: Tak jest. Dziękuję panu bardzo. To wspaniała
0: ja
1: opowieść.
0: Ja również dziękuję, że jest trójka, dziękuję, że pan jest i że pan do nas mówi.
1: Dziękuję wzajemnie, dziękuję. Że mogę rozmawiać z państwem, no to jest dla mnie wielka przyjemność, nawet może więcej, coś znacznie więcej. No właśnie, co możemy robić? Możemy się uspołeczniać, prawda? I szukać jakichś innych rozwiązań i jakichś innych możliwości. No stworzyć taki ogródek i ten ogródek uprawiać. No robimy to przecież. Jeszcze może zwrócić uwagę na to, że pozory mylą, no to banał, ale może nie tak, nie aż taki bardzo banalny. No takich miałem kilka historii ostatnio. Jedna z nich była taka, że wchodzę, to akurat się rzecz dzieje w przychodni lekarskiej, no i tam u drzwi widzę takiego potężnego chłopa, no naprawdę, no ja jestem wysoki, on był jeszcze wyższy ode mnie, potężniej zbudowany, taki rugby jakby zawodnik. No i to już uruchamia się respekt, no tak człowiek się trochę cofa. No i taka dziewczynina maleńka, takie dziewczątko, no taka ja wiem, może dwulatka. Jego córka, jak się okazuje. On taki potężny, ona taka takie maleństwo. No i teraz mówię o stereotypach. No ten wielki chłop, prawda, to się tak, ojej. I ta dziewczynka marudzi coś tak jakoś. A on mówi, kochanie, czy chcesz je przytulić? Bierze ją na ręce i ją przytula do siebie. I to niby ojciec powinien przytulać swoje dzieci, ale to wszystko razem, w kontekście tych przestrzennych wymiarów, to było takie niesamowite. No więc mówiąc krótko, pozory mylą, a system nas zmusza do tego, że no zmusza. No to system jest tak sprofilowany, że no, myślę, ja się z panem, z Tomaszem w dużej mierze zgadzam. No, róbmy co możemy, róbmy co do nas należy. Tak patrzę teraz na te nasze piosenki. Pablo Pavo, no, moim zdaniem wybitny artysta, wspaniały autor piosenek. Jest taka jego cudowna piosenka, bardzo przejmująca, bardzo głęboka, myślę, o szacunku. Opowieść o Krzyśku, nie wiem, czy państwo znają. Pewnie tak, ale może nie. Posłuchajmy.

Pablo Paavo, Krzysiek. Jeszcze Państwu powiem o tej drugiej piosence, bo wspomniałem o ślubie i weselu mojego chrześniaka Huberta i Natalii. Jeszcze raz pozdrowienia. No i o tym, że byliśmy w kościele i tam ksiądz wygłosił kazanie, które naprawdę było piękne bardzo. Czasami one są takie, różne bywają te kazania, prawda? Czasami takie, gdzieś tam z kartki odczytane, albo jakieś kompletnie nie od czapy. A to było piękne, bardzo pięknie mówił. Mówił o miłości, mówił o szacunku właśnie. Mówił o tych dwóch piosenkach. O jednej już wspomniałem, Daj. Taka piosenka, którą śpiewał dawno, dawno temu Jerzy Połomski. To daj, daj, daj, a ja sobie z tego zrobię, prawda? To jest to właśnie, to. Druga piosenka, Jak cię miły zatrzymać. Też bardzo piękna. To śpiewała taka piosenkarka, chyba zapomniana, Teresa Tutinas, a potem Maryla Rodowicz, wczesna. I tam są takie słowa. Cóż ci powiem, kochany nowego? Cóż ci dam, czego inni nie mieli? Wierz mi, życzę ci wszystkiego najlepszego. Chcę ci noce pochmurne rozbielić. Chcę ci niebo wymościć gwiazdami, żebyś stąpał po nich jak po śniegu. Cóż ci dam, czego inne nie dały? Cóż ci powiem, kochany nowego? Zupełnie inaczej też o dawaniu, ale jakże inny przekaz, inne znaczenie. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję też Państwu, którzy napisali maile, ja ich nie odczytałem, nie zdążyłem. Pana Aleksandra pozdrawiam także, pana Michała pozdrawiam. I spotkamy się, ale nie za tydzień, tylko za dwa tygodnie. Muszę sobie zrobić trochę wakacji i odpocząć. Ale za dwa tygodnie się widzimy, słyszymy. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam. Dziękuję Michałowi Jakubikowi, który właśnie puścił nam Davisa. Davis za dwa dni, stulecie urodzin. Dziękuję Darkowi Pierogowi i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski.

0: Autopromocja.
1: Poruszał się cicho i ostrożnie. W koło pięły się chwasty sięgające powyżej pasa. Ze 100 ludzi nie przekopałoby tego zarośniętego terenu.
2: Mirosław Zbrojewicz czyta debiutancką powieść w Trójce.
1: Bernard Gromek, Rewolterium.
2: Łukasz Borowiecki, muzyka.
1: Poczuł, jak w jego głowie pęcznieje bańka gorącego szkła.
2: Od poniedziałku około 20:45.
1: Polecamy.
2: I zapraszamy.
1: Słyszał łopaty drążące ziemię, szczekanie psów, zapach błota, palce, kości, czaszki, zęby.
0: Autopromocja.
3: Program Trzecie Polskiego Radia. Zbliża się północ, będzie za chwilę poniedziałek, 25 maja. Krzysztof Dziublewski, zapraszam na serwis Trójki. Najpóźniej rano oficjalne wyniki referendum w sprawie przyszłości władz Krakowa. Ukrainiec, który wjechał autem nad morskie oko, odesłany do swojego kraju z zakazem wjazdu do strefy Schengen. Coraz więcej bezmięsnych stołówek w Holandii. Na wegetarianizm przechodzą uniwersytety czy urzędy. Jeszcze tej nocy, a najpóźniej rano, znane będą wyniki referendum w Krakowie. Mieszkańcy decydowali o przyszłości prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miejskiej. Według sondażu Exit Poll, przygotowanego dla Polsat News przez Ogólnopolską Grupę Badawczą, referendum będzie ważne. Z badania wynika, że frekwencja wyniosła ponad 33%. Próg ważności w przypadku prezydenta wynosił prawie 27%, dla Rady Miasta ponad 30%. Według sondażu Exit Poll ponad 97% głosujących było za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego. 96% za odwołaniem Rady Miasta. Przewodniczący Komitetu Referendalnego, którego przedstawiciele zbierali podpisy pod wnioskiem o referendum, Jan Hoffman liczy, że oficjalne wyniki będą takie same.
4: Sukces wynika z tego, że ludzie chcieli odwołać pana prezydenta. Chcieli go odwołać nie jako osobę z danej partii politycznej, w moim odczuciu przynajmniej. Oczywiście motywacje pewnie tutaj były zróżnicowane. Natomiast podstawowym elementem było to, że on się po prostu nie do końca sprawdził się jako osoba zarządzająca tak dużym miastem. Moim zdaniem ten projekt go przerósł.
3: Jeśli oficjalne wyniki potwierdzą te sondażowe, premier wskaże komisarza wyborczego, który będzie zarządzał Krakowem do czasu wyborów. Pierwsza tura odbędzie się za 90 dni. To prowokacja, która...

0: A ma wyjątkowo paskudny charakter. Tak, o fałszywym zgłoszeniu o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta mówi premier. W związku z incydentem Donald Tusk spotkał się rano na specjalnej naradzie z ministrami i szefami służb. Joanna Stankiewicz.
1: Trzeba dołożyć maksymalnych wysiłków, aby doprowadzić do zatrzymania sprawców fałszywych alarmów, mówił na początku odprawy służb premier Donald Tusk.
2: Prowokacja ma wyjątkowo paskudny charakter. Jest to uderzenie nie tylko w poczucie bezpieczeństwa rodziny, głowy państwa, ale uderza też w samo poczucie stabilności i bezpieczeństwa państwa jako takiego.
1: Premier Donald Tusk zaapelował również, aby tego typu fałszywych prowokacji nie wykorzystywać politycznie. Trzeba działać szybko, bo narasta fala spekulacji czysto politycznych, które trzeba uciąć, mówił szef rządu.
2: Czy są to politycy opozycji, którzy mówią, że rząd organizuje te pseudozamachy? Czy są to jacyś aktywiści, którzy uważają, że ofiary tych prowokacji same na siebie organizują te prowokacje? Jedno i drugie coraz częściej powoduje takie poczucie niepewności. O co chodzi?
1: Premier Tusk dodał, że fałszywe alarmy to plaga i konieczny jest przegląd procedur dotyczących reagowania na takie zgłoszenia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Ukrainiec, który wjechał sportowym samochodem nadmorskie oko, ma zakaz wjazdu do Polski i innych państw strefy Schengen przez 5 lat. O takiej decyzji informuje resort spraw wewnętrznych i administracji. Mężczyzna został już odesłany do swojego kraju. Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski podkreśla, że przed trasą na morskie oko są zakazy wjazdu.
3: Chyba nie da się określić tej sytuacji. Mi po prostu zabrakło słów, jak to zobaczyłem. Uważam, że tak piękne miejsce, jakim jest Morskie Oko, z tym amfiteatrem gór i samochód właściwie na froncie, no to nie jest zdjęcie, które ja bym chciał mieć zrobione, więc dziwię się też temu zachwytowi tej osoby, która to zrobiła, że tak piękne sobie zdjęcie popełniła.
0: Ukrainiec w piątek wieczorem przejechał ponad 8 km do Morskiego Oka, zrobił zdjęcia i wrócił tą samą trasą. Straż Tatrzańskiego Parku Narodowego dowiedziała się o incydencie z relacji w internecie. Stołówki w holenderskich urzędach, instytucjach i na uniwersytetach przechodzą na wegetarianizm. Jako jeden z pierwszych z serwowania w stołówkach mięsa i ryb zrezygnował najstarszy ogród zoologiczny w Holandii, Artis. Była w nim Katarzyna van Rooyen.
4: Kanapki z warzywnymi pastami, roślinny hamburger czy pofercie z mini naleśniki w wersji wege sporządzone bez jajek i mleka. Ogród zoologiczny Artis ma jeden cel – zainteresować gości bezmięsnymi daniami, powiedział mi dyrektor zoo. Rembrandt Sutorius uważa, że instytucje powinny pełnić rolę edukacyjną. Nie mówię, że jestem wegetarianinem, ale jako instytucja chcemy zwrócić uwagę na ginące gatunki zwierząt. Nie możemy być częścią problemu, który próbujemy rozwiązać. Artis uczestniczy w kilkudziesięciu europejskich programach ochrony gatunków. Od wyginięcia ocalił m.in. gazelę wielką, sępa płowego i ropuchę grzybiuszkę. Największym zagrożeniem dla zwierząt jest nasz sposób żywienia. Pod gospodarstwa rolne wycinamy lasy, przy produkcji mięsa zużywamy dużo wody. W Holandii mamy monokultury rolnicze. Możemy to zmienić, jedząc mniej mięsa. Bezmięsne stołówki to ogólnokrajowy trend. Coraz częściej na bankietach to nie dania wegetariańskie, ale mięsne są serwowane na życzenie. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna van Rooyen.
0: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Poniedziałek słoneczny, tylko miejscami trochę chmur. Na termometrach przeważnie od 21 do 26 stopni. Tylko nad samym morzem 16 do góry 18.
6: Autopromocja.
7: Ukraina zapowiada kolejne sankcje dalekiego zasięgu, czyli ataki rakietowe i dronowe na Rosję. Uderzenia w Moskwę, płonące i zniszczone częściowo rafinerie w Tułapce i Permie podnoszą morale Ukraińców, ale czy przynoszą rzeczywiste efekty ekonomiczne? Na ten temat w najnowszym magazynie Po prostu Wschód rozmawiam z Szymonem Kardasiem z Uniwersytetu Warszawskiego i European Council on Foreign Relations. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, platformy streamingowe i YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
6: Autopromocja.
8: Samo H.

Dobry wieczór, Jacek Hawryluk, kłaniam się i od razu oddaję dzisiejsze wydanie audycji Samocha w ręce gitarzystek i gitarzystów. Tych, których niezwykle lubię, cenię i którzy właśnie wydali swoje nowe płyty. Ameryka miała być dziś w roli głównej, ale pewien nieco tajemniczy Grek pomieszał nam szyki. Zatem ojciec Dionizos Tabakis, Stephen O'Malley i Greg Anderson, czyli zespół Sun, Jeff Parker ze swoim kwartetem i Marisa Anderson to artyści, których nowe utwory wypełnią nasze spotkanie. Rozpoczynamy od Marisy Anderson, jedynej w tym zestawie kobiety, która właśnie wydała album The Anthology of an American Folk Music.

Marisa Anderson jest jedną z najbardziej cenionych gitarzystek. Pochodzi z północnej Kalifornii, ale od lat mieszka w Portland. Artystka sięga do tradycji amerykańskich prymitywistów i klasyków improwizacji. Muzykę poznawała w rodzinnym domu. Matka podsuwała jej repertuar sakralny, także klasyczny, ojciec zaś country. W rezultacie Anderson jest jedną z najbardziej erudycyjnych amerykańskich gitarzystek, co potwierdza wydany właśnie album The Anthology of American Folk Music. Cóż to jest? Antologia nieamerykańskiej muzyki ludowej, czyli nawiązanie do ogromnego zbioru utworów wyselekcjonowanych z prywatnej kolekcji płyt Harry'ego Smitha. Antologia koncentruje się na muzyce z miejsc, z którymi Stany Zjednoczone pozostawały w konflikcie od 1970 roku, czyli z Azji Południowo-Wschodniej, terenów byłego Związku Radzieckiego, regionów arabskich i islamskich. Na pierwszej płycie z serii Anderson prezentuje własne, powiedziałbym bardzo osobiste wersje 9 kompozycji z tej antologii, przepisane i zaaranżowane według własnego klucza. Ale to nie jest taka prosta transkrypcja, to coś znacznie więcej. Jesteśmy w Afganistanie, Wietnamie, pojawia się Jemen, Kambodża, Turkmenistan, gitarowe wersje pakistańskiego kawali czy muzyki syryjskiej.

W audycji Samocha Marisa Anderson i jej nagrania z płyty The Anthology of an American Folk Music. Anderson dialoguje z tradycją różnych nieamerykańskich kultur i stawia sobie bardzo ważne pytania. Kim są ludzie, o których za życia mówiono nam, że są nieamerykańscy i cóż straciliśmy lub do czego odmówiono nam dostępu w wyniku takiej narracji? No cóż, pytania ważne, na które Marisa Anderson szuka swoich prywatnych odpowiedzi właśnie w muzyce. Zupełnie inne pytania stawia sobie nasz kolejny bohater, wielebny ojciec Dionizos Tabakis.

Ksiądz Dionisios Tabakis jest kapłanem kościoła prawosławnego. Służy w kościele Panagizza w mieście Nauplion na Peloponezie w Grecji. W kościele służy Bogu w

0: domu samotnie nagrywa muzykę. Pochodzi z Azji Mniejszej, ma 53 lata, jest żonaty i ma troje dzieci i właśnie wydał debiutancki album zatytułowany Paradise Metal. Proszę zwrócić uwagę na tę nazwę. Ojciec Tabakis jest muzykiem wschodniego regionu Morza Śródziemnego, ukształtowanym w bizantyjskiej teorii i praktyce. Biegle gra na kilku instrumentach, na kanun, ud, neju, zurnie, lirze, tanpurze. Także na gitarze, gitarze bezprogowej, na której może zagrać interwały mniejsze od półtonów. I wiele z tych instrumentów pojawia się właśnie na tym jego debiutanckim wydawnictwie. Zatem można postawić pytanie, co jest dla niego najważniejsze. Na pewno tradycja bizantyjska ze skalami bardzo charakterystycznymi, z interwałami, to z jednej strony, a z drugiej całkowita swoboda i wolność. I właśnie z tego wyłania się powolny, ciężki, medytacyjny dźwięk, który może być dla części odbiorców rodzajem modlitwy. I cały czas według Tabakisa jesteśmy w kręgu muzyki bizantyjskiej.
1: Πέρασε πριν λίγο μία καθηγήτρια από την εκκλησία και μου λέει το πόσο ανάγκη από φιλοστοργία και από αγάπη έχουν τα παιδιά σήμερα, αφού δεν εισπράττουν τους γονείς και ήταν να την βρουν κάπου αλλού. Και αν μου άρεσε κάποιο όταν το παιδί κάνει μια χαζομάρα, συμβολικά πάει να τραβήξει τα φτάκι του για αστείο. Και τι κάνουν τα παιδιά τότε, διαμαρτύρονται, όχι. Γυρνάνε το κεφαλάκι τους να κοπήσουν το χεράκι της καθηγήτριας, να νιώσουν λίγο στοργή και λίγη αγάπη. Όλοι τα κατακτήσαμε σήμερα, αλλά χάσαμε την αγάπη. Για να ακούσουμε ένα φιλόστρωγο τροπάριο της Εκκλησίας μας από τα Χριστούγεννα. Το δεύτερο είδαμε πιστή που εγεννήθη ο Χριστός.

Ojciec Dionizios Tabakis w audycji Samocha w programie trzecim Polskiego Radia. Tabakis oprócz tego, że jest gitarzystą, czy wręcz multiinstrumentalistą, o czym Państwu wspominałem, jest również pisarzem. Jego książki dotyczą życia i filozofii monastycznej. Nie znam ich, ale z tego, co o nich czytałem, to Tabakis porusza się w nich gdzieś pomiędzy medytacją, ciszą, spokojem góry Athos i hałasem teraźniejszości. Opis, przyznaję, dość poetycki, brzmi nieźle, podobnie jak jego muzyka.

Ojciec Dionysios Tabakis z Grecji, z debiutanckiej płyty Paradise Metal, właśnie wydanej. Ale już od razu uprzedzam, Tabakis nie jest na tej płycie sam. W dwóch utworach śpiewa Evgenia Symela Armenii. Jej głos jest, powiedziałbym, taki bardzo psalmiczny, wyszkolony w prawosławnej tradycji śpiewu. Jest także pewna ciekawostka, bowiem w połowie albumu ojciec Tabakis jakby przestał wierzyć gitarom i dołączył beat, co przyniosło zupełnie inny efekt, może nieco mniej intrygujący, choćby w utworze Techno Christmas, ale wciąż całość robi wrażenie. I przyznaję, że to brzmienie Tabakisa, na które zwróciłem uwagę, skierowało mnie z powrotem do Ameryki, bo w muzyce Greka są drony, jest także taki kontrolowany hałas, niepokój i jest ciągłość, czyli dokładnie to, co odnajdziemy w muzyce Sun, czyli zespołu z Seattle, który od blisko 30 lat prowadzi dwóch gitarzystów, Steven O'Malley i Greg Anderson. Ich tegoroczny album nosi po prostu tytuł Sun, ukazał się po 7 latach od ostatniego wydawnictwa, ale myślę sobie, że w przypadku tego zespołu nie ma to chyba aż tak wielkiego znaczenia, bowiem ich muzyka nie podlega upływowi czasu.

zespół Sun, Stephen O'Malley i Greg Anderson, utwór Butch's Guns z tegorocznej płyty duetu. Kolejnym gitarzystą, który dołączy do audycji Samocha, jest Jeff Parker. Właściwie mógłbym poświęcić jego twórczości kilka programów, bo to człowiek instytucja na scenie muzyki improwizowanej i to nie tylko amerykańskiej. Rocznik 1967, gitarzysta, którego kompozycje i grę niezwykle cenię. Nie będę opowiadał, z kim grał i z kim nagrywał, bo pewnie łatwiej powiedzieć, z kim nie występował Parker. Tak czy inaczej, sięgam po jego muzykę, bo właśnie ukazała się nowa płyta jego kwartetu. Zespołu szczególnego i o nim dwa słowa. Otóż Parker lubił regularnie grywać ze swoim zespołem w Los Angeles w Enfield Tennis Academy, klubie, w którym wykonywano muzykę improwizowaną. Zapis poniedziałkowych wieczorów ukazał się na płycie Mondays at the Enfield Tennis Academy, uznanej za jedną z najlepszych płyt z muzyką improwizowaną roku 2022. Ale płyta płytą, zespół zespołem, klub zamknięto. Na kolejnym albumie kwartetu, The Way Out of Easy, wydanej w 2024 roku, pojawił się cały koncert ze stycznia 2023 roku, jeden z ostatnich, który odbył się właśnie w tym miejscu. I teraz wydano trzeci album tego składu, Happy Today, i jest to kolejny live nagrane już w innym miejscu, w Los Angeles, w Lodge Room 20 sierpnia 2025 roku, choć okolica pobliska, bo to

także Highland Park. Czyli otrzymujemy kolejny dokument, dokument improwizacji kwartetu Parkera, w skład którego wchodzą Josh Johnson, grający na saksofonie altowym, Anna Butters na kontrabasie i Jay Belrose na perkusji. Zatem zostawiam Państwa z kwartetem gitarzysty Jeffa Parkera. Happy Today!

kwartet Jeffa Parkera w składzie J. Bellrose, perkusja Anna Butters, kontrabas Josh Johnson, saksofon altowy, elektronika i lider Jeff Parker, gitara. Koncert zarejestrowano 20 sierpnia ubiegłego roku w Los Angeles. Słuchamy dalej, ja tylko pożegnam się z Państwem. Jacek Hawryluk, życzę dobrej nocy i zapraszam za tydzień.

0: Thank you. That's easily the craziest song we've ever written, ladies and gentlemen.
1: Oj, wesoły to koncert wesoły. Witam Państwa. Sandra Suska, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy do wysłuchania trójkowej audycji muzycznej Dym na wodzie. Nasze spotkanie otwiera wesoło zespół Mariachi El Bronx, co nie dziwi zupełnie, no bo Nowy Jork to wielkie, kosmopolityczne miasto i wszelkie kultury muzyczne są tam prezentowane. Ale to, co Państwo słyszą, to są fragmenty występu mariachi z Bronxu w meksykańskiej Tijuanie. No, wygląda to na wożenie drzewa do lasu, ale chyba dali radę.
0: This one's called El Paracho, goes something like this.

Mariachi El Bronx na gościnnych występach w Tijuanie. No taka wesoła międzynarodowa zabawa i to nie koniec egzotycznych brzmień w tym wydaniu Dymu na wodzie. Oto muzyka z Afryki.

Skoro początki tej muzyki wiążą się z domową produkcją gitar w warunkach afrykańskiej pustyni, to nie oczekujmy, że to wszystko będzie tak stroić po europejsku. Pustynny blues Sahary w wykonaniu zespołu Tammy Crest. Ich wzorem była najstarsza i najważniejsza grupa tego gatunku, Tina Riwen. Nowy, wydany w Europie album Tammy Crest nosi tytuł Asikel, zawiera 8 nagrań. Gitary są już z europejskiego lub amerykańskiego sklepu, ale klimat nagrań nadal afrykański.

To znany już całkiem dobrze, chyba na całym świecie, styl muzyczny łączący afrykańskie klimaty muzyczne z rockowymi, europejskimi czy amerykańskimi gitarami. Mamy nową płytę grupy Tammy Crest, Asikel. W tym stylowym zestawie wyróżnia się utwór Eylal, w którym gościnnie wystąpił ich idol i mentor Ibrahim Ak Al-Habib z zespołu Tina Riven.

Lehrer Chili, Lehrer und Chili. Stimme rein, Schwester.

To ważne pieśni dla muzyków z Afryki, bo to często pieśni o wolności i swobodzie na pustyni między granicami różnych państw. Kilka grup z Sahary znanych jest już na całym świecie. W sezonie letnim można ich chyba częściej spotkać w Europie, czy w Stanach, czy w Kanadzie, niż w jakimś afrykańskim kraju. I uwaga, uwaga, tego lata także w Polsce. Tammy Crest po wydaniu nowej płyty wystąpią na African Beats Festival. To będzie sobota 8 sierpnia na Łące pod Warszawą. Dym na wodzie w programie trzecim. 24 maja Bob Dylan skończył 85 lat. Zważywszy na tryb życia artysty, to imponujące osiągnięcie.

0: Kalendarzowo u nas to wczoraj, ale biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania artysty, to jeszcze dziś, 24 maja, Bob Dylan kończy 85 lat. Popatrzyłem na moją, nie chwaląc się, dużą dylanowską półkę i nie mogąc się zdecydować, zabrałem do studia ostatnią jak dotąd płytę Boba Dylana, Shadow Kingdom. Płytę sprzed 3 lat, na której pierwszy raz słyszymy zespół bez perkusji. Jedynym wymienionym w opisie wykonawcą jest sam Dylan, ale wiadomo, że nagrywali z nim tak znani muzycy jak Don Was czy T-Bone Burnett. To poniekąd płyta z cover. Mistrz reinterpretuje po latach własne pieśni.
1: What was it you wanted? Tell me again so I'll know. What's happening in there? What's going on in your show?

Shadow Kingdom, 40. studyjny album Boba Dylana. Jego nagranie było związane z filmem, który powstał nieco później i na napisach końcowych tego filmu można usłyszeć taką muzykę bez słów.

Bob Dylan jest powszechnie ceniony jako autor słów. Myślę, że nie do końca słusznie. Moim zdaniem jest po prostu znakomitym twórcą piosenek, w których słowa, dobre słowa, pasują doskonale do dobrej muzyki i odwrotnie. No i tak troszkę przewrotnie i zaskakująco ostatnia jak dotąd płyta w studyjnej dyskografii Dylana kończy się tematem instrumentalnym, bez słów, napisanym na końcówkę filmu. No ale nawet w takich drobiazgach talent Boba Dylana rysuje się bardzo wyraźnie. Program trzeci, Dym na wodzie. Chciałbym Państwu teraz przypomnieć pewną debiutancką płytę, płytę sprzed lat. Wykonawcą jest Kenny Wayne Shepherd.

Amerykański gitarzysta, wokalista, kompozytor Kenny Wayne Shepherd jest rówieśnikiem Joe Bonamassy. No i podobno ma karierę, a zwłaszcza i początki, bo one związane z takimi źródłami, wzorami rodzinnymi. Kenny Wayne, jego ojciec był radiowym prezenterem muzyki, no i miał poważną kolekcję płyt rockowych i bluesowych. I od tego się zaczęło. Kenny zabrał się za gitarę w wieku 7 lat po koncercie z Stevie'ego Ray Vaughana. Debiutancka płyta Let Better Heights to wrzesień 1995 roku. Gitarzysta nagrywał ją, mając zaledwie 17 lat. Po trzech kolejnych płytach na przełomie wieków był już gitarową sławą w Stanach Zjednoczonych, co więcej także sławą taką medialną. Ożenił się z córką aktora Mela Gibsona, no a potem jeszcze poważnie uzależnił od alkoholu. To wszystko jednak nie przerwało, nie zatopiło jego kariery.

Kenny Wayne Shepherd z płyty Ledbetter Heights, rok 1995. No to był naprawdę imponujący debiut, a przypomnę, artysta nagrywał mając lat 17, gdy wydawał płytę, miał 18 lat. Kariera no nie tak wielka jak Joe Bonamassa, no bo Bonamassa zrobił karierę fantastyczną, ale także duża. No i w tym roku nowa edycja debiutanckiego albumu, który przed laty wydał Kenny Wayne Shepherd, i trasa z okazji 30-lecia tego debiutu, ale trasa niestety tylko amerykańska. Startuje